tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.

0: Melo Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

Meloradio. Podkręcamy tempo.

Przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem chwila.

Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę uciekać.

Radio. Obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka dziura.

0: Autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
1: Patrycja, Kasia, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem.
2: Naprawdę?
1: Naprawdę.
2: Kaśka, piekujcie kiny!
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
3: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
4: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
0: Reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
1: Rolnictwo nie zna pauzy ani wolnych weekendów, a każdy, kto choć raz widział, jak wygląda dzień pracy w gospodarstwie, wie, że to zawód z jednej strony wymagający, a z drugiej pełen ryzyka. Wie o tym doskonale pani Agata. Córka rolnika, jak mówi o sobie z dumą.
5: Oczywiście praca od świtu do nocy. No przede wszystkim tutaj, jeśli rodzice mają bydło mleczne, to jest poświęcenie się do porannego wstawania i obrządków, tak samo do wieczornych.
1: Przy mikrofonie Meloradia Ola Bobicz. Cześć. KRUS w Giżycku podsumowuje tegoroczne wypadki rolnicze na terenie powiatów giżyckiego, węgorzewskiego i gminy Banie Mazurskie. W 2025 roku pracownicy instytucji odnotowali 22 zdarzenia. Najwięcej tych, które mogą przytrafić się każdemu z nas, czyli po prostu upadki osób. Tych było łącznie 8. Nie zabrakło też sytuacji, które pokazują, że praca ze zwierzętami to nie tylko codzienna rutyna, ale i czujność na najwyższym poziomie. 9 wypadków to efekt uderzeń czy przygnieceń przez zwierzęta hodowlane. Do tego doliczmy pojedyncze, nagłe zachorowania i inne, trudne do przewidzenia zdarzenia. Jak dochodzi do wypadków w gospodarstwie? Co zrobić, by temu zapobiec? I jaką rolę w poprawie bezpieczeństwa odgrywa miejscowa kasa rolniczego ubezpieczenia społecznego? O tym nasz dzisiejszy gość.
6: Tomasz Nowalski, kierownik placówki terenowej KRUS w Giżycku.
1: A dzisiaj będziemy rozmawiać o wypadkach rolniczych i o tym, co zdarza się, tak jak to się mówi, w najmniej spodziewanym momencie, kiedy rolnicy chociażby wychodzą na pole. Czy są takie kategorie wypadków, które, jeżeli chodzi o powiat giżycki, węgorzewski czy Banie Mazurskie, zdarzają się najczęściej?
6: Tak, oczywiście. My jako instytucja gromadzimy dane i segregujemy je w taki sposób, że najczęstsze wypadki, które mamy, to są upadki osób. To bardzo szeroka grupa, bo może dotyczyć i poślizgnięcia na podłożu, i kiepskiego obuwia albo poślizgnięcia z drabinki w traktorze.
1: Tak naprawdę banalna historia, to co przydarza nam się najczęściej, po prostu się przewrócimy, potkniemy.
6: Dokładnie tak, po prostu musimy na siebie uważać, czasami zerknąć na to, jaka jest pogoda na zewnątrz, czy nie ma może na trawie rosy, czy nie będzie z tego powodu ślisko. To największa grupa to liczy sobie 52% wypadków, czyli ponad połowa, dosłownie bardzo dużo. Druga grupa również jest ważna ze względu na specyfikę regionu, w którym jest bardzo dużo bydła, więc mamy w drugiej grupie mamy najwięcej wypadków. To również są kopnięcia, potknięcia, upadki do kanałów gnojowych. No, to są naprawdę szerokie tematy, więc po prostu muszą być związane ze zwierzętami i mamy ich dużo.
1: Czyli gdzieś tam na przykład zahaczenie rogiem to się zdarza, prawda?
6: Wciąż, dokładnie. Również też specyfika budów obór, na przykład wejście między zwierzęta, żeby zadać pokarm. To takie sytuacje newralgiczne, nawet jeżeli rolnik oswaja swoje zwierzęta głosem, zna je dobrze, to przecież może się trafić coś w rodzaju muchy, która je denerwuje, ona po prostu machnie kopytem i tak się to kończy. To pokazuje, jak bardzo współczesny rolnik musi być w wszechstronny. Musi znać behawiorystykę zwierząt, żeby poprawnie wykonywać swój zawód. Ja znam przypadek, w którym krowy uratowały swoją właścicielkę przed bykiem. Ze względu na to, że one uważały ją za część stada, więc obstawiły ją kołem i byk nie miał dojścia.
1: Byk planował zaatakować.
6: Już porwał się podobno, nawet ruszył. To jest sytuacja z gminy Banie Mazurskie, którą mi opisywali miejscowi sprzed lat, ale no, podobno prawdziwa, więc pozwalam sobie powtarzać. To pokazuje, jak dobre traktowanie zwierząt może się zwracać.
1: Rolnictwo, wypadki rolnicze, temat rzeka, czy ten dobrostan zwierząt. Zwierzęta, które czuły się zaopiekowane, stanęły w obronie.
6: Tak, odwdzięczą się dokładnie tym samym. I nie tylko 24 grudnia.
1: I nie tylko, właśnie, bo tego 24 grudnia podobno przemawiają. Ja nawet też kojarzę, a propos tych historii, kojarzę różowe opłatki przekazywane bydłu, prawda, czy innym zwierzętom gospodarskim, jeżeli mówimy o tym 24 grudnia. Też pan potwierdza.
6: Oczywiście, że tak. Znana historia zresztą z mojej rodziny również.
1: Mhm. Nie wiem, czy to tylko jest specyfika Mazur, czy to jest specyfika całej Polski, że tak się dzieje. Natomiast wracając do tych kategorii wypadków rolniczych, to są upadki. To są te związane właśnie ze zwierzętami.
6: I trzecia kategoria, największa, z tych największych, to jest kategoria, która dotyczy wypadków przy maszynach rolniczych lub z maszynami. To są najbardziej skomplikowane wypadki. Często kończą się urwanymi kończynami lub utratą zdrowia w znacznym uszczerbku lub życia. Tutaj nieuwaga lub złe maszyny bez zabezpieczeń prowadzą do bardzo szybkiego zgonu bez możliwości ingerencji sobie zewnątrz.
1: Zostawiając za nami liczby, bo tak jak pan zauważa na przestrzeni lat, ile lat pan już w ogóle pracuje w KRUS-ie?
6: Jestem pracownikiem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego już od dekady. Mhm. Od 3 lat mam przyjemność być kierownikiem w Giżycku, w placówce terenowej.
1: Czy jest lepiej, czy gorzej? Czy ta świadomość wzrasta? Jak to wygląda?
6: To jest o tyle dobre pytanie, że świadomość jest większa, rolnicy się zgłaszają, przychodzą na szkolenia, często wiedzą o tym, żeby zgłosić wypadki. Natomiast przez to mamy na przykład w statystykach mieliśmy wzrost wypadkowości, ale to nie oznacza, że jest niebezpieczniej. Po prostu my się dowiedzieliśmy, że te wypadki gdzieś istnieją, nie są ukrywane przez państwa, albo wiedzą państwo jako rolnicy, że mogą do nas przyjść w tej sprawie, zgłosić się i spróbować coś załatwić razem z nami. W zależności od tego, czy to był wypadek przy pracy w rolnictwie, czy też po prostu zdrowie już nie domaga, czy może ktoś z państwa ma boreliozę, bo choroby zawodowe również wchodzą u nas pod opiekę przez instytucje.
1: To jest magazyn reporterów Meloradia, a na antenie kierownik placówki terenowej KRUS w Giżycku Tomasz Nowalski. Tutaj mówimy o przestrzeni czasowej mniej więcej dekady. Jeszcze powiedzmy te 10 lat temu świadomość rolników na temat tego, że te wypadki można zgłaszać, albo na temat tego, że te choroby są wynikiem pracy na roli, nie była jeszcze tak duża.
6: Nie, tutaj myślę, że też duży ukłon w stronę mediów akurat, bo to przynajmniej ja mam takie wrażenie, że widzę coraz więcej tematów w mediach właśnie, które mówią o profilaktyce, o zdrowiu, o naszej diecie. I z czasem to też dociera i do rolników. Ci ludzie nie żyją w próżni i wiemy, że to są bardzo wykształceni ludzie, inteligentni ze względu na to, co muszą wiedzieć, żeby wykonywać swój zawód. No i dociera też do nich, że muszą mieć czas wolny na swoje hobby, na odpoczynek, żeby tu zachować ten balans między pracą a życiem prywatnym. Także tak, świadomość jest, moim zdaniem, idzie w parze razem z tą informacją, która przewija się przez media. Tak to powinno wyglądać.
1: To skoro jest tak dobrze, to czemu jest tak źle? W sensie takim, że cały czas jakby ten temat trzeba jeszcze bardziej zaopiekować, jeszcze bardziej jakby frontem wychodzić do rolników.
6: Ja myślę, że to tak jak przy zwykłych wypadkach, zawsze mamy świadomość, żeby uważać na schodach, ale dobrze o tym przypomnieć, prawda? Profilaktyka zwykła, powtarzanie o rzeczach, które wiemy. No rozumiem, to jest słodko gorzka pigułka, tak prawda. Jest dobrze, ale czemu jest tak źle? Zawsze to samo pytanie.
1: Większości wypadków udałoby się uniknąć, a one są skutkiem, wynikiem pewnej rutyny.
6: Dokładnie tak. Właśnie o to chodzi, że często się nie skupiamy na zadaniu, które wykonujemy i one najczęściej wynika z tego wypadek. Zresztą, jak samo pojęcie wskazuje, jest to jednak przyczyna zewnętrzna.
1: Co się jeszcze takiego będzie działo? Jakie macie plany, żeby to bezpieczeństwo w gospodarstwach poprawić?
6: Dobre pytanie. My jako instytucja zastanawiamy się nad tym, skoro już mamy tę listę, o której rozmawialiśmy, że myślimy o tym, o zdrowiu psychicznym rolników, o ich wypoczynku. Instytucja również kasy zastanawia się nad uruchomieniem krusobusów. Może to brzmi całkiem absurdalnie albo śmiesznie na początku, ale są takie miejsca wykluczeń, do których warto by było jednak dojechać, żeby zachęcić rolników do spotkania, zwłaszcza, że no my mamy taką świadomość, gdzie są nasi rolnicy, którzy są na rentach, czyli mają pewne niezdolności fizyczne, które jeszcze można próbować zbadać lub po prostu pomóc tym rolnikom, którzy nie wychodzą z domów, bo jest za daleko lub nie mogą zostawić lub z jakiegoś powodu nie chcą lub nie mogą się przemieścić.
7: Właśnie, bo tutaj też warto, może nie wszyscy zdają sobie sprawę, jaka to jest specyfika pracy. To nie można po prostu opuścić gospodarstwa i pojechać do lekarza, bo są pewne obowiązki.
6: To prawda, zwłaszcza, że taka jest specyfika naszego regionu. Mamy tu bardzo dużo bydła, więc no nasi rolnicy tak są przywiązani. Inaczej trochę wygląda to pewnie w innych rejonach Polski, gdzie rolnictwo jest bardziej roślinne, nastawione na pasze, więc no zapewne tak to trochę wygląda, że tamci rolnicy mogą mieć więcej czasu wolnego.
7: Myślę, że moi słuchacze też chcieliby się bardzo dowiedzieć, na czym w ogóle polega praca pracownika KRUS-u. Pan też przed rozmową wspomniał, że dużo czasu spędza w terenie.
6: No, to jest temat rzeka po tylu latach pracy w KRUS-ie.
7: To może coś o tych ludziach, z którymi się pan spotyka. Właśnie jacy są tak z pana doświadczeń mieszkańcy wsi?
6: Myślę, że tu się nic nie zmieniło. Wieś jest jednym z najprzyjemniejszych miejsc, do którego możemy zawsze pojechać i odpocząć i popsować z naturą. I myślę, że nasi rolnicy dokładnie tacy są, że jus soli, to są ludzie naszej ziemi. Oni dokładnie czują klimat i miejsce, w którym żyją, więc to w sumie dzięki nim ten region wygląda tak, jak wygląda.
1: Rolnicy to też jedna z tych grup zawodowych, które naturę mają za najbliższego współpracownika, ale niestety czasem i przeciwnika. A kiedy praca odbywa się w polu, w lesie, wśród zwierząt i roślin, organizm potrafi to odczuć bardziej niż byśmy chcieli. W powiecie giżyckim, jak informuje miejscowy sanepid, najczęściej zgłaszamy choroby odkleszczowe. Borelioza czy kleszczowe zapalenie opon mózgowych to dziś realne zagrożenie dla osób, które zawodowo pracują w środowisku, gdzie spotkanie z kleszczem to niemal codzienność. Kiedy zdrowie zaczyna szwankować, pojawia się pytanie, co dalej? Jak starać się o jednorazowe odszkodowanie, zwrot kosztów leczenia w przypadku, gdy to, co nam dolega, jest spowodowane tym, czym na co dzień się zajmujemy. Najpierw trzeba jednak udowodnić, że choroba wynika bezpośrednio z wykonywanej pracy. O tym właśnie opowie nasz dzisiejszy gość z sanepidu.
7: Anna Święcica, dział higieny pracy, asystent. I to jest ta osoba w giżyckim sanepidzie, która zajmuje się właśnie udokumentowywaniem chorób zawodowych.
8: Dojściem, czy dana choroba zgłaszana przez petenta jest chorobą zawodową. Naszym zadaniem jest przedstawienie drogi zawodowej danego petenta i udokumentowanie tego, czy jego praca jest powiązana z chorobą zawodową.
7: Tych szkodliwych czynników właśnie to też zależy, w jakim środowisku ta osoba pracuje i na jakie czynniki jest narażona. I okazuje się, że nie każda choroba, którą znamy medycyna, to jest choroba zawodowa, bo zgodnie z ustawą jest jakaś ograniczona liczba tych chorób. Proszę powiedzieć, ile tych chorób jest i mniej więcej, jakie to są choroby, z czym mogą mieć styczność te osoby, które wykonują zawód, powiedzmy, podwyższonego ryzyka.
8: Jest wykaz chorób zawodowych. W wykazie znajduje się 26 takich chorób. Najczęściej do nas zgłaszane są choroby takie jak borelioza, cieść nadgarstka, atopowe zapalenie skóry. Zdarza się też KZM, czyli kleszczowe zapalenie mózgu.
7: Właśnie KZM i borelioza, tak jak możemy kojarzyć, to są te kleszcze, które gdzieś nas mogą zaatakować. Natomiast to, co jest ciekawe, ci, którzy się zgłaszają z tą boreliozą, którzy mają udokumentowaną właśnie tą historię choroby, to są różne grupy zawodowe. Kto to taki?
8: Najczęściej oczywiście są to rolnicy. Zdarzają się także przypadki takiego zawodu jak listonosz czy pszczelarka. W tamtym roku mieliśmy 9 zgłoszeń podejrzeń choroby zawodowej. 7 dotyczyło rolników. W tym roku na 8 zgłoszeń wszyscy to byli rolnicy.
7: Jaka jest ścieżka w ogóle starania się o to, żeby udokumentować, że to, co nam dolega, jest związane z pełnionymi przez nas zawodowo obowiązkami?
8: No na początku musimy wybrać się do lekarza, który wypełni takie zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej. Następnie pracownik udaje się do nas. My przedstawiamy kartę oceny narażenia zawodowego, czyli właśnie w tej karcie musimy udowodnić, czy wykonywane czynności przez pracownika czy rolnika tak mogą powodować chorobę zawodową. Taką kartę wysyłamy do orzecznika, czyli Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, i tam już lekarz decyduje, czy dana choroba jest powiązana z wykonywanymi czynnościami.
7: Dzisiaj właśnie chciałabym się skupić wokół właśnie rolników. Czy rolnicy to jest tylko borelioza, czy inne też przypadki właśnie tych chorób związanych z pełnionymi obowiązkami?
8: Głównie jest to borelioza, choć były też przypadki cieśnin nadgarstka. No i też oczywiście KZM-y, tak? Są przypadki, że rolnicy przychodzą do nas z tą chorobą.
1: W tym roku giżycki sanepid przyjął 8 zgłoszeń dotyczących chorób zawodowych. Wydaje mi się, że na tak duży powiat to wciąż niewiele. Może część pracowników nie jest świadoma swoich praw, dlatego sprawdźcie to. Pełny wykaz wszystkich 26 chorób zawodowych znajdziemy na stronie gov.pl. I jeszcze krótko o jednym z zagrożeń, które również dotyczy mazurskich rolników. Na polach, szczególnie w naszym regionie, wciąż zdarzają się odkrycia, które powinny zapalić w głowie czerwoną lampkę. Jeśli podczas pracy znajdziecie jakikolwiek przedmiot przypominający amunicję, pocisk, granat czy coś metalowego, nie dotykajcie, zawiadomcie służby. Starszy chorąży Wacław Maksymiak, dowódca patrolu saperskiego z 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej.
9: Zaznaczyć go można chusteczką, jakąś reklamówką, zawiązać na drzewo. Jeżeli się pomylicie, jeżeli to będzie jakaś puszka, która jest podobna do miny przeciwpiechotnej na przykład, na tym się kończy. Wpisujemy protokół, że dany przedmiot okazał się puszką, rurą czy czymkolwiek i taka osoba jest wolna, nigdy nie zapłaci ani grosza za taką interwencję.
1: Pamiętajcie, lepszy fałszywy alarm niż prawdziwa tragedia.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
1: Do końca roku trwa zbiórka na rehabilitację Kingi Płatosz, a to oznacza, że podczas miejskich imprez będziecie mogli spotkać wolontariuszy z puszkami. Przy mikrofonie Ola Bobicz. Cześć.
0: Blisko ludzi.
1: Ta super 7-letnia dziewczynka urodziła się z zespołem Downa. Na co dzień chodzi do przedszkola i jest częścią naprawdę kochającej rodziny. Zresztą sami posłuchajcie.
10: Skończyłyśmy zajęcia i przyszłyśmy sobie na plac zabaw, bo pogoda miała być ładna, ale...
1: No właśnie, ale i tak to jest z pogodą, szczególnie na Mazurach, że można się dziwić. No, robi się coraz gorzej, natomiast mam nadzieję, że będziemy miały okazję porozmawiać na antenie Meloradia. Sylwia Płatosz, mama Kingi. Dzień dobry, cześć.
10: Dzień dobry, cześć.
1: No i w tym roku trwa zbiórka na właśnie specjalne potrzeby twojej córeczki. Mhm. Powiedz, jakie to potrzeby i z czym na co dzień jako rodzina, sama Kinga, ale też wy walczycie?
10: No teraz właśnie wróciłyśmy z pobytu w szpitalu, więc doszła nam kolejna diagnoza. Trochę tego się nazbierało przez te 7 lat. To zespół Downa, nefrokalcynoza i choroba Hagemana. Plus tam takie inne historie, które między innymi chodzi o wady postawy, które wynikają z zespołu Downa. No i to jest potrzebna taka rehabilitacja, fizjoterapia.
1: Jaką dziewczynką jest Kinga?
10: A koniec, chcesz do domu? O, właśnie taką jest, kapryśną, charakterną, ale jest
1: do
10: też... Dziora. Tak, ale jest też bardzo kontaktowa, jak na te swoje oczywiście ograniczenia, które ma, bo ona trochę inaczej odbiera świat i jak jest sama, to ja, mi się wydaje, że ona jest taka super bystra, super, super ekstra w ogóle, wyrehabilitowana w terapii. Ale jak jest tak więcej osób, to widać, że trochę od rówieśników odstaje, no i co? No i musimy ciągnąć do góry, nie? Zawsze do góry. Nefrokalcynoza?
1: O Boże, to o co chodzi? To ja pierwszy raz słyszę.
10: No właśnie ja też. Tak, to się okazało na którymś z pierwszych USG brzucha, że Kinia ma zwapnienia w nerkach. No i teraz szukamy przyczyny. Znaczy, objawów jako takich na ten moment nie ma, więc musimy pilnować, żeby ta nefrokalcynoza się nie powiększyła, czyli te zwapnienia w nerkach się nie powiększyły. No to też dla mnie nowość, nie? Jak z tym teraz żyć? Bo pewnie będziemy musiały się pilnować, robić często badania, zmienić pewnie jakąś dietę standardowo, jak to zawsze przy wszystkich schorzeniach, zmienić dietę. Szukamy przyczyny, tak? Czy to jest taka, że tak powiem, nie lubię tego stwierdzenia, ale że taka jest jej uroda.
1: To jest straszne zawsze stwierdzenie, tak. Bo zawsze jest jakaś przyczyna właśnie.
10: Tak, ale no prawdopodobnie jest tak, że się po prostu urodziła z takimi nerkami i z tą chorobą, więc mieliśmy teraz właśnie robione badania genetyczne w szpitalu dziecięcym w Olsztynie, żeby sprawdzić, skąd to się wzięło.
1: Jest jedynaczką, czy
10: jest
1: ma
10: jedynaczką. Marodzenie. Jest jedynaczką, bo po pierwsze, bo tak się złożyło, po drugie, bo wychowanie jej naprawdę wymaga dużo czasu i poświęcenia i tak naprawdę to jestem wiecznie w rozjazdach i mąż zostaje w domu, albo on też gdzieś tam jest, więc to tak trochę mało się spotykamy, ale jak już się spotykamy, to intensywnie, żeby nie było, że nie. No ale póki co Kinga jest jedynaczką, no nic z tych spotkań nie wynika.
11: Nie, no, dlatego pytam, bo zawsze to zawsze mówi dużo o takim dzieciaczku, jak ma, nie wiem, rodzeństwo, czy młodsze, czy starsze i o tej relacji. Sama mam też jedynaka i też go trudno gdzieś tam obudować, jaki on jest w stosunku do, tak jak mówisz, inaczej właśnie w towarzystwie, inaczej jak tych dzieci jest więcej, a inaczej jak jest jedno i ono gdzieś tam próbuje się przepchnąć, chociażby na tym placu zabaw, albo po prostu w tej grupie rówieśniczej sobie poradzić.
10: No ona jak na jedynaczkę to i tak jest całkiem, myślę, wydaje mi się, że społecznie jest dobrze wyrehabilitowana. Raczej nie ma problemów z kontaktami z dziećmi, chyba że, no właśnie, bo to właśnie chodzi o to, że te kontakty z innymi dziećmi też to jest praca rodziców. I nie tylko moja praca, tylko praca tych innych rodziców. A tej pracy czasami nie ma i rodzice nie są świadomi tego, że dziecko się zachowuje tak, a nie inaczej, bo jest takie, a nie inne. I to bywa trudne.
11: Czyli mówisz na przykład, to już mówimy teraz o dorosłych, że jeszcze nie są gotowi na kontakt, czy na jakieś takie otwarcie na osoby z zespołem Downa? To o to chodzi?
10: Myślę, że tak. Myślę, że tak. W ogóle na niepełnosprawności. U nas, to tak się śmieję zawsze, że to jest takie trochę szóstka w totolotka, bo ten zespół Downa, no to on jest dobrze znany, tak? Znaczy dobrze znany. Na zasadzie takiej, że nikogo nie dziwi, tak? Widzimy tą twarzyczkę i wiemy, że to jest ta jednostka chorobowa, tak? I z niczym tego raczej nie pomylimy. Więc jeżeli gdzieś tam ktoś ją widzi, no to już mniej więcej wie, czego się spodziewać, chociażby po tych stereotypach, które nie są dobre oczywiście i ja tam walczę z tym, żeby się stereotypami nie kierować, no ale summa summarum, nie jest to tak źle, jak ludzie coś wiedzą. No a na przykład właśnie ten problem autystów, nie, że oni nie wyglądają, powiedzmy.
11: A są,
10: tak? I to jest ten problem.
11: I też to przyznaję, że może już teraz po latach jakoś już mam to przepracowane. Natomiast kontakt zawsze to jest jakaś taka nauka tego kontaktu, a najlepsza rada nawet od osób niepełnosprawnych, tak jak słyszę od dorosłych, mówią ignorować. Tak samo, jak z każdym.
10: No tak.
11: Jego ty się boisz.
10: Właśnie, tak, najlepiej jest po prostu być i traktować tego człowieka jak człowieka, tak jak każdego innego. No okej, czasami może być dziwny. My też niby neurotypowi jesteśmy dziwni czasami, tak?
11: Dokładnie.
10: Jacyś tam jesteśmy. Więc no, oni też są jacyś, tak? I to właśnie, że zespół Downa, że dzieci są takie kochane, czy tam uparte. Okej, no są kochane, są uparte, ale są też jeszcze, mają 1000 innych cech, tak? Które w ogóle nie mają
11: no właśnie,
10: nic wspólnego.
11: A nie, ale
10: nie?
11: Powiedz, bo pewnie też jest zespół właśnie tych cech, które gdzieś tam dokuczają przede wszystkim Kindze, ale też rodzicom, ale też zespół tych cech, które na pewno jakąś taką wrażliwością otulacie, że to jest coś jednak fajnego.
10: No te dzieciaki przede wszystkim one są, myślę, że ze względu właśnie na te liczne terapie, to one są takie czułe i otwarte. One podchodzą do człowieka z taką ufnością, tak mi się wydaje. Przynajmniej no, te dzieci, które ja znam.
11: Wydawało mi się, że to jest rzeczą prostą, żeby wytłumaczyć, że nie rozmawiaj z obcymi, to się wcale takie proste nie wydaje.
10: Nie, nie, nie. A właśnie jeżeli jeszcze mamy dodatkowo tą niepełnosprawność intelektualną, to czasami wytłumaczenie pewnych historii to jest w ogóle jak lód w kosmos, nie?
11: Mnóstwo jest tych filmików w internecie, że tam zaczepię pana synka i zobaczymy, czy pójdzie. I niestety dużo dzieci no, się kusi, także gadajcie o tym, bo to jest taki temat, który ignoruje, bo zawsze myślimy, że nas coś złego może nie spotkać, a rzeczywiście może. Dzisiaj jesteśmy właśnie w takim miejscu publicznym. To jest plac zabaw przy szkole podstawowej numer 4. Wasza ulubiona giżycka miejscówka, jeżeli chodzi o place zabaw?
10: Raczej tak. Jest nowy i fajny. No my też mieszkamy niedaleko, więc to jest ten plus największy, tak, że nie musimy gdzieś tam daleko iść. No i jeszcze statki, które pływają, są super.
11: Tak,
10: bo Kinga siedziała właśnie i mówi o, statek. Więc to jest taka dodatkowa atrakcja. Ale tak, to jest nasz ulubiony plac zabaw. Tutaj, jak gdzieś nas można spotkać, to tutaj.
11: Jak chodzi do przedszkola, ma przyjaciół?
10: O, mamy. Nawet w naszej grupie jest trójka ich zespołem.

0: by nie patrzy, ale ja mam widzę właśnie.
1: Będę na patrzu, jest to oczywiste, że patrzy się na dzieci.
0: No, no właśnie, oczywiste, że patrzy się na dzieci i zawsze coś czerwonego staram się ubrać, także widzę od razu. Dobra, jeszcze na temat tej zbiórki pogadajmy, bo to jest taka akcja, w ogóle my się dzisiaj spotykamy dlatego, że Kingę patronatem objęła pani burmistrz. To jest akcja, która trwa tak naprawdę od poprzedniego pana burmistrza. Co rok mieszkańcy Giżycka mają okazję wesprzeć giżyczankę albo giżyczanina, który tej pomocy potrzebuje. W tym roku Kinga Płatosz. Powiedz, jak idzie ta akcja? Czy to jest dla was duże, takie realne wsparcie?
1: Kinga jest pierwszą giżyczanką. Do tej pory byli sami chłopcy, więc ona jest pierwszą dziewczynką, tak. Objętą patronatem i właśnie pani burmistrz objęła dziewczynkę. Także więc super taka komitywa kobieca się zawiązała niechcący.
0: Otworzysz sobie? Czy mama będzie działać?
2: Ja.
0: Ty. No dobra.
1: To się nie oblej, okej?
0: Okay? Dobra, jest Kinga w tym roku właśnie pierwsza giżyczanka. Faktycznie teraz tak sobie pomyślałam, że nie było nigdy dziewcząt.
1: Tak, tak, bo zawsze był chłopiec. I tak, no wiadomo, to wymaga od nas wyjścia ze strefy komfortu przede wszystkim. No, pokazania się światu, że jesteśmy, istniejemy, że jest taka Kinga. Potrzebujemy pomocy, także... no tak, no trzeba się przed światem przyznać do tego, że potrzebuje twoje dziecko pomocy. No i to jest taki pierwszy, no pierwsza trudna sprawa. No a potem trzeba się fizycznie pokazać w tych pewnych miejscach. Trochę pokazać siebie, trochę pokazać właśnie dziecko. Różnie to jest odbierane teraz, szczególnie, tak jak jest ten boom na to, żeby dzieci jednak nie pokazywać. No to my musimy pokazać swoje dziecko, tak? I to jest trudne.
0: I jak ogólnie się z tym czujecie, powiedz? Bo niektórzy, wiem, że nie lubią na przykład nawet wizerunków, nie pokazują, nie?
1: No, przypuszczam, że gdyby Kinga nie miała niepełnosprawności, to my też byśmy jej nie pokazywali światu, powiedzmy, bardziej niż rodzinie, tak? A no, wyszło jak wyszło i jest jak jest. Gra z tymi kartami, które dostaliśmy, tak? My pojawiamy się na tych różnych przedsięwzięciach, które się pojawiają w mieście, które organizuje GIECEK, któremu jesteśmy bardzo wdzięczni. Majówka na przykład była super, w sensie super zorganizowana i super trudna, bo...
0: Dobry soczek? No to widzę, o, się zastała. Dobrze. I ty też lubi taki.
1: Majówka była super trudna, bo się dużo działo i musieliśmy być w wielu miejscach. I to dla Kingi było ciężkie, nie? Ludzie
0: dużo bodźców, tak?
1: Tak, tak. Ludzie są raczej życzliwi. Że życzliwi są właśnie, no właśnie, są życzliwi wtedy, kiedy tak naprawdę widzą tego człowieka, tak? Widzą Kingę i ona jest też otwarta dla nich. I wtedy jakoś się odnajdują, tak? W sensie w tej relacji, że ci, którzy chcą jej pomóc i ona, która potrzebuje tej pomocy. Więc tak jak wyszła na przykład na scenę podczas majówki, no to ludzie klaskali, uśmiechali się, więc, więc fajnie, ona też. Ale no to jednak jest jakieś wyjście ze strefy komfortu, no nie ma co tam się oszukiwać, że to jest łatwe.
0: W ogóle publicznie mówienie o swoich dzieciach to nie jest właśnie rzecz prosta. Się wydaje, że właśnie mój dom, moją twierdzą, tak samo jest z rodziną, a tutaj miejmy nadzieję, że właśnie ta gra jest warta świeczki. Czy czujecie już teraz to wsparcie takie, które od mieszkańców miasta płynie?
1: Już opłaciliśmy z tych pieniążków, które zebraliśmy turnus, na który jedziemy w czerwcu. To będzie turnus w Suwałkach w Centrum Komunikacji pani Asi Pachutko, która jest logopedką i terapeutą komunikacji alternatywnej, którą teraz właśnie z Kingą, tak powiem, ogarniamy, bo mamy nowy tablet i ona próbuje tym tabletem się porozumiewać ze światem. O, tak.
0: A jak z mową, jak to wygląda?
1: No Kinga zaczęła mówić, jak skończyła 5 lat, teraz w październiku skończy 7 i na ten moment ten poziom jej mowy, myślę, że to jest taki 2-3-latek, a no, będzie miała 7, więc no, powinna iść do zerówki we wrześniu, no ale raczej zostanie jeszcze w przedszkolu. No bo nie wydaje mi się, żeby te zdolności komunikacyjne były no takie dla pierwszoklasisty, no wydaje mi się, że to jeszcze jest za wcześnie.
0: Ale już jesteś w stanie jakby się dowiedzieć, jakie są potrzeby i tak dalej i komunikuje się, no to już jest tak, najważniejszy, jest, duży
1: tak,
0: krok.
1: Tak, tak,
0: wiem,
1: tak.
0: Że, wiem, że też to oczekiwanie na te pierwsze słowa to jest
1: No jak miała 2 lata, to było najciężej, bo wtedy potrzeby komunikacyjne były bardzo duże, a zdolności były bardzo małe, więc wtedy mieliśmy taki najtrudniejszy okres, bo ona się bardzo frustrowała tym, że nikt jej nie rozumie, nie? Więc no komunikacja jest chyba jak się nie można skomunikować z własnym dzieckiem, to tak, to fakt.

0: co się chyba może przytrafić, jak się nie rozumie. Nie? Dziecko się czuje niezrozumiane i właśnie rodzą się frustracje i krzyki i bunty. I to złe zachowanie, tak? W cudzysłowie, to złe zachowanie.
1: No właśnie, podobno nie ma niegrzecznych dzieci.
0: No właśnie też.
1: I podobno pani, jak tak. ktoś mu, jak się mówi komuś, że nie ma niegrzecznych dzieci, to ja słyszałam, że mówisz drdy małe, że są.
0: No nie wiem, tam pani psycholog też mówiła, że nie ma niegrzecznych dzieci, są tylko dzieci, które się boją dorosłych.
1: Czy częścią z nas to właśnie to ojcostwo, macierzyństwo i nie jest to rzecz prosta, jak wesprzeć?
0: Kingę można obserwować na jej profilu na Facebooku o nazwie Miłość jest prosta, chociaż po 7 latach myślę sobie, że tak tą nazwą sobie trochę strzeliłam w kolano, bo jednak nie, to nie jest proste. To nie jest proste. Znaczy, miłość sama w sobie jest, tylko te wszystkie rzeczy dookoła miłości są strasznie trudne i tam można obserwować Kingi postępy, Kingi sukcesy, bo też je ma. Właśnie rodzic zawsze chce się chwalić sukcesami i ona ma też swoje sukcesy i tam się nimi chwalimy i zachęcamy, żeby ją tam obserwować. Ma swoje subkonto w fundacji Dzieciom zdążyć z pomocą.
1: Ojej, soczek się skończył. No właśnie, ja też nie lubię, jak coś się kończy.
0: Rower, tak.
1: A, rower.
0: Tak, jesteśmy przed kupnem nowego roweru teraz.
1: O!
0: Bo wyrosła z tego takiego pierwszego. Fajny.
1: Super.
0: No i ona tak bardzo zazdrości wszystkim dzieciom i chcemy kupić właśnie taki rower.
2: A jeśli wy chcecie wesprzeć Kinię i jej bliskich, koniecznie zajrzyjcie na stronę gizecko.pl. Tam poznacie szczegóły zbiórki. W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
2: Czy wiecie, że 8 km od Giżycka można znaleźć namiastkę Warszawy? Mowa o Pałacu Młodzieży w Pieczarkach, miejscu położonym na naprawdę malowniczym krańcu świata, który ma swoją wyjątkową placówkę terenową. I w tej placówce dzisiaj gościmy na antenie Meloradia z wami i ze mną gospodarz tegoż miejsca.
4: Bartłomiej Krynicki, dyrektor Pałacu Młodzieży w Warszawie.
2: A przy mikrofonie Meloradia Ola Bobicz. Cześć!
3: Palcem po mapie!
2: No i jesteśmy w Pieczarkach, miejsce, które akurat w tej lokalizacji i pod tą nazwą funkcjonuje już, uwaga, 65 lat. No, niebagatelna ilość czasu. Kto tutaj wypoczywa i powiedzmy te swoje sportowe skrzydła, ale nie tylko sportowe, pewnie też mentalne rozwija?
4: Podczas wakacji, gdzie mamy 4 turnusy, głównie przyjeżdżają dzieci z Warszawy i okolic. My nie jesteśmy zamknięci. To nie jest tak, że na te prawie 1000 osób, które są w czasie wakacji tutaj w ośrodku, to są to dzieci, które chodzą do nas do pałacu na zajęcia, ale prawie 44%, tak było w zeszłym roku, są to dzieci, które po prostu jadą z nami na wakacje, które nie są uczestnikami pałacu, ale są z przestrzeni szkół warszawskich, z przestrzeni szkół podwarszawskich. Zauważamy taki trend, że przyjeżdżają dzieci, które zbierają swoje takie grupki i przyjeżdżają na wakacje ze znajomymi tutaj w to miejsce. Jeżeli chodzi o uczestników, to przyjmujemy od 7 do 15 roku życia. Ta starsza młodzież przyjeżdża już w ramach tak zwanych obozów pracownianych i to są takie obozy specjalistyczne, które wywodzą się już jakby z programu Pałacu Młodzieży. Są to tancerze, są to piłkarze wodni, są to tenisiści stołowi, czyli jakby takie grupy, które na co dzień chodzą na zajęcia, a tu przyjeżdżają i wtedy ta młodzież starsza się znajduje. Dlatego, że od 16 roku mamy taką funkcję, która nazywa się funkcyjny. Jest to osoba, która była kiedyś uczestnikiem albo jest z nami zaprzyjaźniona w postaci uczestniczenia dużo podczas właśnie obozów czy zajęć w pałacu i ona jest taką prawą ręką komendanta, czyli dzisiejszego wychowawcy. Od 16 roku życia do 18 roku życia pełnimy wtedy taką funkcję. Natomiast już po zdaniu matury, zrobieniu odpowiednich uprawnień wychowawcy kolejnego od 18 roku życia przyjmujemy też w roli komendantów, czyli wychowawców obozu.
2: Czy zdarza się, że te dzieciaki, które właśnie jako siedmiolatkowie rozpoczynają przygodę w Warszawie, w Pałacu Młodzieży i tutaj z tymi koloniami, później w tym całym cyklu współpracy z wami zostają właśnie tą prawą ręką, później instruktorem?
4: Tak, tak. To jest nasza taka idea fix. To jest coś, co, od co mi się strasznie marzy w pałacu. Ja też jestem wychowankiem pałacu, jestem w pałacu od 81 roku, bo skakałem do wody, potem byłem trenerem skoków do wody, no, a potem się zrobiło tak, że zostałem dyrektorem i tu w tych pieczarkach się wychowałem. Więc dla nas jest to jakby taka droga, system, który przyjęliśmy, jest po to, żeby ci uczestnicy, którzy są z nami, mają Pałac Młodzieży czy pieczarki, w przyszłości zostawali kadrą, czyli uczestniczą w obozach żeglarskich, robią patenty żeglarskie, uczestniczą w zajęciach z ratownictwa, robią uprawnienia ratownicze, robią właśnie studia pedagogiczne, po to, żeby w przyszłości zostać albo instruktorem w Pałacu Młodzieży, albo przyjeżdżać na wakacje i tutaj pracować z młodzieżą.
1: To są tylko zajęcia, że tak powiem, sportowe, bo też widziałam, że część jest artystycznych i czy tutaj te okoliczności przyrody, jeżeli są artystyczne, to one sprzyjają tego typu rozwojowi, wypoczynkowi?
4: Oczywiście, że oprócz zajęć opartych na aktywnościach ruchowych, no bo to głównie w wakacje jakby o to chodzi, mamy zajęcia manualne, takie właśnie artystyczne, które skupiają różne działalności, które nie tylko i wyłącznie opieramy na aktywności ruchowej i spędzaniu aktywnym, ale także każdy może znaleźć sobie coś dla siebie z tej działalności takiej trochę artystycznej i takiej działalności właśnie kreatywnej.
1: Co jest waszą specjalnością? Z czego w Warszawie jesteście najbardziej znani i co tutaj na tą Niwę Mazurską przenosicie jako właśnie Pałac Młodzieży?
4: Pałac Młodzieży, ten warszawski, jest jednym, no, w Warszawie jest największą placówką wychowania pozaszkolnego, bo my, koncentrując się na działaniu, skupiamy około 4,5 tysiąca dzieciaków w ciągu roku na zajęciach, więc to jest sport. W swojej działalności mamy, no, prawie 310 rodzajów zajęć. W związku z tym to, co możemy zaimplementować tutaj, aktywność ruchową, takie wzory zachowań takich prospołecznych. My trochę łamiemy też i zasady, to znaczy dzieciaki, jak tutaj przyjeżdżają, staramy się tak zagospodarować im czas, żeby telefon komórkowy nie był potrzebny, czyli uczymy dzieci żyć bez telefonu komórkowego. To, co jest też dla nas ważne i w pałacu, i tutaj. Dzieciaki dostają możliwość pracy czy w ogóle funkcjonowania w grupach rówieśniczych, ale o podłożu takim właśnie przyjaznym, gdzie nie ma presji szkoły, gdzie nie ma presji nauczycieli, gdzie nie ma presji rodziców, tylko jest społeczność, która ma wspólne zainteresowania, która ma wspólne jakieś cele w działaniu i przez to nawiązują się zupełnie inne relacje niż w szkołach, niż na podwórku. I to jest taka wartość, którą my chcemy zaszczepić i w pałacu.
1: Macie jakichś znanych wychowanków?
4: Oczywiście, oczywiście. W zeszłym roku Pałac Młodzieży obchodził 70. urodziny. W tym roku ośrodek w Pieczarkach obchodzi swoje 65. urodziny. Przez te lata, przez Pałac Młodzieży, bo ja nie chciałbym rozgraniczać jakby tych dwóch miejsc. To są dwie integralne. Nie ma Pieczarek bez pałacu i nie ma pałacu bez Pieczarek, tak? I w plejadzie gwiazd mamy, znaczy gwiazd, takich absolwentów. Mamy mnóstwo osób, które dzisiaj widzimy na szklanym ekranie, jak Martyna Wojciechowska, jak Krzysztof Iwisz. Wojciech Mann był też naszym uczestnikiem. Daniel Orbrychski, Marek Konrad, Sławomira Łozińska. No, mógłbym wymieniać tutaj naprawdę pan Jarosław Łukomski, który jest wysokiej klasy, światowej klasy lektorem. Mam mnóstwo osób. Mieliśmy koncert w Teatrze Narodowym, w Teatrze Wielkim, Operze Narodowej. W tym koncercie wystąpił właśnie pan Krzysztof Iwisz oraz Maciej Musiał, który gościnnie zagrał w naszym przedstawieniu. I Maciek na przykład nie chodził do pałacu, ale jego dziadek był wicedyrektorem.
1: No tak, historia pałacu długa. Tutaj w ogóle jak się zaczęło? Co sprawiło, że akurat padło na tę lokalizację nad częścią jeziora Mamry? Bo to jezioro Mamry nie jest, to jest chyba Dargin, które jest częścią Mamry. No ale dobra, w każdym razie dlaczego akurat tutaj?
4: Historia tego miejsca jest bardzo prosta. Członkowie Rady Rodziców, kiedyś Komitetu Rodzicielskiego, Rady Rodziców przyjechali tutaj szukać miejsca na polecenie, na prośbę pierwszego dyrektora Berka, żeby znaleźć takie miejsce gdzieś na Mazurach, gdzie można by było organizować wypoczynek dzieci i młodzieży, i znaleźli gospodarstwo poniemieckie, które było wtedy na sprzedaż i zakupiono to. a potem Rada Rodziców w ramach różnych działań takich administracyjnych przekazała ośrodek na rzecz Pałacu Młodzieży, a dzisiaj ośrodek wchodzi w skład jakby ośrodków warszawskich, tak zwanych pozamiejskich, które Warszawa ma w różnych lokalizacjach i naszymi sąsiadami tutaj 13 km stąd jest Tręgielek, który jest właśnie takim ośrodkiem jak ośrodek w Pieczarkach Warszawskiego Pałacu Młodzieży.
0: Dużo macie właśnie takich ośrodków w Polsce? Albo na Mazurach jeszcze tak więcej?
4: Mamy 6 takich lokalizacji, 2 już wymieniłem. Mamy jeszcze w Sromowcach, mamy jeszcze w Mielnie jako Warszawa, mamy w Kazimierzu Dolnym i mamy w Maruzie oraz w Gawrych Rudych. Więc są to ośrodki edukacyjne, są to ośrodki, gdzie przyjeżdżają dzieci na wypoczynek, nauczyciele oraz oczywiście ludzie, którzy są w stanie, którzy chcą odpocząć w tych ośrodkach i spędzić tam swój wolny czas.
0: Mhm. Jako uczestnicy, pracownicy ośrodka spotykacie się tutaj w jakiś sposób? Jest jakaś współpraca z lokalną społecznością? Jest jakaś wymiana czy kulturalna, czy doświadczeń, czy może jakaś współpraca? Jak to wygląda?
4: Staramy się otworzyć ten ośrodek na zewnątrz, dlatego nasza rozmowa chociażby, bo staramy się, żeby ten ośrodek jakby wpisał się w taką funkcję. Kilka lat temu byliśmy bazą dla tutaj mazurskiego WOPR-u i stacjonowała u nas karetka z różnych względów. Ona dzisiaj u nas nie stacjonuje i z czego bardzo ubolewam. Natomiast współpracujemy i z mazurskim WOPR-em byli tutaj u nas, robili różnego rodzaju pokazy. Jesteśmy na bieżąco w kontakcie ze strażą, z policją, gdzie mamy gdzieś tam jakieś wspólne projekty edukacyjne. Natomiast jesteśmy jakby otwarci na to, żeby tutaj ściślej działać w środowisku jakby lokalnym, bo wydaje mi się, że to jest właśnie kwintesencja takiego wspólnego funkcjonowania.
0: Co w planach?
4: Jest taki projekt, który odbędzie się 15, 16, 17 maj, gdzie zostały zaproszone przez nas władze lokalne tutaj mazurskie. I to wydarzenie jest to pierwsze w historii, będą igrzyska Pałaców Młodzieży. Specjalnie je organizujemy tutaj, żeby po pierwsze zapromować to miejsce wśród innych Pałaców Młodzieży z Łodzi, z Gdańska, Katowic i jeszcze innych miast, żeby oni zobaczyli tą lokalizację, żeby na przykład do nas przyjeżdżali właśnie na wymiany i tak dalej. Chcemy też pokazać władzy lokalnej to miejsce, no bo z tego co ja wiem, to nie ma jakby takiej świadomości. Wszyscy wiedzą, że no jest taki ośrodek, ale co tutaj się dzieje, nie do końca do tej pory to udało się jakby zakomunikować. Więc
0: pewnie jako, że też tu przebywają osoby często niepełnoletnie, zazwyczaj, które są pod waszą opieką, też musicie w pewien sposób też zadbać o ich bezpieczeństwo. Dlatego też ośrodek, brama zamknięta. O to też pewnie chodzi, tak?
4: Zdecydowanie. Tak. My jesteśmy ośrodkiem młodzieżowym, edukacyjnym. Nie jesteśmy ośrodkiem komercyjnym, nastawionym na wypoczynek, w związku z tym nawet korzystanie z portu jest tyle ograniczone. Oczywiście nikogo nie wygonimy, kiedy przypłynie do nas w nocy i przyjmiemy, damy schronienie, natomiast no, ani nie ma restauracji, ani barów. Dla nas dobro dzieci jest najważniejsze, w związku z tym tutaj ten motyw taki właśnie edukacyjny, wychowawczy jest najważniejszy pod tym względem. Działamy w pełnej symbiozie, w pełnej współpracy, przez to, że ośrodek jest w jakiś sposób trochę z ograniczonym dostępem, więc też jesteśmy taką enklawą, no ale to tylko chodzi o bezpieczeństwo. Natomiast jesteśmy otwarci na wszelkie inicjatywy, więc jeżeli w tej chwili w naszych głowach powstaje kilka właśnie projektów takiego połączenia, że jeżeli może, nie wiem, tutaj lokalna społeczność edukacyjna chciałaby organizować jakieś eventy na tej przestrzeni, czy robić jakieś rzeczy związane chociażby z promocją regionu, czy coś takiego, to my jesteśmy jak najbardziej otwarci do współpracy, do promocji regionu, do promocji marki Pałacu Młodzieży, do promocji marki Pieczarek jako ośrodka warszawskiego Pałacu Młodzieży, bo to jest dobro wspólne i tak należy to rozumieć, tak w mojej ocenie należy funkcjonować. Poszukujemy na sezon osób do pracy, czy w kuchni, czy na terenie ośrodka. Mamy umowy o pracę i tak dalej, natomiast jesteśmy jak najbardziej otwarci i wręcz zachęcamy do tego, żeby przyjść i tworzyć z nami to miejsce.
2: Teren jest zamknięty, więc może nie każdy wie. Wiem, że jest taka plaża w okolicy dość popularna wśród mieszkańców chociażby Giżycka, Węgorzewa. Natomiast nie każdy wie, co tutaj w tej przestrzeni się znajduje. Co tutaj państwo mają?
4: W terenie ośrodka, który jest ogrodzony, to jest 22 hektary. W ramach tych 22 hektarów mamy port, tak zwany budynek hotelowy, tak, ze stołówką, pełną kuchnią, którą widziało kilku kucharzy i mówią, że jest świetnie wyposażona, więc też się tym pragnę pochwalić. Tak zwany kapitanat, przepięknie położony budynek nad samą wodą na porcie. Mamy plażę, mamy wspaniały teren na górce, w której właśnie w lecie rozstawiane są obozy. Mamy boiska, mamy siłownię plenerową, mamy rampę do jeżdżenia na rolkach, która stoi na boisku. Więc jest mnóstwo rzeczy, które mamy i z których można korzystać, bo mamy całą infrastrukturę taką żeglarską, bo mamy łódki żeglowe typu Mariner, mamy dezety, mamy supy, mamy windsurfingi.
2: A gościem na antenie Meloradia był Bartłomiej Krynicki, dyrektor Pałacu Młodzieży w Warszawie. W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
2: Mistrzowie i uczniowie naprawdę są wśród nas. Choć nie są to mistrzynie i uczennice zupełnie typowe, bo zajmują się dziedziną, która jeszcze niedawno była naprawdę mało popularna. Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć. Praca z kołowrotkiem. Nie chcę mówić, że to niemodne, bo na szczęście ten pomysł wraca do łask i coraz więcej osób próbuje swoich sił, ale wciąż jest to świat niszowy. I tu pojawia się ważny kontekst, bo Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi stworzył program stypendialny Mistrzowie, Uczniowie, Twórcy, którego celem jest właśnie przekazywanie takich ginących umiejętności kolejnym pokoleniom. Jedną z uczestniczek programu jest mistrzyni tkactwa, rękodzieła, a nawet muzykowania Anna Bałdyga z Mazuchówki w gminie Wydminy. Jej uczennicą jest Roxana Butrym-Lampart, etnografka z Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie. To właśnie ona opowie dziś, jak w ogóle zacząć przygodę z przędzą i kołowrotkiem.
5: Ja usłyszałam od jednej z pań, która już dużo lat przędzie, że kto pracuje na staruszkach, ten z automatu ma szacunek na dzielni.
1: coś w tym jest. Coś w tym jest, czyli nie zaczynamy, innymi słowy, od tego jakże drogiego skandynawskiego sprzętu, tylko po prostu szukamy w tych starociach.
5: Ja bym to polecała, chociaż wówczas już, jeśli chcemy tak zacząć, to dobrze mieć obok siebie człowieka, który właśnie tę techniczną stronę kołowrotka nam opanuje, czyli nasmaruje go, gdzieś tam podczyści, jakiś podszlifuje troszeczkę, aby on po prostu równo chodził.
1: W ogóle sam ten dźwięk, pomimo tego, że rozmowa jest ciekawa, trafia w taki trans i mocno uspokaja. To nie wiem, jak to jest, ale rzeczywiście jest to coś takiego, co bardzo uspokaja, jak się to koło kręci.
5: To prawda, ja mam takie samo odczucie i wierzę, że kobiety zmęczone pracą całoroczną na polu, w gospodarstwie i tak dalej, kiedy spotykały się na wspólnym przędzeniu, to dla nich to była taka chwilka odsapki, takiego uspokojenia. Już samo to, że to było spotkanie towarzyskie, ale też myślę, że ta praca kołowrotków wpływała na nie pozytywnie. A jeszcze to, o czym była mowa, o tym dźwięku kołowrotka, w języku polskim tego chyba nie mamy, natomiast w języku czeskim, kiedy kot mruczy, a koty mruczą po to, żeby się wyciszyć właśnie, żeby się uspokoić, to mówi się, że ten kot, czyli ta koćka przede. Przedeni to jest przędzenie. Mhm. Czyli w Czechach koty przędą, czyli ten dźwięk ich mruczenia to jest taki sam jak dźwięk przędzenia. Mhm. Także samo to już może sprawiać to podobieństwo tych dźwięków i tego nazewnictwa, że my się też przez przędzenie wyciszamy.
1: Z tego wszelkiego bogactwa rzeczy, które możemy wykonywać, tworząc jakiekolwiek materiały, to czy przędzenie, czy to jest łatwe, czy trudne?
5: Ja myślę, że jeśli już nabierzemy wprawy, to jest łatwe. Zresztą samo to, że starając się o stypendium, zadzwoniłam do jednego znajomego etnografa, którym tam też wcześniej pracował przy tych stypendiach. Powiedziałam mu o tym, że chciałabym się nauczyć prząść. On mi wtedy powiedział, a samo nauczenie się przędzenia to jest 5 minut. Ja byłam oburzona, że usłyszałam takie słowa, ja tutaj chcę całe stypendium, cały projekt, natomiast to ma być 5 minut. No rzeczywiście, żeby zacząć przy dużym zacięciu, zwłaszcza na wrzecionie, bo na wrzecionie możemy kontrolować prędkość pracy, skrętnić i tak dalej, możemy w każdej chwili przerwać. To tak, to rzeczywiście i tego nauczył mnie też mój siostrzeniec, który po prostu 16-letni Julian, który usiadł i zaczął prząść. Jeśli mocno chcemy, to zaczniemy.
6: Coś się zmienia, jak zaczynasz prząść?
5: Poniekąd tak. Samo to, że czasami mój mąż mnie wygania do tego, żebym ja już sobie po prostu poszła tę swoją robotę robić. Mam wrażenie, że widzi, że to na mnie działa wyciszająco.
6: Ile z takiej chmurki powstanie? Jak to się jakoś tak przelicza? Jak to wygląda?
5: No właśnie ciężko jest mi powiedzieć, ponieważ ja tego nigdy nie przeliczałam. Bardziej przeliczałam na godzinę. Mhm. Wyszło mi, że z godzina pracy na wrzecionie to jest około 30 metrów nici. Tutaj to będzie jeszcze więcej, ale nigdy nie przeliczałam. To się przelicza przeważnie gramowo. Jeśli przeliczamy wełnę, to przelicza się na gramy, a ja jestem na razie jeszcze na tym etapie, że nie liczę.

0: bo nie tylko przędziesz, ale też tkasz.
1: Dzięki pani Ani zdobyłam podstawy tkactwa, potrafię tkać tkaninę o splocie płóciennym. To znaczy, że wątek przenika się z osnową, jedno przez drugie po prostu przechodzi. Mhm.
0: I tutaj nie nauczymy się na pewno w 5 minut tkać.
1: To nie, to już jest trudniejsza czynność. Już samo to, że musimy posiadać warsztat tkacki Krosno. Ja swojego niestety jeszcze nie posiadam, ale dzięki uprzejmości pani Ani jeden warsztat i pana Stanisława, który wykonał ten warsztat, czyli męża pani Ani, jeden stoi u mnie na razie w wypożyczeniu i dzięki temu mogę pracować. Ale to już właśnie trzeba mieć sprzęt. Trzeba wiedzieć, jak krosna osnuć, jak przygotować osnowę, czyli te nici, które już przed procesem tkackim nakładamy. No i potem też przydaje się taka wiedza, jak to na przykład, jak mocno naciągnąć nić, jak naprawić błąd, bo dobra tkaczka i generalnie dobry rzemieślnik i uważam rodzi się wtedy, kiedy wie, skąd bierze się jego błąd i jak go naprawić.
0: Bo tutaj na przykład jak kręcisz, jest taka niteczka. Mam wrażenie w ogóle, że ona momentami jest, nawet jej nie ma. I pewnie jest szansa, że może się przerwać na przykład.
1: Jak najbardziej. Mhm. Jest takie powiedzenie, powtarzam je do bólu, jak cienko to się rwie. Mhm. To generalnie mówimy o tym, że jak nam się źle dzieje, to po prostu wszystko się źle dzieje. Mhm. Natomiast tak jest właśnie z przędzą. Jak cieniuteńko przędziemy, a skręt nitki jest mocny, to w pewnym momencie może się stać, że nam to po prostu pęknie.
0: I co wtedy? Jak ten błąd rzemieślnik ma naprawić?
1: No to już, urywamy sobie nitkę, załóżmy, że to nam pękło. Bierzemy kłąb wełny, bierzemy naszą nić, troszkę ją skręcimy, żeby ona była taka mocniejsza. O. I wkładamy tę gotową nić w kłąb wełny. Wyciągamy pojedyncze włókienka, one zaczynają nam się tutaj zaplatać wokół tej nici. I jedziemy dalej. Na początku właśnie to, jak przędza się rwała, było dla mnie bardzo stresujące, a teraz już po prostu, jak się stanie, to trzeba to naprawić.
0: To tak wygląda bardzo prosto, jak tutaj siedzisz.
2: No to takie proste.
1: Na początku nie było. Na początku, tak jak mówię, to było stresujące. Też jak widziałam panią Anię, jak ona sprytnie pracuje, to pomyślałam sobie, matko jedyna, nigdy nie dojdę do takiej wprawy. No i do jej precyzji jeszcze wiele mi brakuje, natomiast czuję, że już powoli zaczynam panować nad tematem.
0: A wcześniej tkałaś?
1: Z racji zatrudnienia w Muzeum Kultury Ludowej, a pracuję tu już 13 rok, to można powiedzieć, że gdzieś przed 13 laty, jak przyszłam do pracy, to no, zadaniem każdego takiego młodego pracownika dawniej było to, aby przeszedł przez wszystkie 3 pracownie rękodzielnicze. I wówczas też trafiłam jeszcze do pani Ewy Ilasz, naszej tkaczki. Dwie tkaczki wstecz, tak bym powiedziała. I dzięki niej i przy niej mogłam spróbować tkaniny wielonicielnicowej, takich najprostszych tkanin. Mhm. To tyle z mojej pracy tkackiej. Też trochę tkałam na bartku, czyli na takim krosienku prostym. To już każdy może tego spróbować, to jest naprawdę prosta robota. A tak naprawdę przy takich wielkich krosnach, tak abym sama je osnuła, no nie sama, bo z panią Anią, ale abym miała ten czynny udział w snuciu, w robieniu tkaniny i potem zdejmowaniu jej z krosien, no to właśnie pierwszy raz przy tym projekcie się udało.
0: Co robisz z tej nici, którą już naprzędziesz?
1: Do tej pory właśnie wykonywałam projektowe próbki, krajki i tak dalej. Też ja zajmuję się wykonywaniem lalek motanek.
0: Ty mówisz o pani Annie, że ona jest człowiek orkiestra, a tu się okazuje, że kolejna orkiestra gra tuż przy mnie.
1: No jakoś tak powoli się to rodzi. W mojej rodzinie wszyscy z każdej strony potrzebują mieć zajęte ręce, także każdy jakoś ma...
0: Zajęte ręce, spokojna głowa, jak to się
1: Otóż
0: mówi.
1: To. I właśnie też ostatnio do wykonywania tych lalek motanek zaczęłam używać tej gotowej przędzy. Mhm. To, co robię teraz, mój plan jest taki, aby to zdwoić właśnie, zrobić podwójną przędzę i uśmiechnąć się do mojej mamy, która wykonuje piękne przedmioty na szydełku i na drutach i poprosić o wełniane skarpety. No i właśnie, ja też muszę powiedzieć o ważnej rzeczy. Kiedy wchodziłam w ten projekt, to nastawiałam się przede wszystkim na len, bo my mówimy o wełnie owczej, o włóknach odzwierzęcych. Natomiast trzeba pamiętać, że jednym z głównych takich surowców, z którego dawniej wykonywano przędzę i tkaniny, był len. Len włóknisty, roślina dawniej uprawiana na wielką skalę. Obróbka włókna lnianego, obróbka lnu jako rośliny jest bardziej skomplikowana niż wełny owczej, bo tutaj tak naprawdę możemy ostrzyc owce, lekko wyczesać tę wełnę i na dobrą sprawę można już przejść. Natomiast przy lnie, no to już cały proces powstawania włókna, długi i skomplikowany, nie wiem czego.
0: Czyli w warunkach klimatycznych len rośnie.
1: Rośnie, tak. Dawniej całe pola były niebieskie właśnie dzięki temu, że rósł na nich len. Tylko dzisiaj już nie ma takiej potrzeby, nie uprawia się tego lnu. Natomiast dawniej w każdej wsi mówi się o tym, że tu była roszarnia lnu, tam była roszarnia lnu. Ludzie sami ten len uprawiali, już go nie obrabiali sami, tylko oddawali do roszarni, ponieważ len musi być wymoczony, wyroszony, ta łodyga lniana, aby taki klej się oddzielił od włókna i aby można było potem pozyskiwać to włókno. Więc masowo, na masową skalę ten len uprawiano.
2: To tak jak konopie, prawda?
1: Tak, dokładnie. Dzisiaj to nam się tak kojarzy już naprawdę, że jak ktoś konopie, to na pewno do jakichś celów odurzających.
2: Tak, tak.
1: Chociaż też powracają do łask, są... No tylko dzisiaj na uprawę konopi musimy mieć pozwolenie. Nie możemy tego sobie...
2: I konopia to też jest roślina, która ewentualnie mogłaby być wykorzystywana do przędzy chyba, prawda?
1: Tak, i była. O ile len to przede wszystkim tkaniny ubraniowe, to wszystkie tkaniny techniczne typu worki, jakieś sznury i tak dalej, to wykonywane było z mocnych, bo były bardzo mocne, są mocne, włókien konopnych.
2: Tutaj też dużo w naszej innej rozmowie rozmawialiśmy na temat rodziny i z tego, co słyszałam gdzieś tam, powiem, że tak powiem, od starszych, że te konopne rzeczy właśnie do tych celów technicznych to rzeczywiście bardzo mocne.
1: Tak, tak, dokładnie. To włókno naprawdę ma swoją wielką moc, ale też może ciekawym okazać się to, że jeśli mocno się uprzemy i chcemy, to możemy uprząść nie tylko len i konopię, ale możemy uprząść pokrzywę. W Polsce jest, z tego co wiem, jedna osoba, która zresztą przyjeżdża do nas na jarmark co roku. Ola z pracowni rzemiosł dawnych, to jest pod Czaplinkiem w Żernie, więc daleko od nas, ale ona jeździła do Rosji, aby tam specjalnie nauczyć się właśnie przędzenia pokrzywy. A jest to też osoba niesamowita, ponieważ oprócz tego wszędzie chmiel, wszędzie igły sosnowe, czyli takie rośliny, które no, wydaje nam się, że absolutnie nie dałoby się z tego pozyskać wszędzie.
2: To ja z tą pokrzywą, nie wiem, czy na pewno kojarzysz tą opowieść tych 12, czy ilu tam było braci, że dziewczyna musiała naprząść, chyba właśnie z pokrzywy, żeby koszulę dla nich wszystkich stworzyć, żeby się odmieniły, nie wiem, z kruków z powrotem w mężczyzn.
1: Dokładnie, jest tak.
2: Dobrze, nic nie przekręciłam.
1: Nie pamiętam dokładnie tej opowieści, ale tak, jak najbardziej te pokrzywowe koszule się pojawiają i tu miały rację bytu. Z tym, że włókno pokrzywowe jest dużo trudniejsze w obróbce niż włókno lniane, które no po prostu daje nam wspaniały materiał do przędzenia. Natomiast pokrzywę trudniej się obrabia, trudniej się wyłuskuje to włókno z niej niż z lnu. Także miała niesamowite zadanie do wykonania.
2: Właśnie chciałam powiedzieć, że pewnie na tym polegała jakby trudność tejże misji.
1: Tak, tak, tak, tak, dokładnie na tym włóknie, ale też dodajmy do tego to, że na taką koszulę jedną potrzebowalibyśmy setek, jeśli nie tysięcy metrów nici.
2: W takich warunkach przemysłowych powstają materiały z takich rzeczy?
1: Jak najbardziej. I one wracają do łask. Chociaż no, słyszałam już teraz o kryzysie przędzelniczym ostatnio i tkackim, nawet w Turcji. Dlatego, że masowa produkcja wschodniej Azji no, wypiera rzemieślników. Ale tak, jak najbardziej. Możemy sobie kupić gotowe lny, możemy kupić gotowe tkaniny wełniane, tylko że w dużych cenach i te ceny trzeba rozumieć i rozumie się ją, jeśli poznamy proces produkcji.
2: Można naładować baterię, będąc w okolicy tego koła. Mam wrażenie, że to rzeczywiście jakby jakieś dynamo. Energia jedna w drugą się zamienia, bo tak rzeczywiście jest, przebywając w okolicy tego urządzenia. Czy coś jeszcze powinnyśmy dodać w kontekście tego projektu, który połączył Ciebie i Panią Annę?
1: Tak, ogólnie uważam, że ważne jest to, żeby wspomnieć, że to jest bardzo ważna inicjatywa, że w ogóle taka możliwość działań projektowych się pojawia, ponieważ często jest tak, że chcielibyśmy coś zrobić, ale nie bardzo możemy opłacić na przykład materiały, albo nie bardzo możemy opłacić mistrza, natomiast tutaj mamy taki dobrą podstawę do tego, aby działać.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Marek, szefowa cię prosi.
3: Potem.
2: A teraz co robisz?
3: Walczę z potem.
2: Zrób to skutecznie.
3: Ale jak?
2: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
4: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
2: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
5: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
7: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
8: Dla mnie.
9: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
10: Czy jesteśmy sami we wszechświecie? Ten temat potrafi rozgrzać nawet najbardziej zatwardziałych sceptyków. Przy mikrofonie Ola Bobicz. Cześć!
11: Ludzie z zajawką.
10: W tej części wracamy do rozmowy z Arkadiuszem Kocikiem z warmińsko-mazurskiej grupy ufologicznej. Wcześniej poruszył pan temat dwóch obserwacji w miejscowości Stare Juchy. Był też tajemniczy, bardzo cienki bumerang nieznanego pochodzenia, ale to nie koniec.
12: Tak, i właśnie okolice Giżycka są takim naszym fajnym miejscem do obserwacji UFO, dlatego że miejscowość Stare Juchy. Z tego co wiem, przy jednym opisie uczestniczyłem zdarzenia, przy inny tylko słyszałem, czy mogłem przeczytać w innych, a mianowicie wcześniejsze to było zdarzenie ze Starych Juch, to znaczy osoby, które budowały domek jednorodzinny na uboczu Starych Juch, widziały przelot, zbliżający się światło i przelot takiego obiektu, zaczęły oczywiście do niego machać wieczorem, to było. Tak z reguły się na początku dzieje, że chcemy być zauważeni. Ale w momencie, kiedy ten obiekt zaczyna w naszą stronę lecieć, no tak troszeczkę się, że tak powiem, nogi uginają i troszeczkę chce się z tego miejsca uciec. Podobnie było też i w takim przypadku, ale mimo wszystko świadków było bodajże 5, właściciele domu i pracownicy, ci, którzy budowali ten dom. Innym przypadkiem ze Starych Juch również była starsza pani, która jest dosyć znana, podejrzewam, w miejscowości, i ona też widziała właśnie na dach, wychodząc z psem wieczorem, pieskiem, widziała właśnie jakiś obiekt latający, który wisiał nad dachami domów, a ona przeszła kawałeczek, żeby go lepiej zobaczyć, odleciał właśnie w stronę chmur z naprawdę bardzo dużą prędkością i zniknął z pola widzenia. Ona oczywiście zawołała swojego męża, żeby tam zobaczył przez okno to wszystko. Po prostu to wszystko działo się bardzo krótko. Mieliśmy doniesienia obserwacji, to też byliśmy w Kowalach Oleckich i tam nad głową pana, który wyszedł sobie zapalić papierosa przed dom, przelatywał obiekt w kształcie bumerangu. Był to obiekt bardzo cienki, niemalże jak tafla szkła, płaski jak żyletka, niemniej jednak dosyć szeroki. I oczywiście mieliśmy straduny, gdzie pojawiały się kręgi zbożowe i tam też byliśmy, badaliśmy, robiliśmy zdjęcia, rozmawialiśmy z ludźmi. Natomiast w tym roku mieliśmy taką informację, z tym, że informacja nie jest sprawdzona, od myśliwych, którzy widzieli podczas polowania albo prób polowania, widzieli nad jeziorem Śniadrwy w noktowizorze obiekty trójkątne, które stały, no, nie ruszały się nad wodą. Troszeczkę wyżej niż nad wodą, no ale nad jeziorem Śniadrwy. Więc takie doniesienia też napływają. Bardzo dużo w tym okresie właśnie takim urlopowym wykonywana jest masę zdjęć i część takich zdjęć dostajemy jako właśnie, że ktoś widział UFO czy coś takiego. No niestety bardzo często próbujemy zobaczyć, przybliżyć te zdjęcia, potraktować je różnymi filtrami, żeby cokolwiek bardziej z nich uzyskać. Niemniej jednak nie jesteśmy w stanie definitywnie stwierdzić, co to jest. Bardzo często są to ptaki, które podświetlone czy oświetlone w jakimś tam punkcie wyglądają wspaniale i bardzo przypominają UFO. Czasami są to paralotniarze widziani z daleka. Także tych zdjęć i tak zwanych innych zdjęć, znaczy zdjęć innych obiektów niż UFO, powiedzmy to statki kosmiczne obcych, jest bardzo dużo.
10: No właśnie, i to jest ciekawe. Czy w jakiś sposób w ogóle da się wykluczyć, że te nietypowe zdarzenia, których jesteśmy świadkami, to nie są, tak jak pan mówi, na przykład jakieś zjawiska przyrodnicze, pogodowe, albo może jakaś technologia związana z wojskiem?
12: No pierwsze, co robimy, to właśnie próbujemy wykluczyć, czyli wiarygodność mniej więcej świadka, dlatego bardzo często dojeżdżamy do świadka, tak jak do tych panów, którzy widzieli w Kętrzynie przelatujące obiekty i na podstawie właśnie dwóch panów widziało przelatujący obiekt i wiadoma była nam odległość między nimi, około kilometra. Wskazali mniej więcej na jakiej wysokości ręką, gdzie tam widzieli i na podstawie tego potrafiliśmy określić wysokość przylatujących obiektów i to wykluczyło wówczas przelot takich chińskich lampionów, bo to można było domniemywać, że to wówczas leciało. To taki przykład. Bardzo często też można, w tej chwili mamy dużo dronów i te drony zrobione z odległości właśnie też wzbudzają niepotrzebne emocje. Bardzo często to też, ale to też da się wykluczyć. Można też w momencie, kiedy widzieliśmy taki przelot obiektu, można spróbować, są na komórki takie flight radar, gdzie informuje, co leci. Jeżeli leci jakikolwiek samolot, jest on i jest powiadomiona o tym jakaś służba typu FIS, można zaobserwować jego przelot i co to jest. Niemniej jednak bardzo często zdarzają się właśnie takie próby oszustwa w sumie, jakiegoś, nie wiem, pokazania, że ja mogę wszystkich oszukać, bo jestem taki dobry, że dam radę. Czasami dla żartu, czasami po prostu dla chęci zaistnienia.
10: Zacznę kłamać, być może będzie się robiło ciekawiej niż do tej pory.
12: Tak, dokładnie na tej zasadzie. Czasami jest to, chcę zaistnieć w mediach, więc będę o tym głośno mówił, ale tak się najczęściej bardzo krótko dzieje i to nie ma większego sensu, więc takie rzeczy uchodzą w zapomnienie.
10: Czyli po prostu tak jak na początku rozmowy pan wspomniał, że ten sceptycyzm W przypadku ufologa szczególnie, ale w innych przypadkach również z miłą chęcią też, to jest bardzo dobra cecha. Nie wierzyć, żeby poddawać pod wątpliwość wszystko, co usłyszymy, sprawdzać samemu.
12: Znaczy ważne jest porozmawianie z tą osobą, sposób odczytania jej podświadomych ruchów. Chcąc nie chcąc, musieliśmy się troszeczkę w tym podszkolić, czyli mowę ciała i tak dalej. I staramy się, jeżeli opisujemy jakiś przypadek, to być na miejscu, żeby po prostu rozmawiać z tymi osobami, bo bardzo często się zdarza tak, że osoba bardzo sceptyczna, mieliśmy taki przypadek akurat z dobrego miasta Ornety, pewna kobieta wróciła, wracając z pracy bardzo wcześnie rano, powiedziała mężowi, że na drodze, po środku drogi przelatywała 1,5-metrowa, czy coś koło tego, tak przynajmniej to zapamiętałem, kula. On oczywiście ją wyśmiał i tak dalej. Ona zaczęła mówić właśnie, żeby przeczytał chociaż w nieznanym świecie. Ktoś tam miał te podobne tam obserwacje czy coś takiego. No, przez cały czas było to traktowane z góry i właśnie z uśmiechem. Do momentu, kiedy tego pana, a był on ochroniarzem w nocy, gdy ochraniał obiekt nocą, właśnie miał no, bardzo, bardzo bliską obserwację właśnie przylatujących obiektów, które krążyły nad miejscem jego, które miał pilnować. No i to dało mu na tyle dużo do myślenia, że nie tylko przestał wyśmiewać żonę, ale też i skontaktował się z nami i opowiedział o tej swojej historii. Więc to tak wszyscy można się śmiać, ale w momencie, kiedy się nas to już dotyka, to już się wtedy nikt nie śmieje i bardziej wtedy szuka odpowiedzi, ewentualnie innych osób, które też to przeżyły, widziały. Poszukuję po prostu potwierdzenia tego, że jest mimo wszystko przy zdrowych zmysłach.
10: Panie Arkadiuszu, jak długo już istnieje wasza grupa jako, powiedzmy, taki sformalizowany byt?
12: Nie jest taka sformalizowana, tylko po prostu grupa przyjaciół, którzy mają jednakowe zainteresowania i jednakowe cele, badanie czegoś niesamowitego. To 2004 albo 2005 roku, jakoś tak.
10: Czyli już koło 20 lat, można
12: powiedzieć.
10: Już koło
12: 20 lat, tak, dokładnie.
10: Przez ten czas można jakby wyodrębnić jakąś taką szczególną grupę zjawisk na Warmii i Mazurach, które dały o sobie znać mieszkańcom naszego regionu?
12: Ciężko powiedzieć, bardzo często po prostu były to przeloty albo ewentualnie obserwacje obiektów bardzo zróżnicowane, od właśnie obiektów typu latający spodek, po właśnie niektóre bumerangi, właśnie nie tylko taki cienki jak żyletka, ale też i z gołdapi mieliśmy informację o bardzo dużym takim, który tak mniej więcej oceniamy na 1,5 kilometra szerokości, więc bardzo duży obiekt. Bardzo często takie rzeczy nadlatywały z kierunku północnego, no ale nie są, niestety, to nie były rosyjskie balony czy coś takiego, bo przez jakiś czas to koledzy mieli kontakt właśnie ze stroną rosyjską, która też coś takiego próbowała opisywać. I właśnie u nich też się brało, tylko że bardziej z morza, więc to przylatywało gdzieś bardziej z północy, przez Kaliningrad, obecny Królewiec i zawsze Królewiec, ale do właśnie...
10: Czyli można powiedzieć, że z racji tego, że sąsiadujemy dość blisko, to był taki etap współpracy z tymi rosyjskimi pasjonatami.
12: Ciężko powiedzieć o współpracy, ale jeżeli na mniej więcej na granicy widać było przez tam kilka godzin obiekty, które wisiały i było ich trochę dłużej, wisiały na niebie, więc zarówno my, jak i oni to obserwowali. Stąd jak się udało zapytać kogoś stamtąd, a oni się pytali nas.
10: No, czyli taka wymiana po prostu
12: wymiana
10: informacji.
12: Wymiana informacji, że coś takiego było. Rosja jako państwo jest bardzo ciekawym państwem i tam by miały miejsce bardzo ciekawe zdarzenia i przypadki. Były badane tak no, bardzo szczegółowo i bardzo w naukowy sposób. Tam się zajmowały tym naprawdę bardzo uczeni ludzie i nie bali się o tym pisać. Tak podobnie jak na Zachodzie się boją dla odmiany. No, tam było bardziej to wszystko otwarte. No, to oczywiście coś się tam pozmieniało, ale no, ludzie pozostali ludźmi i być może, że kiedyś to wróci do jakichś normalnych normalności. Ale w momencie, kiedy no, o otwartości można powiedzieć również Rosjan do tego stopnia, że jeżeli mieli swój przypadek w Woronerzu, taki bardzo głośny, to poprosili między innymi, żeby przyleciał Jacques Vallée, ufolog, który na co dzień mieszka i pracuje obecnie również też w Stanach Zjednoczonych, więc tutaj było naprawdę... I on przyleciał, badał tamtą sprawę.
10: Czy przez te 20 lat panów działalności, a może nawet i wcześniej, właśnie nie wiem jak to ująć, bo z jednej strony nas można nazwać kosmitami, no bo jednak jako Ziemianie żyjemy w kosmosie. Wydaje mi się to bardzo racjonalne. No ale z kimś, kto nie jest Ziemianinem, powiedzmy, były takie spotkania u nas na Warmii i Mazurach? Ktoś, kto się z panami kontaktował, o takich spotkaniach może opowiadał?
12: Owszem, ale to nie były osoby, które by mieszkały tutaj, znaczy na naszym terenie. Chociaż mamy taką informację, ale to już bardziej z Podlasia, że były tam właśnie jakiś tam obiekt, coś tam wylądował i później można było w lesie spotkać jakiegoś goryla, no ale to jest raczej no, nie do przebadania, bo to działo się chyba w latach 70. bodajże, albo jeszcze troszeczkę wcześniej, więc w tej chwili to jest bardzo trudne do zbadania. U nas był taki przypadek wylądowania, trudno powiedzieć, że przypadek, taka informacja była z lat 80., że właśnie rozbiło się UFO na jednym z poligonów koło Węgorzewa i tam...
10: Oj, czyli jednak znana katastrofa UFO w Węgorzewie.
12: Katastrofa UFO, tak. I właśnie GROM zabezpieczał odzyskanie tego obiektu. No niemniej jednak nie znaleźliśmy żadnego potwierdzenia ze strony wojskowych, ani no... To nie była mała rzecz, a ilość osób, która byłaby ewentualnie w samym zabezpieczeniu tego, no, powinna być dosyć pokaźna, zabezpieczeniu terenu tego na czas odzyskania tego obiektu. Legenda.
9: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
10: Cześć, przy mikrofonie Ola Bobicz, a to jest kolejne wydanie magazynu Reporterów. Były agent specjalny William Lansing przyjeżdża do Warszawy, aby odnaleźć zaginioną nastolatkę. Podczas poszukiwań naraża się mafii handlującej żywym towarem. Głównego bohatera gra nie kto inny, a Steven Seagal. Co ciekawe, rekwizyty do filmów i to w sporej części pochodzą z Republiki Ściborskiej na Mazurach.
0: Poza zasięgiem, pierwsze 10 może minut filmu, może 15 dzieje się na Alasce, tak? W chacie Seagala. Ale było to kręcone pod Warszawą, tu Państwu zdradzę.
10: A teraz w naszej opowieści znowuż z amerykańskiego kina, i to w polskim wydaniu, przenosimy się do Republiki Ściborskiej, a dokładniej do znajdującego się tam Muzeum Indiańskiego, po którym oprowadza nas Justyna Morsztyn.
0: Tą ekspozycję mamy tak podzieloną, powiedzmy, na działy. Właśnie ta część, w której tu jesteśmy, dotyczy różnych ludów północy. Tutaj mamy część dotyczącą Inuitów. Inuici to inaczej Eskimosi, tak? Ale to też bardziej fachowa nazwa, to są Inuici. Są to stroje wykonane ze skóry renifera, tylko że tutaj to już są repliki, czyli to są już rzeczy wykonane przez nas według oryginalnych wzorów.
10: I wyglądają to jak takie misie, że tak powiem, jak dzieciom się czasem kupuje takie skafanderki futrzane, one nie są futrzane, rzecz jasna, zazwyczaj z poliestru, ale tu są z prawdziwego futra renifera.
0: Tak, dlatego, że my jesteśmy całą rodziną wegetariańską, natomiast no, ludy północne wegetarianami nie były, tak? Ale właśnie ludy tubylcze miały to do siebie, że jak już upolowały to zwierzę, to jego wykorzystywały w 100%, tak? Czyli nie tylko mięso, ale skórę, ścięgna, pęcherze, kości, wszystko było wykorzystane w 100%, bo cały czas kręcimy się wokół tego, no ludzie musieli być samowystarczalni, tak? Czyli jakby doceniali wszystko to, co jest. Więc nikt nie polował dla przyjemności, bo tych zwierząt i wcale tak niełatwo je było upolować, tak? To szanowali i właśnie dlatego bardzo dużo rzeczy jest wykonanych właśnie ze skóry tutaj renifera. Tutaj oryginalne są sanie grenlandzkie, ponieważ mamy też sporo rzeczy oryginalnych, tak?
10: To są takie sanie, jak sobie jesteśmy w stanie wyobrazić, chociażby ta lektura popularna,
8: Kanarów, chłopiec z Grenlandii, to ja już widzę, że on prawdopodobnie mógł na tych saniach się poruszać.
0: Tak, właśnie tak. Co jest bardzo fajne w naszych muzeach, że bardzo dużo eksponatów my dostajemy. Tak, więc to są nie tylko, jakby powiedzieć, nasze prywatne zbiory, ale właśnie i od turystów, którzy do nas przyjeżdżają, im się spodobało, przyjeżdżają następnym razem, nam coś przysyłają, albo i kiedy przyjeżdżają do nas innym razem. Poza tym, kiedy mamy spotkanie te zimowe, biegun zimna, to jest spotkanie z polarnikami, z różnymi podróżnikami, więc od nich też, nie ukrywam, dostajemy sporo eksponatów do naszych muzeów, właśnie związanymi z ludami tymi północnymi, ale też i z badaniami w polskiej bazie arktoskiego.
8: No tutaj widzę, właśnie przekazana chociażby kurtka, prawda, z emblematem tej wyprawy.
0: Tak. Mhm. A tutaj wchodzimy do części dotyczącej Indian Ameryki Północnej.
8: Czyli już jak Indianie, no to już wiemy, że w większości ludzi się właśnie z Ameryką Północną kojarzą.
0: Tym, że tej ekspozycji już nie rozwijamy akurat. Mhm. To była nasze pierwsze zainteresowanie. Tą kolekcję gromadziliśmy ponad 30 lat i tu większość rzeczy to są repliki, to są rzeczy robione w Polsce według oryginalnych wzorów. I to była nasza pierwsza fascynacja, tak? Ona nadal jest, ale już nie mamy czasu, już jakby nie robimy rękodzieła, nie poszukujemy też nowych eksponatów do naszego muzeum. Chyba, że coś się jakoś trafi samo, wpadnie w ręce, no to wtedy tak. Ale generalnie jakby, gdzie są muzea, gdzie faktycznie bardzo intensywnie szukamy różnego rodzaju pamiątek, no to tutaj już nie. To najbliższe muzeum mamy w Spytkowie, wspaniałe. To bardziej chodzi o nasze te prywatne zainteresowania, tak? Bo my nie szukamy jakby spraw niszowych, tylko szukamy tego, co nas po prostu konkretnie interesuje w danym momencie naszego życia, więc był taki moment, że tutaj intensywnie jakby w tym kierunku się rozwijaliśmy, a teraz czas przyszedł na inne zainteresowania.
8: Ja muszę przyznać, że tu jest mnóstwo rzeczy tak naprawdę, które cieszą bardzo przede wszystkim oko i dają takie świadectwo, że chociażby to, co się dzieje w modzie, wraca i tych motywów takich, które się przewijają na jakichś koszulach jeansowych, na torebkach, na wzornictwie tym domowym, jakieś poduszki, koce, tego jest mnóstwo, prawda? To się świetnie łączy.
0: Myślę, że tak. Jeżeli chodzi o modę, to mówią, że już się nic nowego nie wymyśli, tylko się właśnie wraca do tych sprawdzonych stylów. Natomiast my tutaj mamy głównie stroje Indian wielkich równin i po prawej stronie, jak my to właśnie się śmiejemy, jest dział mody kobiecej, a po lewej stronie dział mody męskiej. Także mamy tutaj jakby taki podział, bo mamy troszkę sukienek, mamy takich trochę strojów męskich. I jak przyjeżdżają do nas grupy, bo też przyjeżdżają do nas dzieci na przykład na wycieczki szkolne. Jeżeli jest to program indiański, wtedy my jesteśmy w strojach indiańskich.
8: Aha, czyli to jest, że tak powiem, baza też nie tylko muzeum, ale z innej strony też baza takich kostiumowa, o tak, Republiki Ściborskiej.
0: Tak, ale tak myślę, że kostium to jest trochę źle powiedziane. Jakby ja bardziej to czuję jako właśnie taki strój, ponieważ te stroje są bardzo pracochłonne, kiedy nie ma takiej potrzeby, my ich po prostu nie ubieramy, żeby się nie zniszczyły.
8: Bo to jest bardzo ciekawe miejsce z wieloma właśnie takimi atrybutami, które możemy podziwiać chociażby na ekranach filmowych. Czy zdarzyło się w historii Republiki, że ktoś się zainteresował jakimiś przedmiotami, które ewentualnie mogłyby być wykorzystane do jakiejś produkcji?
0: Tak, wypożyczaliśmy nasze stroje do reklam, do filmów, na przykład ten strój, który przed nami był wypożyczany do reklamy, a na przykład te dwa totemy, które tu stoją, grały w filmie ze Stevenem Segalem na przykład, który był kręcony w Polsce poza zasięgiem. Pierwsze 10 może minut filmu, może 15 dzieje się na Alasce, tak? W chacie Segala. Ale było to kręcone pod Warszawą, to państwu zdradzę.
8: Ale tajemnice. Dzisiaj jest po prostu, wystarczy zapytać gościa i już takie rzeczy, a w zasadzie to my gościmy i pytamy i już takich rzeczy się można dowiedzieć.
0: Tak. Więc przed chatą Segala właśnie stoją te totemy z naszego muzeum, które były wypożyczone i połowa, no myślę, że większość tam wyposażenia chaty Segala to jest właśnie eksponaty z naszego muzeum.
8: A na antenie Meloradia Justyna Morsztyn z Republiki Ściborskiej. No i przypominam, że znajdujemy się w tutejszym Muzeum Indian Niesamowite miejsce. Ile, jaką to w ogóle ma teraz historię? Przybyło trochę radę.
0: Tak, więc zdarzało się i do reklam, do teledysków, na przykład pewien raper od nas wypożyczał właśnie strój inuicki do piosenki, która była nagrywana z okazji Dnia Mamy.
8: Czy szczerze mówiąc, no bo tutaj się wchodzi i czuje się taki po prostu mnóstwo tych inspiracji takich artystycznych do tworzenia czegokolwiek, co może zostać przelane na duży ekran.
0: Tak, ale tu jeszcze mogę powiedzieć taką anegdotę, że ta pani kostiumolog, która właśnie te stroje wypożyczała, to napisała do nas, że poprosi strój rozmiar 36, nie? A pani sama widzi po tych strojach.
8: One size, o tak.
0: Tak, właśnie.
8: Zdecydowanie.
0: Więc my trochę tak się śmieliśmy, że ta pani oczywiście miała inne wyobrażenie, prawda?

0: to był ten.
1: Przepiękny. No tak. I tak myślę sobie, że taka ładna, zgrabna pani to na pewno ładnie.
2: Chętnie przyjmiemy różne eksponaty.
1: Właśnie, to jest ważne, bo czasem jest tak, że nabywamy różne przedmioty jeżdżąc po świecie. Ludzie czasem odchodzą z tego świata, spadkobiercy czy tam potomkowie nie są zainteresowani i pewnie też takie sytuacje się zdarzają.
2: Mamy bardzo wiele takich eksponatów. Tam mamy na przykład jeden z takich obrazów, który właśnie pan przywiózł z Ameryki, bo był po prostu w rezerwacie, kupił sobie pamiątkę, ale wiecie jak z tymi pamiątkami, tak najpierw gdzieś wisi w pokoju, później malowanie, to trafia na strych, prawda? I wiadomo, już te pamiątki tak odchodzą do lamusa. Tu na przykład mamy też rakiety śnieżne, które są z Alaski, też dostaliśmy od jednego pana, który zwiedzał, kiedyś był na Alasce, mu się tu spodobało, więc nam przekazał do naszego muzeum.
1: Rakiety śnieżne to są takie chyba na buty, co się nakłada?
2: Tak, do chodzenia po głębokim śniegu. Tak.
1: Czyli jakby jeszcze na Mazury powróciły takie śnieżyce, to państwo wiedzą, może wypożyczyć, może nie do reklamy, ale tak.
2: Tak, mamy spory zapas rakiet śnieżnych. Te na przykład są ze Szwecji, te są z Finlandii, te zrobiliśmy w Polsce, ale mamy też bardzo duży komplet rakiet śnieżnych wycofywanych z armii szwedzkiej, które do nas trafiły, więc tak, dysponujemy. Jak przywali tutaj nam śnieg na Mazurach,
1: to Republika Ściborska jest gotowa.
2: Tak, jesteśmy gotowi. Mamy psy, mamy rakiety śnieżne, czekamy na śnieg.
1: I kto jak nie oni dadzą sobie radę podczas wielkiej zimy i wielkiego mrozu? Jeszcze jedno pytanie mi się nasunęło. Jak patrzę na te indiańskie różne takie przedmioty i motywy, znam historię gdzieś tam z podwórka i z dalszego, bliższego otoczenia na temat łapaczy snów. Niektórzy kupili, zaopatrzyli się w takie przedmioty i nic się nie śniło, albo źle się spało.
2: Wiem, że wszyscy kupują. My mamy tu łapacz snów. Powiem szczerze, kiedyś, jeżeli to robili Indianie, łapacz snów był po prostu robiony jako amulet i był robiony z pewną intencją, tak? Nie był produkowany masowo w wielkich fabrykach.
1: W Chinach zazwyczaj.
2: Tylko po prostu wykonywało się go zazwyczaj młodej parze w prezencie na nowe tipi, czyli na nowe mieszkanie, albo małemu dziecku. I wtedy do takiego łapacza dodawało się odpowiednio różne jakieś elementy, żeby te sny były właśnie odpowiednie. Bo idea jest taka, że złe sny mają łapać się w tą pajęczynę, a dobre sny przechodzić przez ten otwór. Więc po prostu kiedyś faktycznie łapacz snów był amuletem, natomiast myślę, że w tej chwili jest po prostu ozdobą.
1: Niemniej jednak warto chyba podchodzić tak roztropnie do tego, w jakie pamiątki zaopatrujemy swoje domy.
2: Tak, jak najbardziej, oczywiście. Pomysł, który troszkę wynikł z naszej fascynacji znowu Skandynawią, ponieważ my tam podróżujemy na dziko. I właśnie to nas zafascynowało, że na szlakach turystycznych, tam bardzo dużo ludzi wędruje z plecakami, na przykład po tydzień, są bezpłatne takie chatki, w których można zanocować. One są bardzo klimatyczne. To są chatki zazwyczaj bez prądu. Woda gdzieś jest w jakimś potoku górskim. Postanowiliśmy też takie chatki zrobić u nas. Po prawej stronie mijamy ogród ziołowy. Jest to ogród przyprawowy, ponieważ mamy kilka tematycznych ogrodów.
1: I te dwie, ile tam 270 rodzajów mięty?
2: To trochę w innym miejscu, aczkolwiek ze względu na suszę, no niestety te mięty mamy o wiele słabsze w poprzednich latach. I do nas ludzie przyjeżdżają, nie są to tłumy, dlatego że ludzie są przyzwyczajeni, że ta łazienka musi być ta woda bieżąca. Dodatkowo nasz teren jest to teren wegetariański, bezalkoholowy, beztytoniowy. Tutaj przyjeżdżają ludzie tacy bardzo już świadomi, tak? Którzy wiedzą, na co się decydują. Nie jest to taka klasyczna agroturystyka.
1: Czyli tutaj nie zjemy sobie grilla czy coś, bo pewnie są takie pytania, czy można, czy ewentualnie...
2: Tak, jakieś ognisko z kiełbaskami. Nie, tak, nic z tych rzeczy. Tak, my bardzo przestrzegamy naszych zasad i jest to dla nas dosyć ważne. No i dlatego przyjeżdżają do nas ludzie, którzy jakby są już świadomi tych zasad. I to jest fajne, bo to jest taka naturalna selekcja turystów, więc przyjeżdżają do nas ludzie bardzo fajni, zawsze bardzo tacy świadomi.
1: Są stali bywalcy, ludzie, którzy jednorazowe takie z ciekawości zobaczyć, jak to w ogóle wygląda?
2: Wie pani, to jest bardzo różnie, dlatego że tak, jeżeli mamy swoje wydarzenia, które organizujemy cyklicznie, tak jak biegun zimna, no to jest, mamy też dużo stałych bywalców, którzy przyjeżdżają rok do roku, bo to jest ich must have, prawda? Ale też do tej chaty przyjeżdżają ludzie, którzy przyjeżdżają po raz pierwszy. My ich nie znamy, czasami po prostu właśnie

0: ciekawości. W tej chwili w Polsce jest już taki powrót jednak do takiej natury, tak? Do, ludzie lubią takie warunki, lubią jednak tak przebywać w przyrodzie i to głównie jakby z tego nurtu się wywodzą nasi goście.
1: Z dziećmi przyjeżdżają?
0: Tak.
1: Żeby pokazać, jak to bez łazienki, jak to przy kominku, jak to...
0: Tak, zazwyczaj właśnie mamy, to są rodziny, do nas trafiają. Osoby dorosłe też, ale też i dużo jest rodzin z dziećmi. My zresztą, ponieważ sami jesteśmy rodziną z dziećmi, mamy 3 synów, no wprawdzie już 2 dorosłych, ale też bardzo dużo naszych działań adresujemy właśnie do rodzin, tak?
1: Tak jak pani obserwuje, oczywiście zbliża te rodziny taki powrót poniekąd do korzeni, pobyt w naturze.
0: Jak najbardziej, dlatego że no nie ma nic cudowniejszego właśnie niż taki pobyt, dlatego że tak, u nas jest naturalna też, powiedzmy, odcięcie od cywilizacji, ponieważ nie ma zasięgu.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
1: Czy chcielibyście mieć taką pasję, o której gdy opowiadacie, to inni mają ciarki na plecach? Mi udało się spotkać właśnie takich ludzi. Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć!
2: Ludzie z pasją.
1: Pasjonaci głębin, ciszy i przygody. Płetwo Nurek, a zarazem prezes Giżyckiego Klubu Płetwal, Marcin Mieronowicz oraz jego koleżanka, pani Nurek. Okazuje się, że każdy, kto schodzi pod wodę, ma swoje ulubione miejsca, wspomnienia i emocje związane z przebywaniem pod powierzchnią. Jedni mówią o ekscytacji, inni o kontemplacji. Wśród nich jest chociażby nurkująca kobieta Marzena Maciulewicz.
3: Poza bogactwem przyrody, to ja myślę o takich 2 aspektach. Po pierwsze, to ja bardzo lubię to wrażenie z ciała, gdy jestem pod wodą. Tutaj mowa jest o tym, że możemy fajne rzeczy pod wodą obserwować, możemy też przyjmować różne pozycje, możemy pływać również na plecach albo wręcz położyć się na dnie i oglądać te bąble, które uciekają na powierzchnię. Ale w ogóle właśnie bycie pod wodą jest takim wspaniałym uczuciem, kiedy wokół nas jest cisza, kiedy słyszymy właśnie tylko ten dźwięk wydychanego powietrza, bijące serce, gdy za bardzo nie dopompuje się powietrza do skafandra, to taki też przyjemny ścisk. Ja bardzo lubię w ogóle nurkowania głębokie, no i wtedy schodzimy do takich miejsc, gdzie jest bardzo ciemno. Lubię nurkowania właśnie głębokie i nocne, a w przyszłości myślę, że coraz bardziej będę się rozwijać w kierunku nurkowania wrakowego, bo poza tym, że pod wodą zachwyca mnie natura, to również ślady przeszłości, które są tam pozostawione, cała ta historia właśnie tych jednostek, ludzi, którą możemy odkryć na dnie różnego rodzaju akwenów.
1: Czy to trochę tak jest jak w Titanicu? Jest taka scena na początku, że schodzą pod wodę, to akurat nie byli nurkowie, ale chyba właśnie jakaś taka łódź podwodna, oni kręcili, że tam były jakieś fragmenty i jest faktycznie takie, wow, to jest pod wodą, tutaj są glony, tu pływają ryby, a tutaj jest jakiś zabytkowy obraz nadgryziony przez ząb wody i czasu. Jest taka emocja, że to jest takie niesamowite w ogóle, że nie każdy ma do tego dostęp.
3: Tak, to są wrażenia nie do opisania. Ja wręcz mam takie odczucie, że czuję się zaszczycona, będąc pod wodą. W okolicach wraków, czy właśnie skałek lub różnego rodzaju ukształtowania tego dna, jego elementów, które bardzo przypominają nam to, co widzimy na powierzchni, wręcz można mieć takie wrażenie lewitowania. Bo nie działa już właśnie ta siła grawitacji, że stoimy nogami na dnie, możemy podpłynąć, okrążyć, zobaczyć z góry, z dołu różne obiekty i, no, i to jest fantastyczne. To jest fantastyczne. Tutaj znowu wracam też do takiego odczucia ciała, bycia pod wodą.
1: To brzmi trochę jak medytacja.
3: Mówią tak niektórzy, że jest to taki rodzaj. Ja bym chyba bardziej, chociaż nie doświadczyłam, ale wydaje mi się, że można by było to porównać ze stanem nieważkości.
4: Medytacja troszkę tak. Ale już tam nie wolno, znaczy tam nie można rozmawiać i to jest bardzo fajne, bo można sobie samemu pośpiewać, można poddychać.
1: Śpiewał pan, to się zdarzało.
4: Pewnie, że tak. Chodzi o to, że jak ktoś ma dobry humor, to sobie po prostu może pośpiewać. I słyszy tylko to ten, kto śpiewa. Natomiast no, ten spokój, który jest pod wodą podczas nurkowania, chyba że są to jakieś ekstremalne warunki, ale raczej w takich normalnych naszych nurkowaniach jest po prostu, tak jak Marzena wspomniała, jest brak, zmniejszona grawitacja, która daje nam poczucie troszeczkę, my to czasami nazywaliśmy lataniem, bo można wręcz pod tą wodą prawie latać, no ale i właśnie to, że nie trzeba się specjalnie jakoś tak z drugim człowiekiem komunikować, tak jak na co dzień to wszyscy mamy. Można trochę odpocząć od tego.
5: Coś tam sobie pokazujecie, przynajmniej tak kojarzę, to macie jakieś tam pewnie swoje sygnały.
4: Tak, tak. No jest taki język migowy, można powiedzieć, nurkowy, który też ogranicza się naprawdę do paru znaków związanych tak naprawdę z byciem w parze pod wodą i ewentualnie z elementami bezpieczeństwa pod tą wodą i raczej tyle. A tak po prostu obserwujemy siebie w parze i płyniemy razem tam, gdzie zaplanowaliśmy.
5: Czyli jeden z atutów, jak ktoś mówi, że nie ma zdolności do języków, to może się nauczyć tego języka migowego płetwonurków i wtedy będzie już znał jeden z języków.
4: No można tak powiedzieć. A tak jak mówiłem, nie jest on za bardzo obszerny, dlatego myślę, że każdy z nas może to, tego się nauczyć.
5: A jest jakaś korelacja właśnie, no tutaj zdrowie psychiczne to na pewno, ale takie fizyczne, czy bardziej to daje jakieś zagrożenia, czy wręcz przeciwnie, to jest taki sport, który właśnie rozwija ciało, usprawnia?
4: Ja akurat jestem z zawodu fizjoterapeuta, to muszę powiedzieć, że jakby no w każdym sporcie trzeba trenować. To nie jest tak, że sport sam w sobie, na przykład rzut oszczepem jest zdrowy, bo nie do końca tak można powiedzieć, natomiast no trzeba trenować się, czyli ćwiczyć, gimnastykować się, podnosić ciężar i podobnie jest tak naprawdę w nurkowaniu, że trzeba być dość sprawnym, ale ta sprawność nie wynika z samego nurkowania, tylko z tego, że człowiek dba o tą sprawność. Natomiast ona jest potrzebna pod wodą jak najbardziej, bo jeżeli ktoś jest sprawny nad wodą, to będzie też dość sprawny pod wodą i to mu będzie dość dobrze szło.
5: Czyli tak naprawdę bez tej dobrej kondycji zaczynanie nurkowania to jest w ogóle takie startowanie z wysokiego C. Warto coś robić w życiu.
4: W ogóle warto, tak jak mówiłem, no, każdemu to powiem, bo jestem fizjoterapeutą, natomiast są ludzie, którzy oczywiście startują bez przygotowania takiego fizycznego, no jest im po prostu ciężko. Sam sprzęt, no koleżanka może tu przyznać, no wie jakie to jest ciężkie, bo to co zakładamy na plecy i na siebie w ogóle, to jest już, to są dziesiątki kilogramów i to trzeba po prostu wnieść najpierw do wody, później już jest lepiej w wodzie, bo jest jakby ten stan takiej nieważkości. Natomiast później trzeba znowu wyjść z tej wody i trzeba to wszystko zatargać z powrotem na parking do samochodu, do miejsca, w którym się wchodziło i to już jest trudna sprawa.
5: Czy są jakieś wyznaczone głębokości, że już poniżej nie warto schodzić, jest to niebezpieczne w kontekście oczywiście tego rekreacyjnego nurkowania?
4: Tak, jest taki zakres, który wyznacza toksyczność tlenu, ponieważ on jest pod ciśnieniem 1,6 atmosfery, jest po prostu toksyczny. Tlen, który my oddychamy, zamienia się troszeczkę w taki gaz trujący i dlatego na zwykłym powietrzu, czyli na nurkowaniu takim rekreacyjnym, tak jak pani powiedziała, no możemy zanurzyć się, teraz jest taki przedział do 50-55 metrów.
5: O, to i tak dużo.
4: No tak, to prawda, to jest wydaje, 50 tak. metrów, to jest dużo, naprawdę.
5: Rów Mariański ma 11 chyba z tego, co wiem, także
4: to znaczy, kilometrów, ale to już są nieosiągalne dla ludzi w sprzęcie zakresy, natomiast no 50 metrów to i tak jest dużo i do tych 50 metrów trzeba się dość długo przygotowywać.
5: Na Mazurskich Jeziorach mamy takie głębokości?
4: Na Mazurskich nie, ale na Suwalskich tak.
5: Czyli ta hańca.
4: Na Mazurskich bodajże jest chyba do 43-4 mamry bodajże. Natomiast hańcza ma 108 i tam śmiałkowie i nurkowie techniczni te rekordy swoje biją.
5: Czy właśnie w przypadku schodzenia, już takich głębokiego schodzenia pod wodę jest nieco inna, powiem, te doznania z nurkowania? Trochę inaczej to wygląda?
3: Tak, zdecydowanie. Po pierwsze, dlatego, że jest ciemniej, robi się zimniej w naszych mazurskich jeziorach również, no i też zaczynamy odczuwać ciśnienie. W zależności od tego, jakie mamy predyspozycje, niektórzy już na 30, niektórzy dopiero po 40 metrach odczuwają tak zwaną narkozę azotową. To jest takie uczucie trochę jakby się chciało spać, trochę jakby się wypiło drinka, trudno to opisać. Myślę, że też każdy różnie to odczuwa, niektórzy są weselsi, niektórym się chce bardziej spać, niektórzy mają wrażenie, że wszystko wokół spowalnia i że jest ciężkie. To, są, no, to są moje takie doznania ciężkości właśnie zatrzymania czasu. I ja niżej niż 40 metrów nie schodziłam. Na tyle pozwalają mi moje uprawnienia, co się dzieje dalej nie wiem. Może w przyszłości się przekonam, ale właśnie 50 metrów to jest taka bardzo ważna bariera, jeśli chodzi o nurkowanie na powietrzu. Potem już zaczynają się bardzo skomplikowane techniczne nurkowania na różnego rodzaju mieszankach.
5: A, czyli nie tylko ta butla standardowa, w której jest co?
4: Powietrze.
5: Powietrze, a powietrze po prostu.
4: Tak, po prostu powietrze. Nurkujemy, rekreacyjnym nurkowaniem nurkujemy na powietrzu, ewentualnie można też spróbować zanurkować na tak zwanym nitroksie, czyli na powietrzu, który ma w sobie troszeczkę więcej proporcjonalnie tlenu. Mhm. Na przykład nie 17, nie 21%, tak jak jest w przypadku tego powietrza atmosferycznego, tylko może mieć na przykład 25%.
1: To jest kolejny magazyn reporterów Meloradia. Na antenie prezes Giżyckiego Klubu Płetwonurków Płetwal i członkini klubu Marzena Maciulewicz.
5: To tylko taka naukowa ciekawostka, co się dodaje, jaka jest mieszanka, żeby tam na przykład jak schodzą nurkowie niżej, bo to się pewnie zdarza.
4: Tak, oczywiście w tych jeszcze głębszych nurkowaniach dodatkowo wchodzi taki gaz, który nazywa się hel.
5: O,
4: i tu już później jest różne łączenie tych gazów po to, żeby móc osiągnąć pewne głębokości, ale tak naprawdę, żeby móc później wyjść z tej głębokości, bo to jest bardzo poważna sprawa, wyjście. No to chemia gazów pod ciśnieniem jest bardzo poważna i nurkowanie wielu osobom teraz wydaje się takie dość proste, ale no cały czas mamy do czynienia z wypadkami nurkowymi, przy których traci się nierzadko zdrowie, ale i nierzadko życie.
5: Co znajduje się pod wodą? Nie zawsze są to pamiątki, cenne artefakty, jakieś wspaniałe wraki nietuzinkowe, ale właśnie bardzo często są to śmieci. Te akcje ekologiczne, wasze zrywy serca, sprzętu i w ogóle chęci. I jeździcie jako właśnie płetwonurkowie z Płetwala na tego typu akcje. Gdzie się pojawiacie, gdzie was można spotkać i co przed wami?
4: Jeździmy, a właściwie nawet nie musimy jeździć, bo od wielu lat sprzątamy nasz kanał Uczański, czyli ja już nie wiem, to jest, ja dobrze pamiętam, to od 20 paru lat, a może nawet i więcej, ten kanał jest sprzątany przez nas cyklicznie i wydobywane są duże ilości śmieci. Natomiast też coraz częściej jesteśmy zapraszani albo sami gdzieś z kimś się dogadujemy i chcemy posprzątać dane miejsce. W tamtym roku udało nam się posprzątać na zaproszenie właściciela PTTK Wilkasy. To było na niego ciśnienie. Natomiast COS też posprzątaliśmy w ramach współpracy naszej już długoletniej z COS-em. Posprzątaliśmy port i plażę i też wyciągnęliśmy bardzo dużo śmieci. I to i tak jest w tym wszystkim jakaś drobna ilość, dlatego że no nie pozwolił nam to czas, który możemy spędzić pod wodą, bo tych śmieci jest tak dużo, że to nie da rady naraz tego wyciągnąć. I chcemy to kontynuować. No ale żeby to kontynuować, musimy mieć powietrze w butlach.
5: Nie tylko Mazury, ale i Suwalszczyzna, czyli sprzątanie w Wigierskim Parku Narodowym.
3: To z kolei są akcje organizowane dopiero od kilku lat. Całkiem nieźle to wszystko się rozwija. Tym razem byliśmy tam 2 dni i posprzątaliśmy 2 wyznaczone miejsca. W jednym miejscu było to kąpielisko, to tam wyciągnęliśmy zdecydowanie więcej śmieci i różnych rzeczy, które też pewnie ludzie gdzieś tam zgubili. Także my poszukujemy również takich możliwości współpracy z różnego rodzaju organizacjami, które zainteresowane są tym, żebyśmy zeszli pod wodę i wydobyli, posprzątali to, co tam zostało. No i jest to dla nas też pewnego rodzaju okazja, zwłaszcza dla mniej doświadczonych nurków i może tych też młodych, początkujących, żeby ćwiczyć nasze umiejętności. Jednak nurkowanie na takich niewielkich głębokościach też wiąże się z różnymi wyzwaniami, z utrzymaniem pływalności, ale też fakt robienia czegoś pod wodą bardzo wpływa na to, jak się czujemy pod wodą w odniesieniu na przykład do takiego nurkowania rekreacyjnego dla zabawy.
5: W nurkowaniu trochę tak jest, że każdy nurek ma swoje jakby powiedzmy takie koniki i w czymś się specjalizuje albo po prostu najzwyczajniej w świecie coś lubi. Co pan lubi osobiście w tym nurkowaniu?
4: Ja głównie lubię życie pod wodą i mnie zawsze ciągnęło do tej wody tylko dlatego, że chciałem oglądać ryby. Właściwie chyba od 5 roku życia, jak przyjechałem tu z rodzicami, bo tu się przeprowadziliśmy, to z maską, jakąś się rosyjską, ale leżałem w wodzie na głębokości 30 cm i oglądałem treb i tak mi w zasadzie do dzisiaj pozostało. Jak gdzieś jeżdżę nurkować, to głównie po to, żeby oglądać życie podwodne.
5: Fascynujący jest to świat, poza tymi rzeczami, które niestety jako ludzie pozostawiamy gdzieś tam w wodzie.
4: Tak, tak. I nawet nasze jeziora, niektórzy mówią, że są brzydkie i ciemne, ale to jest nieprawda. Tak jak mówiłem, w tym czerwcu jest tak piękna woda i są tak widoczne piękne ryby, piękna roślinność, że można by było tam naprawdę godzinami spędzać czas pod tą wodą. Mhm.
5: Pod warunkiem, że ma się właśnie odpowiedni sprzęt i tą butlę nabitą, tak?
4: Tak, tak, ale można też nurkować w tak zwanym ABC, czyli rurka, maska i płetwy, które dają nam możliwość tak zwanego snurkowania i nurkowania na zatrzymanym oddechu tam do paru, może nawet do 10 metrów, a tak naprawdę to tam życie się zatrzymuje. To jest ten litoral tak zwany, który jest do tych paru metrów i tam jest najbogatsze życie w jeziorze.
5: I wiem, że pan też zdjęcia robi tym rybom.
4: Robię troszeczkę, może nie tak dużo jak kiedyś, ale robię zdjęcia pod lodem, rybom i...
5: Uśmiechają się? Mówię, że głupie pytanie.
4: Machają, uśmiechają się, pozują. Tak.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
6: Ten region ma coś w sobie magicznego, takiego pogranicznego i to jest właśnie też, z mojego punktu widzenia to jest super ciekawe, że możemy obserwować pewne idee, które się łączyły, mieszały ze sobą, przenikały. Oczywiście przez pryzmat przedmiotów, które nam nie opowiedzą o tym dlaczego, ale mogą pokazać pewne wpływy z różnych kierunków i to jest strasznie ciekawe. Udało się zarejestrować nadpalone ziarno grochu, grykę, ziarenka prosa, więc tak naprawdę tutaj być może będziemy mogli po jeszcze końcowych analizach próbować analizować czy rekonstruować przynajmniej w jakiś sposób dietę, czy elementy tej diety, bo tak naprawdę nie wszystko jesteśmy w stanie odtworzyć na podstawie tych takich malutkich puzelków, które układamy w obraz przeszłości.
5: Tej wiedzy raczej nie mieliście szansy znaleźć w podręcznikach do historii. Przeszłość Puszczy Boreckiej tematem badań archeologów i przyjaciół z Fundacji Terra Desolata. Ich działania przybliżają nas do prawdy o ludach mieszkających na naszych terenach nawet do 2000 lat wstecz. Ja nazywam się Ola Bobicz, a to jest kolejny magazyn reporterów Meloradia.
2: Ludzie z zajawką.
5: Tylko powiem, bo w radiu nie widać, z tekturowych pudełek są pieczołowicie wykładane przez panią archeolog Iwonę Lewoc pewne przedmioty. Dzień dobry, cześć.
6: Dzień dobry, cześć, witam państwa.
5: A my dzisiaj będziemy rozmawiać właśnie o, można to tak nazwać, projekt Prapuszcza.
6: Tak, nawet chętnie. To jest projekt, który sygnujemy i firmujemy właśnie tym hasłem Prapuszcza, bo chcemy połączyć jakby dwa elementy, czyli to, że robimy rozpoznanie Puszczy Boreckiej, czasu miejsca od wieków, jak sądzę, porośniętego lasem, a ten jakby przedrostek pra ma sugerować, że mówimy o czasach dość mocno odległych, takich zaczynających się mniej więcej 2000 lat temu.
5: No właśnie, to było moje pytanie. Jak daleką przeszłość tego miejsca uda się ustalić, czyli nawet do 2000 lat temu.
6: Tak, nawet dalej, jeszcze bardziej w przeszłość. Jakby do końca nie wiemy, co uda nam się finalnie odkryć, bo tak naprawdę archeologia ma w sobie ten taki pierwiastek tajemniczości i tej takiej niewiedzy, bo kiedy zaczynamy gdzieś tam na etapie takim gabinetowym planować sobie pewne prace, to możemy na podstawie kwerendy dotychczasowych ustaleń archeologów, którzy na tym terenie wcześniej pracowali, robili swoje badania, możemy domniemywać, czego się spodziewamy, ale tak naprawdę Ziemia skrywa tak dużo tajemnic, że i te 2000 lat temu okazuje się nie być tą pierwszą cezurą jakby czasową i odkrywamy przy okazji tych naszych poszukiwań jeszcze starsze rzeczy, więc historia ludzkości, społeczności przeszłych, które tutaj żyły, sięga naprawdę jeszcze bardziej w głąb i jeszcze bardziej w przeszłość.
5: Ja może będę zadawała pytania takie mniej, że tak powiem, związane z tematem, natomiast jakby z okolicznościami, w których się znajdujemy, w których znajduje się cała wasza ekipa, projekt Prapuszcza, to ile osób się zaangażowało i skąd ci wszyscy ludzie?
6: Jest to liczba osób teraz na tym etapie, kiedy dopiero zaczynamy, jest trochę trudna do oszacowania. Nasza fundacja w takim swoim trzonie liczy tak około 20 osób, ale krąg naszych przyjaciół się coraz bardziej poszerza. My jesteśmy, jakby w większości jesteśmy archeologami, ale mamy też na pokładzie i historyka, geografa, informatyka, wszyscy z pasją do przeszłości, a z racji tego, że archeologia jest nauką coraz bardziej dyscyplinarną, to chętnie czerpiemy z doświadczeń innych badaczy i zapraszamy do współpracy też inne nauki. Ostatnio mieliśmy tutaj przez prawie tydzień geomorfologa, który pod kątem takim analiz glebowych też analizował miejsca miejscach, na których znajdują się stanowiska archeologiczne, bo wierzymy w to, że archeologia może być uzupełniona o różnego rodzaju inne badania, które powiedzą nam jeszcze więcej niż my jesteśmy w stanie zobaczyć tak na gołym okiem o przeszłości, bo tutaj mówimy też o całym szeregu analiz laboratoryjnych, więc i archeobotanicy, i antropolodzy, specjaliści od badań metaloznawczych, mamy w planach zaproszenie do współpracy różnego rodzaju, różnych naukowców z różnych dziedzin, tak aby możliwie kompleksowo tą przeszłość rozpoznać, ale też właśnie wykorzystać metody laboratoryjne, mikroskopowe, które tutaj mogą uzupełnić tą wiedzę archeologiczną, pozyskiwaną w taki sposób dość tradycyjny, jak się kojarzy archeologia, zazwyczaj pewnie z wykopaliskami, z pędzelkiem, łopatką, tym pieczołowitym odsłanianiem przeszłości za pomocą wykopów archeologicznych, ale dzisiaj w XXI wieku ten wachlarz możliwości jest coraz większy i jakby chcemy wykorzystać wszystkie dostępne opcje.
5: Ale pędzelek, łopatka, saperka jeszcze jest, jeszcze nie wyginęła.
6: Oj nie, jeszcze nie wyginęła i myślę, że prędko nie wyginie, chociaż jakby tutaj różnego rodzaju metody nieinwazyjne, czyli właśnie pozwalające poznawać przeszłość bez ingerencji w grunt, coraz bardziej się rozwijają, ale my miłośnicy tej starej szkoły archeologii liczymy na to, że te pędzelek, łopatka, saperka nie odejdą w przeszłość, przynajmniej nie za naszego życia i ten cały urok wykopalisk i odkrywania przeszłości, dotykania tych przedmiotów, które mają naprawdę długą metrykę, będzie nam jeszcze dany i będziemy mogli z tego korzystać. Bo jednak metody nieinwazyjne to jedno, a pokazanie przeszłych społeczności, ich życia przez pryzmat zabytków, to jest właśnie domena archeologii i to jest, do tego jest nawet nie, że potrzebna, jest niezbędna ta praca w terenie, taka praca już podczas wykopalisk.
5: A jakby ta odsłona prac, to około 3 tygodni spędzacie w puszczy, wakacje 2024.
6: Tak, lipiec 2024 to jest nasz sezon zaplanowany, taki najdłuższy w tym roku sezon wykopaliskowy, 3 tygodnie od 1 lipca do 21, kiedy to założyliśmy sobie dość ambitne plany badawcze, czyli rozpoznanie 2 nowo odkrytych stanowisk archeologicznych. Myślę, że już teraz mogę powiedzieć, że to się udało. Co prawda troszeczkę musimy ten sezon przedłużyć, bo nie chcemy na szybko wyciągać jakichś takich pozostałych i w zasadzie wykonywać prac, które zostały w wykopie. Na szybko tylko chcemy to zrobić spokojnie, a że kilka osób z naszej fundacji ma możliwość, żeby zostać jeszcze ten 1 czy 2 dni dłużej, zostajemy. Ale tak, to jest taki najdłuższy sezon w tym roku, chociaż mamy w planach jeszcze przynajmniej 2-3 razy wrócić do puszczy, już na trochę krócej, bo okazuje się, że przeszłość tego terenu jest o wiele bardziej bogata, niż zakładaliśmy na początku. W ogóle tutaj te odkrycia, które dokonujemy za pomocą badań powierzchniowych, czyli jakby takiej penetracji puszczy z użyciem wykrywaczy metali, która to polega na właśnie lokalizowaniu nowych stanowisk archeologicznych, te badania powierzchniowe przyniosły nieoczekiwane żniwo, jeżeli już tak mogę nawet w sumie użyć tej nomenklatury w kontekście lipca, który właśnie trwa. Pokazuje, że przeszłość jest tutaj bardzo, bardzo bogata, dużo się tutaj działo, puszcza spowodowała, że ta przeszłość została uchroniona, taka leśna kapsuła czasu stanowi bardzo dobre zabezpieczenie dla zabytków, dla stanowisk archeologicznych, dla obiektów, które odkrywamy, więc myślę, że będziemy tutaj wracać niejednokrotnie, przynajmniej mówię 2-3 razy w tym roku jeszcze, krócej.
5: Las sprzyja.
6: Sprzyja zdecydowanie. Zabytki metalowe faktycznie mają szansę przetrwać. To akurat nie zależy tylko i wyłącznie od czynnika zewnętrznego. Tutaj kluczowe znaczenie mają tak naprawdę warunki glebowe, bo inaczej zabytki zachowują się w piaskach, inaczej w żwirach, inaczej w glinie, inaczej w ogóle w środowisku beztlenowym, torfowym, ale to jakby wstawiam kropkę, bo o tym też ja, można osobno...
5: To jest bardzo ciekawe. Ziemia Puszczy Boreckiej jest sprzyjająca, tak jest. Ogólnie rzecz ujmując.
6: Ta część podziemna i nadziemna jest okay. Sprzyjająca zdecydowanie. Tutaj tak naprawdę będziemy sobie głównie oglądać i mówić o przedmiotach metalowych, bo one tak naprawdę są dla nas takim może najbardziej istotnym wskaźnikiem i wyznacznikiem przeszłości, ale naprawdę nie możemy zapomnieć i zdecydowanie chciałam to podkreślić, że to nie jest najczęściej występująca kategoria zabytków, ponieważ my najczęściej, my tutaj, ale też tak naprawdę ogólnie w archeologii znajdujemy fragmenty naczyń. Często pobite, z rzadka udaje się trafić taką perełkę, naczynie zachowane w całości, więc fragmenty ceramiki, wypalonej gliny są też wyznacznikiem obecności stanowisk archeologicznych i są takim dla nas też dodatkowym źródłem informacji na temat przeszłości. I tutaj tak samo do analiz ceramiki można wykorzystywać metody wypracowane już przez archeologię przez dziesięciolecia, ale też nowe, całe spektrum nowych badań fizyko-chemicznych, bo czasami udaje się odtworzyć, a przynajmniej spróbować odtworzyć zawartość takich naczyń, kiedy one były w przeszłości używane, co można było w nich przechowywać. Nie zawsze się to udaje, te nauki też fizyko-chemiczne, biologiczne się cały czas rozwijają, więc wierzę w to, że w momencie, kiedy o tym rozmawiamy, jakieś ustalenia i jakieś możliwości są dostępne, a za 2 lata, kiedy może wrócimy do podobnej rozmowy, to spektrum analiz będzie jeszcze szersze. Bardzo na to czekam i bardzo na to liczę, bo archeologia jakby tutaj pomimo pieczołowitości badań nie jest w stanie odpowiedzieć na wszystkie pytania. My znajdujemy przedmioty, które są nieme. One nie opowiadają nam w pełni historii. My możemy sami próbować tą historię na podstawie tych przedmiotów odtworzyć, ale kiedy mamy do dyspozycji wyniki różnych innych badań z zakresu nauk fizycznych, chemicznych, w ogóle badań nauk ścisłych, możemy tą naszą wiedzę uzupełnić i jeszcze uszczegółowić o elementy, których my okiem nie widzimy.
5: Mhm. Czyli tak naprawdę archeologia jak wino, im starsza, tym lepsza, tak? Że starzeje się, ale technik, które pomagają ustalić przeszłość, przybywa. Natomiast nie tylko przedmioty, ale też miejsca ważne dla ludzi nawet sprzed 2000 lat. Takie miejsca jak Kurhany na przykład, miejsca pochówków, to chyba bardzo dużą część waszego pobytu tutaj w Puszczy Boreckiej poświęciliście.
6: No tak, stanowiska kurhanowe, czyli cmentarzyska, na których taką charakterystyczną formą pochówku były kamienno-ziemne kopce usypane na powierzchni gruntu, kryjące w sobie pochówki. Musimy też jakby pamiętać o tym, że ludność tutaj żyjąca te 2000 lat i 1500 lat, jakby mówimy o tym rzędzie odległości od teraźniejszości, swoich zmarłych paliła na stosach pogrzebowych, więc my nie znajdujemy pełnych szkieletów, znajdujemy prochy, spopielone szczątki ludzkie i jedną z form właśnie upamiętnienia jakby miejsca pochówku jest taki kurhan usypany nad grobem zmarłego. To też się trochę w czasie zmieniało, bo kiedy te konstrukcje kamienne kurhanowe tak mniej więcej w II, III wieku się tutaj pojawiają, funkcjonowały w taki sposób, już tak upraszczając dość mocno, jeden kurhan był usypywany dla jednego, dwóch, czasami trzech osób, ale jakby myślę, że możemy mówić o tym tak bardzo ogólnie, jeden kurhan, jeden zmarły. Jednak z czasem gdzieś w V, VI wieku zmienia się trochę to podejście i mamy do czynienia z tak zwanymi grobowcami rodzinnymi. To jest takie, czy kurhanami rodzinnymi bardziej. To jest takie trochę już interpretacyjne określenie, bo my nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy w tym jednym kurhanie, gdzie spoczywa więcej niż jeden zmarły, czy ta ludność za życia była ze sobą spokrewniona. Tak tam, to jest tak właśnie już ten poziom interpretacji. W każdym razie z czasem w jednym kurhanie mogło zostać złożonych nawet kilkanaście, nawet do 30 paru osób. To jest właśnie taki rekord w cudzysłowie, który został tutaj odnotowany przez profesora Pawła Szymańskiego, pracownika Wydziału Archeologii, który od przeszło 20 lat na terenie Puszczy Boreckiej prowadzi swoje badania wykopaliskowe, też właśnie rozpoznając metodami archeologicznymi cmentarzysko kurhanowe, ale okazało się w tym roku, że nie jest to jedyne takie założenie na terenie Puszczy. My tak dzisiaj będziemy operować tym określeniem Puszcza Borecka, bo to jest jakby to główne miejsce, gdzie my się poruszamy, gdzie prowadzimy nasze badania, ale jakby należy też pamiętać, że to jest taka współcześnie obowiązująca granica. Ludność, która tutaj żyła, zupełnie innymi granicami się posługiwała i my tak trochę na potrzeby naszej rozmowy będziemy pewne terminy upraszczać i spłycać, ale jakby nie możemy przekładać współczesnych granic na te granice i podziały społeczne, plemienne w cudzysłowie, które funkcjonowały w przeszłości. Więc te kurhany faktycznie ewoluowały w taki sposób, że od jednego zmarłego z czasem po kilkanaście nawet osób pochowanych w takim jednym kopcu kamiennoziemnym.
5: Słowianie?
6: Nie. Bałtowie. Ludność niespokrewniona, w sensie przynajmniej niespokrewniona językowo z Bałtami. Lud, który tutaj na terenie południowo-wschodnich pobrzeży Bałtyku pojawia się mniej więcej tak w połowie pierwszego tysiąclecia przed Chrystusem, funkcjonuje sobie tutaj przez wieki, też zmieniając pod wpływem czynników zewnętrznych. I początkowo, kiedy w pierwszych wiekach przed Chrystusem na terenie Europy żyją, jakby podbijają w cudzysłowie częściowo Europę Celtowie, te wpływy celtyckie, echa celtyckie tu na tą daleką północ, północ też docierają. Potem, kiedy na arenę dziejów wkracza Cesarstwo Rzymskie i w pierwszych wiekach po Chrystusie jest takim głównym rozgrywającym w tej części Europy i nadającym rytm rozwojowi cywilizacyjnemu imperium, Bałtowie tutaj też mają takie swoje, widać kontakty, nie bezpośrednie rzecz jasna, pewnie za pomocą łańcuszka pośredników, ale kontakty właśnie z tym imperium, które na południu funkcjonowało. Bałtowie, już tak też upraszczając, to są bardzo dawni przodkowie dzisiejszych Litwinów i Łotyszy. My bardzo często, kiedy myślimy o krajach nadbałtyckich, wymieniamy jednym tchem Litwę, Łotwę i Estonię. W archeologii, w podziałach językowych jednak tutaj przed Estonią stawiamy kropkę i Litwini i Łotysze to jest jedna grupa językowa właśnie taka bardzo, bardzo już współcześnie oddalona, ale jednak gdzieś tam mająca swój trzon i związek z plemionami bałtyjskimi, a Estończycy to jest inna grupa językowa, która w wyniku badań lingwistycznych prowadzonych też przez dziesięciolecia została w ten sposób jakoś tak zaszeregowana.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurcze łydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
11: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
0: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
12: Cześć, przy mikrofonie Ola Bobicz. Wiecie, że coraz więcej ludzi ma dość luksusowych hoteli, wolą spać bez zasięgu, bieżącej wody i klimatyzacji. Co zyskują? To bliski kontakt z naturą i to przez całą dobę. Oraz nowe umiejętności. Bo no nie czarujmy się, ilu z nas, urodzonych chociażby po 90 roku, miało okazję napalić w piecu czy przygotować na ognisku zupę? W tym miejscu jest to możliwe. Dziś zaglądamy do skansenu chat traperskich w Republice Ściborskiej na Mazurach. Miejsce prowadzi rodzina Morsztynów, która pomysł zaczerpnęła prosto ze Skandynawii.
13: Na szlakach turystycznych, tam bardzo dużo ludzi wędruje z plecakami. Są bezpłatne takie chatki, w których można zanocować. One są bardzo klimatyczne. To są chatki zazwyczaj bez prądu. Woda gdzieś jest w jakimś potoku górskim. Postanowiliśmy też takie chatki zrobić u nas.
12: A na antenie Meloradia Justyna Morsztyn z Republiki Ściborskiej. Jeśli wy chcecie poznać odpowiedź na pytanie, po co te gwiazdki hotelowe, jeśli można przeżyć taką przygodę, to proszę was, zostańcie z nami.
13: Mamy u siebie w tej chwili 4 chatki plus chatę kucharza. Idziemy do chaty, która jako jedyna jest rekonstrukcją. Jest to chata z Puszczy Boreckiej albo zielony domek. O, już ją widać tam w oddali.
14: Majaczy, można powiedzieć, w tej zieleni.
13: Ona została zbudowana jeszcze przed wojną w Puszczy Boreckiej jako taki domek myśliwski. I właśnie ma swoją bardzo ciekawą historię, ponieważ w latach 70. tą chatkę odkryli studenci z Warszawy z Uniwersyteckiego Klubu Turystycznego Unikat. I chatka stała się ich bazą. W tamtych czasach Puszcza Borecka była naprawdę puszczą. Była bardzo dzika. Do tej chatki trzeba było iść piechotą kilkanaście kilometrów. Ona była ukryta w lesie. Trudno było do niej trafić. To nie było tak, że ona stała przy drodze i każdy, kto chciał, mógł sobie tam zajrzeć. Ale też i miejscowi artyści upodobali sobie tą chatę. I my też jako harcerze jeździliśmy do tej chaty, więc ją znaliśmy. Ale właśnie też trudno było tą chatę odnaleźć. I już w latach 90. to w chacie, dzisiaj jest takie modne słowo, kąpiele leśne. Można powiedzieć, że już wtedy organizowaliśmy takie właśnie wyjazdy odosobnienia, gdzie ludzie medytowali w lesie. Były to takie właśnie mocne zanurzenie w naturę. Chata zaczęła podupadać, niestety groziło jej zawalenie, a ponieważ ona była własnością Lasów Państwowych, Lasy Państwowe kazały ją rozebrać. Nam w ostatnim momencie udało się odkupić materiał z tej chaty, ponieważ po prostu rozebrał to rolnik do spalenia. Mhm. Więc przywieźliśmy tutaj stertę desek i krok po kroku, jak składanie Lego bez instrukcji, próbowaliśmy tą chatę po prostu poskładać. Widać ewidentnie, prawda, taki ślad. Ktoś kiedyś przyjechał do tej chaty w Puszczy Boreckiej i sobie piłą motorową po prostu wyciął całą ścianę. Tu już musieliśmy dosztukować. Staraliśmy się, żeby jak najwięcej rzeczy było oryginalnych, więc w środku ta chata jest pełna zdjęć. To są historie ludzi, którzy do tej chatki przyjeżdżali. Właśnie członkowie klubu Unikat, ponieważ tu się toczyło życie towarzyskie, ale też życie artystyczne, literackie. Tutaj powstawały utwory, wiersze, piosenki, które do tej pory są wykonywane. Także tu są zdjęcia z różnych okresów pobytu w tej chatce, ale co jest właśnie też ciekawe, wiele też lokalnych osób z miejscowości wokół Puszczy Boreckiej do tej chatki sobie przyjeżdżało na jakieś biwaki. Zrobiliśmy oficjalne otwarcie tej chaty. Przyjechali oczywiście członkowie tego studenckiego klubu uniwersyteckiego Unikat. I co ciekawe, ten klub funkcjonuje nadal. Członkowie tego klubu to już są studenci, ale byśmy powiedzieli Uniwersytetu Trzeciego Wieku, ponieważ wiele osób są to osoby po 70, ale co jest ciekawe, że oni nadal się spotykają, ten klub funkcjonuje, pływy kajakowe, na przeglądy piosenki turystyczne, to są ludzie bardzo aktywni i bardzo się ucieszyli, że my tą chatkę uratowaliśmy, ponieważ dla nich to była taka ich esencja młodości, tak? Przyjeżdżali do tej randki, do tej chatki, nie jedna randka tu się odbywała.
14: Bóg raczy wiedzieć, jakie historie niesie ze sobą właśnie to miejsce.
13: No, wiele jest bardzo ciekawe, ale tu już może nie będę opowiadała w radiu, zdradzała niektórych tajemnic, które ta chatka kryje.
14: Ten piec kaflowy tutaj był, czy państwo go, że tak powiem, postawili tutaj?
13: No piec akurat my już tu my postawiliśmy, dlatego że jak tutaj mamy w tej chatce kącik kuchenny.
14: A, okej.
13: I jak widać na zdjęciach, w różnych latach po prostu ten piec trochę inaczej wyglądał, bo on jednak był w słabej kondycji i każdy, kto przyjechał, to go trochę lepił, tak? Trochę tak, trochę tak. No nie ukrywam, nie był to jakiś tam super piec w tej chatce. Widać tutaj porozwalane, więc staraliśmy się znaleźć jakiś najbliższy takiemu oryginałowi. Na pewno jest to taki jeszcze typ przedwojenny, więc gdzieś tam znaleźliśmy. Był rozbierany stary piec i po prostu tutaj ten zamontowaliśmy. Co ciekawe, on ma taki mureczek. Czyli w tej chatce można oczywiście gotować.
14: Tak naprawdę można to sobie tutaj przyjechać i normalnie funkcjonować.
13: Zamieszkać. Przenieść się w czasie. Co roku na Sylwestra ta chata jest wynajmowana i tu zawsze mamy super gości w okresie Sylwestra. Często właśnie ludzie do nas przyjeżdżają, powiedzmy tacy miastowi, bo teraz większość osób ma kuchnie elektryczne.
14: Tam ognia te kuchenki tak zazwyczaj już nie widzą.
13: No więc właśnie, ale tu jest jakby inne wyzwanie, tak? Właśnie często ludzie tu przejeżdżają właśnie po to, żeby doznać czegoś innego, tak? I właśnie tego palenia w piecu, tej kuchni kaflowej, tak? Jakby to jest zupełnie inne doświadczenie.
14: Tak, oczywiście. O, i tutaj jak to działa? A, tutaj drewno się wkłada.
13: Tak, to po prostu działa na zasadzie takiej zwykłej kuchni. Tu się pali drewnem, tu jest taki szyber, czy taki też nawiew.
14: W zależności od potrzeby się pewnie przymyka albo otwiera i
13: tak,
14: i tak to działa.
12: A na antenie Meloradia wciąż Justyna Morsztyn, Republika Ściborska. Jesteśmy w skansenie chat traperskich.
14: Zupy wychodzą smaczniejsze na ogniu.
13: Tak,
14: tak to działa. To jest prawda, bo nie wiem, bo ja słyszałam kiedyś, że rzeczywiście spaleniska z ognia to lepsze.
13: Tak, i nawet twierdzi się, że energetycznie jakby są jakby zdrowsze dla nas, tak? Mhm. Czyli jedzenie gotowane na takim prawdziwej kuchni, i który ma kontakt z ogniem. Nie? Mamy tutaj znowu bardzo dużo eksponatów, które dostajemy. Tak, i to jest fajne, bo właśnie członkowie klubu Unikat, tutaj mamy ich schodzone buty, plecaki stare, różne pamiątki. Często są to autorzy, którzy przyjeżdżali do tej chatki, bardzo znanych przewodników turystycznych, jak na przykład Grzegorz Rąkowski, który właśnie pisze przewodniki po jakby tej Polsce wschodniej. Także no to jest bardzo, bardzo ciekawi ludzie z tą chatką są związani.
12: Postaracie się ocalić od zapomnienia te miejsca, te wydarzenia, te osoby ważne, szczególnie ważne dla turystyki, dla natury, dla przyrody.
13: Tak, i na pewno ta chatka z Puszczy Boreckiej jest takim pewnym symbolem, tak? Dla wielu osób ona była i jest nadal bardzo ważnym miejscem, związanym z historią, takim miejscem niezwykle sentymentalnym i emocjonalnym.
12: No i oczywiście duży stół biesiadny.
13: Tak.
12: Coś, czego nie może zabraknąć, jak tutaj artystyczna brać pewnie przy tego typu stole, bo pewnie to nie ten, siadali.
13: Ale właśnie ten też stół jest zrobiony też z materiału z chatki, ale co ciekawe, tu są skrzynie i w chatce też były takie skrzynie. One powstały w Warszawie, w stolarni przy Uniwersytecie Warszawskim i dwie trafiły do chatki z Puszczy Boreckiej, a dwie trafiły do bazy w Stańczyku. W Skandynawii w każdej chatce są takie książki. One nawet trafiają później do specjalnego archiwum, są przechowywane, że wszyscy goście się wpisują. I my nie ukrywamy, jak przyjeżdżamy do każdej chatki tam w Skandynawii, to od razu szukamy, czy byli Polacy, tak?
12: I też tak mam. To chyba nasza taka wspólna cecha narodowa.
13: Szukamy. Więc oczywiście nasze jeszcze są mało zapisane.
12: Ale już się dzieje.
13: Nocleg w tych chatach właśnie jest niesamowity. Wracając jakby do hotelu, człowiek tak jest pomiędzy dzikością a cywilizacją. Natomiast nocując w chatach, kiedy trzeba w nocy na przykład wyjść do toalety, ale to jest toaleta zewnętrzna, czyli trzeba wyjść w nocy do lasu, jakby człowiek jest naprawdę zupełnie inaczej tą naturę odbiera. Pachnie u nas intensywnie. Mamy naprawdę najczystsze powietrze w kraju i to jest niesamowite, że właśnie wiele osób, jak do nas przyjeżdża, przez pierwsze 2-3 dni ma taki szok tlenowy. Ciągle śpią, boli ich głowa. Nie są przyzwyczajeni do tak czystego powietrza. Przed nami po drugiej stronie stawu stoi chatka, którą w sumie pierwszą wybudowaliśmy. Te dwie chatki to już są repliki z filmów. Ta jest to z filmu Ostatni Traper. Jest to współczesny film francuskiego reżysera Nicolas Vanier o autentycznym traperze, który mieszkał w takiej chatce ze swoją żoną na Alasce. I ta chatka na Alasce oryginalna stoi do tej pory.
12: Ale też wygląda ta chatka trochę Baby Jagi, porośnięta mchem na dachu.
13: Ona jest wtopiona w naturę. Te dwie chatki tu po tej stronie mają zielone dachy. I to też w ogóle jest ciekawe, jak na przykładzie tych zielonych dachów widzimy, jak ważne są drzewa, bo te dwie chatki rosną pomiędzy drzewami. Tych zielonych dachów w ogóle nie podlewamy i dzięki drzewom trawa tutaj wspaniale rośnie i cała ta roślinność na dach. Dzięki drzewom jest świetnie zachowany mikroklimat. Tak, to skrzypienie drzwi. W każdej chacie jest też pewna forma ogrzewania, ale w każdej jest inna. Tu jest taki skandynawski piec Jotul, który bardzo dobrze grzeje i zimą w tej chatce jest naprawdę ciepło.
12: Super.
13: Idziemy jeszcze tutaj do chaty z kolejnego filmu z wspaniałym Robertem Redfordem. Film jest z 1972 roku, nosi tytuł Jeremiah Johnson. Gdzie ten właśnie Robert Redford jest tym Jeremiah Johnsonem, jest też takim traperem. Mieszka w takiej chatce ze swoją żoną Indianką. Wchodzimy do tej chaty, oczywiście w każdej chacie można zamieszkać, nie wcielić takiego trapera, cofnąć się w czasie.
12: I miłośników tego stylu wypoczywania albo spędzania czasu w naturze nie brakuje pewnie.
13: Jest, oczywiście czasami do nas ludzie przyjeżdżają, nie są to tłumy, dlatego że ludzie są przyzwyczajeni, że ta łazienka musi być ta woda bieżąca. Dodatkowo nasz teren jest to teren wegetariański, bezalkoholowy, beztytoniowy, więc tutaj przyjeżdżają ludzie tacy bardzo już świadomi, którzy wiedzą, na co się decydują. Nie jest to taka klasyczna agroturystyka.
12: Z dziećmi przyjeżdżają?
13: Tak.
12: Żeby pokazać, jak to bez łazienki, jak to przy kominku, jak to...
13: Tak, zazwyczaj właśnie mam... To są rodziny, do nas trafiają. Osoby dorosłe też, ale też i dużo jest rodzin z dziećmi. My zresztą, ponieważ sami jesteśmy rodziną z dziećmi, mamy 3 synów, no wprawdzie już 2 dorosłych, ale też bardzo dużo naszych działań adresujemy właśnie do rodzin.
12: Ja myślę, że w tym miejscu to na pewno się i przede wszystkim bardzo dobrze śpi. I nieważne, czy właśnie w jednej z chatek w skansenie chat traperskich,
14: Czy pod chmurką, bo i taka jest pewnie możliwość.
13: Tak, tutaj często wiszą różnego rodzaju hamaki i mogą być też noclegi w tipi. Wtedy uczestnicy mieszkają w tipi i każda rodzina dostaje takie swoje tipi do dyspozycji, musi go sobie urządzić i sobie w takim tipi mieszka przez tydzień.
14: Co się kryje pod hasłem urządzić? Tam coś trzeba specjalnego zainstalować? Jakieś umiejętności wykrzesać z siebie?
13: Jakieś półeczki drewniane, linki,
14: czyli mieszaczki. Troszeczkę jednak tak.
13: Żeby sobie urządzić, żeby się wygodnie przez ten tydzień mieszkało.
14: I tutaj już mamy widać, no widać, że to chata kucharza.
13: Tak.
14: Po froncie.
13: Jest to już taki autorski pomysł. W tej chacie gotujemy już nawet dla ponad 100 osób, bo tyle mamy na przykład na biegunie zimna i to zimą. Tutaj mamy miejsce ogniskowe, więc kiedy są niesprzyjające warunki pogodowe, możemy sobie tutaj urządzać ognisko, częstujemy pod płomykami. Staram się też jak najwięcej dzikiej kuchni włączać, czyli jakichś właśnie takich dodatków tutaj zbieranych, dużo rzeczy z naszych upraw, typu jakieś sałaty, koperki, pietruszki, żeby było jak najwięcej takich zdrowych dodatków.
14: Zdarzają się mięsożercy, którzy na te parę dni pobytu, dla nich jest to czas wyrzeczeń, czy po prostu z takim otwartym sercem przyjmują kuchnię wegetariańską?
13: Jest i tak, i tak. Większość osób nie ma problemu, bo okazuje się, że ten tydzień tak szybko zlatuje i ludziom nie brakuje mięsa, ale zdarzają się takie osoby, co faktycznie mówią wprost, że nie dadzą rady. My wtedy mówimy, słuchaj, nie ma problemu, my tutaj na siłę nikogo na wegetarianizm nie chcemy przekonać. 6 kilometrów stąd jest sklep, jest bar, można sobie tam pojechać, zjeść, jeżeli komuś tego brakuje. Dla nas ważne jest, żeby po prostu nie odbywało się to na naszym terenie.
14: Pełnym poszanowaniem tak. Praw jednej i drugiej strony tak. I brzmi to bardzo racjonalnie.
12: To była Justyna Morszczyn z Republiki Ściborskiej. Nie wiem jak wy, ale ja bym spróbowała takiego rosołu z ogniska.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
12: Twój sąsiad, kasjerka z osiedlowego sklepu, specjalista, który naprawia twój komputer, albo młoda mama, którą widzisz codziennie przez okno, jak odprowadza dziecko do przedszkola. Wszyscy oni mają coś wspólnego. W weekendy zakładają mundur. Ja nazywam się Ola Bobicz, a to jest kolejny magazyn reporterów Meloradia. I w tym wydaniu będzie o Wojskach Obrony Terytorialnej.
15: Ciężko, ale jak to się mówi, stabilnie jest.
16: Jak działają w sekcji, mają być jak jedna pięść, jak jedna wielka rodzina. Dbają o siebie nawzajem, są tak silni, jak jest najsłabsze ich ogniwo.
17: Słuchać mnie!
15: No tu jest wojsko, a nie przedszkole, prawda?
18: 5, 6, 7.
19: Nie zależy nam na tym, żeby ktoś tutaj po 16 dniach był maratończykiem albo po prostu Johnem Rambo. Jednak po prostu te podstawowe zdolności fizyczne są potrzebne.
12: Tu żołnierzem może zostać każdy i właśnie o tym będzie ten materiał. A na antenie Meloradia gość, podpułkownik Jacek Szpakowski, dowódca 41. Batalionu Obrony Pogranicza w Giżycku. Dzień dobry.
19: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
12: Tak naprawdę tych żołnierzy Batalionu Obrony Pogranicza jest dużo i jeżeli chodzi o nasze miasto i w ogóle województwo, to są pewne rekordy, prawda?
19: Tak, w ogóle nie chodzi nie tylko o batalion, ale też i naszą brygadę. Jest to największa brygada Wojsk Obrony Terytorialnej w kraju. My jako batalion, przyszła do nas transformacja i ta transformacja polega na tym, że nie zmieniliśmy tylko nazwy z Batalionu Lekkiej Piechoty, ale zostaliśmy Batalionem Obrony Pogranicza ze względu na sytuację, ze względu na to, że został utworzony komponent obrony pogranicza i my jako batalion po prostu realizujemy te zadania i cele, które są związane bezpośrednio z obecnością przy granicy. Jako batalion jesteśmy jednym z największych batalionów, jeżeli chodzi o batalion czy lekkiej piechoty, czy batalion obrony pogranicza, w ogóle w Wojskach Obrony Terytorialnej.
12: Z panem Jackiem mieliśmy okazję się już usłyszeć na antenie, bo jest pan też trenerem aikido, sensejem.
19: Tak, dokładnie tak. Jestem senseiem, 5 dan aikido, trenowałem wiele różnych sztuk walk, ale skupiłem się w pewnym momencie swojego funkcjonowania na aikido, ze względu na to, że mi bardzo to odpowiadało, również i na formę taką rekreacyjną, prozdrowotną, bardzo silną, ale też i kształtującą pewnego rodzaju postawy, które są bezpośrednio bliskie mojemu charakterowi i też myślę, że dobre to jest też przełożenie tych postaw na wojsko.
12: Bardzo dużo są to zróżnicowane grupy zawodowe, które wstępują do Wojsk Obrony Terytorialnej?
19: Tak. Tak, rzeczywiście tutaj chyba nie ma jakiejkolwiek możliwości, kto nie jest żołnierzem naszym tutaj w batalionie, ponieważ te grupy zawodowe są bardzo różne, począwszy od osób, które są urzędnikami, nauczycielami, dyrektorami szkół, poprzez po prostu wszystkie inne grupy zawodowe, które gdzieś tam w naszym otoczeniu funkcjonują, takim zwykłym, ale też przedsiębiorcy, którzy też bardzo chętnie wstępują. W zasadzie myślę, że to nie jest kwestia, jaki zawód wykonuje, tylko tak naprawdę, co ma taka osoba w sercu i czy rzeczywiście ten patriotyzm dla niej jest istotny i ważny.
17: Czy w tej służbie jest w ogóle miejsce, czas, żeby porozmawiać, jakie ci ludzie mają motywację, żeby tutaj do was przyłączyć?
19: Tak, oczywiście, że tak, dlatego, że naszym tutaj takim bezpośrednim kluczem, to bardzo istotnym elementem jest to, żeby mieć komunikację ze swoimi żołnierzami. I począwszy praktycznie od dowódców sekcji, dowódców plutonów, dowódców kompanii, również ja, bardzo mocno się angażujemy w to, żeby wiedzieć, kim są nasi żołnierze, w jaki sposób funkcjonują nasi żołnierze, z jakimi problemami się borykają również i tutaj, jeżeli chodzi o służbę, bytność w tej służbie, a także po prostu o większe zaangażowanie, ponieważ jako batalion nie realizujemy tylko zadań szkoleniowych, ale realizujemy też zadania, które wynikają z naszej po prostu operacyjności, czyli to, że udzielaliśmy pomoc na powodzi, to, że czynnie uczestniczymy w granicy, to są też elementy, które nasi żołnierze się bardzo mocno angażują i ja, prawdę powiedziawszy, jestem naprawdę z nich bardzo dumny. Jesteśmy cały czas jednostką bojową, nie jesteśmy jednostką zabezpieczającą ani ubezpieczającą. Oczywiście nie mamy tak wysokich zadań bojowych, jak ma w Giżycku chociażby 15. Giżycka Brygada Zmechanizowana, ale jednakowoż cały czas jesteśmy jednostką bojową, czyli po prostu wszystkie zadania, które są związane z bytnością wojska, użyciem operacyjnym wojska. Oczywiście nie w kwestiach tak wielkiego siły czy potencjału kalibru, natomiast myślę, że też i swoimi umiejętnościami czy strzeleckimi, gdzie jeździmy na różne zawody, również jako żołnierze i zdobywamy wyróżnienia na tle całego Wojska Polskiego na poziomie ogólnokrajowym. Zadania oczywiście związane z kryzysem, czyli po prostu wszelkiego rodzaju odpowiedzialnością Wojsk Obrony Terytorialnej i wojsk całego Wojska Polskiego, to też oczywiście jest jeden z naszych elementów.
17: Ile czasu żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej tak w ciągu roku musi poświęcić tutaj na służbę, na to, żeby rozwijać swoje umiejętności?
19: Generalnie zgodnie z kalendarzem szkolenia i całym programem szkolenia jest tak, że raz w miesiącu dwa dni weekendowe plus raz do roku zajęcia zintegrowane, 14-dniowe. Czyli to jest cały taki okres, który powoduje, że spełnia ten żołnierz minimum. Natomiast oprócz tego minimum jest dużo różnego rodzaju szkoleń, kursów, wyjazdów, również organizowanych na terenie batalionu. Także wielu z tych żołnierzy, którzy chcą się rozwijać, mają takie możliwości i de facto to nie zawęża się tylko i nigdy i wyłącznie do tych dwóch dni szkoleniowych w miesiącu, ale praktycznie rozszerza się to na różnego rodzaju kursy, szkolenia i one potrafią trwać i po tydzień, po trzy tygodnie, w zależności od tego, jak wysoko wyspecjalizowany jest to kurs. Ideą Wojsk Obrony Terytorialnej jest to, że żołnierz jednak pracuje na co dzień i to jest jego podstawowa praca, jego sposób funkcjonowania, a szkolenie się w wojsku jest to dodatkowy element. Czy nie jest to kwestia zaangażowania, ponieważ tak jak ja rozmawiam z żołnierzami, jak widzę, jak tutaj się dzieje, chociażby samo to, że mamy bardzo dobrze ukompletowany batalion i jeden z największych batalionów w Polsce, no to też o czym świadczy, że jednak ci ludzie mają chęć. Kwestia jest bardziej tego typu, żeby poukładać sobie życie związane z życiem zawodowym, z życiem rodzinnym i dopiero wtedy zostaje to miejsce i przestrzeń na szkolenie się w Wojskach Obrony Terytorialnej.
17: Ja przypominam, że rozmawiam z panem podpułkownikiem Jackiem Szpakowskim, dowódcą 41. Batalionu Obrony Pogranicza w Giżycku. Jak to pogodzić, to życie właśnie zawodowe, rodzinne, z tym życiem żołnierza?
19: Z takiej strony praktycznej to wygląda w ten sposób, że jest kalendarz szkoleń, żołnierze dostają ten kalendarz szkoleń w czwartym kwartale tego roku i na następny rok wiedzą dokładnie, gdzie te szkolenia się odbywają, w jaki sposób dokładne są daty ustalone. Pracodawca dostaje wówczas ten kalendarz szkoleń, odpisuje, że się zapoznaje i w zasadzie w tych dniach powinien udzielić dni wolnych dla tych żołnierzy, żeby mogli w tym uczestniczyć. Oczywiście też są różnego rodzaju sytuacje związane z kursami, szkoleniami, wyjazdami na granicy. No i tutaj już jest trochę większa jakby dyspozycyjność niektórych żołnierzy, a w niektórych niestety słodko nie wygląda, no ale mimo wszystko widać to bardzo duże zaangażowanie.
17: Na wschodzie Europy mamy sytuację dosyć niestabilną, niebezpieczną. Czy to oznacza, że zainteresowanie albo otwartość służby jest większa?
19: Tak, widzimy takie też postawy, dlatego że Wojska Obrony Terytorialnej są młodą w zasadzie formacją i te postawy jednak powodują, że te chęci czy motywacje, dla których żołnierze przychodzą, że się jednak one zmieniają. Na samym początku to były bardzo silne takie oddziaływania patriotyczne. Dzisiaj to też pojawiają się te elementy związane z tym, że żołnierze po prostu wprost mówią, że chcą wiedzieć, co robić, jeżeli po prostu przyjdzie czas, że tak powiem, próby, kryzysu, jeszcze nawet ten element przed wojną. W związku z tym pojawia się coraz więcej takich osób, które deklarują tego typu motywacje.
12: Czy też można mówić o pewnego rodzaju motywacji ekonomicznej?
19: Na pewno tak. Motywacja ekonomiczna jest pewnie jednym z elementów, które biorą czynny udział. Jak zresztą pokazują badania prowadzone statystycznie również i nie tylko w wojsku, ale też po prostu w grupach zawodowych. Miałem ostatnio taką możliwość dostępu do takich badań bardzo specyficznych. Pokazuje, że w całej Polsce ta deklaracja poziomu finansowego zaangażowania z powodów finansowych jest na trzecim, czwartym miejscu. Także to nie jest rzecz i argument, który należy zbywać i myśleć sobie o nim, że po prostu nie jest istotny, wręcz odwrotnie, jest on istotny. Jednak zawsze cały czas na pierwszym miejscu jest ten etap związany po prostu z dobrą atmosferą w pracy. Myślę, że też tutaj w batalionie chyba też to wszyscy czują i dlatego też deklarują swoje tutaj funkcjonowanie, dlatego, że po prostu wiedzą, że to zaangażowanie, wiedzą, że ta atmosfera

0: dużo osób, które deklarują coraz większe zaangażowanie, chcą zostać żołnierzami zawodowymi. W ogóle w Wojskach Obrony Terytorialnej jest zorganizowany taki cykl szkoleń, w trakcie których żołnierze mogą się rozwijać, również i w kwestiach rozwoju takiego awansowego. Szeregowy, który się szkoli, jest zaangażowany, ma taką możliwość, że potem idzie na kurs podoficerski sonda. Sonda powoduje to, że dostaje pierwszy akt mianowania na stopień kaprala, ale też jednocześnie jest szkolenie agrykola, w trakcie którego żołnierze mają możliwość, ci, którzy mają wyższe wykształcenie, mają możliwość zdobycia szlifów oficerskich. Dzisiaj widzimy, że dużo naszych żołnierzy, odchodząc do służby zawodowej, zasila nie tylko Wojska Obrony Terytorialnej, co po prostu jest związane z tym, że mamy dużo mniej etatów zawodowych, bo taka jest idea Wojsk Obrony Terytorialnej, i przychodzą do kolejnych jednostek, które tutaj mamy też i w naszych okolicach.
1: Co będzie takim atutem w przypadku, kiedy komuś marzy się właśnie taka kariera wojskowa, czy na przykład wyższe wykształcenie?
0: Dużym atutem, jeżeli chodzi o takie zrozumienie, jak funkcjonuje wojsko, jest właśnie odbycie tej terytorialnej służby wojskowej. Ludzie, którzy nie są do końca pewni, chcą spróbować, nie chcą od razu wchodzić z całym zaangażowaniem, bo najzwyczajniej w świecie musieliby zrezygnować z jakiegoś swojego kierunku rozwoju, który mieli, czy to związane ze szkołami, czy po prostu z pracą zawodową, którą pełnią. I wtedy dochodzi do takiej sytuacji, że w pewnym momencie on jest bardziej świadomy. Czyli na pewno wtedy jest dzięki temu mniej ubyć takich osób, które bardziej świadome przychodzą do zawodowej służby. Ja chciałbym tak wspomnieć, na przykład mamy tutaj na batalionie żołnierza, który jest stolarzem. W tej chwili już jest po 40, czyli bardzo duży już ma background zawodowy, ale w związku z tym, że służył tutaj jako żołnierz szeregowy TSW, później został na sądzie, dzisiaj uczestniczy w wielu szkoleniach, ma dzisiaj taką możliwość, żeby dzisiaj również tutaj być na kolejnym szkoleniu podstawowym przy tak zwanej 16. I rozmawiałem z tym kapralem, pytam się, mówię, jak widzisz swoje życie, jak to funkcjonuje i tak dalej. I on mówi, że bardzo chce być jednak żołnierzem zawodowym. Czyli dzięki temu, że nabył tutaj doświadczenia, nabył tutaj takiego zrozumienia, jak może wyglądać wojsko i w jaki sposób on może służyć, dzisiaj bardzo świadomie podejmuje decyzję, że będzie żołnierzem zawodowym.
1: Jeżeli ktoś się właśnie myśli o takiej karierze, to jakie cechy się przydają?
0: No na pewno tutaj, tak jak dla każdego żołnierza, potrzebna jest wytrwałość, dyscyplina, te wszystkie takie elementy, które no niestety są związane z tym, że trudno bycia żołnierzem zawodowym, to znaczy taka dyspozycyjność, jest tym elementem, który no, warunkuje pewnego rodzaju możliwość funkcjonowania w wojsku.
1: Tak jak już pan właśnie mówi o tej dyscyplinie, o tej dyspozycyjności, to też jest spora rola rodziny, jeżeli już ktoś taką założył, żeby tam po prostu te sprawy swoje chyba pozałatwiać, żeby było takie pełne zrozumienie właśnie też od tej strony rodzinnej.
0: Tak, tak, oczywiście. Niedawno wyszedł podręcznik przywództwa podpisany przez generała Kukułę i jednym z tam z elementów, na które wskazał szef sztabu generalnego, jest to, że rodzina ma być tym też elementem, o którym nigdy nie wolno zapomnieć, ponieważ jeżeli my mówimy, że będziemy służyć w wojsku, będziemy chcieli po prostu jednak w pewnym momencie być może, tak, oby nie oczywiście, przelać krew, to musimy też wiedzieć dlaczego. No najzwyczajniej w świecie też po to, żeby nie zdezerterować.
1: Właśnie dużo też się mówi na temat takiej higieny pracy, tego jak ze sobą żyjemy w różnych firmach, natomiast dość specyficzną firmą jest oczywiście wojsko. Jak to tutaj wygląda? Czy macie jakiś taki zbiór zasad dotyczących właśnie waszych relacji?
0: Każdy żołnierz ma regulamin i w regulaminie są określone zasady współżycia, które pozwalają na to, żeby nie przekraczać pewnego rodzaju barier, granic, a jednocześnie, żeby ten szacunek okazywany był troszeczkę może taki formalny, ale też i bezpieczny dzięki temu.
1: Dużo jest takich ludzi, którzy po prostu, no co tu dużo mówić, nie nadają się, rezygnują bardzo szybko.
0: Jeżeli my patrzymy na Wojska Obrony Terytorialnej, to jest o tyle właśnie dobre, że tutaj może praktycznie przyjść każdy i zobaczyć, przekonać się na własnej skórze. Czasami jest tak, że po prostu człowiek przychodzi, to tak jak z tymi u mnie treningami w Aikido. Tak? Przychodzą różne dzieci i bardzo często widziałem coś takiego, że niekoniecznie te najbardziej sprawne, najbardziej skoordynowane i takie, których człowiek na pierwszy rzut oka myśli sobie, że to po prostu będą gwiazdy, one zostają tymi gwiazdami. Po prostu tutaj bardziej się zawsze liczy wytrwałość, odpowiedzialność i takie elementy, które powodują, że jednak ten człowiek mówi ok, nie poddam się, wstanę, pójdę dalej i podziałam. Oczywiście, że są komisje, są psycholodzy, którzy weryfikują pewnego rodzaju predyspozycje już na samym początku, no bo jednak każdy żołnierz dostaje broń, każdy żołnierz dostaje amunicję, wcześniej czy później będzie strzelał z tej broni i to jest bardzo ważne, żeby nie był w tym momencie w jakimś załamaniu psychicznym albo

0: nie objawiła się nagle jakaś dwubiegunowość, która spowoduje, że zostanie to źle wykorzystane.
1: A jeśli ty kiedykolwiek pomyślałeś, może zrobiłbym coś dla kraju, ale bez rzucania wszystkiego i przenosin do koszar, to WOT może być opcją właśnie dla ciebie. W skrócie to takie wojsko na part-time, ale z całkiem konkretnym przeszkoleniem i obowiązkami.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
1: Rolnictwo nie zna pauzy ani wolnych weekendów, a każdy, kto choć raz widział, jak wygląda dzień pracy w gospodarstwie, wie, że to zawód z jednej strony wymagający, a z drugiej pełen ryzyka. Wie o tym doskonale pani Agata, córka rolnika, jak mówi o sobie z dumą.
3: Oczywiście praca od świtu do nocy. No przede wszystkim tutaj, jeśli rodzice mają bydło mleczne, to jest poświęcenie się do porannego wstawania i obrządków, tak samo do wieczornych.
1: Przy mikrofonie Meloradia Ola Bobicz. Cześć. KRUS w Giżycku podsumowuje tegoroczne wypadki rolnicze na terenie powiatów giżyckiego, węgorzewskiego i gminy Banie Mazurskie. W 2025 roku pracownicy instytucji odnotowali 22 zdarzenia. Najwięcej tych, które mogą przytrafić się każdemu z nas, czyli po prostu upadki osób. Tych było łącznie 8. Nie zabrakło też sytuacji, które pokazują, że praca ze zwierzętami to nie tylko codzienna rutyna, ale i czujność na najwyższym poziomie. 9 wypadków to efekt uderzeń czy przygnieceń przez zwierzęta hodowlane. Do tego doliczmy pojedyncze, nagłe zachorowania i inne trudne do przewidzenia zdarzenia. Jak dochodzi do wypadków w gospodarstwie? Co zrobić, by temu zapobiec? I jaką rolę w poprawie bezpieczeństwa odgrywa miejscowa kasa rolniczego ubezpieczenia społecznego? O tym nasz dzisiejszy gość.
4: Tomasz Nowalski, kierownik placówki terenowej KRUS w Giżycku.
1: A dzisiaj będziemy rozmawiać o wypadkach rolniczych i o tym, co zdarza się, tak jak to się mówi, w najmniej spodziewanym momencie, kiedy rolnicy chociażby wychodzą na pole. Czy są takie kategorie wypadków, które, jeżeli chodzi o powiat giżycki, węgorzewski czy Banie Mazurskie, zdarzają się najczęściej?
4: Tak, oczywiście. My jako instytucja gromadzimy dane i segregujemy je w taki sposób, że najczęstsze wypadki, które mamy, to są upadki osób. To bardzo szeroka grupa, bo może dotyczyć i poślizgnięcia na podłożu, i kiepskiego obuwia, albo poślizgnięcia z drabinki w traktorze.
1: Tak naprawdę banalna historia. To, co przydarza nam się najczęściej, po prostu się przewrócimy, potkniemy.
4: Dokładnie tak. Po prostu musimy na siebie uważać, czasami zerknąć na to, jaka jest pogoda na zewnątrz, czy nie ma może na trawie rosy, czy nie będzie z tego powodu ślisko. To największa grupa, to liczy sobie 52% wypadków, czyli ponad połowa, dosłownie bardzo dużo. Druga grupa również jest ważna ze względu na specyfikę regionu, w którym jest bardzo dużo bydła, więc mamy w drugiej grupie mamy najwięcej wypadków z bydłem. To również są kopnięcia, potknięcia, upadki do kanałów gnojowych. No to są naprawdę szerokie tematy, więc po prostu muszą być związane ze zwierzętami i mamy ich dużo.
1: Czyli gdzieś tam na przykład zahaczenie rogiem to się zdarza, prawda?
4: Wciąż, dokładnie. Również też specyfika budów obór, na przykład wejście między zwierzęta, żeby zadać pokarm. To takie sytuacje newralgiczne, nawet jeżeli rolnik oswaja swoje zwierzęta głosem, zna je dobrze, to przecież może się trafić coś w rodzaju muchy, która ją denerwuje, ona po prostu machnie kopytem. Tak się to kończy. To pokazuje, jak bardzo współczesny rolnik musi być wszechstronny. Musi znać behawiorystykę zwierząt, żeby poprawnie wykonywać swój zawód. Ja znam przypadek, w którym krowy uratowały swoją właścicielkę przed bykiem. Ze względu na to, że one uważały ją za część stada, więc obstawiły ją kołem i byk nie miał dojścia.
1: Byk planował zaatakować.
4: Już porwał się podobno, nawet ruszył. To sytuacja z gminy Banie Mazurskie, którą mi opisywali miejscowi sprzed lat, ale no podobno prawdziwa, więc pozwalam sobie powtarzać. To pokazuje, jak dobre traktowanie zwierząt może się zwracać.
1: Rolnictwo, wypadki rolnicze, temat rzeka, czy ten dobrostan zwierząt. Zwierzęta, które czuły się zaopiekowane, stanęły w obronie.
4: Tak, odwdzięczą się dokładnie tym samym. I nie tylko 24 grudnia.
1: I nie tylko, właśnie, do tego 24 grudnia podobno przemawiają. Ja nawet też kojarzę, a propos tych historii, kojarzę różowe opłatki przekazywane bydłu, prawda, czy innym zwierzętom gospodarskim, jeżeli mówimy o tym 24 grudnia. Też pan potwierdza.
4: Oczywiście, że tak. tak, tak. Znana historia zresztą z mojej rodziny również.
5: Mhm. Nie wiem, czy to tylko jest specyfika Mazur, czy to jest specyfika całej Polski, że tak się dzieje. Natomiast wracając do tych kategorii wypadków rolniczych, to są upadki. To są te związane właśnie ze zwierzętami.
4: I trzecia kategoria, największa, z tych największych, to jest kategoria, która dotyczy wypadków przy maszynach rolniczych lub z maszynami. To są najbardziej skomplikowane wypadki. Często kończą się urwanymi kończynami lub utratą zdrowia w znacznym uszczerbku lub życia. Tutaj nieuwaga lub złe maszyny bez zabezpieczeń prowadzą do bardzo szybkiego zgonu bez możliwości ingerencji osoby zewnątrz.
5: Zostawiając za nami liczby, bo tak jak pan zauważa na przestrzeni lat, ile lat pan już w ogóle pracuje w KRUS-ie?
4: Jestem pracownikiem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego już od dekady. Mhm. Od 3 lat mam przyjemność być kierownikiem w Giżycku, w placówce terenowej.
5: Czy jest lepiej, czy gorzej? Czy ta świadomość wzrasta? Jak to wygląda?
4: To jest o tyle dobre pytanie, że świadomość jest większa, rolnicy się zgłaszają, przychodzą na szkolenia, często wiedzą o tym, żeby zgłosić wypadki. Natomiast przez to mamy na przykład w statystykach mieliśmy wzrost wypadkowości, ale to nie oznacza, że jest niebezpieczniej. Po prostu my się dowiedzieliśmy, że te wypadki gdzieś istnieją, nie są ukrywane przez państwa, albo wiedzą państwo jako rolnicy, że mogą do nas przyjść w tej sprawie, zgłosić się i spróbować coś załatwić razem z nami. W zależności od tego, czy to był wypadek przy pracy w rolnictwie, czy też po prostu zdrowie już nie domaga, czy może ktoś z państwa ma borelioze, bo choroby zawodowe również wchodzą u nas pod opiekę przez instytucje.
1: To jest magazyn reporterów Meloradia, a na antenie kierownik placówki terenowej KRUS w Giżycku Tomasz Nowalski.
5: Tutaj mówimy o przestrzeni czasowej mniej więcej dekady. Jeszcze powiedzmy te 10 lat temu świadomość rolników na temat tego, że te wypadki można zgłaszać, albo na temat tego, że te choroby są wynikiem pracy na roli, nie była jeszcze tak duża.
4: Nie, tutaj myślę, że też duży ukłon w stronę mediów akurat, bo to przynajmniej ja mam takie wrażenie, że widzę coraz więcej tematów w mediach właśnie, które mówią o profilaktyce, o zdrowiu, o naszej diecie. I z czasem to też dociera i do rolników. Ci ludzie nie żyją w próżni i wiemy, że to są bardzo wykształceni ludzie, inteligentni ze względu na to, co muszą wiedzieć, żeby wykonywać swój zawód. No i dociera też do nich, że muszą mieć czas wolny na swoje hobby, na odpoczynek, żeby tu zachować ten balans między pracą a życiem prywatnym. Także tak, świadomość jest, moim zdaniem, idzie w parze razem z tą informacją, która przewija się przez media. Tak to powinno wyglądać.
5: To skoro jest tak dobrze, to czemu jest tak źle? W sensie takim, że cały czas jakby ten temat trzeba jeszcze bardziej zaopiekować, jeszcze bardziej jakby frontem wychodzić do rolników.
4: Ja myślę, że to tak jak przy zwykłych wypadkach, zawsze mamy świadomość, żeby uważać na schodach, ale dobrze o tym przypomnieć, prawda? Profilaktyka zwykła, powtarzanie o rzeczach, które wiemy. Rozumiem, to jest słodko gorzka pigułka, tak prawda. Jest dobrze, ale czemu jest tak źle? Zawsze to samo pytanie.
5: W większości wypadków udałoby się uniknąć, a one są skutkiem, wynikiem pewnej rutyny.
4: Dokładnie tak. Właśnie o to chodzi, że często się nie skupiamy na zadaniu, które wykonujemy i one najczęściej wynika z tego wypadek. Zresztą, jak samo pojęcie wskazuje, jest to jednak przyczyna zewnętrzna.
5: Co się jeszcze takiego będzie działo? Jakie macie plany, żeby to bezpieczeństwo w gospodarstwach poprawić?
4: Dobre pytanie. My jako instytucja zastanawiamy się nad tym, skoro już mamy tę listę, o której rozmawialiśmy, że myślimy o tym, o zdrowiu psychicznym rolników, o ich wypoczynku. Instytucja również kasy zastanawia się nad uruchomieniem krusobusów. Może to brzmi całkiem absurdalnie albo śmiesznie na początku, ale są takie miejsca wykluczeń, do których warto by było jednak dojechać, żeby zachęcić rolników do spotkania, zwłaszcza, że no my mamy taką świadomość, gdzie są nasi rolnicy, którzy są na rentach, czyli mają pewne niezdolności fizyczne, które jeszcze można próbować zbadać lub po prostu pomóc tym rolnikom, którzy nie wychodzą z domów, bo jest za daleko lub nie mogą zostawić lub z jakiegoś powodu nie chcą lub nie mogą się przemieścić.
5: Właśnie, bo tutaj też warto, może nie wszyscy zdają sobie sprawę, jaka to jest specyfika pracy. To nie można po prostu opuścić gospodarstwa i pojechać do lekarza, bo są pewne obowiązki.
4: To prawda, zwłaszcza, że taka jest specyfika naszego regionu. Mamy tu bardzo dużo bydła, więc no, nasi rolnicy tak są przywiązani. Inaczej trochę wygląda to pewnie w innych rejonach Polski, gdzie rolnictwo jest bardziej roślinne, nastawione na pasze, więc no, zapewne tak to trochę wygląda, że tamci rolnicy mogą mieć więcej czasu wolnego.
5: Myślę, że moi słuchacze też chcieliby się bardzo dowiedzieć, na czym w ogóle ogóle polega praca pracownika KRUS-u? Pan też przed rozmową wspomniał, że dużo czasu spędza w terenie.
4: No to jest temat rzeka po tylu latach pracy w KRUS-ie.
5: To może coś o tych ludziach, z którymi się pan spotyka. Właśnie jacy są tak z pana doświadczeń mieszkańcy wsi?
4: Myślę, że tu się nic nie zmieniło. Wieś jest jednym z najprzyjemniejszych miejsc, do którego możemy zawsze pojechać i odpocząć i popsować z naturą. I myślę, że nasi rolnicy dokładnie tacy są, że jus soli, to są ludzie naszej ziemi. Oni dokładnie czują klimat i miejsce, w którym żyją, więc to w sumie dzięki nim ten region wygląda tak, jak wygląda.
1: Rolnicy to też jedna z tych grup zawodowych, które naturę mają za najbliższego współpracownika, ale niestety czasem i przeciwnika. A kiedy praca odbywa się w polu, w lesie, wśród zwierząt i roślin, organizm potrafi to odczuć bardziej, niż byśmy chcieli. W powiecie giżyckim, jak informuje miejscowy sanepid, najczęściej zgłaszamy choroby odkleszczowe. Borelioza czy kleszczowe zapalenie opon mózgowych to dziś realne zagrożenie dla osób, które zawodowo pracują w środowisku, gdzie spotkanie z kleszczem to niemal codzienność. Kiedy zdrowie zaczyna szwankować, pojawia się pytanie, co dalej? Jak starać się o jednorazowe odszkodowanie, zwrot kosztów leczenia w przypadku, gdy to, co nam dolega, jest spowodowane tym, czym na co dzień się zajmujemy. Najpierw trzeba jednak udowodnić, że choroba wynika bezpośrednio z wykonywanej pracy. O tym właśnie opowie nasz dzisiejszy gość z sanepidu.
5: Anna Święcica, dział higieny pracy, asystent. I to jest ta osoba w giżyckim sanepidzie, która zajmuje się właśnie udokumentowywaniem chorób zawodowych. Dojściem, czy dana choroba zgłaszana przez petenta jest chorobą zawodową. Naszym zadaniem jest przedstawienie drogi zawodowej danego petenta i udokumentowanie tego, czy jego praca jest powiązana z chorobą zawodową.
1: Tych szkodliwych czynników właśnie to też zależy, w jakim środowisku ta osoba pracuje i na jakie czynniki jest narażona. I okazuje się, że nie każda choroba, którą zna medycyna, to jest choroba zawodowa, bo zgodnie z ustawą jest jakaś ograniczona liczba tych chorób. Proszę powiedzieć, ile tych chorób jest i mniej więcej, jakie to są choroby, z czym mogą mieć styczność te osoby, które wykonują zawód, powiedzmy, podwyższonego ryzyka.
5: Jest wykaz chorób zawodowych. W wykazie znajduje się 26 takich chorób. Najczęściej do nas zgłaszane są choroby takie jak borelioza, cieść nadgarstka, atopowe zapalenie skóry. Zdarza się też KZM, czyli kleszczowe zapalenie mózgu.
1: Właśnie KZM i borelioza, tak jak możemy kojarzyć, to są te kleszcze, które gdzieś nas mogą zaatakować. Natomiast to, co jest ciekawe, ci, którzy się zgłaszają z tą boreliozą, którzy mają udokumentowaną właśnie tą historię choroby, to są różne grupy zawodowe. Kto to taki?
5: Najczęściej oczywiście są to rolnicy. Zdarzają się także przypadki takiego zawodu jak listonosz czy pszczelarka. W tamtym roku mieliśmy 9 zgłoszeń podejrzeń choroby zawodowej. 7 dotyczyło rolników. W tym roku na 8 zgłoszeń wszyscy to byli rolnicy.
1: Jaka jest ścieżka w ogóle starania się o to, żeby udokumentować, że to, co nam dolega, jest związane z pełnionymi przez nas zawodowo obowiązkami?
5: No na początku musimy wybrać się do lekarza, który wypełni takie zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej. Następnie pracownik udaje się do nas. My przedstawiamy kartę oceny narażenia zawodowego, czyli właśnie w tej karcie musimy udowodnić, czy wykonywane czynności przez pracownika czy rolnika mogą powodować chorobę zawodową. Taką kartę wysyłamy do rzecznika, czyli Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy i tam już lekarz decyduje, czy dana choroba jest powiązana z wykonywanymi czynnościami.
1: Dzisiaj właśnie chciałabym się skupić wokół właśnie rolników. Czy rolnicy to jest tylko borelioza, czy inne też przypadki właśnie tych chorób związanych z pełnionymi obowiązkami?
5: Głównie jest to borelioza, choć były też przypadki cieśni nadgarstka. No i też oczywiście KZM-y, tak? Są przypadki, że rolnicy przychodzą do nas z tą chorobą.
1: W tym roku giżycki sanepid przyjął 8 zgłoszeń dotyczących chorób zawodowych. Wydaje mi się, że na tak duży powiat to wciąż niewiele. Może część pracowników nie jest świadoma swoich praw? Dlatego sprawdźcie to. Pełny wykaz wszystkich 26 chorób zawodowych znajdziemy na stronie gov.pl. I jeszcze krótko o jednym z zagrożeń, które również dotyczy mazurskich rolników. Na polach, szczególnie w naszym regionie, wciąż zdarzają się odkrycia, które powinny zapalić w głowie czerwoną zapaloną lampkę. Jeśli podczas pracy znajdziecie jakikolwiek przedmiot przypominający amunicję, pocisk, granat czy coś metalowego, nie dotykajcie, zawiadomcie służby. Starszy chorąży Wacław Maksymiak, dowódca patrolu saperskiego z 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej.
6: Zaznaczyć go można chusteczką, jakąś reklamówką, zawiązać na drzewo. Jeżeli się pomylicie, jeżeli to będzie jakaś puszka, która jest podobna do miny przeciwpiechotnej na przykład, na tym się kończy. Pisujemy protokół, że dany przedmiot okazał się puszką, rurą czy czymkolwiek i taka osoba jest wolna, nigdy nie zapłaci ani grosza za taką interwencję.
1: Pamiętajcie, lepszy fałszywy alarm niż prawdziwa tragedia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
1: Do końca roku trwa zbiórka na rehabilitację Kingi Płatosz, a to oznacza, że podczas miejskich imprez będziecie mogli spotkać wolontariuszy z puszkami. Przy mikrofonie Ola Bobicz. Cześć.
2: Blisko ludzi.
1: Ta super siedmioletnia dziewczynka urodziła się z zespołem Downa. Na co dzień chodzi do przedszkola i jest częścią naprawdę kochającej rodziny. Zresztą sami posłuchajcie.
7: Skończyłyśmy zajęcia i przyszłyśmy sobie na plac zabaw, bo pogoda miała być ładna, ale...
1: No właśnie, ale i tak to jest z pogodą, szczególnie na Mazurach, że można się dziwić. No, robi się coraz gorzej, natomiast mam nadzieję, że będziemy miały okazję porozmawiać na antenie Meloradia. Sylwia Płatosz, mama Kingi.
8: Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, cześć.
1: No i w tym roku trwa zbiórka na właśnie specjalne potrzeby twojej córeczki. Mhm. Powiedz, jakie to potrzeby i z czym na co dzień jako rodzina, sama Kinga, ale też wy walczycie?
7: No teraz właśnie wróciłyśmy z pobytu w szpitalu, więc doszła nam kolejna diagnoza. Trochę tego się nazbierało przez te 7 lat. To zespół Downa, nefrokalcynoza i choroba Hagemana, plus tam takie inne historie, które między innymi chodzi o wady postawy, które wynikają z zespołu Downa. No i to jest potrzebna taka rehabilitacja, fizjoterapia.
1: Jaką dziewczynką jest Kinga?
7: A koniec, chcesz do domu? O właśnie taką, jest kapryśną, charakterną, ale jest też... Tak, ale jest też bardzo kontaktowa, jak ma te swoje oczywiście ograniczenia, które ma, bo ona trochę inaczej odbiera świat i jak jest sama, to ja mi się wydaje, że ona jest taka super bystra, super, super ekstra w ogóle, wyrehabilitowana w terapii, ale jak jest tak więcej osób, to widać, że trochę od rówieśników odstaje, no i co? No i musimy ciągnąć do góry, nie? Zawsze do góry. Nefrokalcynoza?
1: O Boże, to o co chodzi? To ja pierwszy raz słyszę.
7: No właśnie ja też. Tak, to się okazało na którymś z pierwszych USG brzucha, że Kinia ma zwapnienia w nerkach. No i teraz szukamy przyczyny. Znaczy, objawów jako takich na ten moment nie ma, więc musimy pilnować, żeby ta nefrokalcynoza się nie powiększyła, czyli te zwapnienia w nerkach się nie powiększyły. No to też dla mnie nowość, nie? Jak z tym teraz żyć? Bo pewnie będziemy musiały się pilnować, robić często badania, zmienić pewnie jakąś dietę standardowo, jak to zawsze przy wszystkich schorzeniach, zmienić dietę. Szukamy przyczyny, tak? Czy to jest taka, nie lubię tego stwierdzenia, ale że taka jest jej uroda.
1: Straszne jest zawsze stwierdzenie, tak. Bo zawsze jest jakaś przyczyna właśnie.
7: Tak, ale prawdopodobnie jest tak, że się po prostu urodziła z takimi nerkami i z tą chorobą, więc mieliśmy teraz właśnie robione badania genetyczne w szpitalu dziecięcym w Olsztynie, żeby sprawdzić, skąd to się wzięło.
1: Jest jedynaczką czy marodzeń?
7: Jest jedynaczką. Jest jedynaczką, bo po pierwsze, bo tak się złożyło, po drugie, wychowanie jej naprawdę wymaga dużo czasu i poświęcenia i tak naprawdę to ja jestem wiecznie w rozjazdach i mąż zostaje w domu, albo on też gdzieś tam jest, więc to tak trochę mało się spotykamy, ale jak już się spotykamy, to intensywnie, żeby nie było, że nie. No ale póki co Kinga jest jedynaczką, no nic z tych spotkań nie wynika.
1: Dlatego pytam, bo zawsze mówi dużo o takim dzieciaczku, jak ma, nie wiem, rodzeństwo, czy młodsze, czy starsze i o tej relacji. Sama mam też jedynaka i też go trudno gdzieś tam obudować, jaki on jest w stosunku do, tak jak mówisz, inaczej właśnie w towarzystwie, inaczej jak tych dzieci jest więcej, a inaczej jak jest jedno i ono gdzieś tam próbuje się przepchnąć, chociażby na tym placu zabaw, albo po prostu w tej grupie rówieśniczej sobie poradzić.
7: No ona jak na jedynaczkę to i tak jest całkiem, myślę, wydaje mi się, że społecznie jest dobrze wyrehabilitowana. Raczej nie ma problemów z kontaktami z dziećmi, chyba że, no właśnie, bo to właśnie chodzi o to, że te kontakty z innymi dziećmi też to jest praca rodziców. I nie tylko moja praca, tylko praca tych innych rodziców. A tej pracy czasami nie ma i rodzice nie są świadomi tego, że dziecko się zachowuje tak, a nie inaczej, bo jest takie, a nie inne. I to bywa trudne.
1: Czyli mówisz na przykład, to już mówimy teraz o dorosłych, że jeszcze nie są gotowi na kontakt, czy na jakieś takie otwarcie na osoby z zespołem Downa? To o to chodzi?
7: Myślę, że tak. Myślę, że tak w ogóle na niepełnosprawności. U nas, to tak się śmieję zawsze, że to jest takie trochę szóstka w totolotka, bo ten zespół Downa, no to on jest dobrze znany, tak? Znaczy dobrze znany. Na zasadzie takiej, że nikogo nie dziwi, tak? Widzimy tą twarzyczkę i wiemy, że to jest ta jednostka chorobowa, tak? I z niczym tego raczej nie pomylimy. Więc jeżeli gdzieś tam ktoś ją widzi, no to już mniej więcej wie, czego się spodziewać, chociażby po tych stereotypach, które nie są dobre oczywiście i ja tam walczę z tym, żeby się stereotypami nie kierować, no ale suma summarum, nie jest to tak źle, jak ludzie coś wiedzą. No a na przykład właśnie ten problem autystów, nie? Że oni nie wyglądają, powiedzmy.
9: A są,
7: tak? Mhm. I to jest ten problem.
9: I też to przyznaję, że może już teraz po latach jakoś już mam to przepracowane. Natomiast kontakt zawsze to jest jakaś taka nauka tego kontaktu. A najlepsza rada nawet od osób niepełnosprawnych, tak jak słyszę, od dorosłych, mówią ignorować. Tak samo, jak z każdym.
7: No tak.
9: Czego ty się boisz?
7: Właśnie, tak, najlepiej jest po prostu być i traktować tego człowieka jak człowieka, tak jak każdego innego. No okej, czasami może być dziwny. My też niby neurotypowi jesteśmy dziwni czasami, tak?
9: Dokładnie.
7: Jacyś tam jesteśmy. Mhm. Więc no, oni też są jacyś, tak? I to właśnie, że zespół Downa, że dzieci są takie kochane, czy tam uparte. Okej, no są kochane, są uparte, ale są też jeszcze, mają 1000 innych cech, tak? Które w ogóle nie mają
9: no właśnie,
7: nic wspólnego.
9: A nie, ale
7: nie?
9: Powiedz, bo pewnie też jest zespół właśnie tych cech, które gdzieś tam dokuczają przede wszystkim kindze, ale też rodzicom, ale też zespół tych cech, które na pewno jakąś taką wrażliwością otulacie, że to jest coś jednak fajnego.
7: No te dzieciaki przede wszystkim one są, myślę, że ze względu właśnie na te liczne terapie, to one są takie czułe i otwarte. One podchodzą do człowieka z taką ufnością, tak mi się wydaje. Przynajmniej do te dzieci, które ja znam.
9: Wydawało mi się, że to jest rzeczą prostą, żeby wytłumaczyć, że nie rozmawiaj z obcymi, to się wcale takie proste nie wydaje.
7: Nie. A właśnie jeżeli jeszcze mamy dodatkowo tą niepełnosprawność intelektualną, to czasami wytłumaczenie pewnych historii to jest w ogóle jak lód w kosmos, nie?
9: Mnóstwo jest tych filmików w internecie, że tam zaczepię pana synka i zobaczymy, czy pójdzie. I niestety dużo dzieci no, się kusi. Także gadajcie o tym, bo to jest taki temat, który ignoruje, bo zawsze myślimy, że nas coś złego może nie spotkać, a rzeczywiście może. Dzisiaj jesteśmy właśnie w takim miejscu publicznym. To jest plac zabaw przy szkole podstawowej numer 4. Wasza ulubiona giżycka miejscówka, jeżeli chodzi o place zabaw?
7: Raczej tak. Jest nowy i fajny. No my też mieszkamy niedaleko, więc to jest ten plus największy, tak, że nie musimy gdzieś tam daleko iść. No i jeszcze statki, które pływają, są super.
9: Tak,
7: bo Kinga siedziała właśnie i mówi o, statek. To jest taka dodatkowa atrakcja. Ale tak, to jest nasz ulubiony plac zabaw. Tutaj, jak gdzieś nas można spotkać, to tutaj.
9: Jak chodzi do przedszkola, ma przyjaciół?
7: O, mamy. Nawet w naszej grupie jest trójka ich zespołem. Czyli jest taka grupka dzieci z zespołem z jednego roku się trafiły. Takie gagatki i oni się tak trzymają od pierwszego momentu, kiedy poszli do tego przedszkola i inni w grupie się zmieniali, bo to jest grupa terapeutyczna i ich jest tam szóstka. Więc ta trójka jest stała, tych zespolaków, a ta trójka tak różnie tam przez lata się te dzieci zmieniały. Były dzieci autystyczne z innymi problemami, także...
9: Przepraszam, że na ciebie nie patrzę, ale ja mam widzę właśnie...
7: Będę na placu zabaw, jest to oczywiste, że patrzy się na dzieci.
9: No właśnie, oczywiste, że patrzy się na dzieci i zawsze coś czerwonego staram się ubrać, także widzę od razu. Dobra, jeszcze na temat tej zbiórki pogadajmy, bo to jest taka akcja, w ogóle my się dzisiaj spotykamy dlatego, że Kingę patronatem objęła pani burmistrz. To jest akcja, która trwa tak naprawdę od poprzedniego pana burmistrza. Co rok mieszkańcy Giżycka mają okazję wesprzeć giżyczankę albo giżyczanina, który tej pomocy potrzebuje. W tym roku Kinga Płatosz. Powiedz, jak idzie ta akcja? Czy to jest dla was duże, takie realne wsparcie?
7: Kinga jest pierwszą giżyczanką. Do tej pory byli sami chłopcy, więc
9: ona
7: jest pierwszą dziewczynką, tak. Objętą patronatem i właśnie pani burmistrz objęła dziewczynkę. Tak, więc super taka komitywa kobieca się zawiązała niechcący.
9: Otworzysz sobie? Czy mama będzie działać?
10: Ja.
9: Ty, no dobra.
11: To się nie oblej, okej? Okay?
9: Dobra, jest Kinga w tym roku właśnie pierwsza giżyczanka. Faktycznie teraz tak sobie pomyślałam, że nie było nigdy dziewcząt.
7: Tak,
9: no.
7: Tak, bo zawsze był chłopiec. I tak, no wiadomo, to wymaga od nas wyjścia ze strefy komfortu przede wszystkim. No, pokazania się światu, że jesteśmy, istniejemy, że jest taka Kinga, potrzebujemy pomocy, także, trzeba się przed światem przyznać do tego, że potrzebuje twoje dziecko pomocy. No i to jest taki pierwszy No pierwsza trudna sprawa. No a potem trzeba się fizycznie pokazać w tych pewnych miejscach. Trochę pokazać siebie, trochę pokazać właśnie dziecko. Różnie to jest odbierane. Teraz szczególnie, tak jak jest ten boom na to, żeby dzieci jednak nie pokazywać. No to my musimy pokazać swoje dziecko, tak? I to jest trudne.
9: I jak ogólnie się z tym czujecie, powiedz? Bo niektórzy, wiem, że nie lubią, na przykład nawet wizerunków nie pokazują.
7: No... Przypuszczam, że gdyby Kinga nie miała niepełnosprawności, to my też byśmy jej nie pokazywali światu, powiedzmy, bardziej niż rodzinie, tak? A no, wyszło jak wyszło i jest jak jest. Gra z tymi kartami, które dostaliśmy, tak? My pojawiamy się na tych różnych przedsięwzięciach, które się pojawiają w mieście, które organizuje GIECEK, któremu jesteśmy bardzo wdzięczni. Majówka na przykład była super, w sensie super zorganizowana i super trudna, bo...
9: Dobry soczek? No to widzę, o, się zastała. Dobrze. I ty też lubi taki.
7: Majówka była super trudna, bo się dużo działo i musieliśmy być w wielu miejscach. I to dla Kingi było ciężkie, nie?
9: Dużo bodźców, tak?
7: Tak, tak. Ludzie są raczej życzliwi. Że życzliwi są właśnie, no właśnie, są życzliwi wtedy, kiedy tak naprawdę widzą tego człowieka, tak? Widzą Kingę i ona jest też otwarta dla nich. I wtedy jakoś się odnajdują, tak? W sensie w tej relacji, że ci, którzy chcą jej pomóc i ona, która potrzebuje tej pomocy. Więc tak jak wyszła na przykład na scenę podczas majówki, no to tam ludzie klaskali, uśmiechali się, więc fajnie, ona też. Ale no to jednak jest jakieś wyjście ze strefy komfortu, no nie ma co tam się oszukiwać, że to jest łatwe.
9: W ogóle publicznie mówienie o swoich dzieciach to nie jest właśnie rzecz prosta. Się wydaje, że właśnie mój dom, moją twierdzą, tak samo jest z rodziną, a tutaj miejmy nadzieję, że właśnie ta gra jest warta świeczki. Czy czujecie już teraz to wsparcie takie, które od mieszkańców miasta płynie?
7: Już opłaciliśmy z tych pieniążków, które zebraliśmy, turnus, na który jedziemy w czerwcu. To będzie turnus w Suwałkach w Centrum Komunikacji pani Asi Pachutko, która jest logopedką i terapeutą komunikacji alternatywnej, którą teraz właśnie z Kingą, tak powiem, ogarniamy, bo mamy nowy tablet i ona próbuje tym tabletem się porozumiewać ze światem, tak?
9: A jak z mową, jak to wygląda?
7: No Kinga zaczęła mówić, jak skończyła 5 lat, teraz w październiku skończy 7 i na ten moment ten poziom jej mowy, myślę, że to jest taki 2-3-latek, a no będzie miała 7, więc no, powinna iść do zerówki we wrześniu, no ale raczej zostanie jeszcze w przedszkolu, no bo nie wydaje mi się, żeby te zdolności komunikacyjne były no takie dla pierwszoklasisty, no wydaje mi się, że to jeszcze jest za wcześnie.
9: Ale już jesteś w stanie jakby się dowiedzieć, jakie są potrzeby i tak dalej i komunikuje się, no to już jest tak, najważniejszy, już, duży krok. Wiem, że też to oczekiwanie na te pierwsze słowa to jest
7: No jak miała 2 lata, to było najciężej, bo wtedy potrzeby komunikacyjne były bardzo duże, a zdolności były bardzo małe, więc wtedy mieliśmy taki najtrudniejszy okres, bo ona się bardzo frustrowała tym, że nikt jej nie rozumie, nie? Więc no komunikacja jest chyba, jak się nie można skomunikować z własnym dzieckiem, to tak, to fakt, to jest najgorsze, co się chyba może przytrafić, jak się nie rozumie. Nie? Dziecko się czuje niezrozumiane i właśnie rodzą się frustracje i krzyki i bunty. I to złe zachowanie, tak? W cudzysłowie to złe zachowanie.
9: No właśnie, podobno nie ma niegrzecznych dzieci.
7: No właśnie też.
9: I podobno pani, jak tak. Ktoś jak się mówi komuś, że nie ma niegrzecznych dzieci, to ja słyszałam, że mówisz drdy małe, że są.
7: No nie wiem, tam pani psycholog też mówiła, że nie ma niegrzecznych dzieci, są tylko dzieci, które się boją dorosłych.
9: Przed częścią z nas to właśnie to ojcostwo, macierzyństwo i nie jest to rzecz prosta. Jak wesprzeć?
7: Kingę można obserwować na jej profilu na Facebooku. O nazwie Miłość jest prosta, chociaż po 7 latach myślę sobie, że tak tą nazwą sobie trochę strzeliłam w kolano, bo jednak nie, to nie jest proste. To nie jest proste. Znaczy miłość sama w sobie jest, tylko te wszystkie rzeczy dookoła miłości są strasznie trudne. I tam można obserwować Kingi postępy, Kingi sukcesy, bo też je ma. Właśnie rodzic zawsze chce się chwalić sukcesami i ona ma też swoje sukcesy. I tam się nimi chwalimy i zachęcamy, żeby ją tam obserwować. Ma swoje subkonto w fundacji Dzieciom zdążyć z pomocą.
9: Ojej, soczek się skończył. No właśnie, ja też nie lubię, jak coś się kończy.
7: Rower, tak.
9: A, rower.
7: Tak, jesteś jeszcze kupna nowego roweru teraz.
9: O.
7: Bo wyrosła z tego takiego pierwszego. Fajny. No i ona tak bardzo zazdrości wszystkim dzieciom i chcemy kupić właśnie taki rower.
10: A jeśli wy chcecie wesprzeć Kinię i jej bliskich, koniecznie zajrzyjcie na stronę gizecko.pl. Tam poznacie szczegóły zbiórki. W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
3: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
4: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
5: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.
9: Chylu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
0: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
10: Czy wiecie, że 8 km od Giżycka można znaleźć namiastkę Warszawy? Mowa o Pałacu Młodzieży w Pieczarkach, miejscu położonym na naprawdę malowniczym krańcu świata, które ma swoją wyjątkową placówkę terenową. I w tej placówce dzisiaj gościmy na antenie Meloradia z Wami i ze mną gospodarz tegoż miejsca.
11: Bartłomiej Krynicki, dyrektor Pałacu Młodzieży w Warszawie.
10: A przy mikrofonie Meloradia Ola Bobicz, cześć.
0: Palcem po mapie.
10: No i jesteśmy w Pieczarkach, miejsce, które akurat w tej lokalizacji i pod tą nazwą funkcjonuje już, uwaga, 65 lat. No, niebagatelna ilość czasu. Kto tutaj wypoczywa i powiedzmy te swoje sportowe skrzydła, ale nie tylko sportowe, pewnie też mentalne, rozwija?
11: Podczas wakacji, gdzie mamy 4 turnusy, głównie przyjeżdżają dzieci z Warszawy i okolic. My nie jesteśmy zamknięci. To nie jest tak, że na te prawie 1000 osób, które są w czasie wakacji tutaj w ośrodku, to są to dzieci, które chodzą do nas do pałacu na zajęcia, ale prawie 44%, tak było w zeszłym roku, są to dzieci, które po prostu jadą z nami na wakacje, które nie są uczestnikami pałacu, ale są z przestrzeni szkół warszawskich, z przestrzeni szkół podwarszawskich. Zauważamy taki trend, że przyjeżdżają dzieci, które zbierają swoje takie grupki i przyjeżdżają na wakacje ze znajomymi tutaj w to miejsce. Jeżeli chodzi o uczestników, to przyjmujemy od 7 do 15 roku życia. Ta starsza młodzież przyjeżdża już w ramach tak zwanych obozów pracownianych i to są takie obozy specjalistyczne, które wywodzą się już jakby z programu Pałacu Młodzieży. Są to tancerze, są to piłkarze wodni, są to tenisiści stołowi, czyli jakby takie grupy, które na co dzień chodzą na zajęcia, a tu przyjeżdżają i wtedy ta młodzież starsza się znajduje. Dlatego, że od 16 roku mamy taką funkcję, która nazywa się funkcyjny. Jest to osoba, która była kiedyś uczestnikiem albo jest z nami zaprzyjaźniona w postaci uczestniczenia dużo podczas właśnie obozów czy zajęć w pałacu i ona jest taką prawą ręką komendanta, czyli dzisiejszego wychowawcy. Od 16 roku życia do 18 roku życia pełnimy wtedy taką funkcję. Natomiast już po zdaniu matury, zrobieniu odpowiednich uprawnień wychowawcy kolejnego od 18 roku życia przyjmujemy też w roli komendantów, czyli wychowawców obozu.
10: Czy zdarza się, że te dzieciaki, które właśnie jako siedmiolatkowie rozpoczynają przygodę w Warszawie, w Pałacu Młodzieży i tutaj z tymi koloniami, później w tym całym cyklu współpracy z wami zostają właśnie tą prawą ręką, później instruktorem?
11: Tak, tak. To jest nasza taka idea fix. To jest coś, co mi się strasznie marzy w pałacu. Ja też jestem wychowankiem pałacu. Jestem w pałacu od 81 roku, bo skakałem do wody, potem byłem trenerem skoków do wody, a potem się zrobiło tak, że zostałem dyrektorem. I tu w tych pieczarkach się wychowałem. Więc dla nas jest to jakby taka droga, system, który przyjęliśmy, jest po to, żeby ci uczestnicy, którzy są z nami, mają Pałac Młodzieży czy pieczarki, w przyszłości zostawali kadrą, czyli uczestniczą w obozach żeglarskich, robią patenty żeglarskie, uczestniczą w zajęciach z ratownictwa, robią uprawnienia ratownicze, robią właśnie studia pedagogiczne, po to, żeby w przyszłości zostać albo instruktorem w Pałacu Młodzieży, albo przyjeżdżać na wakacje i tutaj pracować z młodzieżą.
10: To są tylko zajęcia, że tak powiem, sportowe, bo też widziałam, że część jest artystycznych i czy tutaj te okoliczności przyrody, jeżeli są artystyczne, to one sprzyjają tego typu rozwojowi, wypoczynkowi?
11: Oczywiście, że oprócz zajęć opartych na aktywnościach ruchowych, no bo to głównie w wakacje jakby o to chodzi, mamy zajęcia manualne, takie właśnie artystyczne, które skupiają różne działalności, które nie tylko i wyłącznie opieramy na aktywności ruchowej i spędzaniu aktywnym, ale także każdy może znaleźć sobie coś dla siebie z tej działalności takiej trochę artystycznej i takiej działalności właśnie kreatywnej.
10: Co jest waszą specjalnością? Z czego w Warszawie jesteście najbardziej znani i co tutaj na tą Niwę Mazurską przenosicie jako właśnie Pałac Młodzieży?
11: Pałac Młodzieży, ten warszawski, jest jednym, no, w Warszawie jest największą placówką wychowania pozaszkolnego, bo my, koncentrując się na działaniu, skupiamy około 4,5 tysiąca dzieciaków w ciągu roku na zajęciach, więc to jest sport. W swojej działalności mamy, no, prawie 310 rodzajów zajęć. W związku z tym to, co możemy zaimplementować tutaj, aktywność ruchową, takie wzory zachowań takich prospołecznych. My trochę łamiemy też i zasady, to znaczy dzieciaki, jak tutaj przyjeżdżają, staramy się tak zagospodarować im czas, żeby telefon komórkowy nie był potrzebny, czyli uczymy dzieci żyć bez telefonu komórkowego. To, co jest też dla nas ważne i w pałacu, i tutaj. Dzieciaki dostają możliwość pracy, czy w ogóle funkcjonowania w grupach rówieśniczych, ale o podłożu takim właśnie przyjaznym, gdzie nie ma presji szkoły, gdzie nie ma presji nauczycieli, gdzie nie ma presji rodziców, tylko jest społeczność, która ma wspólne zainteresowania, która ma wspólne jakieś cele w działaniu i przez to nawiązują się zupełnie inne relacje niż w szkołach, niż na podwórku. I to jest taka wartość, którą my chcemy zaszczepić i w pałacu.
10: Macie jakichś znanych wychowanków?
11: Oczywiście, oczywiście. W zeszłym roku Pałac Młodzieży obchodził 70. urodziny. W tym roku ośrodek w Pieczarkach obchodzi swoje 65. urodziny. Przez te lata, przez Pałac Młodzieży, bo ja nie chciałbym rozgraniczać jakby tych dwóch miejsc. To są dwie integralne. Nie ma Pieczarek bez pałacu i nie ma pałacu bez Pieczarek, tak? I w plejadzie gwiazd mamy, znaczy gwiazd, takich absolwentów. Mamy mnóstwo osób, które dzisiaj widzimy na szklanym ekranie, jak Martyna Wojciechowska, jak Krzysztof Iwisz. Wojciech Mann był też naszym uczestnikiem. Daniel Orbrychski, Marek Konrad, Sławomira Łozińska. No, mógłbym wymieniać tutaj naprawdę pan Jarosław Łukomski, który jest wysokiej klasy, światowej klasy lektorem. Mam mnóstwo osób. Mieliśmy koncert w Teatrze Narodowym, w Teatrze Wielkim, Operze Narodowej. W tym koncercie wystąpił właśnie pan Krzysztof Iwisz oraz Maciej Musiał, który gościnnie zagrał w naszym przedstawieniu. I Maciek na przykład nie chodził do pałacu, ale jego dziadek był wicedyrektorem.
10: No tak, historia pałacu długa. Tutaj w ogóle jak się zaczęło? Co sprawiło, że akurat padło na tę lokalizację nad częścią jeziora Mamr? Bo to jezioro Mamr nie jest, to jest chyba Dargin, które jest częścią Mamr. No ale dobra, w każdym razie dlaczego akurat tutaj?
11: Historia tego miejsca jest bardzo prosta. Członkowie Rady Rodziców, kiedyś Komitetu Rodzicielskiego, Rady Rodziców przyjechali tutaj szukać miejsca na polecenie, na prośbę pierwszego dyrektora Berka, żeby znaleźć takie miejsce gdzieś na Mazurach, gdzie można by było organizować wypoczynek dzieci i młodzieży, i znaleźli gospodarstwo poniemieckie, które było wtedy na sprzedaż i zakupiono to, a potem Rada Rodziców w ramach różnych działań takich administracyjnych przekazała ośrodek na rzecz Pałacu Młodzieży, a dzisiaj ośrodek wchodzi w skład jakby ośrodków warszawskich, tak zwanych pozamiejskich, które Warszawa ma w różnych lokalizacjach i naszymi sąsiadami tutaj 13 km stąd jest Tręgielek, który jest właśnie takim ośrodkiem jak ośrodek w Pieczarkach Warszawskiego Pałacu Młodzieży.
10: Dużo macie właśnie takich ośrodków w Polsce? Albo na Mazurach jeszcze tak więcej?
11: Mamy 6 takich lokalizacji, 2 już wymieniłem. Mamy jeszcze w Sromowcach, mamy jeszcze w Mielnie jako Warszawa, mamy w Kazimierzu Dolnym i mamy w Maruzie oraz w Gawrych Rudych. Więc są to ośrodki edukacyjne, są to ośrodki, gdzie przyjeżdżają dzieci na wypoczynek, nauczyciele oraz oczywiście ludzie, którzy są w stanie, którzy chcą odpocząć w tych ośrodkach i spędzić tam swój wolny czas.
10: Mhm. Jako uczestnicy, pracownicy ośrodka spotykacie się tutaj w jakiś sposób? Jest jakaś współpraca z lokalną społecznością? Jest jakaś wymiana czy kulturalna, czy doświadczeń, czy może jakaś współpraca? Jak to wygląda?
11: Staramy się otworzyć ten ośrodek na zewnątrz, dlatego nasza rozmowa chociażby, bo staramy się, żeby ten ośrodek jakby wpisał się w taką funkcję. Kilka lat temu byliśmy bazą dla tutaj mazurskiego WOPR-u i stacjonowała u nas karetka. Z różnych względów ona dzisiaj u nas nie stacjonuje, i z czego bardzo ubolewam. Natomiast współpracujemy i z mazurskim WOPR-em byli tutaj u nas, robili różnego rodzaju pokazy. Jesteśmy na bieżąco w kontakcie ze strażą, z policją, gdzie mamy gdzieś tam jakieś wspólne projekty edukacyjne. Natomiast jesteśmy jakby otwarci na to, żeby tutaj ściślej działać w środowisku jakby lokalnym, bo wydaje mi się, że to jest właśnie kwintesencja takiego wspólnego funkcjonowania.
10: Co w planach?
11: Jest taki projekt, który odbędzie się 15, 16, 17 maj, gdzie zostały zaproszone przez nas władze lokalne tutaj, mazurskie. I to wydarzenie jest to pierwsze w historii, będą igrzyska pałaców młodzieży. Specjalnie je organizujemy tutaj, żeby po pierwsze zapromować to miejsce wśród innych pałaców młodzieży z Łodzi, z Gdańska, Katowic i jeszcze innych miast, żeby oni zobaczyli tą lokalizację, żeby na przykład do nas przyjeżdżali właśnie na wymiany i tak dalej. Chcemy też pokazać władzy lokalnej to miejsce, no bo z tego co ja wiem, to nie ma jakby takiej świadomości. Wszyscy wiedzą, że no jest taki ośrodek, ale co tutaj się dzieje, nie do końca do tej pory to udało się jakby zakomunikować. Więc
10: pewnie jako, że też tu przebywają osoby często niepełnoletnie, zazwyczaj, które są pod waszą opieką, też musicie w pewien sposób też zadbać o ich bezpieczeństwo. Dlatego też ośrodek, brama zamknięta. O to też pewnie chodzi, tak?
11: Zdecydowanie. Tak, my jesteśmy ośrodkiem młodzieżowym, edukacyjnym. Nie jesteśmy ośrodkiem komercyjnym, nastawionym na wypoczynek, w związku z tym nawet korzystanie z portu jest tyle ograniczone. Oczywiście nikogo nie wygonimy, kiedy przypłynie do nas w nocy i przyjmiemy, damy schronienie, natomiast no, ani nie ma restauracji, ani barów. Dla nas dobro dzieci jest najważniejsze, w związku z tym tutaj ten motyw taki właśnie edukacyjny, wychowawczy jest najważniejszy pod tym względem. Działamy w pełnej symbiozie, w pełnej współpracy, przez to, że ośrodek jest w jakiś sposób trochę z ograniczonym dostępem, więc też jesteśmy taką enklawą, no ale to tylko chodzi o bezpieczeństwo. Natomiast jesteśmy otwarci na wszelkie inicjatywy, więc jeżeli w tej chwili W naszych głowach powstaje kilka właśnie projektów takiego połączenia, że jeżeli może, nie wiem, tutaj lokalna społeczność edukacyjna chciałaby organizować jakieś eventy na tej przestrzeni, czy robić jakieś rzeczy związane chociażby z promocją regionu, czy coś takiego, to my jesteśmy jak najbardziej otwarci do współpracy, do promocji regionu, do promocji marki Pałacu Młodzieży, do promocji marki Pieczarek jako ośrodka warszawskiego Pałacu Młodzieży, bo to jest dobro wspólne i tak należy to rozumieć, tak w mojej ocenie należy funkcjonować. Poszukujemy na sezon osób do pracy czy w kuchni, czy na terenie ośrodka. Mamy umowy o pracę i tak dalej, natomiast jesteśmy jak najbardziej otwarci i wręcz zachęcamy do tego, żeby przyjść i tworzyć z nami to miejsce.
10: Teren jest zamknięty, więc może nie każdy wie. Wiem, że jest taka plaża w okolicy dość popularna wśród mieszkańców chociażby Giżycka, Węgorzewa. Natomiast nie każdy wie, co tutaj w tej przestrzeni się znajduje. Co tutaj państwo mają?
11: W terenie ośrodka, który jest ogrodzony, to jest 22 hektary. W ramach tych 22 hektarów mamy port, tak zwany budynek hotelowy, tak, ze stołówką, pełną kuchnią, którą widziało kilku kucharzy i mówią, że jest świetnie wyposażona, więc też się tym pragnę pochwalić. Tak zwany kapitanat, przepięknie położony budynek nad samą wodą na porcie, mamy plażę, mamy wspaniały teren na górce, w której właśnie w lecie rozstawiane są obozy, mamy boiska, mamy siłownię plenerową, mamy rampę do jeżdżenia na rolkach, która stoi na boisku, więc jest mnóstwo rzeczy, które mamy i z których można korzystać, bo mamy całą infrastrukturę taką żeglarską, bo mamy łódki żeglowe typu Mariner, mamy dezety, mamy supy, mamy windsurfingi.
10: A gościem na antenie Meloradia był Bartłomiej Krynicki, dyrektor Pałacu Młodzieży w Warszawie. W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
10: Mistrzowie i uczniowie naprawdę są wśród nas. Choć nie są to mistrzynie i uczennice zupełnie typowe, bo zajmują się dziedziną, która jeszcze niedawno była naprawdę mało popularna. Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć. Praca z kołowrotkiem. Nie chcę mówić, że to niemodne, bo na szczęście ten pomysł wraca do łask i coraz więcej osób próbuje swoich sił, ale wciąż jest to świat niszowy. I tu pojawia się ważny kontekst, bo Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi stworzył program stypendialny Mistrzowie, Uczniowie, Twórcy, którego celem jest właśnie przekazywanie takich ginących umiejętności kolejnym pokoleniom. Jedną z uczestniczek programu jest mistrzyni tkactwa, rękodzieła, a nawet muzykowania Anna Bałdyga z Mazuchówki w gminie Wydminy. Jej uczennicą jest Roxana Butrym-Lampart, etnografka z Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie. To właśnie ona opowiedzi się, jak w ogóle zacząć przygodę z przędzą i kołowrotkiem.
12: Ja usłyszałam od jednej z pań, która już dużo lat przędzie, że kto pracuje na staruszkach, ten z automatu ma szacunek na dzielni.
10: coś w tym jest. Coś w tym jest, czyli nie zaczynamy innymi słowy od tego jakże drogiego skandynawskiego sprzętu, tylko po prostu szukamy w tych starociach.
12: Ja bym to polecała, chociaż wówczas już, jeśli chcemy tak zacząć, to dobrze mieć obok siebie człowieka, który właśnie tę techniczną stronę kołowrotka nam opanuje, czyli nasmaruje go, gdzieś tam podczyści, jakiś podszlifuje troszeczkę, aby on po prostu równo chodził.
10: W ogóle jest sam ten dźwięk, pomimo tego, że rozmowa jest ciekawa, wprawia w taki trans i mocno uspokaja. To nie wiem, jak to jest, ale rzeczywiście jest to coś takiego, co bardzo uspokaja, jak się to koło kręci.
12: To prawda, ja mam takie samo odczucie i wierzę, że kobiety zmęczone pracą całoroczną na polu, w gospodarstwie i tak dalej, kiedy spotykały się na wspólnym przędzeniu, to dla nich to była taka chwilka odsapki, takiego uspokojenia. Już samo to, że to było spotkanie towarzyskie, ale też myślę, że ta praca kołowrotków wpływała na nie pozytywnie. A jeszcze to, o czym była mowa, o tym dźwięku kołowrotka, w języku polskim tego chyba nie mamy, natomiast w języku czeskim, kiedy kot mruczy, a koty mruczą po to, żeby się wyciszyć właśnie, żeby się się uspokoić, to mówi się, że ten kot, czyli ta koćka przede. Przedeni to jest przędzenie. Mhm. Czyli w Czechach koty przędą, czyli ten dźwięk ich mruczenia to jest taki sam jak dźwięk przędzenia. Mhm. Także samo to już może sprawiać to podobieństwo tych dźwięków i tego nazewnictwa, że my się też przez przędzenie wyciszamy.
13: Z tego wszelkiego bogactwa rzeczy, które możemy wykonywać, tworząc jakiekolwiek materiały, to czy przędzenie, czy to jest łatwe, czy trudne?
12: Ja myślę, że jeśli już nabierzemy wprawy, to jest łatwe. Zresztą samo to, że starając się o stypendium, zadzwoniłam do jednego znajomego etnografa, który tam też wcześniej pracował przy tych stypendiach. Powiedziałam mu o tym, że chciałabym się nauczyć prząść. On mi wtedy powiedział, a samo nauczenie się przędzenia to jest 5 minut. Ja byłam oburzona, że usłyszałam takie słowa, ja tutaj chcę całe stypendium, cały projekt, natomiast to ma być 5 minut. No rzeczywiście, żeby zacząć przy dużym zacięciu, zwłaszcza na wrzecionie, bo na wrzecionie możemy kontrolować prędkość pracy, skrętnić i tak dalej, możemy w każdej chwili przerwać. To tak, to rzeczywiście i tego nauczył mnie też mój siostrzeniec, który po prostu 16-letni Julian, który usiadł i zaczął prząść. Jeśli mocno chcemy, to zaczniemy.
13: Coś się zmienia, jak zaczynasz prząść?
12: Poniekąd tak. Samo to, że czasami mój mąż mnie wygania do tego, żebym ja już sobie po prostu poszła tę swoją robotę robić. Mam wrażenie, że widzi, że to na mnie działa wyciszająco.
13: Ile z takiej chmurki powstanie? Jak to się jakoś tak przelicza? Jak to wygląda?
12: No właśnie ciężko jest mi powiedzieć, ponieważ ja tego nigdy nie przeliczałam. Bardziej przeliczałam na godzinę. Mhm. Wyszło mi, że z godzina pracy na wrzecionie to jest około 30 metrów nici. Tutaj to będzie jeszcze więcej, ale nigdy nie przeliczałam. To się przelicza przeważnie gramowo. Jeśli przeliczamy wełnę, to przelicza się na gramy. A ja jestem na razie jeszcze na tym etapie, że nie liczę. No. Ale na przykład wiem, że na próbkę jednej z tkanin, to była tkanina o szerokości około 40 cm i podobnej długości, że tam poszło kilkaset metrów nici właśnie na taką tkaninę.
13: Bo nie tylko przędziesz, ale też tkasz.
12: Dzięki pani Ani zdobyłam podstawy tkactwa. Potrafię tkać tkaninę o splocie płóciennym. To znaczy, że wątek przenika się z osnową, jedno przez drugie po prostu przechodzi.
13: I tutaj nie nauczymy się na pewno w 5 minut tkać.
12: To nie, to już jest trudniejsza czynność. Już samo to, że musimy posiadać warsztat tkacki Krosno. Ja swojego niestety jeszcze nie posiadam, ale dzięki uprzejmości pani Ani jeden warsztat i pana Stanisława, który wykonał ten warsztat, czyli męża pani Ani, jeden stoi u mnie na razie w wypożyczeniu i dzięki temu mogę pracować. Ale to już właśnie trzeba mieć sprzęt. Trzeba wiedzieć, jak krosna osnuć, jak przygotować osnowę, czyli te nici, które już przed procesem tkackim nakładamy. No i potem też przydaje się taka wiedza, jak to na przykład, jak mocno naciągnąć nić, jak naprawić błąd, bo dobra tkaczka i generalnie dobry rzemieślnik i uważam rodzi się wtedy, kiedy wie, skąd bierze się jego błąd i jak go naprawić.
13: Bo tutaj na przykład jak kręcisz, jest taka niteczka, mam wrażenie w ogóle, że ona momentami jest, nawet jej nie ma i pewnie jest szansa, że może się przerwać na przykład.
12: Jak najbardziej, jest takie powiedzenie, powtarzam je do bólu, jak cienko to się rwie. To generalnie mówimy o tym, że jak nam się źle dzieje, to po prostu wszystko się źle dzieje. Natomiast tak jest właśnie z przędzą, jak cieniuteńko przędziemy, a skręt nitki jest mocny, to w pewnym momencie może się stać, że nam to po prostu pęknie.
13: I co wtedy? Jak ten błąd rzemieślnik ma naprawić?
12: No to już, urywamy sobie nitkę, załóżmy, że to nam pękło. Bierzemy kłąb wełny, bierzemy naszą nić, troszkę ją skręcimy, żeby ona była taka mocniejsza. O. I wkładamy tę gotową nić w kłąb wełny. Wyciągamy pojedyncze włókienka, one zaczynają nam się tutaj zaplatać wokół tej nici. I jedziemy dalej. Na początku właśnie to, jak przędza się rwała, było dla mnie bardzo stresujące, a teraz już po prostu, jak się stanie, to trzeba to naprawić.
13: To tak wygląda bardzo prosto, jak tutaj siedzisz.
12: No to takie proste. Na początku nie było. Na początku, tak jak mówię, to było stresujące. Też jak widziałam panią Anię, jak ona sprytnie pracuje, to pomyślałam sobie, matko jedyna, nigdy nie dojdę do takiej wprawy. No i do jej precyzji jeszcze wiele mi brakuje, natomiast czuję, że już powoli zaczynam panować nad tematem.
13: A wcześniej tkałaś?
12: Z racji zatrudnienia w Muzeum Kultury Ludowej, a pracuję tu już 13 rok, to można powiedzieć, że gdzieś przed 13 laty, jak przyszłam do pracy, to zadaniem każdego takiego młodego pracownika dawniej było to, aby przeszedł przez wszystkie trzy pracownie rękodzielnicze. I wówczas też trafiłam jeszcze do pani Ewy Ilasz, naszej tkaczki. Dwie tkaczki wstecz, tak bym powiedziała. I dzięki niej i przy niej mogłam spróbować tkaniny wielonicielnicowej, takich najprostszych tkanin. Mhm. To tyle z mojej pracy tkackiej. Też trochę tkałam na bartku, czyli na takim krosienku prostym. To już każdy może tego spróbować, to jest naprawdę prosta robota. A tak naprawdę przy takich wielkich krosnach, tak abym sama je osnuła, no nie sama, bo z panią Anią, ale abym miała ten czynny udział w snuciu, w robieniu tkaniny i potem zdejmowaniu jej z krosien, no to właśnie pierwszy raz przy tym projekcie się udało.
13: Co robisz z tej nici, którą już naprzędziesz?
12: Do tej pory właśnie wykonywałam projektowe próbki, krajki i tak dalej. Też ja zajmuję się wykonywaniem lalek motanek.
13: Ty mówisz o pani Annie, że ona jest człowiek orkiestra, a tu się okazuje, że kolejna orkiestra gra tuż przy mnie.
12: No jakoś tak powoli się to rodzi. W mojej rodzinie wszyscy z każdej strony potrzebują mieć zajęte ręce, także każdy jakoś ma...
13: Zajęte ręce, spokojna głowa, jak to się mówi.
12: Otóż to. I właśnie też ostatnio do wykonywania tych lalek motanek zaczęłam używać tej gotowej przędzy. Mhm. To, co robię teraz, mój plan jest taki, aby to zdwoić właśnie, zrobić podwójną przędzę i uśmiechnąć się do mojej mamy, która wykonuje piękne przedmioty na szydełku i na drutach, i poprosić o wełniane skarpety. No i właśnie, ja też muszę powiedzieć o ważnej rzeczy. Kiedy wchodziłam w ten projekt, to

0: szybko wyczesać tę wełnę i na dobrą sprawę można już prząść. Natomiast przy lnie, no to już cały proces powstawania włókna, długi i skomplikowany, nie wiem czemu.
1: Czyli w warunkach klimatycznych len rośnie.
0: Rośnie, tak. Dawniej całe pola były niebieskie właśnie dzięki temu, że rósł na nich len. Tylko dzisiaj już nie ma takiej potrzeby, nie uprawia się tego lnu. Natomiast dawniej w każdej wsi mówi się o tym, że tu była roszarnia lnu, tam była roszarnia lnu, ludzie sami ten len uprawiali, już go nie obrabiali sami, tylko oddawali do roszarni, ponieważ len musi być wymoczony, wyroszony, ta łodygalniana, aby taki klej się oddzielił od włókna i aby można było potem pozyskiwać to włókno, więc masowo, na masową skalę ten len uprawiano.
2: To tak jak konopie, prawda?
0: Tak, dokładnie. Dzisiaj to nam się tak kojarzy już naprawdę, że jak ktoś konopie, to na pewno do jakichś celów odurzających.
2: Tak.
0: Chociaż też powracają do łask, są... No tylko dzisiaj na uprawę konopi musimy mieć pozwolenie. Nie możemy tego sobie...
2: I konopia to też jest roślina, która ewentualnie mogłaby być wykorzystywana do przędzy chyba, prawda?
0: Tak, i była. O ile len to przede wszystkim tkaniny ubraniowe, to wszystkie tkaniny techniczne, typu worki, jakieś sznury i tak dalej, to wykonywane było z mocnych, bo były bardzo mocne, są mocne, włókien konopnych.
2: Tutaj też dużo w naszej innej rozmowie rozmawialiśmy na temat rodziny i z tego, co słyszałam gdzieś tam, od starszych, że te konopne rzeczy właśnie do tych celów technicznych to rzeczywiście bardzo mocne.
0: Tak, tak, dokładnie. To włókno naprawdę ma swoją wielką moc, ale też może ciekawym okazać się to, że jeśli mocno się uprzemy i chcemy, to możemy uprząść nie tylko len i konopię, ale możemy uprząść pokrzywę. W Polsce jest, z tego co wiem, jedna osoba, która zresztą przyjeżdża do nas na jarmark co roku. Ola z pracowni rzemiosł dawnych, to jest pod Czaplinkiem w Żerdnie, więc daleko od nas, ale ona jeździła do Rosji, aby tam specjalnie nauczyć się właśnie przędzenia pokrzywy. A jest to też osoba niesamowita, ponieważ oprócz tego przędzie chmiel, przędzie igły sosnowe, czyli takie rośliny, które no, wydaje nam się, że absolutnie nie dałoby się z tego pozyskać przędzy.
2: To ja z tą pokrzywą, nie wiem, czy na pewno kojarzysz tą opowieść tych 12, czy ilu tam było braci, że dziewczyna musiała naprząść chyba właśnie z pokrzywy, żeby koszulę dla nich wszystkich stworzyć, żeby się odmieniły, nie wiem, z kruków z powrotem w mężczyzn.
0: Dokładnie, jest tak.
2: Dobrze, nic nie przekręciłam.
0: Nie pamiętam dokładnie tej opowieści, ale tak, jak najbardziej te pokrzywowe koszule się pojawiają i tu miały rację bytu. Z tym, że włókno pokrzywowe jest dużo trudniejsze w obróbce niż włókno lniane, które no po prostu daje nam wspaniały materiał do przędzenia. Natomiast pokrzywę trudniej się obrabia, trudniej się wyłuskuje to włókno z niej niż z lnu. Także miała niesamowite zadanie do wykonania.
2: Właśnie chciałam powiedzieć, że pewnie na tym polegała jakby trudność tejże misji.
0: Tak, dokładnie na tym włóknie. Ale też dodajmy do tego to, że na taką koszulę jedną potrzebowalibyśmy setek, jeśli nie tysięcy metrów nici.
2: W takich warunkach przemysłowych powstają materiały z takich rzeczy?
0: Jak najbardziej. I one wracają do łask. Chociaż no, słyszałam już teraz o kryzysie przędzelniczym ostatnio i tkackim, nawet w Turcji. Dlatego, że masowa produkcja wschodniej Azji no, wypiera rzemieślników. Ale tak, jak najbardziej. Możemy sobie kupić gotowe lny, możemy kupić gotowe tkaniny wełniane, tylko że w dużych cenach i te ceny trzeba rozumieć i rozumie się ją, jeśli poznamy proces produkcji.
2: Można naładować baterie, będąc w okolicy tego koła. Mam wrażenie, że to rzeczywiście jakby jakieś dynamo. Energia jedna w drugą się zamienia, bo tak rzeczywiście jest, przebywając w okolicy tego urządzenia. Czy coś jeszcze powinnyśmy dodać w kontekście tego projektu, który połączył Ciebie i Panią Annę?
0: Tak ogólnie uważam, że ważne jest to, żeby wspomnieć, że to jest bardzo ważna inicjatywa, że w ogóle taka możliwość działań projektowych się pojawia, ponieważ często jest tak, że chcielibyśmy coś zrobić, ale nie bardzo możemy opłacić na przykład materiały, albo nie bardzo możemy opłacić mistrza, natomiast tutaj mamy taki dobrą podstawę do tego, aby działać.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
2: Czy jesteśmy sami we wszechświecie? Ten temat potrafi rozgrzać nawet najbardziej zatwardziałych sceptyków. Przy mikrofonie Ola Bobicz. Cześć!
3: Ludzie z zajawką.
2: W tej części wracamy.

0: do rozmowy z Arkadiuszem Kocikiem z warmińsko-mazurskiej grupy ufologicznej. Wcześniej poruszył pan temat dwóch obserwacji w miejscowości Stare Juchy. Był też tajemniczy, bardzo cienki bumerang nieznanego pochodzenia, ale to nie koniec.
1: Tak, i właśnie okolice Giżycka są takim naszym fajnym miejscem do obserwacji UFO, dlatego że miejscowość Stare Juchy. Z tego co wiem, przy jednym opisie uczestniczyłem zdarzenia, przy inny tylko słyszałem, czy mogłem przeczytać w innych, a mianowicie wcześniejsze to było zdarzenie ze Starych Juch, to znaczy osoby, które budowały domek jednorodzinny na uboczu Starych Juch, widziały przelot, zbliżający się światło i przelot takiego obiektu, zaczęły oczywiście do niego machać wieczorem, to było. Tak z reguły się na początku dzieje, że chcemy być zauważeni. Ale w momencie, kiedy ten obiekt zaczyna w naszą stronę lecieć, no tak troszeczkę się, że tak powiem, nogi uginają i troszeczkę chce się z tego miejsca uciec. Podobnie było też i w takim przypadku, ale mimo wszystko świadków było bodajże pięcioro. Właściciele domu i pracownicy, ci, którzy budowali ten dom. Innym przypadkiem ze Starych Juch również była starsza pani, która jest dosyć znana, podejrzewam, w miejscowości, i ona też widziała właśnie wychodząc z psem wieczorem, pieskiem, widziała właśnie jakiś obiekt latający, który wisiał nad dachami domów, a ona przeszła kawałeczek, żeby go lepiej zobaczyć, odleciał właśnie w stronę chmur z naprawdę bardzo dużą prędkością i zniknął z pola widzenia. Ona oczywiście zawołała swojego męża, żeby tam zobaczył przez okno to wszystko. Po prostu to wszystko działo się bardzo krótko. Mieliśmy doniesienia obserwacji, to też byliśmy w Kowalach Oleckich i tam nad głową pana, który wyszedł sobie zapalić papierosa przed dom, przelatywał obiekt w kształcie bumerangu. Był to obiekt bardzo cienki, niemalże jak tafla szkła, płaski jak żyletka, niemniej jednak dosyć szeroki. I oczywiście mieliśmy straduny, gdzie pojawiały się kręgi zbożowe i tam też byliśmy, badaliśmy, robiliśmy zdjęcia, rozmawialiśmy z ludźmi. Natomiast w tym roku mieliśmy taką informację, z tym, że informacja nie jest sprawdzona, od myśliwych, którzy widzieli podczas polowania albo prób polowania, widzieli nad jeziorem Śniadrwy w noktowizorze obiekty trójkątne, które stały, no, nie ruszały się nad wodą. Troszeczkę wyżej niż nad wodą, no, ale nad jeziorem Śniadrwy. Więc takie doniesienia też napływają. Bardzo dużo w tym okresie właśnie takim urlopowym wykonywana jest masę zdjęć i część takich zdjęć dostajemy jako właśnie, że ktoś widział UFO czy coś takiego. No niestety bardzo często próbujemy zobaczyć, przybliżyć te zdjęcia, potraktować je różnymi filtrami, żeby cokolwiek bardziej z nich uzyskać. Niemniej jednak nie jesteśmy w stanie definitywnie stwierdzić, co to jest. Bardzo często są to ptaki, które podświetlone czy oświetlone w jakimś tam punkcie wyglądają wspaniale i bardzo przypominają UFO. Czasami są to paralotniarze widziani z daleka. Także tych zdjęć i tak zwanych innych zdjęć, znaczy zdjęć innych obiektów niż UFO, powiedzmy to statki kosmiczne obcych, jest bardzo dużo.
0: No właśnie, i to jest ciekawe. Czy w jakiś sposób w ogóle da się wykluczyć, że te nietypowe zdarzenia, których jesteśmy świadkami, to nie są, tak jak pan mówi, na przykład jakieś zjawiska przyrodnicze, pogodowe, albo może jakaś technologia związana z wojskiem?
1: No pierwsze co robimy, to właśnie próbujemy wykluczyć, czyli wiarygodność mniej więcej świadka, dlatego bardzo często dojeżdżamy do świadka, tak jak do tych panów, którzy widzieli w Kętrzynie przelatujące obiekty i na podstawie właśnie dwóch panów widziało przelatujący obiekt i wiadoma była nam odległość między nimi, około kilometra. Wskazali mniej więcej na jakiej wysokości ręką, gdzie tam widzieli i na podstawie tego określiliśmy potrafiliśmy określić wysokość przylatujących obiektów i to wykluczyło wówczas przelot takich chińskich lampionów, bo to można było domniemywać, że to wówczas leciało. To taki przykład. Bardzo często też można, w tej chwili mamy dużo dronów i te drony zrobione z odległości właśnie też wzbudzają niepotrzebne emocje. Bardzo często to też, ale to też da się wykluczyć. Można też w momencie, kiedy widzieliśmy taki przelot obiektu, można spróbować, są na komórki takie flight radar, gdzie informuje, co leci. Jeżeli leci jakikolwiek samolot, jest on i jest powiadomiona o tym jakaś służba typu FIS, można zaobserwować jego przelot i co to jest. Niemniej jednak bardzo często zdarzają się właśnie takie próby oszustwa w sumie, jakiegoś, nie wiem, pokazania, że ja mogę wszystkich oszukać, bo jestem taki dobry, że dam radę. Czasami dla żartu, czasami po prostu dla chęci zaistnienia.
0: Zacznę kłamać, być może będzie się robiło ciekawiej niż do tej pory.
1: Tak, dokładnie na tej zasadzie. Czasami jest to, chcę zaistnieć w mediach, więc będę o tym głośno mówił, ale tak się najczęściej bardzo krótko dzieje i to nie ma większego sensu, więc takie rzeczy uchodzą w zapomnienie.
0: Czyli po prostu tak jak na początku rozmowy pan wspomniał, że ten sceptycyzm w przypadku ufologa szczególnie, ale w innych przypadkach również z miłą chęcią też, to jest bardzo dobra cecha. Nie wierzyć, żeby poddawać pod wątpliwość wszystko, co usłyszymy, sprawdzać samemu.
1: Znaczy ważne jest porozmawianie z tą osobą, sposób odczytania jej podświadomych ruchów. Chcąc nie chcąc musieliśmy się troszeczkę w tym podszkolić, czyli mowę ciała i tak dalej. I staramy się, jeżeli opisujemy jakiś przypadek, to być na miejscu, żeby po prostu rozmawiać z tymi osobami, bo bardzo często się zdarza tak, że osoba bardzo sceptyczna, mieliśmy taki przypadek akurat z dobrego miasta Ornety, pewna kobieta wracając z pracy bardzo wcześnie rano, powiedziała mężowi, że na drodze, po środku drogi przelatywała 1,5-metrowa czy coś koło tego, tak przynajmniej to zapamiętałem, kula. On oczywiście ją wyśmiał i tak dalej. Ona zaczęła mówić właśnie, żeby przeczytał chociaż w Nieznanym Świecie. Ktoś tam miał podobne tam obserwacje czy coś takiego. Przez cały czas było to traktowane z góry i właśnie z uśmiechem. Do momentu, kiedy tego pana, a był on ochroniarzem w nocy, gdy ochraniał obiekt nocą, właśnie miał bardzo, bardzo bliską obserwację właśnie przylatujących obiektów, które krążyły nad miejscem jego, które miał pilnować. No i to dało mu na tyle dużo do myślenia, że nie tylko przestał wyśmiewać żonę, ale też i skontaktował się z nami i opowiedział o tej swojej historii. Więc to tak, wszyscy można się śmiać, ale w momencie, kiedy się nas to już dotyka, to już się wtedy nikt nie śmieje i bardziej wtedy szuka odpowiedzi, ewentualnie innych osób, które też to przeżyły, widziały. Poszukuje po prostu potwierdzenia tego, że jest mimo wszystko przy zdrowych zmysłach.
0: Panie Arkadiuszu, jak długo już istnieje wasza grupa jako powiedzmy taki sformalizowany byt?
1: Nie jest taka sformalizowana, tylko po prostu grupa przyjaciół, którzy mają jednakowe zainteresowania i jednakowe cele, badanie czegoś niesamowitego. 2004 albo 2005 roku, jakoś tak.
0: Czyli już koło 20 lat, można powiedzieć.
1: Już koło 20 lat, tak, dokładnie.
0: Przez ten czas można jakby wyodrębnić jakąś taką szczególną grupę zjawisk na Warmii i Mazurach, które dały o sobie znać mieszkańcom naszego regionu?
1: Ciężko powiedzieć, bardzo często po prostu były to przeloty albo ewentualnie obserwacje obiektów bardzo zróżnicowane od właśnie obiektów typu latający spodek, po właśnie niektóre bumerangi, właśnie nie tylko taki cienki jak żyletka, ale też i z gołdapi mieliśmy informację o bardzo dużym takim, który tak mniej więcej oceniamy na 1,5 kilometra szerokości, więc bardzo duży obiekt. Bardzo często takie rzeczy nadlatywały z kierunku północnego, no ale nie są, niestety, to nie były rosyjskie balony czy coś takiego, bo przez jakiś czas to koledzy mieli kontakt właśnie ze stroną rosyjską, która też coś takiego próbowała opisywać. I właśnie u nich też się brało, tylko że bardziej z morza, więc to przylatywało gdzieś bardziej z północy przez Kaliningrad, obecny Królewiec i zawsze Królewiec do właśnie...
0: Czyli można powiedzieć, że z racji tego, że sąsiadujemy dość blisko, to był taki etap współpracy z tymi rosyjskimi pasjonatami.
1: Ciężko powiedzieć o współpracy, ale jeżeli na mniej więcej na granicy widać było przez tam kilka godzin obiekty, które wisiały i było ich trochę dłużej, wisiały na niebie, więc zarówno my, jak i oni to obserwowali. Stąd jak się udało zapytać kogoś stamtąd, a oni się pytali nas,
0: no, taka wymiana po prostu
1: informacji, że coś takiego było. Rosja jako państwo jest bardzo ciekawym państwem i tam by miały miejsce bardzo ciekawe zdarzenia i przypadki, były badane tak no, bardzo szczegółowo i bardzo, bardzo w naukowy sposób. Tam się zajmowały tym naprawdę bardzo uczeni ludzie, nie bali się o tym pisać, tak podobnie jak na Zachodzie się boją dla odmiany. No, tam było bardziej to wszystko otwarte. No, to oczywiście coś się tam pozmieniało, ale no, ludzie pozostali ludźmi i być może, że kiedyś to wróci do jakichś normalności. Ale w momencie, kiedy no, o otwartości można powiedzieć również Rosjan do tego stopnia, że jeżeli mieli swój przypadek w Woronyżu, taki bardzo głośny, to poprosili między innymi, żeby przyleciał Jacques Vallée, ufolog, który na co dzień mieszka i pracuje obecnie również też w Stanach Zjednoczonych, więc tutaj było naprawdę... I on przyleciał, badał tamtą sprawę.
0: Czy przez te 20 lat panów działalności, a może nawet i wcześniej, właśnie nie wiem jak to ująć, bo z jednej strony nas można nazwać kosmitami, no bo jednak jako ziemianie żyjemy w kosmosie. Wydaje mi się to bardzo racjonalne. No ale z kimś, kto nie jest ziemianinem, powiedzmy, były takie spotkania u nas na Warmii i Mazurach? Ktoś, kto się z panami kontaktował, o takich spotkaniach może opowiadał?
1: Owszem, ale to nie były osoby, które by mieszkały tutaj, znaczy na naszym terenie. Chociaż mamy taką informację, ale to już bardziej z Podlasia, że były tam właśnie jakiś tam obiekt, coś tam wylądował i później można było w lesie spotkać jakiegoś goryla, no ale to jest raczej no, nie do przebadania, bo to działo się chyba w latach 70. bodajże, albo jeszcze troszeczkę wcześniej, więc w tej chwili to jest bardzo trudne do zbadania. U nas był taki przypadek wylądowania, trudno powiedzieć, że przypadek, taka informacja była z lat 80., że właśnie rozbiło się UFO na jednym z poligonów koło Węgorzewa i tam...
0: Oj, czyli jednak znana katastrofa UFO w Węgorzewie.
1: Katastrofa UFO, tak. I właśnie GROM zabezpieczał odzyskanie tego obiektu. No niemniej jednak nie znaleźliśmy żadnego potwierdzenia ze strony wojskowych, ani no... To nie była mała rzecz, a ilość osób, która byłaby ewentualnie w samym zabezpieczeniu tego, no, powinna być dosyć pokaźna, zabezpieczeniu terenu tego na czas odzyskania tego obiektu. Legenda.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
3: Cześć, przy mikrofonie Ola Bobicz, a to jest kolejne wydanie magazynu reporterów. Były agent specjalny William Lansing przyjeżdża do Warszawy, aby odnaleźć zaginioną nastolatkę. Podczas poszukiwań naraża się mafii handlującej żywym towarem. Głównego bohatera gra nie kto inny, a Steven Seagal. Co ciekawe, rekwizyty do filmów i to w sporej części pochodzą z Republiki Ściborskiej na Mazurach.
4: Poza zasięgiem pierwsze 10 może minut filmu, może 15 dzieje się na Alasce, tak? W chacie Segala. Ale było to kręcone pod Warszawą, tu Państwu zdradzę.
3: A teraz w naszej opowieści znowuż z amerykańskiego kina, i to w polskim wydaniu, przenosimy się do Republiki Ściborskiej, a dokładniej do znajdującego się tam Muzeum Indiańskiego, po którym oprowadza nas Justyna Morsztyn.
4: Tą ekspozycję mamy tak podzieloną, powiedzmy, na działy. Właśnie ta część, w której tu jesteśmy, dotyczy różnych ludów północy. Tutaj mamy część dotyczącą Inuitów. Inuici to inaczej Eskimosi, tak? Ale to też bardziej fachowa nazwa, to są Inuici. Są to stroje wykonane ze skóry renifera, tylko że tutaj to już są repliki, czyli to są już rzeczy wykonane przez nas według oryginalnych wzorów.
0: I wyglądają to jak takie misie, że tak powiem, jak dzieciom się czasem kupuje takie skafanderki futrzane, one nie są futrzane, rzecz jasna, zazwyczaj z poliestru, ale tu są z prawdziwego futra renifera.
4: Tak, dlatego, że my jesteśmy całą rodziną wegetariańską, natomiast no, ludy północne wegetarianami nie były, tak? Ale właśnie ludy tubylcze miały to do siebie, że jak już upolowały to zwierzę, to jego wykorzystywały w 100%, tak? Czyli nie tylko mięso, ale skórę, ścięgna, pęcherze, kości, wszystko było wykorzystane w 100%, bo cały czas kręcimy się wokół tego, no ludzie musieli być samowystarczalni, tak? Mhm. Czyli jakby doceniali wszystko to, co jest. Mhm. Więc nikt nie polował dla przyjemności, bo tych zwierząt i wcale tak niełatwo je było upolować, tak? To szanowali i właśnie dlatego bardzo dużo rzeczy jest wykonanych właśnie ze skóry tutaj renifera. Tutaj oryginalne są sanie grenlandzkie, ponieważ mamy też sporo rzeczy oryginalnych, tak?
0: Mhm. To są takie sanie, jak sobie jesteśmy w stanie wyobrazić, o, chociażby ta lektura popularna, Anaruk, chłopiec z Grenlandii, to ja już widzę, że on prawdopodobnie mógł na tych saniach się poruszać.
4: Tak, właśnie tak. Co jest bardzo fajne w naszych muzeach, że bardzo dużo eksponatów my dostajemy. Tak, więc to są nie tylko, jakby powiedzieć, nasze prywatne zbiory, ale właśnie i od turystów, którzy do nas przyjeżdżają, im się spodobało, przyjeżdżają następnym razem, nam coś przysyłają, albo i kiedy przyjeżdżają do nas innym razem. Poza tym, kiedy mamy spotkanie te zimowe, biegun zimna. To jest spotkanie z polarnikami, z różnymi podróżnikami, więc od nich też, nie ukrywam, dostajemy sporo eksponatów do naszych muzeów, właśnie związanymi z ludami tymi północnymi, ale też i z badaniami w polskiej bazie arktoskiego.
0: No tutaj widzę właśnie przekazana chociażby kurtka, prawda, z emblematem tej wyprawy.
4: Tak. Mhm. A tutaj wchodzimy do części dotyczącej Indian Ameryki Północnej.
0: Czyli już jak Indianie, no to już wiemy, że większości ludzi się właśnie z Ameryką Północną kojarzą.
4: Z tym, że tej ekspozycji już nie rozwijamy akurat. Mhm. To było nasze pierwsze zainteresowanie. Tą kolekcję gromadziliśmy ponad 30 lat i tu większość rzeczy to są repliki, to są rzeczy robione w Polsce według oryginalnych wzorów. I to była nasza pierwsza fascynacja, tak? Ona nadal jest, ale już nie mamy czasu, już jakby nie robimy rękodzieła, nie poszukujemy też nowych eksponatów do naszego muzeum. Chyba, że coś się jakoś trafi samo, wpadnie w ręce, no to wtedy tak. Ale generalnie jakby, gdzie są muzea, gdzie faktycznie bardzo intensywnie szukamy różnego rodzaju pamiątek, no to tutaj już nie. No najbliższe muzeum mamy w Spytkowie, wspaniałe. To bardziej chodzi o nasze te prywatne zainteresowania, tak? Bo my nie szukamy jakby spraw niszowych, tylko szukamy tego, co nas po prostu konkretnie interesuje w danym momencie naszego życia, więc był taki moment, że tutaj intensywnie jakby w tym kierunku się rozwijaliśmy, a teraz czas przyszedł na inne zainteresowania.
0: Ja muszę przyznać, że tu jest mnóstwo rzeczy tak naprawdę, które cieszą bardzo przede wszystkim oko i dają takie świadectwo, że chociażby to, co się dzieje w modzie, wraca i tych motywów takich, które się przewijają na jakichś koszulach jeansowych, na torebkach, na wzornictwie tym domowym, jakieś poduszki, koce, tego jest mnóstwo, prawda? To się świetnie łączy.
4: Myślę, że tak. Jeżeli chodzi o modę, to mówią, że już się nic nowego nie wymyśli, tylko się właśnie wraca do tych sprawdzonych stylów. Natomiast my tutaj mamy głównie stroje Indian wielkich równin i po prawej stronie, jak my to właśnie się śmiejemy, jest dział mody kobiecej, a po lewej stronie dział mody męskiej. Także mamy tutaj jakby taki podział, bo mamy troszkę sukienek, mamy takich trochę strojów męskich. I jak przyjeżdżają do nas grupy, bo też przyjeżdżają do nas dzieci na przykład na wycieczki szkolne. Jeżeli jest to program indiański, wtedy my jesteśmy w strojach indiańskich.
0: Aha, czyli to jest, że tak powiem, baza też nie tylko muzeum, ale z innej strony też baza takich kostiumowa, o tak, Republiki Ściborskiej.
4: Tak, ale tak myślę, że kostium to jest trochę źle powiedziane. Jakby ja bardziej to czuję jako właśnie taki strój, ponieważ te stroje są bardzo pracochłonne. ochronne. Kiedy nie ma takiej potrzeby, my ich po prostu nie ubieramy, żeby się nie zniszczyły.
0: Bo to jest bardzo ciekawe miejsce z wieloma właśnie takimi atrybutami, które możemy podziwiać chociażby na ekranach filmowych. Czy zdarzyło się w historii Republiki, że ktoś się zainteresował jakimiś przedmiotami, które ewentualnie mogłyby być wykorzystane do jakiejś produkcji?
4: Tak, wypożyczaliśmy nasze stroje do reklam, do filmów, na przykład ten strój, który przed nami był wypożyczany do reklamy, a na przykład te dwa totemy, które tu stoją, grały w filmie ze Stevenem Segalem na przykład, który był kręcony w Polsce poza zasięgiem. Pierwsze 10 może minut filmu, może 15 dzieje się na Alasce, tak? W chacie Segala. Ale było to kręcone pod Warszawą, tu Państwu zdradzę.
0: Ale tajemnice. Dzisiaj jest po prostu, wystarczy zapytać gościa i już takie rzeczy, a w zasadzie to my gościmy i pytamy i już takich rzeczy się można dowiedzieć.
4: Tak. Więc przed chatą Segala właśnie stoją te totemy z naszego muzeum, które były wypożyczone i połowa, no myślę, że większość tam wyposażenia chaty Segala to jest właśnie eksponaty z naszego muzeum.
3: A na antenie Meloradia Justyna Morsztyn z Republiki Ściborskiej. No i przypominam, że znajdujemy się w tutejszym Muzeum Indian.
0: Niesamowite miejsce. Ile, jaką to w ogóle ma teraz historię? Przybyło trochę radę.
4: Tak, więc zdarzało się i do reklam, do teledysków, na przykład pewien raper od nas wypożyczał właśnie strój inuicki do piosenki, która była nagrywana z okazji Dnia Mamy.
0: Czy szczerze mówiąc, no bo tutaj się wchodzi i czuje się taki po prostu mnóstwo tych inspiracji takich artystycznych do tworzenia czegokolwiek, co może zostać przelane na duży ekran.
4: Tak, ale tu jeszcze mogę powiedzieć taką anegdotę, że ta pani kostiumolog, która właśnie te stroje wypożyczała, to napisała do nas, że poprosi strój rozmiar 36, nie? A pani sama widzi po tych strojach.
0: One size, o tak.
4: Tak właśnie.
0: Zdecydowanie.
4: Więc my trochę tak się śmieliśmy, że ta pani oczywiście miała inne wyobrażenie, prawda? Jak się wypożycza stroje dla modelek, do jakichś teledysków i tak dalej, wiadomo, że muszą być dopasowane. Natomiast tak, nasze stroje nie mają rozmiarówki i to raczej... Jeżeli chodzi o rozmiarówkę, bym powiedziała raczej 42-4, ale pani w stroju wyglądała bardzo ładnie w tym teledysku. Nie?
0: No to jak to się mówi, jak ktoś szczupły, to worek ziemniaków założy i takiemu to dobrze, prawda?
4: No i strój bardzo piękny.
0: A to przede wszystkim. A który to strój?
4: To jeden z tych kolorowych strojów inuickich. To był ten.
0: Przepiękny. No, no i tak myślę sobie, że taka ładna, zgrabna pani to na pewno ładnie.
4: Chętnie przyjmiemy różne eksponaty.
0: Właśnie, to jest ważne, bo czasem jest tak, że nabywamy różne przedmioty jeżdżąc po świecie. Ludzie czasem odchodzą z tego świata, spadkobiercy czy tam potomkowie nie są zainteresowani i pewnie też takie sytuacje się zdarzają.
4: Mamy bardzo wiele takich eksponatów. Tam mamy na przykład jeden z takich obrazów, który właśnie pan przywiózł z Ameryki, bo był po prostu w rezerwacie, kupił sobie pamiątkę, ale wiecie jak z tymi pamiątkami, tak najpierw gdzieś wisi w pokoju, później malowanie to trafia na strych, prawda? I wiadomo, już te pamiątki tak odchodzą do lamusa. Tu na przykład mamy też rakiety śnieżne, które są z Alaski. Też dostaliśmy od jednego pana, który zwiedzał, kiedyś był na Alasce, mu się tu spodobało, więc nam przekazał do naszego muzeum.
0: Rakiety śnieżne to są takie chyba na buty, co się nakłada?
4: Tak, do chodzenia po głębokim śniegu. Tak.
0: Czyli jakby jeszcze na Mazury powróciły takie śnieżyce, to państwo wiedzą, może wypożyczyć. Może nie do reklamy, ale no
4: tak. Mamy spory zapas rakiet śnieżnych. Te na przykład są ze Szwecji, te są z Finlandii, te zrobiliśmy w Polsce, ale mamy też bardzo duży komplet rakiet śnieżnych wycofywanych z armii szwedzkiej, które do nas trafiły, więc tak, dysponujemy. Jak przywali tutaj nam śnieg na Mazurach,
0: to Republika Ściborska jest gotowa.
4: Tak, jesteśmy gotowi. Mamy psy, mamy rakiety śnieżne, czekamy na śnieg.
0: I kto jak nie oni dadzą sobie radę podczas wielkiej zimy i wielkiego mrozu? Jeszcze jedno pytanie. Pytanie mi się nasunęło, jak patrzę na te indiańskie różne takie przedmioty i motywy. Znam historię gdzieś tam z podwórka i z dalszego, bliższego otoczenia na temat łapaczy snów. Niektórzy kupili, zaopatrzyli się w takie przedmioty i nic się nie śniło, albo źle się spało.
4: Wiem, że wszyscy kupują. My mamy tu łapacz snów. Powiem szczerze, kiedyś, jeżeli to robili Indianie, łapacz snów był po prostu robiony jako amulet i był robiony z pewną intencją, tak? Nie był produkowany masowo w wielkich fabrykach.
0: W Chinach zazwyczaj.
4: Tylko po prostu wykonywało się go zazwyczaj młodej parze w prezencie na nowe tipi, czyli na nowe mieszkanie, albo małemu dziecku. I wtedy do takiego łapacza dodawało się odpowiednio różne jakieś elementy, żeby te sny były właśnie odpowiednie. Bo idea jest taka, że złe sny mają łapać się w tą pajęczynę, a dobre sny przechodzić przez ten otwór. Więc po prostu kiedyś faktycznie łapacz snów był amuletem, natomiast myślę, że w tej chwili jest po prostu ozdobą.
0: Niemniej jednak warto chyba podchodzić tak roztropnie do tego, w jakie pamiątki zaopatrujemy swoje domy.
4: Tak, jak najbardziej, oczywiście. Pomysł, który troszkę wynikł z naszej fascynacji znowu Skandynawią, ponieważ my tam podróżujemy na dziko. I właśnie to nas zafascynowało, że na szlakach turystycznych, tam bardzo dużo ludzi wędruje z plecakami, na przykład po tydzień, są bezpłatne takie chatki, w których można zanocować. One są bardzo klimatyczne. To są chatki zazwyczaj bez prądu. Woda gdzieś jest w jakimś potoku górskim. Postanowiliśmy też takie chatki zrobić u nas. Po prawej stronie mijamy ogród ziołowy. Jest to ogród przyprawowy, ponieważ mamy kilka tematycznych ogrodów.
0: I te dwie, ile tam 270 rodzajów mięty.
4: To trochę w innym miejscu, aczkolwiek ze względu na suszę, no niestety te mięty mamy o wiele słabsze w poprzednich latach. I do nas ludzie przyjeżdżają, nie są to tłumy, dlatego że ludzie są przyzwyczajeni, że ta łazienka musi być, ta woda bieżąca. Dodatkowo nasz teren jest to teren wegetariański, bezalkoholowy, beztytoniowy. Tutaj przyjeżdżają ludzie tacy bardzo już świadomi, tak? Którzy wiedzą, na co się decydują. Nie jest to taka klasyczna agroturystyka.
0: Czyli tutaj nie zjemy sobie grilla czy coś, bo pewnie są takie pytania, czy można, czy ewentualnie...
4: Tak, jakieś ognisko z kiełbaskami. Nie, tak, nic z tych rzeczy. Tak, my bardzo przestrzegamy naszych zasad i jest to dla nas dosyć ważne. No i dlatego przyjeżdżają do nas ludzie, którzy jakby są już świadomi tych zasad. I to jest fajne, bo to jest taka naturalna selekcja turystów, więc przyjeżdżają do nas ludzie bardzo fajni, zawsze bardzo tacy świadomi.
0: Są stali bywalcy, czy ludzie, którzy na jednorazowe takiej z ciekawości zobaczyć, jak to w ogóle wygląda?
4: Wie pani, to jest bardzo różnie, dlatego że tak, jeżeli mamy swoje wydarzenia, które organizujemy cyklicznie, tak jak biegun zimna, no to jest, mamy też dużo stałych bywalców, którzy przyjeżdżają rok do roku, bo to jest ich must have, prawda? Ale też do tej chaty przyjeżdżają ludzie, którzy przyjeżdżają po raz pierwszy. My ich nie znamy, czasami po prostu właśnie z ciekawości. W tej chwili w Polsce jest już taki powrót jednak do takiej natury, tak? Ludzie lubią takie warunki, lubią jednak tak przebywać w przyrodzie i to głównie jakby z tego nurtu się wywodzą nasi goście.
0: Z dziećmi przyjeżdżają?
4: Tak.
0: Żeby pokazać, jak to bez łazienki, jak to przy kominku, jak to...
4: Tak, zazwyczaj właśnie mamy, to są rodziny, do nas trafiają. Osoby dorosłe też, ale też i dużo jest rodzin z dziećmi. My zresztą, ponieważ sami jesteśmy rodziną z dziećmi, mamy trzech synów, no wprawdzie już dwóch dorosłych, ale też bardzo dużo naszych działań adresujemy właśnie do rodzin, tak?
0: Tak jak pani obserwuje, oczywiście zbliża te rodziny taki powrót poniekąd do korzeni, pobyt w naturze.
4: Jak najbardziej, dlatego że no nie ma nic cudowniejszego właśnie niż taki pobyt, dlatego że tak, u nas jest naturalna też, powiedzmy, odcięcie od cywilizacji, ponieważ nie ma zasięgu.
2: To jest tydzień. To jest tydzień.

0: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Jedź na tu z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David Guetta, Calvin Harris, Cyril, Alok, Morten, Armin van Buuren, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać. I baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
3: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
5: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Teen Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
6: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
7: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na Media Expert.pl.
4: Po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
9: Siemano, zaczął się najdłuższy dzień w roku. Dzień, na który czekaliśmy bardzo długo, punktualnie o 10.26. Zacznie się astronomiczne lato. To jest naprawdę ostatnia prosta, ostatnie odliczanie. Odliczajcie z nami The Fate of Ophelia, Taylor Swift na początek. To jest weekendowe Melo, poka, siema.

Medusa, Don't Wanna Go Home. To oni robią tę magię na Tomorrowland. To oni sprawiają, że bilety rozchodzą się od tak, dosłownie, po pstryknięciu palca. I tak było też w tym roku. Ponad 3 miliony ludzi chciało je kupić, chciało się dostać. Ale cóż, nie jest tak łatwo, jak można by, jakbyśmy chcieli, żeby było. Można cały czas jeszcze pomyśleć o tym, by zgarnąć wejściówę na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Tam Meduza również zagra, tam również jest wspaniale i my również tam będziemy, chcielibyśmy się z wami spotkać. Flip It, Charlotte i Snoop Dogg w Melo Radio już teraz, weekendowy Melo, a za chwilę Felix Jan, Boy You Tell Me.

0: modelki Włodarski w Meloradiu. Lubię cię jak lato. Uwaga, ostatnie odliczanie. Na zegarki wjechała 10:26, a to oznacza, że oficjalnie powitaliśmy astronomiczne lato. W tym roku potrwa oczywiście do 22 września. Dzisiaj, dziewczyny, chłopaki, najdłuższy dzień w roku, więc nie zmarnujcie go, zaplanujcie go w jakimś fajnym miejscu. A w ogóle to dajcie znać, bo może już coś zaplanowaliście. Jak ten najdłuższy dzień w roku będzie wyglądał? Czekam na was przy WhatsAppie Meloradia. Znajdziecie go na meloradio.pl.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.

0: 107 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradiu i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: A no, nową klimatyzację do samochodu. Teraz cieplejsze dni, więc wydałoby się.
2: Patryk, 200 w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: brak prądu przez kilka dni, powódź błyskawiczna, to zagrożenia, które mogą dotknąć ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Daleko jeszcze?
7: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
6: Wow, jaki błękitny!
8: A to nasz hotel przy samej plaży.
7: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
8: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
7: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
9: Kup golarkę Philips S7882 wyposażoną w technologię Skin IQ.

0: częścią czyszczącą za 499 zł lub w wygodnych ratach. RRSO 0%. Mediamarkt.
1: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
2: Marek, szefowa cię prosi.
3: Potem.
2: A teraz co robisz?
3: Walczę z potem.
2: Zrób to skutecznie.
3: Ale jak?
2: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
0: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
2: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
4: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
5: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją historię.
6: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka ZO. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Meloradio. Po reklamie. Meloradio Giżycko.

Jackson i Agatino Romero. Pedro, również u Artura. Nie wiem, czy na działce, czy gdzie, ale chciałbym opowiedzieć wam o zdjęciu, które od Artura dostałem, bo to naprawdę jest warte uwagi. Radio ma tę przewagę nad innymi mediami, że może uruchomić waszą wyobraźnię, więc teraz. Wyobraźcie sobie trawnik, ale taki, wiecie, udeptany. Dużo ziemi, widać jakieś takie łaty. Pośrodku wkopana wanna, taka narożna, koloru niebieskiego. W środku wody tyle, co no mniej więcej w szklance, nie więcej. I Artur w tej wannie siedzi z podpisem jaki milioner? Taki basen. Artur, jak podeślesz mi do siebie na miarę, to ja ci coś muszę od nas wysłać, żeby tam logo Meloradia przy tym się jeszcze pojawiło. A teraz Gips i Dophouse numerem Win w Meloradiu. To jest Weekendowe Melo. Fajnie, że jesteście.

0: proszę bardzo, 10.26 mamy lato. A dajmy jeszcze fajerwerki. Kto powiedział, że w czerwcu nie można strzelić fajerwerkami? Przynajmniej w radiu. Jak lubicie lato, to dajcie znać na naszym kanale nadawczym. Dajcie serducho.
1: A już o 11.00 zagramy.
0: Ale Farm & Body Talk. A jak już tęsknicie za zimą, to nie dawajcie. Może są i tacy, ja wiem. Zaraz do was wracamy.

to promocja. Meloradio wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl, napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland.

0: Mello Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Marian, a ty komu kibicujesz?
2: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
1: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
3: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
4: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan Zdunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do Twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan Zdunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan Zdunek. Leonharda 3. Olsztyn.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na Media Expert.

0: uzyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omoda.jq.pl i umów się na jazdę próbną.
1: Zapraszamy do salonu Omoda JQ z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
2: Po reklamie. Autopromocja.
3: A ten znowu wierci, nawet w niedzielę. No i jeszcze tego brakowało. Niedziela, gdy boli cię głowa po sobotnim Melo, może dać w kość. Ale ja mam na to sposób, który zadziała lepiej niż rosół i proszki. Załóż słuchawki albo odpal głośniki na full i pokaż sąsiadowi, co to jest weekendowe Melo. Nie smuć się i zatrać się w tym, co najlepsze. Konrad Traczyk, zapraszam od 15.00.

No to wjeżdżamy w 11, ale Farben, Renee Miller z numerem Body Talk teraz, a za chwilę Armin van Buuren, In and Out of Love. Tak gramy wam w weekendowym Melo. Inni gadają, a my już zajmujemy się muzyką. Opoka, siemano.

0: Bob Sinclair, Chris, I Can Wait w weekendowym Melo. Dzisiaj najdłuższy dzień w roku. No i jak ten najdłuższy dzień w roku u was wygląda?
1: Prawie 40 km będzie zrobione. Właśnie jadę pod Góreczkę, także przepraszam za tą zadyszkę, ale mam co robić. Także najdłuższy dzień. Zacząłem na sportowo.
0: Łukasz, pozdrawiamy, oby do mety. Dodam tylko, że Łukasz na rowerze te 40 kilosów dzisiaj chce zrobić. No, niezłe wyzwanie przy tylu stopniach na termometrach. A u was co tam słychać? Jak wygląda niedzielne przedpołudnie? Czekam na was na WhatsAppie, meloradio.pl, wbijacie na smartfonach. Na dole znajdziecie WhatsApp, opcja do wysłania głosówki. A to już Michael Colfon, Treasured Soul w Melo.

właśnie was słuchamy. Proszę, odpiszcie. Właśnie teraz ktoś do mnie pisze. Nie wiem, czy słyszycie w radiu, że czytam to, co do mnie piszecie. Przedstawcie się chociaż, bo nawet nie wiem, kto to do mnie pisze. Ale jakbyście mieli ochotę nawiązać z nami kontakt, to WhatsApp do waszej dyspozycji. Sorry, papi, Topic G. Już przed momentem.

0: autopromocja.
1: A ten znowu wierci, nawet w niedzielę. No i jeszcze tego brakowało. Niedziela, gdy boli cię głowa po sobotnim melo, może dać w kość. Ale ja mam na to sposób, który zadziała lepiej niż rosół i proszki. Załóż słuchawki albo odpal głośniki na full i pokaż sąsiadowi, co to jest weekendowe melo. Nie smuć się i zatrać się w tym, co najlepsze. Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
2: Nie masz żadnych szkół.

0: Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A Lettos, grecka oliwa z oliwek, 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Ale sztosy.
5: Ale co?
4: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
6: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy, leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
9: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
10: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum dwa produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 20.

0: w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo e-obuwie wie.
1: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj. Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
2: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
3: I to jest piękna gra!
4: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
3: Tak, wiedziałem!
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Potrzebujesz samochodu, który nadąży za twoim tempem życia? Poznaj BMW X1, wszechstronnego SUV-a premium, który łączy nowoczesne technologie, komfort i pewność prowadzenia każdego dnia. Teraz możesz jeździć nowym BMW X1 już od 840 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100%. To doskonały moment, aby przesiąść się do BMW i cieszyć się radością z jazdy bez kompromisów. Zapytaj o szczegóły już dziś. Dealer BMW Stunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn.
6: Po reklamie.

0: Bądź duży, Natalia Nekiel w weekendowym Melo. To jest zabawa dla dużych dzieciaków. Mówiąc zupełnie szczerze, kiedy pierwszy raz poleciałem na Tomorrowland, to czułem się, jakbym trafił do jakiegoś najpiękniejszego Luna Parku na świecie. Tyle kolorów, tyle wspaniałych ludzi, tyle niezwykłych scen i super muzyki. Naprawdę warto na to czekać. A na co czeka Patrycja, która zgarnęła od nas to szczęście i oczywiście przeżyje Tomorrowland w tym roku razem z Melo Radiem?
1: Ja czekam najbardziej na występ Amelie Lenz, ale z Kasią kochamy Kolsza. Ale chcę też zobaczyć tę całą grupę fantastycznie bawiących się ludzi.
0: No właśnie, bo ludzie tam są najpiękniejsi. Pozdrawiamy dziewczyny i widzimy się w Boom już niebawem. A wy niebawem być może też sięgniecie po coś takiego, po co sięgnęła Patrycja, po zaproszenie do przeżywania emocji. Milki David Guetta w Melo.

0: Gigi D'Agostino gra u nas Shadows of the Night, tu weekendowe Melo. Na zegarkach prawie południe. Od niespełna dwóch godzin mamy już astronomiczne lato. Fajnie, że jesteście razem z nami w ten najdłuższy dzień roku. Dajcie znać, jakie macie na dziś plany.
1: A już o 12 zagramy.
0: Bo jak nie macie, to ja wam coś podpowiem za chwilę. Ale to za chwilę. Good Boys, Daya Albi, będą pierwsi.

0: Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergole przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
3: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. Trzy dni, trzy wschody słońca i powrót legendarnego after party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Melo Radio.
4: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan Zdunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026. Dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do Twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem, gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan Zdunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan Zdunek, Leonharda 3, Olsztyn.
0: O reklamie.
5: Cześć, wjeżdżamy w 12. Good Boys Day, Albi, to jest pierwszy numer ode mnie, a potem Calvin Harris, który w tym roku pierwszy raz na Tomorrowland w Belgii. My Way to będzie numer od niego.

Halo, jeben w Melo Radio, gorący numer, bo gorąco na dworze. Dzisiaj ponad 30, znowu może pokazać termometr tu i tam. Dajcie znać, ile teraz u was, a ja mam protip dla was. Jeżeli macie ochotę się ochłodzić po kosztach, to proszę bardzo, stawiamy wiatrak. Uwaga, zamrażamy butelkę w wodzie, stawiamy przed wiatrakiem i włączamy go najmocniej, jak się tylko da. Warunek jest taki, że to działa, pod warunkiem, że macie wiatrak. Jak go nie macie, to dzisiaj raczej będzie problem, żeby kupić. Może macie lepsze sposoby na to, jak się chłodzić w takie upalne dni, jak dziś, jak pierwszy dzień lata, jak 21 czerwca. Czekam na was na WhatsAppie. Kizo przed wami.

tak, żeby się pobujać trochę po południu w niedzielę. Bausa z numerem Magnetic. Głosujcie na swoje ulubione numery do 30 Meloradia, player meloradio.pl. Notowanie już czeka na was. Głosowanie ruszyło, a kolejny na antenie w piątek o 18:00.

0: Reklama.
1: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
2: Skoda.
3: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brand.
4: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
5: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław.

0: Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl. Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
1: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
2: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją historię.
3: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
4: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026, dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem, gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek, Leonharda 3, Olsztyn.

Jaki to jest numer? Ten Up The Love i Forest Movement w Melo Radio. Tak wam gramy w weekendowym Melo po 12. Robert wysłał fotę z jakiejś apki chyba. 22 kilosy na rowerze zrobione w 2 godziny. Pozdrawiamy i gratulujemy. No nie wiem, gorąco trochę chyba jak na rower. A jak za gorąco, to co zrobić? Jak się ochłodzić dzisiaj? No i tu przychodzi z propozycją Magdalena. Można się polać wodą z węża ogrodowego. Siebie czy sąsiadów dopytuję, bo wtedy byłoby chyba śmieszniej. Pozdrawiamy też Jarka Łukasza, Łukasza Jarka, 28 stopni. Na leżaku w cieniu da się przeżyć, napisał. No i to jest podejście do życia. Weekendzie trwaj.

Podłodze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie

0: dzisiaj lato nie tylko w myślach, ale też na zewnątrz. U Sławka 31 stopni na zewnątrz, a w basenie 38. Dopisek taki od niego, u mnie dzisiaj jak w Turcji. Sławek, pozdrawiamy. No pięknie tam u ciebie, bardzo fajnie, przyjemnie. Wskoczylibyśmy chętnie, schłodzili się trochę w tym baseniku. Ale ja też nie narzekam. U mnie, niech ja spojrzę, 20 stopni, klimka działa. Może i basenów nie ma, ale też jest fajnie.
1: A już o 13 zagramy
0: Beauty and a Beat, gorący numer. Nicki Minaj i Justin o 13 punktualnie w Melo Radio.

emoția. Ieți la Tomorrowland s Meloradiem, Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha.

podniecamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Jedź na tu Z Meloradiem zagrają sami najlepsi David Gale.

0: chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką.
6: Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błon śluzowych, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacja Industria Chimica Farmaceutica SPA.
8: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
0: O reklamie. Autopromocja.
9: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
10: Meloradio.
9: Ale proszę uzasadnić.
10: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
9: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
10: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
0: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradiu. Zapraszają
9: Iga Dudziuk
10: i Mikołaj Kujawiński.

Siemano, podkręcamy tempo wszędzie, gdzie jesteście. Inni gadają, a my już do was wysyłamy numer od Justina Biebera i Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Opoka, siemanko.

No muszę przyznać, że niestety to moje ulubione, takie jedne z ulubionych. Anima, Bad Angel w Melo Radio, a śpiewała Liza razem z nim. A młodość dla wielu z was, albo piękne wspomnienia z czasów, które chcielibyście pamiętać, to być może Scooter, jedna z gwiazd tegorocznego Sunrise Festival. Tak, pojawi się w Kołobrzegu na festiwalu, który historią sięga 2003 roku. Wtedy wszystko zaczęło się w kołobrzeskim amfiteatrze, ale po kilkunastu latach po prostu tam zrobiło się za ciasno i trzeba było to przenieść na Podczele. I tam się właśnie spotkamy w tym roku i przez 3 dni będziemy bawić się razem. Bądźcie z nami w każdy piątek Sunrise on Air na antenie Melo Radia i wejściowy na Sunrise Festival. A teraz coś od jednej z gwiazd tegorocznej edycji, The Logical Song w Melo.

Bartek pyta, czy on też tam będzie? Domyślam się, że chodzi o Podstrzelę, prawda? Użel, tak jest, Moving to the Sun. Jest właśnie w trakcie trasy koncertowej o tym samym tytule i w ramach tej trasy właśnie wystąpi na Sunrise Festival już za niedługo. Feel This Moment za kilka chwil.

0: to promocja.
1: A ten znowu wierci, nawet w niedzielę. No i jeszcze tego brakowało. Niedziela, gdy boli cię głowa po sobotnim melo, może dać w kość. Ale ja mam na to sposób, który zadziała lepiej niż rosół i proszki. Załóż słuchawki albo odpal głośniki na full i pokaż sąsiadowi, co to jest weekendowe melo. Nie smuć się i zatrać się w tym, co najlepsze. Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
2: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

0: Autopromocja. Reklama. Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet
1: 2. Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
2: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowy włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!

Sunrise Festival powraca. Od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Scooter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce. Legendarne afterparty. Sunrise Festival. Energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Melo Radio. Po reklamie.

Lama in my living room, Aaron Chupa i Little Sisnora w Melo Radio, to weekendowe Melo. Zaczęliśmy z grubego C, od dobrych informacji, że lato się zaczyna, że dziś najdłuższy dzień w roku, że 30 stopni na termometrach i super okazja, żeby wyskoczyć gdzieś nad jezioro, nad rzekę albo pokąpać się w przydomowym basenie. A to już przychodzą nam alerty RCB. Dajcie znać, jak u was, czy popołudnie zapowiada się burzowo i groźnie, bo mnie taka wiadomość w centralnej Polsce przyszła. Możliwe podtopienia, przerwy w dostawie prądu. Unikaj otwartych przestrzeni. Ale chyba jeszcze nie teraz, bo na razie słońce świeci.

0: Bledka Tańcz. Dobry moment, żeby potańczyć. Prawie 14. Dlaczego nie? Niech niedziela będzie najpiękniejszym dniem tego tygodnia, tego weekendu. Za chwilę zagramy coś pod nóżkę. Mam parę dobrych, mocnych propozycji. Zaczniemy od tego numeru.
1: A już o 14 zagramy
0: Fast Cars and Superstars.

0: autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
1: Patrycja, Kasia, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem.
2: Naprawdę?
1: Naprawdę.
2: Kaśka, piekujcie kiny!
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
3: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
6: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
7: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
8: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
9: Kia. Movement that inspires.
0: Po reklamie. Meloradio Giżycko na 107 FM.
10: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
11: Siemanko, 14 na zegarkach, za chwilę podejmij wyzwanie, jeśli macie ochotę sięgnąć po meloskiety, to dzwońcie 321-321-777, Fast Cars and Superstars na początek. Opoka, cześć.

Show Me Love, Robin Schulz w Melo. No i co, miał być Nikodem, ale u niego burza z tego, co mówił, więc być może od internetu urwało mu kabel albo coś w tym stylu, więc robimy inaczej. Skoro u niego burza, chciałem poprosić go o to, żeby pokazał mi, jak ta burza brzmi. Proszę o to w takim razie was, skoro Nikodem się zmył, więc wyślijcie głosówki na naszego WhatsAppa, którego znajdziecie na meloradio.pl. Jak sobie na smartfonach wbijecie nasz adres, to na dole jest okienko do wysyłania głosówek. Pokażcie, jak brzmi najbardziej przerażająca burza, bo jak się oswoimy z tym, co złe, to potem nie będziemy się może tak bardzo tej burzy bać. Czekam. Najbardziej kreatywna burza oczywiście otrzyma ode mnie Melo z Kiety. A teraz Don't Leave i Accent w Melo Radio. Tak gramy wam w weekendowym Melo.

0: Don't Wanna Go Home, Meduza, Henryka Mamil w Meloradiu. Gorące numery tylko u nas, bo tak podkręcamy tempo, jak to tylko możliwe. W końcu wielkie odliczanie do wakacji już zaczęte.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: autopromocja.
1: A ten znowu wierci, nawet w niedzielę. No i jeszcze tego brakowało. Niedziela, gdy boli cię głowa po sobotnim Melo, może dać w kości. Ale ja mam na to sposób, który zadziała lepiej niż rosół i proszki. Załóż słuchawki albo odpal głośniki na full i pokaż sąsiadowi, co to jest weekendowe Melo. Nie smuć się i zatrać się w tym, co najlepsze. Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
0: Autopromocja. Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
7: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
8: Kaufland jest!
9: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy kalafior 3,99 za sztukę. Tak, kalafior 3,99 za sztukę. A polski bób, opakowanie 500 gramów, 14,99 z Kaufland Card Extra. Jedno opakowanie na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
11: Money, money, money!
12: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
11: Wygrałam w Cherry Money.
12: Cherry Money?
11: Nowy Ekspres Los.
12: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
13: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
14: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
15: Daleko jeszcze?
16: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
15: Wow, jaki błękitny!
17: A to nasz hotel przy samej plaży.
16: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
17: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla

0: rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
1: Falkensteiner Resort Punta Scala. Tu zaczyna się lato.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Marek, szefowa Cię prosi.
4: Potem.
3: A teraz co robisz?
4: Walczę z potem.
3: Zrób to skutecznie.
4: Ale jak?
3: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
5: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
3: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
6: I to jest piękna gra!
7: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
6: Tak, wiedziałem!
7: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: O reklamie. Meloradio Giżycko. Słuchaj na 107 FM.

0: Vice Lania z numerem Stars. Żeby nie było, że nie jestem słowny, to ja naprawdę chcę wysłać do kogoś z was skiety. Pytanie mi brzmiało, jak brzmi najstraszniejsza ze strasznych burz. No i proszę bardzo, odezwała się Marta.
1: Burza u nas w Piastowie dzisiaj brzmiała mniej więcej tak.
0: Przeżyjmy to jeszcze raz. A jeszcze raz. Marta, naprawdę z takimi burzami to ja mógłbym na koniec świata jeszcze dalej. Ściskamy cię mocno i skiety wysyłamy. Tylko aby burza przyszła, to uważaj, bo żeby nie przemokły. Chociaż do klapsów pasują, to trzeba przyznać. David Guetta i Alok teraz numerem Run Run River. Fajny numer.

0: Uwielbiam. Uwielbiam po prostu i ten numer i Shimze. Fire, fire w Melo Radio. Ogień, a jak u ciebie dzisiaj?
1: Słuchaj, ja widziałem, ogień, że jest ogień na ulicach na przykład, bo tak z 200 typa przejeżdżało na deskorolkach ulicą, więc jak jeszcze się pospieszysz, to może ich dogonisz.
0: Z grillem w ręce jeździli, bo dzisiaj wszyscy grillują. Co chwilę dostaję takie zdjęcia, a to od znajomych, a to gdzieś na WhatsAppie. Pozdrawiamy wszystkich, którzy odpoczywają.
2: A już o 15 zagramy
1: Just the way you are.
0: A jeszcze mocniej tych, którzy harują dzisiaj, bo przecież i tacy są. Bawcie się dobrze. Po 15 Konrad Traczyk w Melo, a ja wracam za tydzień.

Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha.

0: dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
2: Ostatnie sekundy, ogromna presja, szuka prezentu na Dzień Ojca i jest! Prezent marzeń.com! Prezent marzeń.com. Przeżycie, którego nie zapomni.
3: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
7: BMW X5. Siła, która wyznacza kierunek. Poczuj inteligentny napęd na 4 koła X-Drive. Doświadcz przestrzeni, która otacza wygodą i elegancją. Odkryj cyfrowe rozwiązania, które zmieniają każdą podróż w wyjątkowe doświadczenie. BMW X5. Zaprojektowane, by prowadzić. Teraz BMW X5 dostępne w najmie. Już od 3800 zł netto miesięcznie. Lub w leasingu 100%. Dealer BMW Zdunek. Gdańsk, Gdynia i Olsztyn. Zaprasza.
0: Po reklamie. Meloradio Giżycko na 107 FM.
8: Sponsorem programu jest właściciel serwisu Prezent Marzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
9: Jakoś tak człowiekowi od razu przyjemniej na myśl o tym, że co prawda jutro poniedziałek, dzisiaj niedziela, ale w piątek zaczynamy wakacje. Konrad Straczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

To Anima w Melo Radio na kwadrans po 15. Wiecie, co jest najpiękniejsze w dorosłości? Że jak macie ochotę na przykład zjeść tort, to nie musicie czekać do urodzin. A wiecie, co jest jeszcze piękniejsze? Że na przykład za taką zachciankę Melo może wam zapłacić. Albo za zupełnie inną. Już jutro szansa na 200 w szybkiej kasie w Melo Radio. Wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl, no i napiszecie nam, po co potrzebujecie siana. A już jutro takie siano będziecie mogli mieć do wydania. A my gramy dalej. Wish You Were Mine. Już teraz...

0: To Bob Sinclair, to Melo Radio, to 27 minut po 15. Za chwilę powiem wam o tym, co zrobić, żeby nie zaliczyć przypału podczas internetowych zakupów. Jeszcze przed 16 zagra nam też m.in. Ed Sheeran, to za moment.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę offroad. Reklama.
2: Jak dobrze znam mojego tatę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
3: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
4: Jedź na tumoru lat z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Cyril, Alok,

0: żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.

0: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
1: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
2: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
3: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
4: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
5: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
6: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan Zdunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do Twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan Zdunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan Zdunek. Leonharda 3. Olsztyn.
7: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
8: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na Twoją historię.
9: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
10: Zapraszamy do salonu Omoda JQ z Dunek. Olsztyn, Macieja Radaja, 15.
11: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. 3 dni, 3 wschody słońca i powrót legendarnego after party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Melo Radio.

to Sound of Legend w Melo Radio, tak podkręcamy tempo, 19 minut przed 16. Kupili na promce leżaki, a teraz nie będą mogli się nawet położyć. Taki filmik się ostatnio, słuchajcie, w internetach pojawił. Jest ta stronka taka od taniego zamawiania rzeczy z zagranicy. No i tam trzeba mocno uważać, się okazuje, no bo ostatnio pewna rodzinka kupiła sobie właśnie 12 leżaków, no i co się okazało? Że one mają tak z 5 centymetrów. Także człowiek tam się nie położy, ale jak mają na przykład chomika, to będzie pewnie zachwycony.

Jadąc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: to Melo Radio to Ignite. No i od razu, nawet jeżeli wracacie właśnie na przykład z nadmorza, z takiego weekendowego wypadu, to przyjemniej z taką muzą, prawda? No to po 16 oczywiście też podkręcimy tempo.
1: A już o 16 zagramy
0: Can't Deny It. Oj, będzie można poruszać palcami na kierownicy albo nawet trochę gdzieś tam bioderkami na fotelu. Punktualnie o 16 zagramy, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo.

0: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Uwaga! Super promocja w Teddy.
8: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
0: Po reklamie.
9: No musicie mi wybaczyć, ja wiem, że jest gorąco, ale ja jeszcze tutaj tę temperaturę podniosę, bo Candy Night otwiera nam 16, a za chwilę też m.in. David Guetta. Konrad Straczek, witajcie, zapraszam.

Nie zwalniamy tempa w Meloradiu przy niedzieli. Topiki Becky G za nami, a Straż Miejska w Bogatyni pokazała ludzkie oblicze. Chłopiec tam ostatnio sprzedawał lemoniadę, no żeby tam trochę odciążyć swoją rodzinę, no ale ktoś stwierdził, że podkabluje i zadzwonił po Straż Miejską. Ta na szczęście zamiast mandatu wykupiła całą tę lemoniadę, no i też strażnicy stwierdzili, że całkiem smaczna. Można? Można. A wy jak zarobiliście swój pierwszy hajs w życiu? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia, czekam na wasze głosówki, odnośnik na meloradio.pl.

Asie klimatycznie zrobiło. W Bogatyni ostatnio strażniczki miejskie, które zostały wezwane do chłopca, który sprzedawał lemoniadę, wykupiły cały towar. A ja pytałem was o waszą pierwszą

0: promocja.
1: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
2: Meloradio?
1: Ale proszę uzasadnić.
2: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
1: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
2: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
0: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradiu. Zapraszają
1: Iga Dudziuk
2: i Mikołaj Kujawiński.
0: Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: Reklama.
1: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
2: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
3: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
4: Skoda.
5: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
4: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Mundial nabiera tempa. Dziś grają Belgia, Iran, Hiszpania, Arabia Saudyjska, Urugwaj, Republika Zielonego Przylądka. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
7: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
8: Przyciąga spojrzenia, zachwyca charakterem. Nowe BMW X2 to SUV coupe dla tych, którzy lubią wyróżniać się na drodze. Dynamiczna sylwetka, nowoczesne technologie i sportowy charakter zamknięte w wyjątkowej formie. Teraz BMW X2 dostępne jest już od 980 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100%. Poznaj BMW X2 i przekonaj się, że wyjątkowy charakter może być bliżej niż myślisz. Odwiedź BMW Zdunek i poznaj szczegóły oferty. Dealer BMW Zdunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn.
9: Będę był to al ristorante.
10: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Znak. Kup salami znak lub chorizo znak tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch, Starciński Salami Znak. Ciao!
11: Ostatnie sekundy, ogromna presja, szuka prezentu na Dzień Ojca i jest! Prezent marzeń.com! Prezent marzeń.com, przeżycie, którego nie zapomni!
12: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert.

0: Proszę Państwa, spójrzmy, ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert. Po reklamie.
3: Autopromocja.
4: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
5: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
6: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
4: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
6: A miałbyś takie piękne życie.
7: No dramat.
5: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
6: Maracin
4: i Daria.
3: Autopromocja.

0: Iman Buck w Melo. Tak, podkręcamy tempo. Coraz bliżej Tomorrowland w Belgii. Tam będzie bardzo gorąco i niesamowite przeżycie przed nami, wami. To wszystko możecie zrobić razem z Meloradiem, tak jak Patrycja i Kasia.
1: Ja czekam najbardziej na występ Amelie Lenz, ale z Kasią kochamy Kolsza, ale chcę też zobaczyć te całą grupę fantastycznie bawiących się ludzi.
0: No tych na pewno nie zabraknie, wy też możecie do nich dołączyć. Wchodźcie na meloradio.pl, napiszcie i pokażcie nam, z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland w Belgii.

0: No tego numeru to można słuchać w zapętleniu. Justin Bieber i Nicki Minaj z Beauty and the Beat jeszcze przed 17 w Melu Radiu. Po 17 też nieźle podkręcimy tempo. Oj, dużo dobrych numerów będzie.
1: A już o 17 zagramy
0: All the Time. John Summit, The Chainsmokers, punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają, my gramy. Do tego bądźcie z Meloradiem, żeby niczego nie przegapić.

0: Select. Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: BMW X5. Siła, która wyznacza kierunek. Poczuj inteligentny napęd na 4 koła X-Drive. Doświadcz przestrzeni, która otacza wygodą i elegancją. Odkryj cyfrowe rozwiązania, które zmieniają każdą podróż w wyjątkowe doświadczenie. BMW X5. Zaprojektowane, by prowadzić. Teraz BMW X5 dostępne w najmie. Już od 3800 zł netto miesięcznie. Lub w leasingu 100%. Dealer BMW Zdunek. Gdańsk, Gdynia i Olsztyn. Zaprasza.
7: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe opakowanie 500 gramów tylko 6,99 z Kaufland Card Extra. A ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
8: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
12: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
13: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
14: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew Zdunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
15: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
16: Po reklamie. Meloradio Giżycko. Słuchaj na 107 FM.
17: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
18: All the time na dobre wejście w 17. Trochę sobie poczarujemy za chwilę też z Lady Gagą i w przygotowanej przeze mnie playce też chociażby Bibi Rexa. No to co, gramy. Konrad Traczyk, cześć, witajcie.

Dogs na antenie Meloradia, kwadrans po 17, a ja słuchajcie, spojrzałem na kamerki internetowe w niektórych polskich miastach nadmorskich, no i patrzę trochę z przerażeniem, bo na plaży ludzie są, ale parawanów to tak w porównaniu do poprzednich lat prawie wcale nie ma, mimo że ludzie leżą. Także trzeba to szybko ratować, stawiajcie parawany, jak już będziecie na urlopach za granicą, to pamiętajcie o rezerwowaniu leżaków ręcznikami o 6, no i nie zapomnijcie o skarpetkach do sandałów. No nasza polska tradycja musi przetrwać.

0: Bożoli, David Guetta i DNA w Melo. Tak podkręcamy tempo, a za chwilę powiem wam, co zrobić, żeby żyć długo i szczęśliwie. Czyli o sekrecie długowieczności będzie. Zagra nam też Katy Perry, to już za chwilę.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Obiad dla kolegów. Jeszcze mi właśnie po tańcu w pracy, więc aha, taki obiad mi się przydał teraz.
2: Adrian i chłopaki, szybka kasa leci już do was.
1: Dziękujemy.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Kiedy potrzebujesz

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjne

0: Trening na świeżym powietrzu? Wejdź na Zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
1: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
2: Potrzebujesz samochodu, który nadąży za twoim tempem życia? Poznaj BMW X1, wszechstronnego SUV-a premium, który łączy nowoczesne technologie, komfort i pewność prowadzenia każdego dnia. Teraz możesz jeździć nowym BMW X1 już od 840 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100%. To doskonały moment, aby przesiąść się do BMW i cieszyć się radością z jazdy bez kompromisów. Zapytaj o szczegóły już dziś. Dealer BMW Stulek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
7: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio.
8: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj. Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
9: Zapraszamy do salonu Omoda JQ z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
10: Po reklamie. Autopromocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Melo Radio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Melo Radio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema,
11: bakłażan.

Co zrobić, żeby przeżyć 117 lat? No, okazuje się, że najlepiej jeść jogurt. No to, że zdrowa dieta to podstawa, no to wiadomo, przecież nie od dziś. No ale właśnie, pewna Hiszpanka tyle lat pożyła, robili jej różne badania, wyniki miała perfekcyjne jak dużo młodsza osoba, no a tym sekretem długowieczności miało być właśnie jedzenie jogurtu. No to jutro co? Wszyscy do sklepu kupują, jedzą, a potem ZUS nas znienawidzi, jak będziemy tyle żyli. Lumix Self-Aware to świeżynka w naszej playce już teraz.

0: Robin Schulz w Melo Radio, tak podkręcamy tempo jeszcze przed 18. Dzisiaj najdłuższy dzień w roku, więc my to tempo będziemy nieustająco podkręcali, no bo trzeba korzystać, trzeba się bawić, póki jeszcze jasno.
1: A już o 18 zagramy
0: Hurts. Chociaż wiecie, jak to jest. Jak słońce zajdzie, to też dopiero dobre melo się rozkręca. Punktualnie o 18 zagramy Hurts na naszej antenie, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
1: Patrycja, Kasia, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem.
2: Naprawdę?
1: Naprawdę.
2: Kaśka, piekuj te kiny!
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
3: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj. Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
4: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew z Dunek. Olsztyn, Macieja Radaja, 15.
5: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
7: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
8: Uwaga! Super promocja w Teddy!
9: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
10: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
0: O reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
1: Człowiek się dobrze nie obejrzał, a tu już 18. No to my w Melo Radio oczywiście jak zawsze podkręcimy tempo. Hertz na dobre wejście w tę godzinę. Za chwilę też m.in. Rihanna i Calvin Harris. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

0: Melody Tag i Anne Farben w Melo. My podkręcamy tempo, a tak było w tym tygodniu.
1: Patrycja, Kasia, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem.
2: Naprawdę?
3: Oh my god!
2: Kaśka, szykuj tekiny! Szykuj brokaty!
0: Szykuj brokaty, wy też tak możecie się cieszyć już jutro, zgłaszając się na meloradio.pl, ponieważ wy też możecie pojechać na Tomorrowland razem z Meloradiem. Napiszcie i pokażcie, z kim i dlaczego chcecie pojechać na meloradio.pl. No a ja trzymał kciuki.

0: ma ten numer swój klimacik. Martin Garrix i Ed Sheeran w Melo, 27 minut po 18, a za chwilę będę miał dla was ważnego letniego tipa. Zagra nam też Keanu Silva i Don Diablo, to już za chwilę.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę offroad. Meloradio Giżycko. Słuchaj na 107 FM. Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David

0: niedawno chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
3: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
4: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
5: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych

0: Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
0: Przyciąga spojrzenia, zachwyca charakterem. Nowe BMW X2 to SUV coupe dla tych, którzy lubią wyróżniać się na drodze. Dynamiczna sylwetka, nowoczesne technologie i sportowy charakter zamknięte w wyjątkowej formie. Teraz BMW X2 dostępne jest już od 980 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100%. Poznaj BMW X2 i przekonaj się, że wyjątkowy charakter może być bliżej niż myślisz. Odwiedź BMW Zdunek i poznaj szczegóły oferty. Dealer BMW Zdunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn.
3: Mundial nabiera tempa. Dziś grają Belgia, Iran, Hiszpania, Arabia Saudyjska, Urugwaj, Republika Zielonego Przylądka. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
4: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan Zdunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do Twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan Zdunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan Zdunek. Leonharda 3. Olsztyn.
5: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express. Express.
6: I to jest piękna gra!
7: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
6: Tak, wiedziałem!
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Kto na Bipi wraca, temu się opłaca. Z aplikacją Bipi Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji Bipi Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bipi.pl.
9: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
10: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa Bipi z technologią Aktiv.
11: Uwaga! Super promocja w Teddy.
12: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
13: Po reklamie.

Tumel Radio to ATB i to już prawie 19. Czyli okazuje się, że prawie najlepsza pora, żeby otworzyć okno i wywietrzyć chatę. Czytam w internetach właśnie taki poradnik, co zrobić, żeby się w chałupie nie ugotować podczas upałów. No i jest kilka takich podstawowych zasad. Pierwsza to, żeby jak jest gorąco w ciągu dnia, nie otwierać okien i je pozasłaniać. A druga to, żeby wieczorem i na noc, jak już się właśnie zrobi chłodniej, szeroko okna otworzyć, zrobić najlepiej przeciąg, no i rano je pozamykać. Ja znam też wersję dla hakerów. Wystarczy sobie kupić klimę do mieszkania. Ale jak ktoś nie ma i cierpi tak jak ja, no to niech korzysta. The Bausa i I Wanna to już teraz w Melo. Za chwilę też u nas m.in. Oliver Heldens i Wade Bird. To jeszcze przed 19.

0: Otwarta szyba w furce, ten numer, no i czego chcieć więcej? Dear w Meloradiu jeszcze przed 19, tak podkręcamy tempo. No i po 19 oczywiście zwalniać nie planujemy.
1: A już o 19 zagramy
0: Zokerię. Oj, będzie mocno. Zokaria punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo i gramy.

Scoția. Ieți la Tomorrowland. Meloradien, Cyril, Armin Van Buren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: VeloBank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? VeloBank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
3: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOT. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
5: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
6: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
12: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
13: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
14: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
15: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
0: Po reklamie.
16: Dominiki Szycko. Słuchaj na 107 FM.
17: Jedziemy z tą 19. Andy Dust i Zocaria. No dobre wejście w tę godzinę. Za chwilę też Two Colors, modelki i Włodarski. Oj, będzie się działo. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Felix Jen i Kaskada, 13 minut po 19, a sławnie to się, słuchajcie, ostatnio trafił niezły gagatek. 20-latka, policjanci zatrzymali po tym, jak ukradł procenty z jednego ze sklepów i później też miał zakłócać porządek publiczny. Trafił do aresztu, spędził w nim noc, wypuścili go, no i co zrobił następnego dnia? No złapali go kilkanaście minut później na kolejnej kradzieży. Tym razem kradł inne procenty, a do tego jeszcze pączki. No i teraz grozi mu 5 lat. No, wielka afera. Jakoś się chłopak chciał pocieszyć.

James Hype za nami w Melo Radio, a już w wakacje. Do zobaczenia na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Ten od 31 lipca do 2 sierpnia będzie James Hype, będzie Hardwell, Morten Sigala, Sonny Fodera, Wally Lopez i wiele, wiele innych znakomitych postaci. Wy też tam możecie być. Słuchajcie uważnie Melo Radio, co jakiś czas rozdajemy wam wlotki, także bądźcie czujni, bo Sunrise Festival to jedna z tych imprez, których w tym roku nie można przegapić.

0: Reklama. Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato. Jak tak, to Allegro.
1: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026. Dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do Twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem, gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek. Leonharda 3, Olsztyn.
0: Po reklamie.

Tak podkręcamy tempo w Melo Radio. A co gdybym powiedział wam, że jutro będziecie mogli pójść do bankomatu i wypłacić 200 zł nie ze swojego konta, no i to co najważniejsze, to nie będzie to też przestępstwo. Bo wystarczy, że jeżeli teraz wejdziecie na meloradio.pl i zgłosicie się do szybkiej kasy w Meloradiu, no to już jutro to wszystko może stać się rzeczywistością. Napiszcie, na co potrzebujecie siana, a już jutro szansa na zgarnięcie 200 zł, które myślę, że przed wakacjami będą w sam raz.

Tam, tararam. No można pośpiewać, można. Czemu nie? W końcu jest niedziela. Tak, podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 20, a po 20 też będziecie mogli pośpiewać, więc koniecznie zostańcie z nami, bo my nieustająco podkręcamy tempo. Dobrego tygodnia wam życzę, wracam we wtorek po 18. Hej!

0: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
1: Bittersweet.
2: Mundial nabiera tempa. Dziś grają Belgia, Iran, Hiszpania, Arabia Saudyjska, Urugwaj, Republika Zielonego Przylądka. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
3: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
4: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
5: Czy chcielibyście mieć taką pasję, o której gdy opowiadacie, to inni mają ciarki na plecach? Mi udało się spotkać właśnie takich ludzi.
6: Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć!
4: Ludzie z pasją.
5: Pasjonaci głębin, ciszy i przygody. Płetwonurek, a zarazem prezes giżyckiego klubu Płetwal, Marcin Mieronowicz oraz jego koleżanka, pani Nurek. Okazuje się, że każdy, kto schodzi pod wodę, ma swoje ulubione miejsca, wspomnienia i emocje związane z przebywaniem pod powierzchnią. Jedni mówią o ekscytacji, inni o kontemplacji. Wśród nich jest chociażby nurkująca kobieta Marzena Maciulewicz.
7: Poza bogactwem przyrody, to ja myślę o takich dwóch aspektach. Po pierwsze, to ja bardzo lubię to wrażenie z ciała, gdy jestem pod wodą. Tutaj mowa jest o tym, że możemy fajne rzeczy pod wodą obserwować, możemy też przyjmować różne pozycje, możemy pływać również na plecach albo wręcz położyć się na dnie i oglądać te bąble, które uciekają na powierzchnię. Ale w ogóle właśnie bycie pod wodą jest takim wspaniałym uczuciem, kiedy wokół nas jest cisza, kiedy słyszymy właśnie tylko ten dźwięk wydychanego powietrza, bijące serce, gdy za bardzo nie dopompuje się powietrza do skafandra, to taki też przyjemny ścisk. Ja bardzo lubię w ogóle nurkowania głębokie, no i wtedy schodzimy do takich miejsc, gdzie jest bardzo ciemno. Lubię nurkowania właśnie głębokie i nocne, a w przyszłości myślę, że coraz bardziej będę się rozwijać w kierunku nurkowania wrakowego, bo poza tym, że pod wodą zachwyca mnie natura, to również ślady przeszłości, które są tam pozostawione. Cała ta historia właśnie tych jednostek, ludzi, którą możemy odkryć na dnie różnego rodzaju akwenów.
8: Czy to trochę tak jest jak w Titanicu? Jest taka scena na początku, że schodzą pod wodę. To akurat nie byli nurkowie, ale chyba właśnie jakaś taka łódź podwodna. Oni kręcili, że tam były jakieś fragmenty i jest faktycznie takie, wow, to jest pod wodą, tutaj są glony, tu pływają ryby, a tutaj jest jakiś zabytkowy obraz nadgryziony przez ząb wody i czasu. Jest taka emocja, że to jest takie niesamowite w ogóle, że nie każdy ma do tego dostęp.
7: Tak, to są wrażenia nie do opisania. Ja wręcz mam takie odczucie, że czuję się zaszczycona, będąc pod wodą. W okolicach wraków, czy właśnie skałek lub różnego rodzaju ukształtowania tego dna, jego elementów, które bardzo przypominają nam to, co widzimy na powierzchni, wręcz można mieć takie wrażenie lewitowania. Bo nie działa już właśnie ta siła grawitacji, że stoimy nogami na dnie, możemy podpłynąć, okrążyć, zobaczyć z góry, z dołu różne obiekty. I to jest fantastyczne. To jest fantastyczne. Tutaj znowu wracam też do takiego odczucia ciała, bycia pod wodą.
8: To brzmi trochę jak medytacja.
7: No. Mówią tak niektórzy, że jest to taki rodzaj. Ja bym chyba bardziej, chociaż nie doświadczyłam, ale wydaje mi się, że można by było to porównać ze stanem nieważkości.
9: Medytacja troszkę tak. Mm-hmm. Ale już tam nie wolno, tam nie można rozmawiać. To jest bardzo fajne, bo można sobie samemu pośpiewać, można poddychać.
8: Śpiewał pan, to się zdarzało.
9: Pewnie, tak. Chodzi o to, że jak ktoś ma dobry humor, to sobie po prostu może pośpiewać. I słyszy tylko to ten, kto śpiewa. Natomiast no, ten spokój, który jest pod wodą podczas nurkowania, chyba że są to jakieś ekstremalne warunki, ale raczej w takich normalnych naszych nurkowaniach jest po prostu, tak jak Marzena wspomniała, jest brak, zmniejszona grawitacja, która daje nam poczucie troszeczkę, my to czasami nazywaliśmy lataniem, bo można wręcz pod tą wodą prawie latać, no ale i właśnie to, że nie trzeba się specjalnie jakoś tak z drugim człowiekiem komunikować, tak jak na co dzień to wszyscy mamy. Można trochę odpocząć od tego.
8: Coś tam sobie pokazujecie, przynajmniej tak kojarzę, to macie jakieś tam pewnie swoje sygnały.
9: Tak, tak. No jest taki język migowy, można powiedzieć, nurkowy, który też ogranicza się naprawdę do paru znaków związanych tak naprawdę z byciem w parze pod wodą i ewentualnie z elementami bezpieczeństwa pod tą wodą i raczej tyle. A tak po prostu obserwujemy siebie w parze i płyniemy razem tam, gdzie zaplanowaliśmy.
8: Czyli jeden z atutów, jak ktoś mówi, że nie ma zdolności do języków, to może się nauczyć tego języka migowego płetwonurków i wtedy będzie już znał jeden z języków.
9: No można tak powiedzieć. A tak jak mówiłem, nie jest on za bardzo obszerny, dlatego myślę, że każdy z nas może tego się nauczyć.
8: A jest jakaś korelacja właśnie, no tutaj zdrowie psychiczne to na pewno, ale takie fizyczne, czy bardziej to daje jakieś zagrożenia, czy wręcz przeciwnie, to jest taki sport, który właśnie rozwija ciało, usprawnia?
9: Ja akurat jestem z zawodu fizjoterapeutą, to muszę powiedzieć, że jakby no w każdym sporcie trzeba trenować. To nie jest tak, że sport sam w sobie, na przykład rzut oszczepem jest zdrowy, bo nie do końca tak można powiedzieć, natomiast no trzeba trenować, czyli ćwiczyć, gimnastykować się, podnosić ciężar i podobnie jest tak naprawdę w nurkowaniu, że trzeba być dość sprawnym, ale ta sprawność nie wynika z samego nurkowania, tylko z tego, że człowiek dba o tą sprawność. Natomiast ona jest potrzebna pod wodą jak najbardziej, bo jeżeli ktoś jest sprawny nad wodą, to będzie też dość sprawny pod wodą i to mu będzie dość dobrze szło.
8: Czyli tak naprawdę bez tej dobrej kondycji zaczynanie nurkowania to jest w ogóle takie startowanie z wysokiego C. Warto coś robić w życiu.
9: W ogóle warto, tak jak mówiłem. No, każdemu to powiem, bo jestem fizjoterapeutą. Natomiast są ludzie, którzy oczywiście startują bez przygotowania takiego fizycznego. No jest im po prostu ciężko. Sam sprzęt, no koleżanka może tu przyznać, no wie jakie to jest ciężkie, bo to co zakładamy na plecy i na siebie w ogóle, to jest już, to są dziesiątki kilogramów i to trzeba po prostu wnieść najpierw do wody, później już jest lepiej w wodzie, bo jest jakby ten stan taki nieważkości. Natomiast później trzeba znowu wyjść z tej wody i trzeba to wszystko zatargać z powrotem na parking do samochodu, do miejsca, w którym się wchodziło i to już jest trudna sprawa.
8: Czy są jakieś wyznaczone głębokości, że już poniżej nie warto schodzić, jest to niebezpieczne w kontekście oczywiście tego rekreacyjnego nurkowania?
9: Tak, jest taki zakres, który wyznacza toksyczność tlenu, ponieważ on jest pod ciśnieniem 1,6 atmosfery, jest po prostu toksyczny. Tlen, który my oddychamy, zamienia się troszeczkę w taki gaz trujący i dlatego na zwykłym powietrzu, czyli na nurkowaniu takim rekreacyjnym, tak jak pani powiedziała, no możemy zanurzyć się, teraz jest taki przedział do 50-55 metrów.
1: O, to i tak dużo.
9: No tak, to prawda, to jest wydaje, 50 tak. metrów, to jest dużo, naprawdę.
8: Rów Mariański ma 11 chyba, z tego co wiem, także
9: to znaczy, kilometrów, ale to już są nieosiągalne dla ludzi w sprzęcie zakresy, natomiast no 50 metrów to i tak jest dużo i do tych 50 metrów trzeba się dość długo przygotowywać.
8: Na Mazurskich Jeziorach mamy takie głębokości?
9: Na Mazurskich nie, ale na Suwalskich tak.
8: Czyli ta hańcza.
9: Na Mazurskich bodajże jest chyba do 43-4 mamry bodajże. Natomiast hańcza ma 108 i tam śmiałkowie i nurkowie techniczni te rekordy swoje biją.
8: Czy właśnie w przypadku schodzenia, już takich tych głębokiego schodzenia pod wodę jest nieco inna, powiem, te doznania z nurkowania? Trochę inaczej to wygląda?
7: Tak, zdecydowanie. Po pierwsze, dlatego, że jest ciemniej, robi się zimniej w naszych mazurskich jeziorach również, no i też zaczynamy odczuwać ciśnienie. W zależności od tego, jakie mamy predyspozycje, niektórzy już na 30, niektórzy dopiero po 40 metrach odczuwają tak zwaną narkozę azotową. To jest takie uczucie trochę jakby się chciało spać, trochę jakby się wypiło drinka, trudno to opisać. Myślę, że też każdy różnie to odczuwa, niektórzy są weselsi, niektórym się chce bardziej spać, niektórzy mają wrażenie, że wszystko wokół spowalnia i że jest ciężkie. To, są, no, to są moje takie doznania ciężkości właśnie zatrzymania czasu. I ja niżej niż 40 metrów nie schodziłam. Na tyle pozwalają mi moje uprawnienia. Co się dzieje dalej, nie wiem. Może w przyszłości przyszłości się przekonam. Mhm. Ale właśnie 50 metrów to jest taka bardzo ważna bariera, jeśli chodzi o nurkowanie na powietrzu. Potem już zaczynają się bardzo skomplikowane techniczne nurkowania na różnego rodzaju mieszankach.
8: A, czyli nie tylko ta butla standardowa, w której jest co?
9: Powietrze.
8: Powietrze, po prostu.
9: Tak, po prostu powietrze. Nurkujemy, rekreacyjne nurkowanie nurkujemy na powietrzu, ewentualnie można też spróbować zanurkować na tak zwanym nitroksie, czyli na powietrzu, który ma w sobie troszeczkę więcej proporcjonalnie tlenu. Mhm. Na przykład nie 21%, tak jak jest w przypadku tego powietrza atmosferycznego, tylko może mieć na przykład 25%.
5: To jest kolejny magazyn reporterów Meloradia. Na antenie prezes Giżyckiego Klubu Płetwonurków Płetwal i członkini klubu Marzena Maciulewicz.
8: To tylko taka naukowa ciekawostka, co się dodaje, jaka jest mieszanka, żeby tam na przykład jak schodzą nurkowie niżej, bo to się pewnie zdarza.
9: Tak, oczywiście w tych jeszcze głębszych nurkowaniach dodatkowo wchodzi taki gaz, który nazywa się hel. I tu już później jest różne łączenie tych gazów po to, żeby móc osiągnąć pewne głębokości, ale tak naprawdę, żeby móc później wyjść z tej głębokości, bo to jest bardzo poważna sprawa, wyjście. Bo to chemia gazów pod ciśnieniem jest bardzo poważna i nurkowanie wielu osobom teraz wydaje się takie dość proste, ale no cały czas mamy do czynienia z wypadkami nurkowymi, przy których traci się nierzadko zdrowie, ale i nierzadko życie.
8: Co znajduje się pod wodą, nie zawsze są to pamiątki, cenne artefakty, jakieś wspaniałe wraki nietuzinkowe, ale właśnie bardzo często są to śmieci. Te akcje ekologiczne, wasze zrywy serca i sprzętu i w ogóle chęci i jeździcie jako właśnie płetwonurkowie z Płetwala na tego typu akcje. Gdzie się pojawiacie, gdzie was można spotkać i co przed wami?
9: Jeździmy, a właściwie nawet nie musimy jeździć, bo od wielu lat sprzątamy nasz kanał Uczański, czyli ja już nie wiem, to jest, ja dobrze pamiętam, to od 20 paru lat, a może nawet i więcej, ten kanał jest sprzątany przez nas cyklicznie i wydobywane są duże ilości śmieci, natomiast też coraz częściej jesteśmy zapraszani albo sami gdzieś z kimś się dogadujemy i chcemy posprzątać dane miejsce. W tamtym roku udało nam się posprzątać na zaproszenie właściciela PTTK Wilkasy. To było na niego ciśnienie. Natomiast COS też posprzątaliśmy w ramach współpracy naszej już długoletniej z COS-em. Posprzątaliśmy port i plażę i też wyciągnęliśmy bardzo dużo śmieci. I to i tak jest w tym wszystkim jakaś drobna ilość, dlatego że nie pozwolił nam to czas, który możemy spędzić pod wodą, bo tych śmieci jest tak dużo, że to nie da rady naraz tego wyciągnąć. I chcemy to kontynuować. No ale żeby to kontynuować, musimy mieć powietrze w butlach.
8: Nie tylko Mazury, ale i Suwalszczyzna, czyli sprzątanie w Wigierskim Parku Narodowym.
7: To z kolei są akcje organizowane dopiero od kilku lat. Całkiem nieźle to wszystko się rozwija. Tym razem byliśmy tam 2 dni i posprzątaliśmy 2 wyznaczone miejsca. W jednym miejscu było to kąpielisko, to tam wyciągnęliśmy zdecydowanie więcej śmieci i różnych rzeczy, które też pewnie ludzie gdzieś tam zgubili. Także poszukujemy również takich możliwości współpracy z różnego rodzaju organizacjami, które zainteresowane są tym, żebyśmy zeszli pod wodę i wydobyli, posprzątali to, co tam zostało. No i jest to dla nas też pewnego rodzaju okazja, zwłaszcza dla mniej doświadczonych nurków i może tych też młodych, początkujących, żeby ćwiczyć nasze umiejętności. Jednak nurkowanie na takich niewielkich głębokościach też wiąże się z różnymi wyzwaniami, z utrzymaniem pływalności, ale też fakt robienia czegoś pod wodą bardzo wpływa na to, jak się czujemy pod wodą w odniesieniu na przykład do takiego nurkowania rekreacyjnego dla zabawy.
8: W nurkowaniu trochę tak jest, że każdy nurek ma swoje jakby powiedzmy takie koniki i w czymś się specjalizuje albo po prostu najzwyczajniej w świecie coś lubi. Co pan lubi osobiście w tym nurkowaniu?
9: Ja głównie lubię życie pod wodą i mnie zawsze ciągnęło do tej wody tylko dlatego, że chciałem oglądać ryby. Właściwie chyba od 5 roku życia, jak przyjechałem tu z rodzicami, bo tu się przeprowadziliśmy, to z maską jakąś rosyjską, ale leżałem w wodzie na głębokości 30 cm i oglądałem treb i tak mi w zasadzie do dzisiaj pozostało. Jak gdzieś jeżdżę nurkować, to głównie po to, żeby oglądać życie podwodne.
8: Fascynujący jest to świat, poza tymi rzeczami, które niestety jako ludzie pozostawiamy gdzieś tam w wodzie.
9: Tak, tak. I nawet nasze jeziora, niektórzy mówią, że są brzydkie i ciemne, ale to jest nieprawda. Tak jak mówiłem, w tym czerwcu jest tak piękna woda i są tak widoczne piękne ryby, piękna roślinność, że można by było tam naprawdę godzinami spędzać czas pod tą wodą. Mhm.
8: Pod warunkiem, że ma się właśnie odpowiedni sprzęt i tą butlę nabitą, tak?
9: Tak, tak, ale można też nurkować w tak zwanym ABC, czyli rurka, maska i płetwy, które dają nam możliwość tak zwanego snurkowania i nurkowania na zatrzymanym oddechu tam do paru, może nawet do 10 metrów, a tak naprawdę to tam życie się zatrzymuje. To jest ten litoral tak zwany, który jest do tych paru metrów i tam jest najbogatsze życie w jeziorze.
8: Wiem, że pan też zdjęcia robi tym rybom.
9: Robię troszeczkę, może nie tak duże jak kiedyś, ale robię zdjęcia pod lodem, rybom i...
8: Uśmiechają się? Wiem, że głupie pytanie.
9: Machają, uśmiechają się, machają, pozują. Tak.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
1: Ten region ma coś w sobie magicznego, takiego pogranicznego i to jest właśnie też, z mojego punktu widzenia to jest super ciekawe, że możemy obserwować pewne idee, które się łączyły, mieszały ze sobą, przenikały, oczywiście przez pryzmat przedmiotów, które nam nie opowiedzą o tym dlaczego, ale mogą pokazać pewne wpływy z różnych kierunków i to jest strasznie ciekawe. Udało się zarejestrować nadpalone ziarno grochu, grykę, ziarenka prosa, więc tak naprawdę tutaj być może będziemy mogli po jeszcze końcowych analizach próbować analizować czy rekonstruować przynajmniej w jakiś sposób dietę, czy elementy tej diety, bo tak naprawdę nie wszystko jesteśmy w stanie odtworzyć na podstawie tych takich malutkich puzelków, które układamy w obraz przeszłości.
8: Tej wiedzy raczej nie mieliście szansy znaleźć w podręcznikach do historii. Przeszłość Puszczy Boreckiej tematem badań archeologów i przyjaciół z Fundacji Terra Desolata. Ich działania przybliżają nas do prawdy o ludach mieszkających na naszych terenach nawet do 2000 lat wstecz. Ja nazywam się Ola Bobicz, a to jest kolejny magazyn reporterów Meloradia.
4: Ludzie z zajawką.
10: Tylko powiem, bo w radiu nie widać, z tekturowych pudełek są pieczołowicie wykładane przez panią archeolog Iwonę Lewoc pewne przedmioty. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry, cześć, witam państwa.
10: A my dzisiaj będziemy rozmawiać właśnie o, można to tak nazwać, projekt Prapuszcza.
1: Tak, nawet chętnie. To jest projekt, który sygnujemy i firmujemy właśnie tym hasłem Prapuszcza, bo chcemy połączyć jakby dwa elementy, czyli to, że robimy rozpoznanie Puszczy Boreckiej, czasu miejsca od wieków, jak sądzę, porośniętego lasem, a ten jakby przedrostek pra ma sugerować, że mówimy o czasach dość mocno odległych, takich zaczynających się mniej więcej 2000 lat temu.
10: No właśnie, to było moje pytanie. Jak daleką przeszłość tego miejsca uda się ustalić, czyli nawet do 2000 lat temu?
1: Tak, nawet dalej, jeszcze bardziej w przeszłość. Jakby do końca nie wiemy, co uda nam się finalnie odkryć, bo tak naprawdę archeologia ma w sobie ten taki pierwiastek tajemniczości i tej takiej niewiedzy, bo kiedy zaczynamy gdzieś tam na etapie takim gabinetowym planować sobie pewne prace, to możemy na podstawie kwerendy dotychczasowych ustaleń archeologów, którzy na tym terenie wcześniej pracowali, robili swoje badania, możemy domniemywać, czego się spodziewamy, ale tak naprawdę Ziemia skrywa tak dużo tajemnic, że i te 2000 lat temu okazuje się nie być tą pierwszą cezurą jakby czasową i odkrywamy przy okazji tych naszych poszukiwań jeszcze starsze rzeczy, więc historia ludzkości, społeczności przeszłych, które tutaj żyły, sięga naprawdę jeszcze bardziej w głąb i jeszcze bardziej w przeszłość.
10: Ja może będę zadawała pytania takie mniej, że tak powiem, związane z tematem, natomiast jakby z okolicznościami, w których się znajdujemy, w których znajduje się cała wasza ekipa, projekt Prapuszcza, to ile osób się zaangażowało i skąd ci wszyscy ludzie?
1: Jest to liczba osób teraz na tym etapie, kiedy dopiero zaczynamy, jest trochę trudna do oszacowania. Nasza fundacja w takim swoim trzonie liczy tak około 20 osób, ale krąg naszych przyjaciół się coraz bardziej poszerza. My jesteśmy, jakby w większości jesteśmy archeologami, ale mamy też na pokładzie i historyka, geografa, informatyka, wszyscy z pasją do przeszłości, a z racji tego, że archeologia jest nauką coraz bardziej dyscyplinarną, to chętnie czerpiemy z doświadczeń innych badaczy i zapraszamy do współpracy też inne nauki. Ostatnio mieliśmy tutaj przez prawie tydzień geomorfologa, który pod kątem takim analiz glebowych też analizował miejsca miejscach, na których znajdują się stanowiska archeologiczne, bo wierzymy w to, że archeologia może być uzupełniona o różnego rodzaju inne badania, które powiedzą nam jeszcze więcej niż my jesteśmy w stanie zobaczyć tak na gołym okiem o przeszłości, bo tutaj mówimy też o całym szeregu analiz laboratoryjnych, więc i archeobotanicy, i antropolodzy, specjaliści od badań metaloznawczych, mamy w planach zaproszenie do współpracy różnego rodzaju, różnych naukowców z różnych dziedzin, tak aby możliwie kompleksowo tą przeszłość rozpoznać, ale też właśnie wykorzystać metody laboratoryjne, mikroskopowe, które tutaj mogą uzupełnić tę wiedzę archeologiczną, pozyskiwaną w taki sposób dość tradycyjny, jak się kojarzy archeologia, zazwyczaj pewnie z wykopaliskami, z pędzelkiem, łopatką, tym pieczołowitym odsłanianiem przeszłości za pomocą wykopów archeologicznych, ale dzisiaj w XXI wieku ten wachlarz możliwości jest coraz większy i jakby chcemy wykorzystać wszystkie dostępne opcje.
10: Ale pędzelek, łopatka, saperka jeszcze jest, jeszcze nie wyginęła.
1: Oj nie, jeszcze nie wyginęła i myślę, że prędko nie wyginie, chociaż jakby tutaj różnego rodzaju metody nieinwazyjne, czyli właśnie pozwalające poznawać przeszłość bez ingerencji w grunt, coraz bardziej się rozwijają, ale my miłośnicy tej starej szkoły archeologii liczymy na to, że te pędzelek, łopatka, saperka nie odejdą w przeszłość, przynajmniej nie za naszego życia i ten cały urok wykopalisk i odkrywania przeszłości, dotykania tych przedmiotów, które mają naprawdę długą metrykę, będzie nam jeszcze dane i będziemy mogli z tego korzystać. Bo jednak metody nieinwazyjne to jedno, a pokazanie przeszłych społeczności, ich życia przez pryzmat zabytków, to jest właśnie domena archeologii i to jest do tego, jest nawet nie, że potrzebna, jest niezbędna ta praca w terenie, taka praca już podczas wykopalisk.
10: A jakby ta odsłona prac, to około 3 tygodni spędzacie w puszczy, wakacje 2024.
1: Tak, lipiec 2024 to jest nasz sezon zaplanowany, taki najdłuższy w tym roku sezon wykopaliskowy, 3 tygodnie od 1 lipca do 21, kiedy to założyliśmy sobie dość ambitne plany badawcze, czyli rozpoznanie 2 nowo odkrytych stanowisk archeologicznych. Myślę, że już teraz mogę powiedzieć, że to się udało. Co prawda troszeczkę musimy ten sezon przedłużyć, bo nie chcemy na szybko wyciągać jakichś takich pozostałych i w zasadzie wykonywać prac, które zostały w wykopie na szybko, tylko chcemy to zrobić spokojnie, a że kilka osób z naszej fundacji ma możliwość, żeby zostać jeszcze ten 1 czy 2 dni dłużej, zostajemy, ale tak, to jest taki najdłuższy sezon w tym roku, chociaż mamy w planach jeszcze przynajmniej 2-3 razy wrócić do puszczy, już na trochę krócej, bo okazuje się, że przeszłość tego terenu jest o wiele bardziej bogata, niż zakładaliśmy na początku. W ogóle tutaj te odkrycia, które dokonujemy za pomocą badań powierzchniowych, czyli jakby takiej penetracji puszczy z użyciem wykrywaczy metali, która to polega na właśnie lokalizowaniu nowych stanowisk archeologicznych, to te badania powierzchniowe przyniosły nieoczekiwane żniwo, jeżeli już tak mogę nawet w sumie użyć tej nomenklatury w kontekście lipca, który właśnie trwa. Pokazuje, że przeszłość jest tutaj bardzo, bardzo bogata, dużo się tutaj działo, puszcza spowodowała, że ta przeszłość została uchroniona, taka leśna kapsuła czasu stanowi bardzo dobre zabezpieczenie dla zabytków, dla stanowisk archeologicznych, dla obiektów, które odkrywamy, więc myślę, że będziemy tutaj wracać niejednokrotnie, przynajmniej mówię, 2-3 razy w tym roku jeszcze, krócej.
10: Las sprzyja.
1: Sprzyja zdecydowanie. Zabytki metalowe faktycznie mają szansę przetrwać. To akurat nie zależy tylko i wyłącznie od czynnika zewnętrznego. Tutaj kluczowe znaczenie mają tak naprawdę warunki glebowe, bo inaczej zabytki zachowują się w piaskach, inaczej w żwirach, inaczej w glinie, inaczej w ogóle w środowisku beztlenowym, torfowym. Ale tak jakby stawiam kropkę, bo o tym też można osobno...
10: Ale to jest też bardzo ciekawe. Ziemia Puszczy Boreckiej jest sprzyjająca, tak jest. Ogólnie rzecz ujmując.
1: Ta część podziemna i nadziemna jest okay. Sprzyjająca zdecydowanie. Tutaj tak naprawdę będziemy sobie głównie oglądać i mówić o przedmiotach metalowych, bo one tak naprawdę są dla nas takim może najbardziej istotnym wskaźnikiem i wyznacznikiem przeszłości, ale naprawdę nie możemy zapomnieć i zdecydowanie chciałam to podkreślić, że to nie jest najczęściej występująca kategoria zabytków, ponieważ my najczęściej, my tutaj, ale też tak naprawdę ogólnie w archeologii znajdujemy fragmenty naczyń. Często pobite, z rzadka udaje się trafić taką perełkę, naczynie zachowane w całości, więc fragmenty ceramiki, wypalonej gliny są też wyznacznikiem obecności stanowisk archeologicznych i są takim dla nas też dodatkowym źródłem informacji na temat przeszłości. I tutaj tak samo do analiz ceramiki można wykorzystywać metody wypracowane już przez archeologię przez dziesięciolecia, ale też nowe, całe spektrum nowych badań fizyko-chemicznych, bo czasami udaje się odtworzyć, a przynajmniej spróbować odtworzyć zawartość takich naczyń, kiedy one były w przeszłości używane, co można było w nich przechowywać. Nie zawsze się to udaje. Te nauki też fizyko-chemiczne, biologiczne się cały czas rozwijają, więc wierzę w to, że w momencie, kiedy o tym rozmawiamy, jakieś ustalenia i jakieś możliwości są dostępne, a za 2 lata, kiedy może wrócimy do podobnej rozmowy, to spektrum analiz będzie jeszcze szersze. Bardzo na to czekam i bardzo na to liczę, bo archeologia jakby tutaj pomimo pieczołowitości badań nie jest w stanie odpowiedzieć na wszystkie pytania. My znajdujemy przedmioty, które są nieme. One nie opowiadają nam w pełni historii. My możemy sami próbować tą historię na podstawie tych przedmiotów odtworzyć, ale kiedy mamy do dyspozycji wyniki różnych innych badań z zakresu nauk fizycznych, chemicznych, w ogóle badań nauk ścisłych, możemy tą naszą wiedzę uzupełnić i jeszcze uszczegółowić o elementy, których my okiem nie widzimy.
10: Mhm. Czyli tak naprawdę archeologia jak wino, im starsza, tym lepsza, tak? Starzeje się, ale technik, które pomagają ustalić przeszłość, przybywa. Natomiast nie tylko przedmioty, ale też miejsca ważne dla ludzi nawet sprzed 2000 lat. Takie miejsca jak kurhany na przykład, miejsca pochówków, to chyba bardzo dużą część waszego pobytu tutaj w Puszczy Boreckiej poświęciliście.
1: No tak, stanowiska kurhanowe, czyli cmentarzyska, na których taką charakterystyczną formą pochówku były kamienno-ziemne kopce usypane na powierzchni gruntu, kryjące w sobie pochówki. Musimy też jakby pamiętać o tym, że ludność tutaj żyjąca te 2000 lat i 1500 lat, jakby mówimy o tym rzędzie odległości od teraźniejszości, swoich zmarłych paliła na stosach pogrzebowych. Więc my nie znajdujemy pełnych szkieletów, znajdujemy prochy, spopielone szczątki ludzkie i jedną z form właśnie upamiętnienia jakby miejsca pochówku jest taki kurhan usypany nad grobem zmarłego. To też się trochę w czasie zmieniało, bo kiedy te konstrukcje kamienne kurhanowe tak mniej więcej w II, III wieku się tutaj pojawiają, funkcjonowały w taki sposób, już tak upraszczając dość mocno, jeden kurhan był usypywany dla jednego, dwóch, czasami trzech osób, ale jakby myślę, że możemy mówić o tym tak bardzo ogólnie, jeden kurhan, jeden zmarły. Jednak z czasem gdzieś w V, VI wieku zmienia się trochę to podejście i mamy do czynienia z tak zwanymi grobowcami rodzinnymi. To jest takie, czy kurhanami rodzinnymi bardziej, to jest takie trochę już interpretacyjne określenie, bo my nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy w tym jednym kurhanie, gdzie spoczywa więcej niż jeden zmarły, czy ta ludność za życia była ze sobą spokrewniona. Tak tam, czy to jest tak właśnie już ten poziom interpretacji. W każdym razie z czasem w jednym kurhanie mogło zostać złożonych nawet kilkanaście, nawet do 30 paru osób. To jest właśnie taki rekord w cudzysłowie, który został tutaj odnotowany przez profesora Pawła Szymańskiego, pracownika Wydziału Archeologii, który od przeszło 20 lat na terenie Puszczy Boreckiej prowadzi swoje badania wykopaliskowe, też właśnie rozpoznając metodami archeologicznymi cmentarzysko kurhanowe, ale okazało się w tym roku, że nie jest to jedyne takie założenie na terenie Puszczy. My tak dzisiaj będziemy operować tym określeniem Puszcza Borecka, bo to jest jakby to główne miejsce, gdzie my się poruszamy, gdzie prowadzimy nasze badania, ale jakby należy też pamiętać, że to jest taka współcześnie obowiązująca granica. Ludność, która tutaj żyła, zupełnie innymi granicami się posługiwała i my tak trochę na potrzeby naszej rozmowy będziemy pewne terminy upraszczać i spłycać, ale jakby nie możemy przekładać współczesnych granic na te granice i podziały społeczne, plemienne w cudzysłowie, które funkcjonowały w przeszłości. Więc te kurhany faktycznie ewoluowały w taki sposób, że od jednego zmarłego z czasem po kilkanaście nawet osób pochowanych w takim jednym kopcu kamiennoziemnym.
10: Słowianie?
1: Nie. Bałtowie. Ludność niespokrewniona, w sensie przynajmniej niespokrewniona językowo z Bałtami. Lud, który tutaj na terenie południowo-wschodnich pobrzeży Bałtyku pojawia się mniej więcej tak w połowie pierwszego tysiąclecia przed Chrystusem, funkcjonuje sobie tutaj przez wieki, też zmieniając pod wpływem czynników zewnętrznych. I początkowo, kiedy w pierwszych wiekach przed Chrystusem na terenie Europy żyją, jakby podbijają w cudzysłowie częściowo Europę Celtowie, te wpływy celtyckie, echa celtyckie tu na tą daleką północ, północ też docierają. Potem, kiedy na arenę dziejów wkracza Cesarstwo Rzymskie i w pierwszych wiekach po Chrystusie jest takim głównym rozgrywającym w tej części Europy i nadającym rytm rozwojowi cywilizacyjnemu imperium, Bałtowie tutaj też mają takie swoje, widać kontakty, nie bezpośrednie rzecz jasna, pewnie za pomocą łańcuszka pośredników, ale kontakty właśnie z tym imperium, które na południu funkcjonowało. Bałtowie, już tak też upraszczając, to są bardzo dawni przodkowie dzisiejszych Litwinów i Łotyszy. My bardzo często, kiedy myślimy o krajach nadbałtyckich, wymieniamy jednym tchem Litwę, Łotwę i Estonię. W archeologii, w podziałach językowych jednak tutaj przed Estonią stawiamy kropkę i Litwini i Łotysze to jest jedna grupa językowa właśnie taka bardzo, bardzo już współcześnie oddalona, ale jednak gdzieś tam mająca swój trzon i związek z plemionami bałtyjskimi, a Estończycy to jest inna grupa językowa, która w wyniku badań lingwistycznych prowadzonych też przez dziesięciolecia została w ten sposób jakoś tak zaszeregowana.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
10: Do końca roku trwa zbiórka na rehabilitację Kingi Płatosz, a to oznacza, że podczas miejskich imprez będziecie mogli spotkać wolontariuszy z puszkami. Przy mikrofonie Ola Bobicz. Cześć.
4: Blisko ludzi.
10: Ta super siedmioletnia dziewczynka urodziła się z zespołem Downa. Na co dzień chodzi do przedszkola i jest częścią naprawdę kochającej rodziny. Zresztą sami posłuchajcie.
11: Skończyłyśmy zajęcia i przyszłyśmy sobie na plac zabaw, bo pogoda miała być ładna, ale...
10: No właśnie, ale i tak to jest z pogodą, szczególnie na Mazurach, że można się dziwić. No, robi się coraz gorzej, natomiast mam nadzieję, że będziemy miały okazję porozmawiać na antenie Meloradia. Sylwia Płatosz, mama Kingi. Dzień dobry, cześć.
11: Dzień dobry, cześć.
10: No i w tym roku trwa zbiórka na właśnie specjalne potrzeby twojej córeczki. Mhm. Powiedz, jakie to potrzeby i z czym na co dzień jako rodzina, sama King, ale też wy walczycie?
11: No teraz właśnie wróciłyśmy z pobytu w szpitalu, więc doszła nam kolejna diagnoza. Trochę tego się nazbierało przez te 7 lat. To zespół Downa, nefrokalcynoza i choroba Hagemana. Plus tam takie inne historie, które między innymi chodzi o wady postawy, które wynikają z zespołu Downa. No i to jest potrzebna taka rehabilitacja, fizjoterapia.
10: Jaką dziewczynką jest Kinga?
11: A koniec, chcesz do domu? O właśnie taką, jest kapryśną, charakterną, ale jest też... Tak, ale jest też bardzo kontaktowa, jak na te swoje oczywiście ograniczenia, które ma, bo ona trochę inaczej odbiera świat i jak jest sama, to mi się wydaje, że ona jest taka super bystra, super, super ekstra w ogóle, wyrehabilitowana w terapii, ale jak jest tak więcej osób, to widać, że trochę od rówieśników odstaje, i musimy ciągnąć do góry, nie? Zawsze do góry. Nefrokalcynoza?
10: O Boże, to o co chodzi? Bo ja pierwszy raz słyszę.
11: No właśnie ja też. Tak, to się okazało na którymś z pierwszych USG brzucha, że Kinia ma zwapnienia w nerkach. No i teraz szukamy przyczyny. Znaczy,

0: że taka jest jej uroda.
1: To jest straszne zawsze stwierdzenie, tak. Bo zawsze jest jakaś przyczyna właśnie.
0: Tak, ale no prawdopodobnie jest tak, że się po prostu urodziła z takimi nerkami i z tą chorobą, więc mieliśmy teraz właśnie robione badania genetyczne w szpitalu dziecięcym w Olsztynie, żeby sprawdzić, skąd to się wzięło.
1: Jest jedynaczką, czy
0: jest
1: ma
0: jedynaczką. Ma jest jedynaczką, bo po pierwsze, bo tak się złożyło, po drugie, bo tak, po drugie, bo no wychowanie jej naprawdę wymaga dużo czasu i poświęcenia i tak naprawdę to ja jestem wiecznie w rozjazdach i mąż zostaje w domu, albo on też gdzieś tam jest, więc to tak trochę mało się spotykamy, ale jak już się spotykamy, to intensywnie, żeby nie było, że nie. No ale póki co Kinga jest jedynaczką, no nic z tych spotkań nie wynika.
1: Nie, no, no dlatego pytam, bo zawsze to zawsze mówi dużo o takim dzieciaczku, jak ma, nie wiem, rodzeństwo, czy młodsze, czy starsze i o tej relacji. Sama mam też jedynaka i też go trudno gdzieś tam obudować, jaki on jest w stosunku do, tak jak mówisz, inaczej właśnie w towarzystwie, inaczej jak tych dzieci jest więcej, a inaczej jak jest jedno i ono gdzieś tam próbuje się przepchnąć chociażby na tym placu zabaw albo po prostu w tej grupie rówieśniczej sobie poradzić.
0: No ona jak na jedynaczkę to i tak jest całkiem, myślę, wydaje mi się, że społecznie jest dobrze wyrehabilitowana. Raczej nie ma problemów z kontaktami z dziećmi, chyba że no właśnie, bo to właśnie chodzi o to, że te kontakty z innymi dziećmi też to jest praca rodziców. I nie tylko moja praca, tylko praca tych innych rodziców. A tej pracy czasami nie ma i rodzice nie są świadomi tego, że dziecko się zachowuje tak, a nie inaczej, bo jest takie, a nie inne. I to bywa trudne.
1: Czyli mówisz na przykład, to już mówimy teraz o dorosłych, że jeszcze nie są gotowi na kontakt, czy na jakieś takie otwarcie na osoby z zespołem Downa? To o to chodzi?
0: Myślę, że tak. Myślę, że tak. W ogóle na niepełnosprawności. U nas, to tak się śmieję zawsze, że to jest takie trochę szóstka w totolotka, bo ten zespół Downa, no to on jest dobrze znany, tak? Znaczy dobrze znany. Na zasadzie takiej, że nikogo nie dziwi, tak? Widzimy tą twarzyczkę i wiemy, że to jest ta jednostka chorobowa, tak? I z niczym tego raczej nie pomylimy. Więc jeżeli gdzieś tam ktoś ją widzi, no to już mniej więcej wie, czego się spodziewać, chociażby po tych stereotypach, które nie są dobre oczywiście i ja tam walczę z tym, żeby się stereotypami nie kierować, no ale summa summarum, nie jest to tak źle, jak ludzie coś wiedzą. No a na przykład właśnie ten problem autystów, nie, że oni nie wyglądają, powiedzmy,
2: a są,
0: tak? I to jest ten problem.
1: I też to przyznaję, że może już teraz po latach jakoś już mam to przepracowane, natomiast kontakt zawsze to jest jakaś taka nauka tego kontaktu, a najlepsza rada nawet od osób niepełnosprawnych, tak jak słyszę od dorosłych, mówią ignorować. Tak samo, jak z każdym.
0: No tak.
1: Jego ty się boisz.
0: Właśnie, tak, najlepiej jest po prostu być i traktować tego człowieka jak człowieka, tak jak każdego innego. No okej, czasami może być dziwne. My też niby neurotypowi jesteśmy dziwni czasami, tak?
1: Dokładnie.
0: Jacyś tam jesteśmy, więc no oni też są jacyś, tak? I to właśnie, że zespół Downa, że dzieci są takie kochane, czy tam uparte. Okej, no są kochane, są uparte, ale są też jeszcze, mają tysiąc innych cech, tak? Które w ogóle nie mają nic wspólnego.
1: Powiedz, bo pewnie też jest zespół właśnie tych cech, które gdzieś tam dokuczają przede wszystkim Kindze, ale też rodzicom, ale też zespół tych cech, które na pewno jakąś taką wrażliwością otulacie, że to jest coś jednak fajnego.
0: No te dzieciaki przede wszystkim one są, myślę, że ze względu właśnie na te liczne terapie, to one są takie czułe i otwarte. One podchodzą do człowieka z taką ufnością, tak mi się wydaje. Przynajmniej do te dzieci, które ja znam.
1: Wydawało mi się, że to jest rzeczą prostą, żeby wytłumaczyć, że nie rozmawiaj z obcymi, to się wcale takie proste nie wydaje.
0: Nie. A właśnie jeżeli jeszcze mamy dodatkowo tą niepełnosprawność intelektualną, to czasami wytłumaczenie pewnych historii to jest w ogóle jak lot w kosmos, nie?
1: Mnóstwo jest tych filmików w internecie, że tam zaczepię pana synka i zobaczymy, czy pójdzie. I niestety dużo dzieci no się kusi, także gadajcie o tym, bo to jest taki temat, który ignoruje, bo zawsze myślimy, że nas coś złego może nie spotkać, a rzeczywiście może. Dzisiaj jesteśmy właśnie w takim miejscu publicznym. To jest plac zabaw przy szkole podstawowej numer 4. Wasza ulubiona giżycka miejscówka, jeżeli chodzi o place zabaw?
0: Raczej tak. Jest nowy i fajny. No my też mieszkamy niedaleko, więc to jest ten plus największy, tak, że nie musimy gdzieś tam daleko iść. No i jeszcze statki, które pływają, są super.
1: Tak,
0: bo Kinga siedziała właśnie i mówi: o, statek. To jest taka dodatkowa atrakcja. Ale tak, to jest nasz ulubiony plac zabaw. Tutaj, jak gdzieś nas można spotkać, to tutaj.
1: Jak chodzi do przedszkola, ma przyjaciół?
0: O, mamy. Nawet w naszej grupie jest trójka ich zespołem. Czyli jest taka grupka dzieci z zespołem z jednego roku się trafiły. Takie gagatki. I oni się tak trzymają od pierwszego momentu, kiedy poszli do tego przedszkola. I inni w grupie się zmieniali, bo to jest grupa terapeutyczna, ich jest tam szóstka. Więc ta trójka jest stała, tych zespolaków, a ta trójka tak różnie tam przez lata się te dzieci zmieniały. Były dzieci autystyczne,

0: społeczne, z innymi problemami, także...
1: Przepraszam, że na ciebie nie patrzę, ale o, widzę właśnie...
0: Będę na patrzu, jest to oczywiste, że patrzy się na dzieci.
1: No, no właśnie, oczywiste, że patrzy się na dzieci i zawsze coś czerwonego staram się ubrać, także widzę od razu. Dobra, jeszcze na temat tej zbiórki pogadajmy, bo to jest taka akcja, w ogóle my się dzisiaj spotykamy dlatego, że Kingę patronatem objęła pani burmistrz. To jest akcja, która trwa tak naprawdę od poprzedniego pana burmistrza. Co rok mieszkańcy Giżycka mają okazję wesprzeć giżyczankę albo giżyczanina, który tej pomocy potrzebuje. W tym roku Kinga Płatosz. Powiedz, jak idzie ta akcja? Czy to jest dla was duże, takie realne wsparcie?
0: Kinga jest pierwszą giżyczanką. Do tej pory byli sami chłopcy, więc jest pierwszą dziewczynką, tak. Objętą patronatem i właśnie pani burmistrz objęła dziewczynkę. Tak, więc super taka komitywa kobieca się zawiązała niechcący.
1: Otworzysz sobie? Czy mama będzie działać?
2: Ja.
1: Kinga. Ty, no dobra.
3: To się nie oblej, okej?
1: Okay? Dobra, jest. Kinga w tym roku właśnie pierwsza giżyczanka. Faktycznie teraz tak sobie pomyślałam, że nie było nigdy dziewcząt.
0: Tak, no. Tak, bo zawsze był chłopiec. I tak, no wiadomo, to wymaga od nas wyjścia ze strefy komfortu przede wszystkim. No, pokazania się światu, że jesteśmy, istniejemy, że jest taka Kinga. Potrzebujemy pomocy, także... no tak, no trzeba się przed światem przyznać do tego, że potrzebuje twoje dziecko pomocy. No i to jest taki pierwszy, no pierwsza trudna sprawa. No a potem trzeba się fizycznie pokazać w tych pewnych miejscach. Trochę pokazać siebie, trochę pokazać właśnie dziecko. Różnie to jest odbierane teraz, szczególnie, tak jak jest ten boom na to, żeby dzieci jednak nie pokazywać. No to my musimy pokazać swoje dziecko, tak? I to jest trudne.
1: I jak ogólnie się z tym czujecie, powiedz? Bo niektórzy, wiem, że nie lubią na przykład nawet wizerunków, nie pokazują, nie?
0: No, przypuszczam, że gdyby Kinga nie miała niepełnosprawności, to my też byśmy jej nie pokazywali światu, powiedzmy, bardziej niż rodzinie, tak? A no, wyszło jak wyszło i jest jak jest. Gra z tymi kartami, które dostaliśmy, tak? My pojawiamy się na tych różnych przedsięwzięciach, które się pojawiają w mieście, które organizuje GIECEK, któremu jesteśmy bardzo wdzięczni. Majówka na przykład była super, w sensie super zorganizowana i super trudna, bo...
1: Dobry soczek? No to widzę, o, się zastała. Dobrze. Witek też lubi taki.
0: Majówka była super trudna, bo się dużo działo i musieliśmy być w wielu miejscach. I to dla Kingi było ciężkie, nie? Ludzie
1: dużo bodźców, tak?
0: Tak, tak. Ludzie są raczej życzliwi. Że życzliwi są właśnie, no właśnie, są życzliwi wtedy, kiedy tak naprawdę widzą tego człowieka, tak? Widzą Kingę i ona jest też otwarta dla nich. I wtedy jakoś się odnajdują, tak? W sensie w tej relacji, że ci, którzy chcą jej pomóc i ona, która potrzebuje tej pomocy. Więc tak jak wyszła na przykład na scenę podczas majówki, no to tam ludzie klaskali, uśmiechali się, więc fajnie, ona też. Ale no to jednak jest jakieś wyjście ze strefy komfortu, no nie ma co tam się oszukiwać, że to jest łatwe.
1: W ogóle publicznie mówienie o swoich dzieciach to nie jest właśnie rzecz prosta. Się wydaje, że właśnie mój dom, moją twierdzą, tak samo jest z rodziną, a tutaj miejmy nadzieję, że właśnie ta gra jest warta świeczki. Czy czujecie już teraz to wsparcie takie, które od mieszkańców miasta płynie?
0: Już opłaciliśmy z tych pieniążków, które zebraliśmy turnus, na który jedziemy w czerwcu. To będzie turnus w Suwałkach w Centrum Komunikacji pani Asi Pachutko, która jest logopedką i terapeutą komunikacji alternatywnej, którą teraz właśnie z Kingą, tak powiem, ogarniamy, bo mamy nowy tablet i ona próbuje tym tabletem się porozumiewać ze światem, o tak.
1: A jak z mową, jak to wygląda?
0: No Kinga zaczęła mówić, jak skończyła 5 lat, teraz w październiku skończy 7 i na ten moment ten poziom jej mowy, myślę, że to jest taki 2-3-latek, a no będzie miała 7, więc no powinna iść do zerówki we wrześniu, no ale raczej zostanie jeszcze w przedszkolu. No bo nie wydaje mi się, żeby te zdolności komunikacyjne były no takie dla pierwszoklasisty, no wydaje mi się, że to jeszcze jest za wcześnie.
1: ale już jesteś w stanie jakby się dowiedzieć, jakie są potrzeby i tak dalej, i komunikuje się, no to już jest tak, najważniejszy, już, duży krok. Wiem, że też to oczekiwanie na te pierwsze słowa to jest
2: No, jak miała 2 lata, to było najciężej, bo wtedy potrzeby komunikacyjne były bardzo duże, a zdolności były bardzo małe, więc wtedy mieliśmy taki najtrudniejszy okres, bo ona się bardzo frustrowała tym, że nikt jej nie rozumie, nie? Więc no, komunikacja jest chyba... Jak się nie można skomunikować z własnym dzieckiem, to tak, to fakt. To jest najgorsze, co się chyba może przytrafić, jak się nie rozumie. Nie? Dziecko się czuje niezrozumiane i właśnie rodzą się frustracje i krzyki i bunty. I to złe zachowanie, tak? W cudzysłowie, to złe zachowanie.
1: No właśnie, podobno nie ma niegrzecznych dzieci.
2: No właśnie też.
1: I podobno pani, jak ktoś jak się mówi komuś, że nie ma niegrzecznych dzieci, to ja słyszałam, że mówisz drdy mały, że są.
2: No nie wiem, tam pani psycholog też mówiła, że nie ma niegrzecznych dzieci, są tylko dzieci, które się boją dorosłych.
1: Czy częścią z nas to właśnie to ojcostwo, macierzyństwo i nie jest to rzecz prosta, jak wesprzeć?
2: Kingę można obserwować na jej profilu na Facebooku o nazwie Miłość jest prosta, chociaż po 7 latach myślę sobie, że tak tą nazwą sobie trochę strzeliłam w kolano, bo jednak nie, to nie jest proste, to nie jest proste. Znaczy miłość sama w sobie jest, tylko te wszystkie rzeczy dookoła miłości są strasznie trudne i tam można obserwować Kingi postępy, Kingi sukcesy, bo też je ma. Właśnie rodzic zawsze chce się chwalić sukcesami i ona ma też swoje sukcesy i tam się nimi chwalimy i zachęcamy, żeby ją tam obserwować. Ma swoje subkonto w fundacji Dzieciom zdążyć z pomocą.
1: Ojej, soczek się skończył. No właśnie, ja też nie lubię, jak coś się kończy.
2: Rower, tak.
1: A, rower.
2: Tak, jesteśmy przed kupnem nowego roweru teraz.
1: O.
2: Bo wyrosła z tego takiego pierwszego. Fajny. No i ona tak bardzo zazdrości wszystkim dzieciom i chcemy kupić właśnie taki rower.
1: A jeśli wy chcecie wesprzeć Kinię i jej bliskich, koniecznie zajrzyjcie na stronę gizecko.pl. Tam poznacie szczegóły zbiórki. W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
1: Ziemia potrafi mówić, woda też. Trzeba tylko wiedzieć, jak ich słuchać. Mazurskie jeziora od lat odsłaniają kolejne tajemnice. Ślady osad i konstrukcji, które przez wieki pozostawały niewidoczne dla ludzkiego oka. Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć.
3: Mokry temat.
1: Choć pod powierzchnią wciąż kryje się sporo zagadek, wiemy coraz więcej. Pomagają w tym nowoczesne technologie. Na dawnym osiedlu rusztowym archeolodzy próbują odczytać historię zapisaną w drewnie. Osadach i przedmiotach ukrytych pod wodą. Czy uda się ocalić bezcenne ślady przeszłości i dlaczego naukowcy mówią o odkryciach unikatowych w skali Europy? Ale na początek garść wiedzy dla ciekawskich. Co zrobić, gdy podczas spaceru, nurkowania albo po prostu zwykłego wypadu nad jezioro traficie na przedmiot, który wygląda na bardzo stary? Zabrać go ze sobą, zostawić? Wiecie, że takie odkrycie może zmienić wszystko, co do tej pory wiedzieliśmy? Więcej na ten temat wasz i mój gość Magda Nowakowska z Uniwersytetu Warszawskiego.
4: Fajnie zwracać na coś takiego uwagę. Każdemu polecam, proszę się nie bać zgłaszać takich miejsc i proszę się nie bać tego, że ktoś tam powie, o nie, no przecież to jest miejsce rybackie, to są tarłowiska dla ryb. Lepiej powiedzieć, zauważyć, zgłosić, niż trzymać to sobie w tajemnicy, bo nieraz dla nas to są naprawdę bardzo cenne wskazówki, gdzie możemy coś nowego odkryć, albo też możemy weryfikować tak naprawdę, czy to stanowisko jest znane, nieznane. Więc tutaj namawiam do takiej, to się nazywa nauka obywatelska, do takiej współpracy. I niekoniecznie trzeba to zadzwonić na uniwersytet. Nie, wystarczy tak naprawdę.
1: I z profesorem koniecznie.
4: Tak, nie. Powiedzieć w lokalnym muzeum, poprosić o kontakt do konserwatora, sołtysowi poprosić o przekazanie takiej informacji dalej. Te wszystkie organy samorządowe mają obowiązek dalej przekazania informacji. Więc a to dla nas bardzo często może okazać się cenne. Nawet ciężarki do sieci, ciężarki tkackie, wykonane z kamienia, z ceramiki, często są bardzo bezcenne, a po prostu ktoś myśli, że jeżeli nie znajdzie złotego jajka, się śmieje, oczywiście chce nikogo obrażać.
1: Ale wiadomo, jednoznacznie kojarzymy skarb.
4: Tak, jednocześnie skarb czy zabytek widzimy. To często naprawdę uważam, że lepiej się zapytać, czy to coś jest, czy to jest tylko forma geologiczna na przykład. Musiałam ostatnio podać wycenę fragmentu tratwy, która była budowana z takich dłubanek jednopiennych, złożone, wydrążone, to pochodziła ta dłubanka nie z okresu XVIII-XIX wieku. Kłoda drewna wydrążona, które później się łączyło, tworzyły tratwę. Jak można wycenić coś takiego? No nie wiem, dla mnie jest to informacja, gdzie wiem w tym momencie, że tutaj taki transport się odbywał, że była taka tradycja transportu. Daje nam to bardzo dużo informacji, ale jak to wycenić? Dla mnie jest to bezcenna informacja.
1: No właśnie, nie wszystko jest na sprzedaż.
4: Nie wszystko jest na sprzedaż, a naprawdę te źródła są dla nas bezcenne. Do tego wszystkiego jeszcze tak, to co zawsze prosimy, jeżeli coś nie ulegnie zniszczeniu, jeżeli coś jest w ziemi. Teraz mamy każdy telefon, zrobić zdjęcie jakąś. Najfajniej jak się robi zdjęcie i na przykład coś, nie mamy zawsze tam linijki czy czegoś, żeby taką skalę położyć. Połóżmy, zegarek, but. Najfajniej to jest w ogóle to zabezpieczyć i zgłosić. Nie wyciągać, bo dla nas, słuchajcie, to co jest najważniejsze, to jest kontekst, tylko to, co jest dookoła. To, co może być dla zwyczajnych ludzi po prostu niewidoczne, to są właśnie szczątki roślinne, czy szczątki jakiejś organiki, które nam powiedzą dużo więcej, w jakim kontekście to zostało znalezione, czyli w jakich okolicznościach. Może to było w jakimś koszyku, a może obok tego są jakieś innego rodzaju zabytki, które no właśnie niekoniecznie wydają się wartościowe, albo nawet nierozpoznane przez nas, jak skorupy ceramiki, prawda? Niektórzy myślą, że to są po prostu kamienie, a to są potłuczone naczynia ceramiczne, więc bardzo namawiam takiej współpracy, bo to jest, to przynosi, a Mazury są naprawdę bardzo fajne, osadniczo, bardzo ciekawe i należy się nimi chwalić.
1: Czy jako naukowcy wracacie na Mazury? Wracacie pod wodę? Czy coś się dzieje w tym kierunku?
4: Tak, cały czas. W ogóle jest, taką mamy trochę zasadę, że nie powinniśmy nigdy do końca przykopywać stanowisk. Ta metoda taka lat trochę 80., 70., jeszcze wcześniejsza, nie. Ponieważ staramy się zawsze sprawdzić, zrobić podstawowe analizy, wydatować, dowiedzieć się czegoś o tym stanowisku. Natomiast proszę zobaczyć, jak bardzo szybko idzie rozwój technologii. Coś, co było dla nas jeszcze 10 lat temu niemożliwe, w tej chwili jest standardem. Choćby, nie wiem, używanie smartfonów, używanie zdjęć satelitarnych, georadarów i tak dalej. Niektóre z tych aplikacji możemy sobie wgrać wręcz na telefon i robić dokumentację. Dlatego też, jeżeli czegoś nie możemy zrobić, bądź nie mamy finansowania, zostawmy. Zostawmy, zabezpieczmy, zostawmy. Zróbmy monitoring nad tym, żeby to było nieniszczone, kontrolowane, powiedzmy, ale poczekajmy. To nie jest tak, że czasy właśnie Indiana Jonesa już minęły, że wow, odkrycia, prawda? Liczy się, jakby nie ma usprawiedliwienia dla niezrobienia odpowiedniej dokumentacji. Trzeba wstrzymać badania, ale ta dokumentacja to wyciągnięcie wszystkich możliwych wniosków, jakie są możliwe z badań na stanowiskach archeologicznych, stoi zawsze na pierwszym planie. Nie spieszmy się, naprawdę. Przede wszystkim opublikujmy. Opublikujmy, promujmy, tak żeby tutaj lokalne środowiska, ale też i szerzej, wiedzieli o tym, co skrywa ta ziemia, bo edukacja jest taką naszą podstawą tak naprawdę i nie ma to, jak ludzie są dumni z miejsc, w których żyją. To jest najfajniejsze. Ale też właśnie nie rozkupujmy. To naprawdę nic nam nie da. Ja zawsze tak mówię, kiedyś taka była straszna moda przywożenia sobie amfor z różnych tam okolic Morza Śródziemnego bądź Adriatyku. Ja zawsze mówię, to jest historia jednego zabytku. Szał, mamy amforę, super, stoi w centralnym miejscu dużego pokoju. Przychodzą goście, oglądają, prawda? Za chwilę jest remont, coś, wiesz, to lepiej posłuży jako doniczka na balkonie. Idzie na balkon, zaczyna się rozsypywać, coś, ląduje w piwnicy. Kolejna przeprowadzka, coś, nie, no to jest grat zakurzony, zbiera grzyby, wszystko wyrzućmy na śmietnik. Niestety. Bardzo często takie są losy zabytków zabranych do domu.
1: Właśnie dużo jest badań jakości wody. Wiem, że to jest spora współpraca właśnie w tym kontekście właśnie z Uniwersytetem Warszawskim. A te badania archeologiczne, coś się dzieje teraz?
4: Czekamy po prostu na kolejne finansowanie. Projekt na Bogaczewie. Natomiast bardzo często jest tak, że jeżeli nasi koledzy, czy z Torunia, czy z Warszawy uzyskują finansowania na inne badania, sonarują dna jezior, to często również przejeżdżają przy okazji, żeby zrobić coś więcej. Również mamy często takie badania krótsze, projekty studenckie. U nas dosyć prężnie na uniwersytecie działa koło naukowe badań podwodnych i bardzo często weryfikowane są miejsca jakichś znalezisk archiwalnych. Na przykład wiemy, że w jakimś jeziorze została znaleziona fibula, czyli taka broszka, zapinka z okresu rzymskiego i również takie miejsce zostało zweryfikowane, czy coś tam jest jeszcze. Więc bardzo często mamy takie krótkie projekty weryfikujące właśnie zgłaszane nam znaleziska.
1: To jest magazyn reporterów, a na antenie Magda Nowakowska z Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Czy powinniśmy tą wiedzę na temat przyszłości tego regionu, a w szczególności właśnie tych domów na Rusztach, w jakiś sposób, nie wiem, czy to dobre słowo, skomercjalizować i w jakiś inny sposób do tego podejść, zrobić z tego atrakcję turystyczną, coś, czego tak naprawdę nikt w Polsce więcej nie ma?
4: To jest nasze marzenie. To jest absolutnie nasze marzenie, tak jak to funkcjonuje. I mamy wiele przykładów już przepracowanych. To jest właśnie Austria, to jest Szwajcaria, to są kranogi szkockie, gdzie oczywiście nie budujemy na stanowiskach. Na stanowiskach się nie buduje, stanowiska się chroni. Ale właśnie na przykład Jezioro Boczne, Bogaczewo, obok mamy Giżycko, mamy Twierdzę Bojen, mamy Szlak Jezior. Gdyby taka rekonstrukcja powstała, nie musi być to rekonstrukcja tego konkretnie osiedla, ale generalnie jak to wyglądało, powstała, to tworzy kolejne centrum kulturowe. Centrum, no, gdzie może się wiązać z wystawami czasowymi, ale też z działaniami przede wszystkim dla stowarzyszeń, fundacji, dla władz lokalnych, gdzie mogą się tworzyć różnego rodzaju izby turystyczne, bądź wręcz fantastyczna działalność. Ja zawsze podziwiałam stowarzyszenia oraz fundacje, do czego są zdolni, bo z tej inicjatywy na przykład to jest takie jedno stanowisko i rekonstrukcja w Austrii, gdzie na stanowisku znaleziono naczynie, gdzie było wiadomo, że w tym naczyniu znajdowało się piwo. I proszę sobie wyobrazić, że udało się w miarę odtworzyć recepturę i wypuścili okazjonalnie jakąś tam serię piwa pradziejowego, prawda? Tak, nie namawiam nikogo do picia piwa, ale wiem że też, że działają takie grupy rekonstrukcyjne, które odtwarzają życie w dawnych czasach, odtwarzają kuchnię, odtwarzają religię w jakiś sposób, prawda? Odtwarzają obrządki. To jest naprawdę, uważam, że przyszłość dla Mazur fantastyczna. Na szlakach żeglarskich to ściąga ludzi, bo tak naprawdę zobaczmy, jak się zmieniła nasza turystyka. To już nie jest tak, że
1: popić i zakończyć w porcie, tylko ludzie chcą zobaczyć, oczekują czegoś więcej.
4: Tak, oczekują czegoś jeszcze. Już im się trochę all inclusive znudziło, czy tam all inclusive organizowany przez siebie, prawda? Tylko chcieliby coś jeszcze. A jak już pada deszcz, czy wieje jak to Mazury, to jest przyciąganie na Mazury turystów i nie tylko turystów, bo to ośrodki edukacyjne tworzą się w ten sposób przez cały rok. To pozwala funkcjonować społecznościom lokalnym tak naprawdę przez cały rok, informować i w ogóle no, mega współpraca wtedy z historykami, z archeologami, gdzie te wyniki badań nie trzymamy na półkach gdzieś tam w urzędach konserwatorskich, czekamy na publikację, tylko przy takiej współpracy możemy jakby na bieżąco robić właśnie jakieś wystawy czasowe, plansze, pokazywać wystawy. Jak tylko byłby taka możliwość, włączamy się w to na 100%.
1: To też tak trochę jest, że właśnie ta droga instytucjonalna, że gdzieś zarejestrować, zgłosić, to jest zawsze trochę dłuższa, nawet nie trochę, ścieżka tego, żeby pokazać coś się ludziom, prawda?
4: Tak, ale właśnie to jest, mamy o tyle furtkę otwartą, że te drogi, jak to zrobić, jak to organizować, one już zostały przetarte przez naszych kolegów, tutaj głównie ze strefy alpejskiej. To jest takie dobre porównanie. Kranogi są jeszcze położone w trudniejszych warunkach tak naprawdę. Szkocja no, nie rozpieszcza nas ani pogodą, ani widokami, tak, oczywiście. Ale jeżeli chodzi o łatwość przeżycia w terenie, no i ściąga to bardzo, bardzo wielu turystów, bardzo wielu badaczy. I pamiętajmy o tym, nie tylko archeologów, nie tylko historyków. To jest ogromne pole do popisu dla biologów, dla hydrobiologów, dla w ogóle też osób pracujących nad fauną, florą, dla edukacji w każdym zakresie, jeżeli chodzi o region. Bo też współpracujemy ściśle z biologami, współpracujemy z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu, z Uniwersytetem w Olsztynie, gdzie z kolei nasi koledzy walczą o jakość, czystość wody, o przywracanie tej jakości wody sposobami często naturalnymi, właśnie nie chemicznie, że oczyścimy chemicznie jezioro, nie, absolutnie, ale właśnie na bieżąco informują, mamy taki znowu monitoring społeczny, że ludność informuje na przykład o rozprzestrzenianiu się jakiejś tam roślinności, która jest bardzo inwazyjna na jeziorach. I tak samo właśnie może być z archeologią, może być z historią, ze wszystkim. I takie centra, jak powstają przez ludzi, no, oczywiście zakręconych z różnych stron, to naprawdę mamy otwartą furtkę, teraz tylko brać przykłady i mam nadzieję, że uda się ją wprowadzać w życie, takie miejsce. Giżycko jest fantastyczne.
1: No właśnie, i Giżycko, ale też teraz mi tak przyszło na myśl Węgorzewo, już tutaj dzisiaj padło Muzeum Kultury Ludowej i oczywiście pan Marek Łapo, tak, który też na swoim koncie ma mnóstwo.
4: No, Marek Łapo, będąc studentem, razem z profesorem Waldemarem Osowskim, kumplem, i oni byli w kole badań podwodnych Instytutu Archeologii w Toruniu i to oni w latach 80. mieli studencki projekt weryfikacji osiedli nawodnych według map stworzonych na początku XX wieku przez badaczy Prus Wschodnich. Ich weryfikacje są dla nas bezcenne absolutnie, bo po pierwsze, tak naprawdę oni pierwsi weryfikowali, czy coś jeszcze tam jest. To było naprawdę bardzo, bardzo prekursorskie, świetne. Mało tego, zrobiona przeogromna praca, bo jeżeli oni znajdowali relikty takich osiedli, wszystko jest zadokumentowane i wszystko jest opublikowane. My wchodząc teraz na te stanowiska, po części już one nie są dostępne. Albo pozarastały przy tak ogromnej antropopresji, rozwoju rolnictwa, no i wszystko po kolei, zmiany klimatyczne i tak dalej. One bardzo często już są gdzieś pod torfami, są niedostępne, są zarośnięte trzcinami. Dlatego też one są tak bezcenne, że dopóki, jeżeli coś mamy jeszcze pod wodą, możemy to zweryfikować, możemy to odkryć. Właśnie pobranie tych prób, pobranie odwiertów, rekonstrukcja środowiska, kolejne pozyskanie danych. No właśnie, co jedli, co pili, a może jakąś kuchnię stworzymy osiedli rusztowych, prawda? Restauracja na Ruszcie na przykład.
1: No brzmi smakowicie.
4: Okres rzymski bardzo bogato reprezentowany na całych Mazurach. Okres wędrówek ludów, no i średniowiecze. Tu się naprawdę dużo działo. To jest też strefa kontaktów. Tak jak moglibyśmy powiedzieć, że w tej chwili pozornie strefa spokoju, prawda?
1: Ale proszę, też styku.
4: I dokładnie tak było zawsze. Pozornie spokoju, ale styku. Z jednej strony wpływów wschodnich, bardzo silnych, Sambia Północ, no i oczywiście ta wielka cywilizacja brnąca tutaj z południa, ze strefy i alpejskiej i ze wszystkich tych szlaków, które były takie największe. Więc to wszystko wpływało na Mazury, to wszystko promieniowało na Mazury. Te stanowiska dają nam dużo wyobrażenia o kontaktach. Właśnie jak to funkcjonowało przez importy, ci ludzie się kontaktowali, tutaj jednak ktoś przyjeżdżał, przybywał i to jednak była taka strefa działająca. Tak jak dzisiaj. Tutaj moim zdaniem za każdym razem mamy zagadkę. Dlatego Mazury są bardzo atrakcyjne, jeżeli chodzi o wykopaliska. Wbrew pozorom nie działa tu zbyt wielu archeologów, więc mamy dużo odkrywania, dużo do opracowania. Oczywiście wykopaliska to fajna przygoda, spędzany czas w terenie, a dodatkowo proszę Państwa, jeżeli przez 20 lat spędzało się całe wakacje na Mazurach, to nie może być nic piękniejszego.
1: I pod wodą, i w ziemi. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
4: Dziękuję bardzo.
5: Gościem magazynu reporterów była Magda Nowakowska ze Stowarzyszenia Archeologia Podwodna. W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: No wynajęłabym pokój hotelowy tylko po to, żeby zamówić jedzenie do łóżka i ignorować świat.
2: Ewelina, 200 w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim

0: Reklama.
1: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
2: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
3: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
4: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Ostatnie sekundy, ogromna presja. Szuka prezentu na Dzień Ojca i jest! Prezent marzeń.com. Prezent marzeń.com. Przeżycie, którego nie zapomni.
0: Po reklamie. Meloradio Giżycko. Słuchaj na 107 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
6: Rolnictwo nie zna pauzy ani wolnych weekendów, a każdy, kto choć raz widział, jak wygląda dzień pracy w gospodarstwie, wie, że to zawód z jednej strony wymagający, a z drugiej pełen ryzyka. Wie o tym doskonale pani Agata, córka rolnika, jak mówi o sobie z dumą.
7: Oczywiście praca od świtu do nocy. No przede wszystkim tutaj, jeśli rodzice mają bydło mleczne, to jest poświęcenie się do porannego wstawania i obrządków, tak samo do wieczornych.
6: Przy mikrofonie Meloradia Ola Bobicz. Cześć. KRUS w Giżycku podsumowuje tegoroczne wypadki rolnicze na terenie powiatów giżyckiego, węgorzewskiego i gminy Banie Mazurskie. W 2025 roku pracownicy instytucji odnotowali 22 zdarzenia. Najwięcej tych, które mogą przytrafić się każdemu z nas, czyli po prostu upadki osób. Tych było łącznie 8. Nie zabrakło też sytuacji, które pokazują, że praca ze zwierzętami to nie tylko codzienna rutyna, ale i czujność na najwyższym poziomie. 9 wypadków to efekt uderzeń czy przygnieceń przez zwierzęta hodowlane. Do tego doliczmy pojedyncze, nagłe zachorowania i inne trudne do przewidzenia zdarzenia. Jak dochodzi do wypadków w gospodarstwie? Co zrobić, by temu zapobiec? I jaką rolę w poprawie bezpieczeństwa odgrywa miejscowa kasa rolniczego ubezpieczenia społecznego? O tym nasz dzisiejszy gość.
8: Tomasz Nowalski, kierownik placówki terenowej KRUS w Giżycku.
6: A dzisiaj będziemy rozmawiać o wypadkach rolniczych i o tym, co zdarza się, tak jak to się mówi, w najmniej spodziewanym momencie, kiedy rolnicy chociażby wychodzą na pole. Czy są takie kategorie wypadków, które, jeżeli chodzi o powiat giżycki, węgorzewski czy Banie Mazurskie, zdarzają się najczęściej?
8: Tak, oczywiście. My jako instytucja gromadzimy dane i segregujemy je w taki sposób, że najczęstsze wypadki, które mamy, to są upadki osób. To bardzo szeroka grupa, bo może dotyczyć i poślizgnięcia na podłożu, i kiepskiego obuwia, albo poślizgnięcia z drabinki w traktorze.
6: Tak naprawdę banalna historia. To, co przydarza nam się najczęściej, po prostu się przewrócimy, potkniemy.
8: Dokładnie tak. Po prostu musimy na siebie uważać, czasami zerknąć na to, jaka jest pogoda na zewnątrz, czy nie ma może na trawie rosy, czy nie będzie z tego powodu ślisko. To największa grupa, to liczy sobie 52% wypadków, czyli ponad połowa, dosłownie bardzo dużo. Druga grupa również jest ważna ze względu na specyfikę regionu, w którym jest bardzo dużo bydła, więc mamy w drugiej grupie mamy najwięcej wypadków z bydłem. To również są kopnięcia, potknięcia, upadki do kanałów gnojowych, no to są naprawdę szerokie tematy, więc po prostu muszą być związane ze zwierzętami i mamy ich dużo.
6: Czyli gdzieś tam na przykład zahaczenie rogiem to się zdarza, prawda?
8: Wciąż, dokładnie. Również też specyfika budów obór, na przykład wejście między zwierzęta, żeby zadać pokarm. To takie sytuacje newralgiczne, nawet jeżeli rolnik oswaja swoje zwierzęta głosem, zna je dobrze, to przecież może się trafić coś w rodzaju muchy, która ją denerwuje, ona po prostu machnie kopytem i tak się to kończy. To pokazuje, jak bardzo współczesny rolnik musi być wszechstronny. Musi znać behawiorystykę zwierząt, żeby poprawnie wykonywać swój zawód. Ja znam przypadek, w którym krowy uratowały swoją właścicielkę przed bykiem. Ze względu na to, że one uważały ją za część stada, więc obstawiły ją kołem i byk nie miał dojścia.
6: Byk planował zaatakować.
8: Już porwał się podobno, nawet ruszył. To sytuacja z gminy Banie Mazurskie, którą mi opisywali miejscowi sprzed lat, ale no, podobno prawdziwa, więc pozwalam sobie powtarzać. To pokazuje, jak dobre traktowanie zwierząt może się zwracać.
6: Rolnictwo, wypadki rolnicze, temat rzeka, czy ten dobrostan zwierząt. Zwierzęta, które czuły się zaopiekowane, stanęły w obronie.
8: Tak, odwdzięczą się dokładnie tym samym. I nie tylko 24 grudnia.
6: I nie tylko, właśnie, bo tego 24 grudnia podobno przemawiają. Ja nawet też kojarzę, a propos tych historii, kojarzę różowe opłatki przekazywane bydłu, prawda, czy innym zwierzętom gospodarskim, jeżeli mówimy o tym 24 grudnia. Też pan potwierdza.
8: Oczywiście, że tak. Znana historia zresztą z mojej rodziny również.
6: Nie wiem, czy to tylko jest specyfika Mazur, czy to jest specyfika całej Polski, że tak się dzieje. Natomiast wracając do tych kategorii wypadków rolniczych, to są upadki. To są te związane właśnie ze zwierzętami.
8: I trzecia kategoria, największa, z tych największych, to jest kategoria, która dotyczy wypadków przy maszynach rolniczych lub z maszynami. To są najbardziej skomplikowane wypadki. Często kończą się urwanymi kończynami lub utratą zdrowia w znacznym uszczerbku lub życia. Tutaj nieuwaga lub złe maszyny bez zabezpieczeń prowadzą do bardzo szybkiego zgonu, bez możliwości ingerencji osoby zewnątrz.
6: Zostawiając za nami liczby, bo tak jak pan zauważa na przestrzeni lat, ile lat pan już w ogóle pracuje w KRUS-ie?
8: Jestem pracownikiem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego już od dekady. Od 3 lat mam przyjemność być kierownikiem w Giżycku, w placówce terenowej.
6: Czy jest lepiej, czy gorzej? Czy ta świadomość wzrasta? Jak to wygląda?
8: To jest o tyle dobre pytanie, że świadomość jest większa, rolnicy się zgłaszają, przychodzą na szkolenia, często wiedzą o tym, żeby zgłosić wypadki. Natomiast przez to mamy na przykład w statystykach mieliśmy wzrost wypadkowości, ale to nie oznacza, że jest niebezpieczniej. Po prostu my się dowiedzieliśmy, że te wypadki gdzieś istnieją, nie są ukrywane przez państwa, albo wiedzą państwo jako rolnicy, że mogą do nas przyjść w tej sprawie, zgłosić się i spróbować coś załatwić razem z nami. W zależności od tego, czy to był wypadek przy pracy w rolnictwie, czy też po prostu zdrowie już nie domaga, czy może ktoś z państwa ma boreliozę, bo choroby zawodowe również wchodzą u nas pod opiekę przez instytucje.
6: To jest magazyn reporterów Meloradia, a na antenie kierownik placówki terenowej KRUS w Giżycku Tomasz Nowalski. Tutaj mówimy o przestrzeni czasowej mniej więcej dekady. Jeszcze powiedzmy te 10 lat temu świadomość rolników na temat tego, że te wypadki można zgłaszać, albo na temat tego, że te choroby są wynikiem pracy na roli, nie była jeszcze tak duża.
8: Nie, tutaj myślę, że też duży ukłon w stronę mediów akurat, bo to przynajmniej ja mam takie wrażenie, że widzę coraz więcej tematów w mediach właśnie, które mówią o profilaktyce, o zdrowiu, o naszej diecie. I z czasem to też dociera i do rolników, ci ludzie nie żyją w próżni i wiemy, że to są bardzo wykształceni ludzie, inteligentni ze względu na to, co muszą wiedzieć, żeby wykonywać swój zawód. No i dociera też do nich, że muszą mieć czas wolny na swoje hobby, na odpoczynek, żeby tu zachować ten balans między pracą a życiem prywatnym. Także tak, świadomość jest, moim zdaniem, idzie w parze razem z tą informacją, która przewija się przez media. Tak to powinno wyglądać.
6: To skoro jest tak dobrze, to czemu jest tak źle? W sensie takim, że cały czas jakby ten temat trzeba jeszcze bardziej zaopiekować, jeszcze bardziej jakby frontem wychodzić do rolników.
8: Ja myślę, że to tak jak przy zwykłych wypadkach, zawsze mamy świadomość, żeby uważać na schodach, ale dobrze o tym przypomnieć, prawda? Profilaktyka zwykła, powtarzanie o rzeczach, które wiemy. No rozumiem, to jest słodko gorzka pigułka, tak prawda. Jest dobrze, ale czemu jest tak źle? Zawsze to samo pytanie.
6: W większości wypadków udałoby się uniknąć, a one są skutkiem, wynikiem pewnej rutyny.
8: Dokładnie tak. Właśnie o to chodzi, że często się nie skupiamy na zadaniu, które wykonujemy i one najczęściej wynika z tego wypadek. Zresztą, jak samo pojęcie wskazuje, jest to jednak przyczyna zewnętrzna.
6: Co się jeszcze takiego będzie działo? Jakie macie plany, żeby to bezpieczeństwo w gospodarstwach poprawić?
8: Dobre pytanie. My jako instytucja zastanawiamy się nad tym, skoro już mamy tę listę, o której rozmawialiśmy, że myślimy o tym, o zdrowiu psychicznym rolników, o ich wypoczynku. Instytucja również kasy zastanawia się nad uruchomieniem krusobusów. Może to brzmi całkiem absurdalnie albo śmiesznie na początku, ale są takie miejsca wykluczeń, do których warto by było jednak dojechać, żeby zachęcić rolników do spotkania, zwłaszcza, że no my mamy taką świadomość, gdzie są nasi rolnicy, którzy są na rentach, czyli mają pewne niezdolności fizyczne, które jeszcze można próbować zbadać lub po prostu pomóc tym rolnikom, którzy nie wychodzą z domów, bo jest za daleko lub nie mogą zostawić lub z jakiegoś powodu nie chcą lub nie mogą się przenieść.
6: Właśnie, bo tutaj też warto, może nie wszyscy,
9: wszyscy zdają sobie sprawę, jaka to jest specyfika pracy. To nie można po prostu opuścić gospodarstwa i pojechać do lekarza, bo są pewne obowiązki.
8: To prawda, zwłaszcza, że taka jest specyfika naszego regionu. Mamy tu bardzo dużo bydła, więc no, nasi rolnicy tak są przywiązani. Inaczej trochę wygląda to pewnie w innych rejonach Polski, gdzie rolnictwo jest bardziej roślinne, nastawione na pasze, więc no, zapewne tak to trochę wygląda, że tamci rolnicy mogą mieć więcej czasu wolnego.
9: Myślę, że moi słuchacze też chcieliby się bardzo dowiedzieć, na czym w ogóle polega praca pracownika KRUS-u. Pan też przed rozmową wspomniał, że dużo czasu spędza w terenie.
8: No, to jest temat rzeka po tylu latach pracy w KRUS-ie.
9: To może coś o tych ludziach, z którymi się pan spotyka. Właśnie jacy są tak z pana doświadczeń mieszkańcy wsi?
8: Myślę, że tu się nic nie zmieniło. Wieś jest jednym z najprzyjemniejszych miejsc, do którego możemy zawsze pojechać i odpocząć i popsować z naturą. I myślę, że nasi rolnicy dokładnie tacy są, że just soli, to są ludzie naszej ziemi. Oni dokładnie czują klimat i miejsce, w którym żyją, więc to w sumie dzięki nim ten region wygląda tak, jak wygląda.
6: Rolnicy to też jedna z tych grup zawodowych, które naturę mają za najbliższego współpracownika, ale niestety czasem i przeciwnika. A kiedy praca odbywa się w polu, w lesie, wśród zwierząt i roślin, organizm potrafi to odczuć bardziej niż byśmy chcieli. W powiecie giżyckim, jak informuje miejscowy sanepid, najczęściej zgłaszamy choroby odkleszczowe. Borelioza czy kleszczowe zapalenie opon mózgowych to dziś realne zagrożenie dla osób, które zawodowo pracują w środowisku, gdzie spotkanie z kleszczem to niemal codzienność. Kiedy zdrowie zaczyna szwankować, pojawia się pytanie, co dalej? Jak starać się o jednorazowe odszkodowanie, zwrot kosztów leczenia w przypadku, gdy to, co nam dolega, jest spowodowane tym, czym na co dzień się zajmujemy. Najpierw trzeba jednak udowodnić, że choroba wynika bezpośrednio z wykonywanej pracy. O tym właśnie opowie nasz dzisiejszy gość z sanepidu.
10: Anna Święcica, dział higieny pracy, asystent.
9: I to jest ta osoba w giżyckim sanepidzie, która zajmuje się właśnie udokumentowywaniem chorób zawodowych.
10: Dojściem, czy dana choroba zgłaszana przez petenta jest chorobą zawodową. Naszym zadaniem jest przedstawienie drogi zawodowej danego petenta i udokumentowanie tego, czy jego praca jest powiązana z chorobą zawodową.
9: Tych szkodliwych czynników właśnie to też zależy, w jakim środowisku ta osoba pracuje i na jakie czynniki jest narażona. I okazuje się, że nie każda choroba, którą zna medycyna, to jest choroba zawodowa, bo zgodnie z ustawą jest jakaś ograniczona liczba tych chorób. Proszę powiedzieć, ile tych chorób jest i mniej więcej, jakie to są choroby, z czym mogą mieć styczność te osoby, które wykonują zawód, powiedzmy, podwyższonego ryzyka.
10: Jest wykaz chorób zawodowych. W wykazie znajduje się 26 takich chorób. Najczęściej do nas zgłaszane są choroby takie jak borelioza, cieśń nadgarstka, atopowe zapalenie skóry. Zdarza się też KZM, czyli kleszczowe zapalenie mózgu.
9: Właśnie KZM i borelioza, tak jak możemy kojarzyć, to są te kleszcze, które gdzieś nas mogą zaatakować. Natomiast to, co jest ciekawe, ci, którzy się zgłaszają z tą boreliozą, którzy mają udokumentowaną właśnie tą historię choroby, to są różne grupy zawodowe. Kto to taki?
10: Najczęściej oczywiście są to rolnicy. Zdarzają się także przypadki takiego zawodu jak listonosz czy pszczelarka. W tamtym roku mieliśmy 9 zgłoszeń podejrzeń choroby zawodowej. 7 dotyczyło rolników. W tym roku na 8 zgłoszeń wszyscy to byli rolnicy.
9: Jaka jest ścieżka w ogóle starania się o to, żeby udokumentować, że to, co nam dolega, jest związane z pełnionymi przez nas zawodowo obowiązkami?
10: No na początku musimy wybrać się do lekarza, który wypełni takie zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej. Następnie pracownik udaje się do nas. My przedstawiamy kartę oceny narażenia zawodowego, czyli właśnie w tej karcie musimy udowodnić, czy wykonywane czynności przez pracownika czy rolnika tak mogą powodować chorobę zawodową. Taką kartę wysyłamy do rzecznika, czyli Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy i tam już lekarz decyduje, czy dana choroba jest powiązana z wykonywanymi czynnościami.
9: Dzisiaj właśnie chciałabym się skupić wokół właśnie rolników. Czy rolnicy to jest tylko borelioza, czy inne też przypadki właśnie tych chorób związanych z pełnionymi obowiązkami?
10: Głównie jest to borelioza, choć były też przypadki cieśnin nadgarstka. No i też oczywiście KZM-y, tak? Są przypadki, że rolnicy przychodzą do nas z tą chorobą.
6: W tym roku giżycki sanepid przyjął 8 zgłoszeń dotyczących chorób zawodowych. Wydaje mi się, że na tak duży powiat to wciąż niewiele. Może część pracowników nie jest świadoma swoich praw, dlatego sprawdźcie to. Pełny wykaz wszystkich 26 chorób zawodowych znajdziemy na stronie gov.pl. I jeszcze krótko o jednym z zagrożeń, które również dotyczy mazurskich rolników. Na polach, szczególnie w naszym regionie, wciąż zdarzają się odkrycia, które powinny zapalić w głowie czerwoną lampkę. Jeśli podczas pracy znajdziecie jakikolwiek przedmiot przypominający amunicję, pocisk, granat czy coś metalowego, nie dotykajcie, zawiadomcie służby. Starszy chorąży Wacław Maksymiak, dowódca patrolu saperskiego z 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej.
11: Zaznaczyć go można chusteczką, jakąś reklamówką, zawiązać na drzewo. Jeżeli się pomylicie, jeżeli to będzie jakaś puszka, która jest podobna do miny przeciwpiechotnej na przykład, na tym się kończy. Wpisujemy protokół, że dany przedmiot okazał się puszką, rurą czy czymkolwiek i taka osoba jest wolna, nigdy nie zapłaci ani grosza za taką interwencję.
6: Pamiętajcie, lepszy fałszywy alarm niż prawdziwa tragedia.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
6: Do końca roku trwa zbiórka na rehabilitację Kingi Płatosz, a to oznacza, że podczas miejskich imprez będziecie mogli spotkać wolontariuszy z puszkami. Przy mikrofonie Ola Bobicz. Cześć.
0: Blisko ludzi.
6: Ta super 7-letnia dziewczynka urodziła się z zespołem Downa. Na co dzień chodzi do przedszkola i jest częścią naprawdę kochającej rodziny. Zresztą sami posłuchajcie.
12: Skończyłyśmy zajęcia i przyszłyśmy sobie na plac zabaw, bo pogoda miała być ładna, ale...
6: No właśnie, ale i tak to jest z pogodą, szczególnie na Mazurach, że można się dziwić. No, robi się coraz gorzej, natomiast mam nadzieję, że będziemy miały okazję porozmawiać na antenie Meloradia. Sylwia Płatosz, mama Kingi.
12: Dzień dobry.
6: Cześć.
12: Dzień dobry, cześć.
6: No i w tym roku trwa zbiórka na właśnie specjalne potrzeby twojej córeczki. Powiedz, jakie to potrzeby i z czym na co dzień jako rodzina, sama Kinga, ale też wy walczycie?
12: No teraz właśnie wróciłyśmy z pobytu w szpitalu, więc doszła nam kolejna diagnoza. Trochę tego się nazbierało przez te 7 lat. To zespół Downa, nefrokalcynoza i choroba Hagemana, plus tam takie inne historie, które między innymi chodzi o wady postawy, które wynikają z zespołu Downa. No i to jest potrzebna taka rehabilitacja, fizjoterapia.
6: Jaką dziewczynką jest Kinga?
12: A koniec, chcesz do domu? O, właśnie taką jest. Kapryśną, charakterną, ale jest też... Tak, ale jest też bardzo kontaktowa, jak na te swoje oczywiście ograniczenia, które ma, bo ona trochę inaczej odbiera świat i jak jest sama, to ja mi się wydaje, że ona jest taka super bystra, super, super ekstra w ogóle, wyrehabilitowana w terapii, ale jak jest tak więcej osób, to widać, że trochę od rówieśników odstaje, no i co? No i musimy ciągnąć do góry, nie? Zawsze do góry. Nefrokalcynoza.
6: O Boże, to o co chodzi? Bo ja pierwszy raz słyszę.
12: No właśnie ja też. Tak, to się okazało na którymś z pierwszych USG brzucha, że Kinia ma zwapnienia w nerkach. No i teraz szukamy przyczyny. Znaczy objawów jako takich na ten moment nie ma, więc musimy pilnować, żeby ta nefrokalcynoza się nie powiększyła, czyli te zwapnienia w nerkach się nie powiększyły. No to też dla mnie nowość, nie? Jak z tym teraz żyć? Bo pewnie będziemy musiały się pilnować, robić często badania, zmienić pewnie jakąś dietę standardowo, jak to zawsze przy wszystkich schorzeniach, zmienić dietę. Szukamy przyczyny, tak? Czy to jest taka, że tak, nie lubię tego stwierdzenia, ale że taka jest jej uroda.
6: Straszne jest zawsze stwierdzenie, tak. Bo zawsze jest jakaś przyczyna właśnie.
12: Tak, ale no prawdopodobnie jest tak, że się po prostu urodziła z takimi nerkami i z tą chorobą, więc mieliśmy teraz właśnie robione badania genetyczne w szpitalu dziecięcym w Olsztynie, żeby sprawdzić, skąd to się wzięło.
6: Jest jedynaczką, czy
12: ma rodzaj? Jest jedynaczką, bo po pierwsze, bo tak się złożyło, po drugie, bo wychowanie jej naprawdę wymaga dużo czasu i poświęcenia i tak naprawdę to ja jestem wiecznie w rozjazdach i mąż zostaje w domu, albo on też gdzieś tam jest, więc to tak trochę mało się spotykamy, ale jak już się spotykamy, to intensywnie, żeby nie było, że nie. No ale póki co Kinga jest jedynaczką, no nic z tych spotkań nie wynika.
6: Dlatego pytam, bo zawsze mówi dużo o takim dzieciaczku, jak ma, nie wiem, rodzeństwo, czy młodsze, czy starsze i o tej relacji. Sama mam też
13: jedynaka i też go trudno gdzieś tam obudować, jaki on jest w stosunku do, tak jak mówisz, inaczej właśnie w towarzystwie, inaczej jak tych dzieci jest więcej, a inaczej jak jest jedno i ono gdzieś tam próbuje się przepchnąć, chociażby na tym placu zabaw, albo po prostu w tej grupie rówieśniczej sobie poradzić.
12: No ona jak na jedynaczkę to i tak jest całkiem, myślę, wydaje mi się, że społecznie jest dobrze wyrehabilitowana. Raczej nie ma problemów z kontaktami z dziećmi, chyba że, no właśnie, bo to właśnie chodzi o to, że te kontakty z innymi dziećmi też to jest praca rodziców. I nie tylko moja praca, tylko praca tych innych rodziców. A tej pracy czasami nie ma i rodzice nie są świadomi tego, że dziecko się zachowuje tak, a nie inaczej, bo jest takie, a nie inne. I to bywa trudne.
13: Czyli mówisz na przykład, to już mówimy teraz o dorosłych, że jeszcze nie są gotowi na kontakt czy na jakieś takie otwarcie na osoby z zespołem Downa? To o to chodzi?
12: Myślę, że tak. Myślę, że tak. W ogóle na niepełnosprawności. U nas, to tak się śmieję zawsze, że to jest takie trochę szóstka w totolotka, bo ten zespół Downa, no to on jest dobrze znany, tak? Znaczy dobrze znany. Na zasadzie takiej, że nikogo nie dziwi, tak? Widzimy tą twarzyczkę i wiemy, że to jest ta jednostka chorobowa, tak? I z niczym tego raczej nie pomylimy. Więc jeżeli gdzieś tam ktoś ją widzi, no to już mniej więcej wie, czego się spodziewać. Chociażby po tych stereotypach, które nie są dobre oczywiście i ja tam walczę z tym, żeby się stereotypami nie kierować, no ale suma summarum, nie jest to tak źle, jak ludzie coś wiedzą. No a na przykład właśnie ten problem autystów, nie? Że oni nie wyglądają, powiedzmy.
13: A są,
12: tak? I to jest ten problem.
13: I też to przyznaję, że może już teraz po latach jakoś już mam to przepracowane. Natomiast kontakt zawsze to jest jakaś taka nauka tego kontaktu. A najlepsza rada nawet od osób niepełnosprawnych, tak jak słyszę, od dorosłych, mówią ignorować. Tak samo, jak z każdym.
12: No tak.
13: Czego ty się boisz.
12: Właśnie, tak, najlepiej jest po prostu być i traktować tego człowieka jak człowieka, tak jak każdego innego. No okej, czasami może być dziwny. My też niby neurotypowi jesteśmy dziwni czasami, tak?
13: Dokładnie.
12: Jacyś tam jesteśmy. Więc no, oni też są jacyś, tak? I to właśnie, że zespół Downa, że dzieci są takie kochane, czy tam uparte. Okej, no są kochane, są uparte, ale są też jeszcze, mają tysiąc innych cech, tak? Które w ogóle nie mają nic wspólnego.
13: Ale powiedz, bo pewnie też jest zespół właśnie tych cech, które gdzieś tam dokuczają przede wszystkim kindze, ale też rodzicom, ale też zespół tych cech, które na pewno jakąś taką wrażliwością otulacie, że to jest coś jednak fajnego.
12: No te dzieciaki, przede wszystkim one są, myślę, że ze względu właśnie na te liczne terapie, to one są takie czułe i otwarte. One podchodzą do człowieka z taką ufnością, tak mi się wydaje. Przynajmniej do te dzieci, które ja znam.
13: Wydawało mi się, że to jest rzeczą prostą, żeby wytłumaczyć, że nie rozmawiaj z obcymi, to się wcale takie proste nie wydaje.
12: Nie. A właśnie jeżeli jeszcze mamy dodatkowo tą niepełnosprawność intelektualną, to czasami wytłumaczenie pewnych historii to jest w ogóle jak lód w kosmos, nie?
13: Mnóstwo jest tych filmików w internecie, że tam zaczepię pana synka i zobaczymy, czy pójdzie. I niestety dużo dzieci no, się kusi, także gadajcie o tym, bo to jest taki temat, który ignoruje, bo zawsze myślimy, że nas coś złego może nie spotkać, a rzeczywiście może. Dzisiaj jesteśmy właśnie w takim miejscu publicznym. To jest plac zabaw przy szkole podstawowej numer 4. Wasza ulubiona giżycka miejscówka, jeżeli chodzi o place zabaw?
12: Raczej tak. Jest nowy i fajny. No my też mieszkamy niedaleko, więc to jest ten plus największy, tak, że nie musimy gdzieś tam daleko iść. No i jeszcze statki, które pływają, są super.
13: Tak,
12: bo Kinga siedziała właśnie i mówi, o statek. To jest taka dodatkowa atrakcja. Ale tak, to jest nasz ulubiony plac zabaw. Tutaj, jak gdzieś nas można spotkać, to tutaj.
13: Jak chodzi do przedszkola, ma przyjaciół?
12: O, mamy. Nawet w naszej grupie jest trójka ich zespołem. Czyli jest taka grupka dzieci z zespołem z jednego roku się trafiły. Takie gagatki. I oni się tak trzymają od pierwszego momentu, kiedy poszli do tego przedszkola. I inni w grupie się zmieniali, bo to jest grupa terapeutyczna i ich jest tam szóstka. Więc ta trójka jest stała, tych zespolaków, a ta trójka tak różnie tam przez lata się te dzieci zmieniały. Były dzieci autystyczne z innymi problemami, także...
13: Przepraszam, że na ciebie nie patrzę, ale ja mam widzę właśnie...
12: Będąc na placu zabaw jest to oczywiste, że patrzy się na dzieci.
13: No właśnie, oczywiste, że patrzy się na dzieci i zawsze coś czerwonego staram się ubrać, także widzę od razu. Dobra, jeszcze na temat tej zbiórki pogadajmy, bo to jest taka akcja, w ogóle my się dzisiaj spotykamy dlatego, że Kingę patronatem objęła pani burmistrz. To jest akcja, która trwa tak naprawdę od poprzedniego pana burmistrza. Co rok mieszkańcy Giżycka mają okazję wesprzeć giżyczankę albo giżyczanina, który tej pomocy potrzebuje. W tym roku Kinga Płatosz. Powiedz, jak idzie ta akcja? Czy to jest dla was duże, takie realne wsparcie?
12: Kinga jest pierwszą giżyczanką, do tej pory byli sami chłopcy, więc ona jest pierwszą dziewczynką, tak. Objętą patronatem i właśnie pani burmistrz objęła dziewczynkę. Także więc super taka tutaj komitywa kobieca się zawiązała niechcący.
13: Otworzysz sobie? Czy mama będzie działać?
14: Ja.
13: Ty, no dobra.
15: Tu się nie oblej, okej? Okay?
13: Dobra, jest Kinga w tym roku właśnie pierwsza giżyczanka. Faktycznie teraz tak sobie pomyślałam, że nie było nigdy dziewcząt.
12: Tak, tak, bo zawsze był chłopiec. I tak, no wiadomo, to wymaga od nas wyjścia ze strefy komfortu przede wszystkim. No, pokazania się światu, że jesteśmy, istniejemy, że jest taka Kinga. Potrzebujemy pomocy, także no tak, no trzeba się przed światem przyznać do tego, że potrzebuje twoje dziecko pomocy. No i to jest taki pierwszy, no, pierwsza trudna sprawa. No a potem trzeba się fizycznie pokazać w tych pewnych miejscach. Trochę pokazać siebie, trochę pokazać właśnie dziecko. Różnie to jest odbierane. Teraz szczególnie, tak jak jest ten boom na to, żeby dzieci jednak nie pokazywać, no to my musimy pokazać swoje dziecko, tak? I to jest trudne.
13: I jak ogólnie się z tym czujecie, powiedz? Bo niektórzy wiem, że nie lubią, na przykład nawet wizerunków nie pokazują, nie?
14: Ja idę na
12: tego nie łączyć. No, przypuszczam, że gdyby Kinga nie miała niepełnosprawności, to my też byśmy jej nie pokazywali światu, powiedzmy, bardziej niż rodzinie, tak? A no, wyszło jak wyszło i jest jak jest. Gra z tymi kartami, które dostaliśmy, tak? Pojawiamy się na tych różnych przedsięwzięciach, które się pojawiają w mieście, które organizuje GIECEK, któremu jesteśmy bardzo wdzięczni. Majówka na przykład była super, w sensie super zorganizowana i super trudna, bo...
13: Dobry soczek? No to widzę, o, się zastała. Dobrze. Witek też lubi taki.
12: No. Majówka była super trudna, bo się dużo działo i musieliśmy być w wielu miejscach. I to dla Kingi było ciężkie, nie? Ludzie
13: dużo są... bodźców, tak?
12: Tak, tak. Ludzie są raczej życzliwi. Życzliwi są właśnie, no właśnie, są życzliwi wtedy, kiedy tak naprawdę widzą tego człowieka, tak? Widzą Kingę i ona jest też otwarta dla nich. I wtedy jakoś się odnajdują, tak? W sensie w tej relacji, że ci, którzy chcą jej pomóc i ona, która potrzebuje tej pomocy. Więc tak jak wyszła na przykład na scenę podczas majówki, no to tam ludzie klaskali, uśmiechali się, więc, więc fajnie, ona też. Ale no to jednak jest jakieś wyjście ze strefy komfortu, no nie ma co tam się oszukiwać, że to jest łatwe.
13: W ogóle publicznie mówienie o swoich dzieciach to nie jest właśnie rzecz prosta. Się wydaje, że właśnie mój dom, moją twierdzą, tak samo jest z rodziną, a tutaj miejmy nadzieję, że właśnie ta gra jest warta świeczki. Czy czujecie już teraz to wsparcie takie, które od mieszkańców miasta płynie?
12: Już opłaciliśmy z tych pieniążków, które zebraliśmy, turnus, na który jedziemy w czerwcu. To będzie turnus w Suwałkach w Centrum Komunikacji pani Asi Pachutko, która jest logopedką i terapeutą komunikacji alternatywnej, którą teraz właśnie z Kingą, tak powiem, ogarniamy, bo mamy nowy tablet i ona próbuje tym tabletem się porozumiewać ze światem, tak.
13: A jak z mową, jak to wygląda?
12: No Kinga zaczęła mówić, jak skończyła 5 lat, teraz w październiku skończy 7 i na ten moment ten poziom jej mowy, myślę, że to jest taki 2-3-latek, a no, będzie miała 7, więc no, powinna iść do zerówki we wrześniu, no ale raczej zostanie jeszcze w przedszkolu. No bo nie wydaje mi się, żeby te zdolności komunikacyjne były... No takie dla pierwszoklasisty, no wydaje mi się, że to jeszcze jest za wcześnie.
13: Ale już jesteś w stanie jakby się dowiedzieć, jakie są potrzeby i tak dalej i komunikuje się. No to już jest tak, najważniejszy, jest, duży
12: tak,
13: krok.
12: Tak, tak,
13: wiem,
12: tak.
13: Wiem, że też to oczekiwanie na te pierwsze słowa to jest o.
12: No jak miała 2 lata, to było najciężej, bo wtedy potrzeby komunikacyjne były bardzo duże, a zdolności były bardzo małe, więc wtedy mieliśmy taki najtrudniejszy okres, bo ona się bardzo frustrowała tym, że nikt jej nie rozumie, nie? Więc no komunikacja jest chyba... No, jak się nie można skomunikować z własnym dzieckiem, to tak, to fakt. To jest najgorsze, co się chyba może przytrafić, jak się nie rozumie. Nie? Dziecko się czuje niezrozumiane i no i właśnie rodzą się frustracje i krzyki i bunty. I to złe zachowanie, tak? W cudzysłowie to złe zachowanie.
13: No właśnie, podobno nie ma niegrzecznych dzieci.
12: No właśnie też.
13: I podobno pani, jak, tak. Ktoś mu, jak się mówi komuś, że nie ma niegrzecznych dzieci, to ja słyszałam, że mówisz drdy małe, że są.
12: No nie wiem, tam pani psycholog też mówiła, że nie ma niegrzecznych dzieci, są tylko dzieci, które się boją dorosłych.
13: Czy częścią z nas to właśnie to ojcostwo, macierzyństwo i nie jest to rzecz prosta. Jak wesprzeć?
12: Kingę można obserwować na jej profilu na Facebooku o nazwie Miłość jest prosta, chociaż po 7 latach myślę sobie, że tak tą nazwą sobie trochę strzeliłam w kolano, bo jednak nie, to nie jest proste. To nie jest proste. Znaczy, miłość sama w sobie jest, tylko te wszystkie rzeczy dookoła miłości są strasznie trudne i tam można obserwować Kingi postępy, Kingi sukcesy, bo też je ma. Właśnie rodzic zawsze chce się chwalić sukcesami i ona ma też swoje sukcesy i tam się nimi chwalimy i zachęcamy, żeby ją tam obserwować. Ma swoje subkonto w fundacji Dzieciom zdążyć z pomocą.
13: Ojej, soczek się skończył. No właśnie, ja też nie lubię, jak coś się kończy.
12: Rower, tak.
13: A, rower.
12: Tak, jesteśmy przed kupnem nowego roweru teraz.
13: O!
12: Bo wyrosła z tego takiego pierwszego. Fajny.
13: Super.
12: No i ona tak bardzo zazdrości wszystkim dzieciom i chcemy kupić właśnie taki rower.
6: A jeśli wy chcecie wesprzeć Kinię i jej bliskich, koniecznie zajrzyjcie na stronę gizecko.pl. Tam poznacie szczegóły zbiórki. W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
6: Czy wiecie, że 8 km od Giżycka można znaleźć namiastkę Warszawy? Mowa o Pałacu Młodzieży w Pieczarkach, miejscu położonym na naprawdę malowniczym krańcu świata, które ma swoją wyjątkową placówkę terenową. I w tej placówce dzisiaj gościmy na antenie Meloradia z Wami i ze mną gospodarz tegoż miejsca.
14: Bartłomiej Krynicki, dyrektor Pałacu Młodzieży w Warszawie.
6: A przy mikrofonie Meloradia Ola Bobicz, cześć.
0: Palcem po mapie.
6: No i jesteśmy w Pieczarkach, miejsce, które akurat w tej lokalizacji i pod tą nazwą funkcjonuje już, uwaga, 65 lat. No, niebagatelna ilość czasu. Tak, kto tutaj wypoczywa i powiedzmy te swoje sportowe skrzydła, ale nie tylko sportowe, pewnie też mentalne rozwija.
14: Podczas wakacji, gdzie mamy 4 turnusy, głównie przyjeżdżają dzieci z Warszawy i okolic. My nie jesteśmy zamknięci. To nie jest tak, że na te prawie 1000 osób, które są w czasie wakacji tutaj w ośrodku, to są to dzieci, które chodzą do nas do pałacu na zajęcia, ale prawie 44%, tak było w zeszłym roku, są to dzieci, które po prostu jadą z nami na wakacje, które nie są uczestnikami pałacu, ale są z przestrzeni szkół warszawskich, z przestrzeni szkół podwarszawskich. Zauważamy taki trend, że przyjeżdżają dzieci, które zbierają swoje takie grupki i przyjeżdżają na wakacje ze znajomymi tutaj w to miejsce. Jeżeli chodzi o uczestników, to przyjmujemy od 7 do 15 roku życia. Ta starsza młodzież przyjeżdża już w ramach tak zwanych obozów pracownianych i to są takie obozy specjalistyczne, które wywodzą się już jakby z programu Pałacu Młodzieży. Są to tancerze, są to piłkarze wodni, są to tenisiści stołowi, czyli jakby takie grupy, które na co dzień chodzą na zajęcia, a tu przyjeżdżają i wtedy ta młodzież starsza się znajduje. Dlatego, że od 16 roku mamy taką funkcję, która nazywa się funkcyjny. Jest to osoba, która była kiedyś uczestnikiem albo jest z nami zaprzyjaźniona w postaci uczestniczenia dużo podczas właśnie obozów czy zajęć w pałacu i ona jest taką prawą ręką komendanta, czyli dzisiejszego wychowawcy. Od 16 roku życia do 18 roku życia pełnimy wtedy taką funkcję. Natomiast już po zdaniu matury, zrobieniu odpowiednich uprawnień wychowawcy kolejnego od 18 roku życia przyjmujemy też w roli komendantów, czyli wychowawców obozu.
6: Czy zdarza się, że te dzieciaki, które właśnie jako siedmiolatkowie rozpoczynają przygodę w Warszawie, w Pałacu Młodzieży i tutaj z tymi koloniami, później w tym całym cyklu współpracy z Wami zostają?

0: po to, żeby ci uczestnicy, którzy są z nami, mają Pałac Młodzieży w czy Pieczarki, w przyszłości zostawali kadrą, czyli uczestniczą w obozach żeglarskich, robią patenty żeglarskie, uczestniczą w zajęciach z ratownictwa, robią uprawnienia ratownicze, robią właśnie studia pedagogiczne, po to, żeby w przyszłości zostać albo instruktorem w Pałacu Młodzieży, albo przyjeżdżać na wakacje i tutaj pracować z młodzieżą.
1: To są tylko zajęcia, że tak powiem, sportowe, bo też widziałam, że część jest artystycznych. I czy tutaj te okoliczności przyrody, jeżeli są artystyczne, to one sprzyjają tego typu rozwojowi, wypoczynkowi?
0: Oczywiście, że oprócz zajęć opartych na aktywnościach ruchowych, no bo to głównie w wakacje jakby o to chodzi, mamy zajęcia manualne, takie właśnie artystyczne, które skupiają różne działalności, które nie tylko i wyłącznie opieramy na aktywności ruchowej i spędzaniu aktywnym, ale także każdy może znaleźć sobie coś dla siebie z tej działalności takiej trochę artystycznej i takiej działalności właśnie kreatywnej.
1: Co jest waszą specjalnością? Z czego w Warszawie jesteście najbardziej znani i co tutaj na tą Niwę Mazurską przenosicie jako właśnie Pałac Młodzieży?
0: Pałac Młodzieży, ten warszawski, jest jednym, w Warszawie jest największą placówką wychowania pozaszkolnego, bo my, koncentrując się na działaniu, skupiamy około 4,5 tysiąca dzieciaków w ciągu roku na zajęciach, więc to jest sport. W swojej działalności mamy prawie 310 rodzajów zajęć. W związku z tym to, co możemy zaimplementować tutaj, aktywność ruchową, takie wzory zachowań takich prospołecznych. My trochę łamiemy też i zasady, to znaczy dzieciaki, jak tutaj przyjeżdżają, staramy się tak zagospodarować im czas, żeby telefon komórkowy nie był potrzebny, czyli uczymy dzieci żyć bez telefonu komórkowego. To, co jest też dla nas ważne i w pałacu, i tutaj, dzieciaki dostają możliwość pracy czy w ogóle funkcjonowania w grupach rówieśniczych, ale o podłożu takim właśnie przyjaznym, gdzie nie ma presji szkoły, gdzie nie ma presji nauczycieli, gdzie nie ma presji rodziców, tylko jest społeczność, która ma wspólne zainteresowania, która ma wspólne jakieś cele w działaniu i przez to nawiązują się zupełnie inne relacje niż w szkołach, niż na podwórku. I to jest taka wartość, którą my chcemy zaszczepić i w pałacu.
1: Macie jakichś znanych wychowanków?
0: Oczywiście, oczywiście. W zeszłym roku Pałac Młodzieży obchodził 70. urodziny. W tym roku ośrodek w Pieczarkach obchodzi swoje 65. urodziny. Przez te lata, przez Pałac Młodzieży, bo ja nie chciałbym rozgraniczać jakby tych dwóch miejsc. To są dwie integralne. Nie ma Pieczarek bez pałacu i nie ma pałacu bez Pieczarek, tak? I w plejadzie gwiazd mamy, znaczy gwiazd, takich absolwentów. Mamy mnóstwo osób, które dzisiaj widzimy na szklanym ekranie, jak Martyna Wojciechowska, jak Krzysztof Iwisz. Wojciech Mann był też naszym uczestnikiem. Daniel Orbrychski, Marek Konrad, Sławomira Łozińska. No, mógłbym wymieniać tutaj naprawdę pan Jarosław Łukomski, który jest wysokiej klasy, światowej klasy lektorem. Mam mnóstwo osób. Mieliśmy koncert w Teatrze Narodowym, w Teatrze Wielkim, Operze Narodowej. W tym koncercie wystąpił właśnie pan Krzysztof Iwisz oraz Maciej Musiał, który gościnnie zagrał w naszym przedstawieniu. I Maciek na przykład nie chodził do pałacu, ale jego dziadek był wicedyrektorem.
1: No tak, historia pałacu długa. Tutaj w ogóle jak się zaczęło? Co sprawiło, że akurat padło na tę lokalizację nad częścią jeziora Mamry? Bo to jezioro Mamry nie jest, to jest chyba Dargin, które jest częścią Mamry. No ale dobra, w każdym razie dlaczego akurat tutaj?
0: Historia tego miejsca jest bardzo prosta. Członkowie Rady Rodziców, kiedyś Komitetu Rodzicielskiego, Rady Rodziców przyjechali tutaj szukać miejsca na polecenie, na prośbę pierwszego dyrektora Berka, żeby znaleźć takie miejsce gdzieś na Mazurach, gdzie można by było organizować wypoczynek dzieci i młodzieży, i znaleźli gospodarstwo polniemieckie, które było wtedy na sprzedaż i zakupiono to, a potem Rada Rodziców w ramach różnych działań takich administracyjnych przekazała ośrodek na rzecz Pałacu Młodzieży, a dzisiaj ośrodek wchodzi w skład jakby ośrodków warszawskich, tak zwanych pozamiejskich, które Warszawa ma w różnych lokalizacjach

0: i naszymi sąsiadami tutaj 13 kilometrów stąd jest Tręgielek, który jest właśnie takim ośrodkiem jak ośrodek w Pieczarkach Warszawskiego Pałacu Młodzieży.
1: Dużo macie właśnie takich ośrodków w Polsce? Albo na Mazurach jeszcze tak więcej?
0: Mamy 6 takich lokalizacji, 2 już wymieniłem. Mamy jeszcze w Sromowcach, mamy jeszcze w Mielnie jako Warszawa, mamy w Kazimierzu Dolnym i mamy w Maruzie oraz w Gawrych Rudych. Więc są to ośrodki edukacyjne, są to ośrodki, gdzie przyjeżdżają dzieci na wypoczynek, nauczyciele oraz oczywiście ludzie, którzy są w stanie, którzy chcą odpocząć w tych ośrodkach i spędzić tam swój wolny czas. Mhm.
1: Jako uczestnicy, pracownicy ośrodka spotykacie się tutaj w jakiś sposób? Jest jakaś współpraca z lokalną społecznością? Jest jakaś wymiana czy kulturalna, czy doświadczeń, czy może jakaś współpraca? Jak to wygląda?
0: Staramy się otworzyć ten ośrodek na zewnątrz, dlatego nasza rozmowa chociażby, bo staramy się, żeby ten ośrodek jakby wpisał się w taką funkcję. Kilka lat temu byliśmy bazą dla tutaj mazurskiego WOPR-u i stacjonowała u nas karetka z różnych względów. Ona dzisiaj u nas nie stacjonuje, z czego bardzo ubolewam. Natomiast współpracujemy i z mazurskim WOPR-em byli tutaj u nas, robili różnego rodzaju pokazy. Jesteśmy na bieżąco w kontakcie ze strażą, z policją, gdzie mamy gdzieś tam jakieś wspólne projekty edukacyjne. Natomiast jesteśmy jakby otwarci na to, żeby tutaj ściślej działać w środowisku jakby lokalnym, bo wydaje mi się, że to jest właśnie kwintesencja takiego wspólnego funkcjonowania.
1: Co w planach?
0: Jest taki projekt, który odbędzie się 15, 16, 17 maj, gdzie zostały zaproszone przez nas władze lokalne tutaj, mazurskie. I to wydarzenie jest to pierwsze w historii, będą igrzyska pałaców młodzieży. Specjalnie je organizujemy tutaj, żeby po pierwsze zapromować to miejsce wśród innych pałaców młodzieży z Łodzi, z Gdańska, Katowic i jeszcze innych miast, żeby oni zobaczyli tą lokalizację, żeby na przykład do nas przyjeżdżali właśnie na wymiany i tak dalej. Chcemy też pokazać władzy lokalnej to miejsce, no bo z tego co ja wiem, to nie ma jakby takiej świadomości. Wszyscy wiedzą, że no jest taki ośrodek, ale co tutaj się dzieje, nie do końca do tej pory to udało się jakby zakomunikować. Więc
1: pewnie jako, że też tu przebywają osoby często niepełnoletnie, zazwyczaj, które są pod waszą opieką, też musicie w pewien sposób też zadbać o ich bezpieczeństwo. Dlatego też ośrodek, brama zamknięta. O to też pewnie chodzi, tak?
0: Zdecydowanie. Tak. My jesteśmy ośrodkiem młodzieżowym, edukacyjnym. Nie jesteśmy ośrodkiem komercyjnym, nastawionym na wypoczynek, w związku z tym nawet korzystanie z portu jest tyle ograniczone. Oczywiście nikogo nie wygonimy, kiedy przypłynie do nas w nocy i przyjmiemy, damy schronienie, natomiast no, ani nie ma restauracji, ani barów. Dla nas dobro dzieci jest najważniejsze, w związku z tym tutaj ten motyw taki właśnie edukacyjny, wychowawczy jest najważniejszy pod tym względem. Działamy w pełnej symbiozie, w pełnej współpracy, przez to, że ośrodek jest w jakiś sposób trochę z ograniczonym dostępem, więc też jesteśmy taką enklawą, no ale to tylko chodzi o bezpieczeństwo. Natomiast jesteśmy otwarci na wszelkie inicjatywy, więc jeżeli w tej chwili w naszych głowach powstaje kilka właśnie projektów takiego połączenia, że jeżeli może, nie wiem, tutaj lokalna społeczność edukacyjna chciałaby organizować jakieś eventy na tej przestrzeni, czy robić jakieś rzeczy związane chociażby z promocją regionu, czy coś takiego, to my jesteśmy jak najbardziej otwarci do współpracy, do promocji regionu, do promocji marki Pałacu Młodzieży, do promocji marki Pieczarek jako ośrodka warszawskiego Pałacu Młodzieży, bo to jest dobro wspólne i tak należy to rozumieć, tak w mojej ocenie należy funkcjonować. Poszukujemy na sezon osób do pracy czy w kuchni, czy na terenie ośrodka. Mamy umowy o pracę i tak dalej, natomiast jesteśmy jak najbardziej otwarci i wręcz zachęcamy do tego, żeby przyjść i tworzyć z nami to miejsce.
1: Teren jest zamknięty, więc może nie każdy wie, wiem, że jest taka taka plaża w okolicy dość popularna wśród mieszkańców chociażby Giżycka, Węgorzewa. Natomiast nie każdy wie, co tutaj w tej przestrzeni się znajduje. Co tutaj państwo mają?
0: W terenie ośrodka, który jest ogrodzony, to jest 22 hektary. W ramach tych 22 hektarów mamy port, tak zwany budynek hotelowy, tak, ze stołówką, pełną kuchnią, którą widziało kilku kucharzy i mówią, że jest świetnie wyposażona, więc też się tym pragnę pochwalić. Tak zwany kapitanat, przepięknie położony budynek nad samą wodą na porcie, mamy plażę, mamy wspaniały teren na górce, w której właśnie w lecie rozstawiane są obozy, mamy boiska, mamy siłownię plenerową, mamy rampę do jeżdżenia na rolkach, która stoi na boisku, więc jest mnóstwo rzeczy, które mamy i z których można korzystać, bo mamy całą infrastrukturę taką żeglarską, bo mamy łódki żeglowe typu Mariner, mamy dezety, mamy supy, mamy windsurfingi.
2: A gościem na antenie Meloradia był Bartłomiej Krynicki, dyrektor Pałacu Młodzieży w Warszawie. W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
2: Mistrzowie i uczniowie naprawdę są wśród nas. Choć nie są to mistrzynie i uczennice zupełnie typowe, bo zajmują się dziedziną, która jeszcze niedawno była naprawdę mało popularna. Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć. Praca z kołowrotkiem. Nie chcę mówić, że to niemodne, bo na szczęście ten pomysł wraca do łask i coraz więcej osób próbuje swoich sił, ale wciąż jest to świat niszowy. I tu pojawia się ważny kontekst, bo Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi stworzył program stypendialny Mistrzowie, Uczniowie, Twórcy, którego celem jest właśnie przekazywanie takich ginących umiejętności kolejnym pokoleniom. Jedną z uczestniczek programu jest mistrzyni tkactwa, rękodzieła, a nawet muzykowania Anna Bałdyga z Mazuchówki w gminie Wydminy. Jej uczennicą jest Roxana Butrym-Lampart, etnografka z Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie. To właśnie ona opowiedzi się, jak w ogóle zacząć przygodę z przędzą i kołowrotkiem.
4: Ja usłyszałam od jednej z pań, która już dużo lat przędzie, że kto pracuje na staruszkach, ten z automatu ma szacunek na dzierni.
2: coś w tym jest. Coś w tym jest, czyli nie zaczynamy, innymi słowy, od tego jakże drogiego skandynawskiego sprzętu, tylko po prostu szukamy w tych starociach.
4: Ja bym to polecała, chociaż wówczas już, jeśli chcemy tak zacząć, to dobrze mieć obok siebie człowieka, który właśnie tę techniczną stronę kołowrotka nam opanuje, czyli nasmaruje go, gdzieś tam podczyści, jakiś podszlifuje troszeczkę, aby on po prostu równo chodził.
2: W ogóle sam ten dźwięk, pomimo tego, że rozmowa jest ciekawa, wprawia w taki trans i mocno uspokaja. To nie wiem, jak to jest, ale rzeczywiście jest to coś takiego, co bardzo uspokaja, jak się to koło kręci.
4: To prawda, ja mam takie samo odczucie i wierzę, że kobiety zmęczone pracą całoroczną na polu, w gospodarstwie i tak dalej, kiedy spotykały się na wspólnym przędzeniu, to dla nich to była taka chwilka odsapki, takiego uspokojenia. Już samo to, że to było spotkanie towarzyskie, ale też myślę, że ta praca kołowrotków wpływała na nie pozytywnie. A jeszcze to, o czym była mowa, o tym dźwięku kołowrotka, w języku polskim tego chyba nie mamy, natomiast w języku czeskim, kiedy kot mruczy, a koty mruczą po to, żeby się wyciszyć właśnie, żeby się uspokoić, to mówi się, że ten kot, czyli ta koćka przede. Przedeni to jest przędzenie. Mhm. Czyli w Czechach koty przędą, czyli ten dźwięk ich mruczenia to jest taki sam jak dźwięk przędzenia. Mhm. Także samo to już może sprawiać to podobieństwo tych dźwięków i tego nazewnictwa, że my się też przez przędzenie wyciszamy.
2: Z tego wszelkiego bogactwa rzeczy, które możemy wykonywać, tworząc jakiekolwiek materiały, to czy przędzenie, czy to jest łatwe, czy trudne?
4: Ja myślę, że jeśli już nabierzemy wprawy, to jest łatwe. Zresztą samo to, że starając się o stypendium, zadzwoniłam do jednego znajomego etnografa, którym tam też wcześniej pracował przy tych stypendiach. Powiedziałam mu o tym, że chciałabym się nauczyć prząść. On mi wtedy powiedział, a samo nauczenie się przędzenia to jest 5 minut. Ja byłam oburzona. że usłyszałam takie słowa, ja tutaj chcę całe stypendium, cały projekt, natomiast to ma być 5 minut. No rzeczywiście, żeby zacząć przy dużym zacięciu, zwłaszcza na wrzecionie, bo na wrzecionie możemy kontrolować prędkość pracy, skrętnić i tak dalej, możemy w każdej chwili przerwać. To tak, to rzeczywiście i tego nauczył mnie też mój siostrzeniec, który po prostu 16-letni Julian, który usiadł i zaczął chrząść. Jeśli mocno chcemy, to zaczniemy.
1: Coś się zmienia, jak zaczynasz chrząść?
4: Poniekąd tak, samo to, że czasami mój mąż mnie wygania do tego, żebym ja już sobie po prostu poszła tę swoją robotę robić. Mam wrażenie, że widzi, że to na mnie działa wyciszająco.
1: Ile z takiej chmurki powstanie? Jak to się jakoś tak przelicza? Jak to wygląda?
4: No właśnie ciężko jest mi powiedzieć, ponieważ ja tego nigdy nie przeliczałam, bardziej przeliczałam na godzinę. Wyszło mi, że z godzina pracy na wrzecionie to jest około 30 metrów nici. Tutaj to będzie jeszcze więcej, ale nigdy nie przeliczałam. To się przelicza przeważnie gramowo. Jeśli przeliczamy wełnę, to przelicza się na gramy, a ja jestem na razie jeszcze na tym etapie, że nie liczę. Ale

0: bo nie tylko przędziesz, ale też tkasz.
1: Dzięki pani Ani zdobyłam podstawy tkactwa, potrafię tkać tkaninę o splocie płóciennym. To znaczy, że wątek przenika się z osnową, jedno przez drugie po prostu przechodzi.
0: I tutaj nie nauczymy się na pewno w 5 minut tkać.
1: To nie, to już jest trudniejsza czynność. Już samo to, że musimy posiadać warsztat tkacki Krosno. Ja swojego niestety jeszcze nie posiadam, ale dzięki uprzejmości pani Ani jeden warsztat i pana Stanisława, który wykonał ten warsztat, czyli męża pani Ani, jeden stoi u mnie na razie w wypożyczeniu i dzięki temu mogę pracować. Ale to już właśnie trzeba mieć sprzęt. Trzeba wiedzieć, jak krosna osnuć, jak przygotować osnowę, czyli te nici, które już przed procesem tkackim nakładamy. No i potem też przydaje się taka wiedza, jak to na przykład, jak mocno naciągnąć nić, jak naprawić błąd, bo dobra tkaczka i generalnie dobry rzemieślnik i uważam rodzi się wtedy, kiedy wie, skąd bierze się jego błąd i jak go naprawić.
0: Bo tutaj na przykład jak kręcisz, jest taka niteczka. Mam wrażenie w ogóle, że ona momentami jest, nawet jej nie ma. I pewnie jest szansa, że może się przerwać na przykład.
1: Jak najbardziej. Jest takie powiedzenie, powtarzam je do bólu, jak cienko to się rwie. To generalnie mówimy o tym, że jak nam się źle dzieje, to po prostu wszystko się źle dzieje. Natomiast tak jest właśnie z przędzą. Jak cieniuteńko przędziemy, a skręt nitki jest mocny, to w pewnym momencie może się stać, że nam to po prostu pęknie.
0: I co wtedy? Jak ten błąd rzemieślnik ma naprawić?
1: No to już, urywamy sobie nitkę, załóżmy, że to nam pękło. Bierzemy kłąb wełny, bierzemy naszą nić, troszkę ją skręcimy, żeby ona była taka mocniejsza. O. I wkładamy tę gotową nić w kłąb wełny. Wyciągamy pojedyncze włókienka, one zaczynają nam się tutaj zaplatać wokół tej nici. I jedziemy dalej. Na początku właśnie to, jak przędza się rwała, było dla mnie bardzo stresujące, a teraz już po prostu, jak się stanie, to trzeba to naprawić.
0: To tak wygląda bardzo prosto, jak tutaj siedzisz.
2: No to takie proste.
1: Na początku nie było. Na początku, tak jak mówię, to było stresujące. Też jak widziałam panią Anię, jak ona sprytnie pracuje, to pomyślałam sobie, matko jedyna, nigdy nie dojdę do takiej wprawy. No i do jej precyzji jeszcze wiele mi brakuje, natomiast czuję, że już powoli zaczynam panować nad tematem.
0: A wcześniej tkałaś?
1: Z racji zatrudnienia w Muzeum Kultury Ludowej, a pracuję tu już 13 rok, to można powiedzieć, że gdzieś przed 13 laty, jak przyszłam do pracy, to zadaniem każdego takiego młodego pracownika dawniej było to, aby przeszedł przez wszystkie 3 pracownie rękodzielnicze. I wówczas też trafiłam jeszcze do pani Ewy Ilasz, naszej tkaczki. 2 tkaczki wstecz, tak bym powiedziała. I dzięki niej i przy niej mogłam spróbować tkaniny wielonicielnicowej, takich najprostszych tkanin. To tyle z mojej pracy tkackiej. Też trochę tkałam na bartku, czyli na takim krosienku prostym. To już każdy może tego spróbować, to jest naprawdę prosta robota. A tak naprawdę przy takich wielkich krosnach, tak abym sama je osnuła, no nie sama, bo z panią Anią, ale abym miała ten czynny udział w snuciu, w robieniu tkaniny i potem zdejmowaniu jej z krosien, no to właśnie pierwszy raz przy tym projekcie się udało.
0: Co robisz z tej nici, którą już naprzędziesz?
1: Do tej pory właśnie wykonywałam projektowe próbki, krajki i tak dalej. Też ja zajmuję się wykonywaniem lalek motanek.
0: Ty mówisz o pani Annie, że ona jest człowiek orkiestra, a tu się okazuje, że kolejna orkiestra gra tuż przy mnie.
1: No jakoś tak powoli się to rodzi. W mojej rodzinie wszyscy z każdej strony potrzebują mieć zajęte ręce, także każdy jakoś ma...
0: Zajęte ręce, spokojna głowa, jak to się
1: mówi. Otóż to. I właśnie też ostatnio do wykonywania tych lalek motanek zaczęłam używać tej gotowej przędzy. To, co robię teraz, mój plan jest taki, aby to zdwoić właśnie, zrobić podwójną przędzę i uśmiechnąć się do mojej mamy, która wykonuje piękne przedmioty na szydełku i na drutach i poprosić o wełniane skarpety. No i właśnie, ja też muszę powiedzieć o ważnej rzeczy. Kiedy wchodziłam w ten projekt, to nastawiałam się przede wszystkim na len, bo my mówimy o wełnie owczej, o włóknach odzwierzęcych. Natomiast trzeba pamiętać, że jednym z głównych takich surowców, z którego dawniej wykonywano przędze i tkaniny, był len. Len włóknisty, roślina dawniej uprawiana na wielką skalę. Obróbka włókna lnianego, obróbka lnu jako rośliny jest bardziej skomplikowana niż wełny owczej, bo tutaj tak naprawdę możemy ostrzyc owce, lekko wyczesać tę wełnę i na dobrą sprawę można już prząść. Natomiast przy lnie No to już cały proces powstawania włókna, długi i skomplikowany, nie wiem czy.
0: Czyli w warunkach klimatycznych len rośnie.
1: Rośnie, tak. Dawniej całe pola były niebieskie właśnie dzięki temu, że rósł na nich len. Tylko dzisiaj już nie ma takiej potrzeby, nie uprawia się tego lnu. Natomiast dawniej w każdej wsi mówi się o tym, że tu była roszarnia lnu, tam była roszarnia lnu. Ludzie sami ten len uprawiali, już go nie obrabiali sami, tylko oddawali do roszarni, ponieważ len musi być wymoczony, wyroszony, ta łodyga lniana, aby taki klej się oddzielił od włókna i aby można było potem pozyskiwać to włókno, więc masowo, na masową skalę ten len uprawiano.
2: Zresztą tak jak konopie, prawda?
1: Tak, dokładnie. Dzisiaj to nam się tak kojarzy już naprawdę, że jak ktoś konopie, to na pewno do jakichś celów podurzających.
2: Tak, tak.
1: Chociaż też powracają do łask, są... No tylko dzisiaj na uprawę konopi musimy mieć pozwolenie. Nie możemy tego sobie...
2: I konopia to też jest roślina, która ewentualnie mogłaby być wykorzystywana do przędzy chyba, prawda?
1: Tak, i była. O ile len to przede wszystkim tkaniny ubraniowe, to wszystkie tkaniny techniczne typu worki, jakieś sznury i tak dalej, to wykonywane było z mocnych, bo były bardzo mocne, są mocne, włókien konopnych.
2: Tutaj też dużo w naszej innej rozmowie rozmawialiśmy na temat rodziny i z tego, co słyszałam gdzieś tam, że tak powiem, od starszych, że te konopne rzeczy właśnie do tych celów technicznych to rzeczywiście bardzo mocne.
1: Tak, tak, dokładnie. To włókno naprawdę ma swoją wielką moc, ale też może ciekawym okazać się to, że jeśli mocno się uprzemy i chcemy, to możemy uprząść nie tylko len i konopię, ale możemy uprząść pokrzywę. W Polsce jest, z tego co wiem, jedna osoba, która zresztą przyjeżdża do nas na jarmark co roku. Ola z pracowni rzemiosł dawnych, to jest pod Czaplinkiem w Żernie, więc daleko od nas, ale ona jeździła do Rosji, aby tam specjalnie nauczyć się właśnie przędzenia pokrzywy. A jest to też osoba niesamowita, ponieważ oprócz tego wszędzie chmiel, wszędzie igły sosnowe, czyli takie rośliny, które no, wydaje nam się, że absolutnie nie dało się z tego pozyskać wszędzie.
2: To ja z tą pokrzywą, nie wiem, czy na pewno kojarzysz tą opowieść tych 12, czy ilu tam było braci, że dziewczyna musiała naprząść, chyba właśnie z pokrzywy, żeby koszulę dla nich wszystkich stworzyć, żeby się odmieniły, nie wiem, z kruków z powrotem w mężczyzn.
1: Dokładnie, jest tak.
2: Dobrze, nic nie przykręciłam.
1: Nie pamiętam dokładnie tej opowieści, ale tak, jak najbardziej te pokrzywowe koszule się pojawiają i tu miało rację bytu. Z tym, że włókno pokrzywowe jest dużo trudniejsze w obróbce niż włókno lniane, które no po prostu daje nam wspaniały materiał do przędzenia. Natomiast pokrzywę trudniej się obrabia, trudniej się wyłuskuje to włókno z niej niż z lnu. Także miała niesamowite zadanie do wykonania.
2: Właśnie chciałam powiedzieć, że pewnie na tym polegała jakby trudność tejże misji.
1: Tak, tak, tak, tak, dokładnie na tym włóknie, ale też dodajmy do tego to, że na taką koszulę jedną potrzebowalibyśmy setek, jeśli nie tysięcy metrów nici.
2: W takich warunkach przemysłowych powstają materiały z takich rzeczy?
1: Jak najbardziej. I one wracają do łask. Chociaż no, słyszałam już teraz o kryzysie przędzelniczym ostatnio i tkackim, nawet w Turcji. Dlatego, że masowa produkcja wschodniej Azji no, wypiera rzemieślników. Ale tak, jak najbardziej. Możemy sobie kupić gotowe lny, możemy kupić gotowe tkaniny wełniane, tylko że w dużych cenach i te ceny trzeba rozumieć i rozumie się ją, jeśli poznamy proces produkcji.
2: Można naładować baterie, będąc w okolicy tego koła. Mam wrażenie, że to rzeczywiście jakby jakieś dynamo. Energia jedna w drugą się zamienia, bo tak rzeczywiście jest, przebywając w okolicy tego urządzenia. Czy coś jeszcze powinnyśmy dodać w kontekście tego projektu, który połączył Ciebie i Panią Annę?
1: Tak ogólnie uważam, że ważne jest to, żeby wspomnieć, że to jest bardzo ważna inicjatywa, że w ogóle taka możliwość działań projektowych się pojawia, ponieważ często jest tak, że chcielibyśmy coś zrobić, ale nie bardzo możemy opłacić na przykład materiały, albo nie bardzo możemy opłacić mistrza, natomiast tutaj mamy taką dobrą podstawę do tego, aby działać.

to promocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano.

0: przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
1: Ostatnie sekundy, ogromna presja. Szuka prezentu na Dzień Ojca i jest! Prezent marzeń.com. Prezent marzeń.com. Przeżycie, którego nie zapomni.
0: Po reklamie. Meloradio Giżycko. Słuchaj na 107 FM.

Polska jest piękna w wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w miłość?

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Autopromocja.
1: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
2: Meloradio.
1: Ale proszę uzasadnić.
2: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
1: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
2: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
0: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradiu. Zapraszają
1: Iga Dudziuk
2: i Mikołaj Kujawiński.
0: Kiedy potrzebujesz

0: One się patrzą non-stop. Ej, grupa, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wtrącić w to, co modne.

0: Guilty Szycko. Autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
1: Patrycja, Kasia, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem.
2: Naprawdę?
1: Naprawdę.
2: Kaśka, przyjmujcie kiny.
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to chcę wypić czas na koniec.

0: Epek, tak jak nie będziemy razem, to nie wierzę.
1: A jak w ogóle się poznaliście?
0: Ja nie wiem, czy mogę mówić na wizji o tej historii. Po którymś tam drinku przyszedł mi pomysł. To nie ma, po 11 latach się przekazał. No właśnie.